0: Autopromocja.
1: 20 lat temu ukazała się ostatnia wielka płyta muzyki popularnej. Album Złamanego Serca, który zdobył serca milionów słuchaczy. Z ciemności przeklętego uczucia wprost na szczyty list przebojów i do popkulturowej nieśmiertelności. To jest dorobek Back to Black, niezapomnianej płyty Amy Winehouse. W najbliższą środę o 19 posłuchamy jej wspólnie. Zapraszam na pół niezaprzeczalnie perfekcyjnej płyty. Do usłyszenia. Anna Gacek.
0: Autopromocja.
2: Słuchacie Ciężko na sercu. Odcinka, w którym prezentuję utwory, których wcześniej nie miałem śmiałości puścić, bo za długie, bo nie nadają się do prezentacji radiowej, ale proszę Państwa, jak w Matrixie, te ograniczenia są tylko w naszych głowach, a zatem przemogłem się. Obiecałem na początku audycji, że będzie miejsce na piosenkę żwawą. To może teraz. Nie chciałem przy tym prezentować materiałów, które są długie, dlatego że pochodzą z płyt bez podziału na utwory. Jest takich trochę oczywiście. Moja ulubiona, tak na marginesie, to Jerusalem amerykańskiej grupy Sleep. Absolutne mistrzostwo świata. Ponad 50 minut stoner dumowej lawy. Dziś Jerusalem nie zagram, ale kto wie, może kiedyś i na to się odważę.

Zagram za to w całości mini album szwedzkiej grupy Meshuggah, zatytułowany I, trwający tylko 21 minut. Ale ile tu się w tych 20 minutach z układem dzieje. Meshuggah nagrali ten materiał w 2004 roku, a więc pomiędzy wybitnymi płytami Nothing i Catch 33. Zatem nic dziwnego, że i w tym przypadku mamy do czynienia z arcydziełem. Thomas Hecke, perkusista zespołu, opowiadał potem, że kompozycja powstała właściwie przypadkiem, wyłoniła się z pitolenia na próbie, które uskuteczniał sobie z Fredrikiem Tordendalem, czyli gitarzystą Meshuggah. Co to są za ludzie, którzy takie rzeczy robią przypadkiem, którym to samo wychodzi? A może to nie ludzie?

Nie myśleliście chyba, że to dziwne, wyjątkowe wydanie Ciężko na sercu z pokręconymi arcymrocznymi długasami obejdzie się bez San. Przy okazji proszę pamiętać, że to nie żadne San Ou, bo to kółko i trzy nawiasy to nie literki, tylko obrazek przedstawiający rozedrganą membranę głośnika. Nazwę i logo zespół zresztą zapożyczył sobie od producenta takowych. Nikt ich za to nie ścigał, bo Amerykanie z San potrafią wprawiać głośniki w groźnie brzmiące drgania. Potrafią to jak mało kto. Oni wręcz je palą tym swoim dron metalem, zjadają te głośniki na śniadanie, a na koncertach potrafią rozedrgać publiczności wszystkie organy wewnętrzne, co potwierdzam, testowałem na własnym organizmie. San to zasadniczo duet stworzony przez Grega Andersona i Stephena O'Malley'a, choć czasem się rozrasta. Bywa, że śpiewa u nich Attila Cichar, ten szalony Węgier z Tormentora i Mayhem. Nagrali też płytę niesamowitą ze Scottem Walkerem. A utwór, którym się pożegnamy, nosi tytuł Nowe i zamyka płytę Live Metal, ósmą w dorobku zespołu wydaną w 2019 roku. Produkował ją nieodżałowany Steve Albini, który kochał głośne i rzężące gitary. My też kochamy, zatem niech przemówią i niech utulą was do snu. Dobranoc, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Kluczowe wydarzenia w historii, dzieła kultury, postaci oraz idee, które ukształtowały nas, Europejczyków. Ale co to dokładnie znaczy? Co znaczy tożsamość europejska? Jakie mity i jakie opowieści ją kształtują? I czy sytuacja na świecie już wymaga, żeby europejski mit wymyślić na nowo? Będziemy o tym rozmawiać. Zapraszam do nowego podcastu Źródła Europejskie. Premiera w każdą środę o 12:00 na YouTubie Trójki, na polskieradio.pl i na platformach streamingowych. Agnieszka Lichnerowicz.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: 20 lat temu ukazała się ostatnia wielka płyta muzyki popularnej. Album Złamanego Serca, który zdobył serca milionów słuchaczy. Z ciemności przeklętego uczucia wprost na szczyty list przebojów i do popkulturowej nieśmiertelności. To jest dorobek Back to Black, niezapomnianej płyty Amy Winehouse. Dziś o 19 posłuchamy jej wspólnie. Zapraszam na pół niezaprzeczalnie perfekcyjnej płyty. Do usłyszenia. Anna Gacek.
0: Autopromocja.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Autopromocja.
1: Mały ekran, srebrny ekran, duży ekran, wielki ekran i ekran w Ogrodzie Trójki przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie.
2: Uszanowani!
1: Kino w Ogrodzie. W każdy wakacyjny piątek od 10 lipca.
3: Piwat! Piwat!
1: Wejściówki rozdajemy na antenie. Program Kina w Ogrodzie i godziny seansów na stronie trójkapolskieradio.pl i w mediach społecznościowych Trójki.
2: Wpierw trzeba mi się z hetmanem rozmówić.
0: Autopromocja.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Zapikało, czyli piąta minęła. Proszę Państwa, wspólnie wchodzimy w nowy dzień.
1: Trójkowy budzik.
5: A wchodzimy krokiem egipskim. Egipt wyszedł ze spotkania z Argentyną na tarczy, ale zagrali pięknie kolejny fascynujący mecz na tym mundialu. Ostatecznie 3-2 dla Argentyny, za to mizeria w spotkaniu Szwajcaria-Kolumbia karne i ostatecznie to Szwajcarzy zagrają z Argentyną. O Szwajcarii do 6 to kilka ciekawostek na pewno na antenie Trójki. Na razie jednak Egipt i grupa The Bangles. Żadnych egipskich ciemności. Liczymy dzisiaj na większe przejaśnienia. Krok egipski, czyli tak wchodzimy boczkiem, proszę Państwa, i będziemy tak podróżować wspólnie do 6. Ela Różyska, Michał Żołądkowski. Dzień dobry.

7,5 minuty po 5:00, tutaj niezmiennie program trzeci Polskiego Radia na Dzień Dobry Egipt, to też egipski kot w serialu 7 życzenie, kot Rademenes i głos Macieja Zębatego i pamiętamy to hasło Hator, Hator, Hator. Świetne życzenia, jak najlepsze, takie serdeczne, bo przecież z tym serialem kojarzy się ścieżka dźwiękowa zespołu Wanda i Banda. I te życzenia więcej niż 7 to dzisiaj dla Wandy, bo Wanda Kwietniewska kończy dzisiaj, a nie powiem, przecież nie mówimy ile kobiety mają lat, ale ma urodziny. Tak samo jak artysta o pseudonimie Beck, może tak, 13 lat młodszy od Wandy Kwietniewskiej, zafascynowany postacią i dokonaniami Neila Younga. No i to nas bez wątpienia łączy. Łączyć, nie dzielić. To ważne. To łączymy się. Siła spokoju na Dzień Dobry w programie trzecim Polskiego Radia. Łączymy się w przyjemności słuchania. W trójce Beck, Old Man.

Słuchajcie, la la la, to znaczy, że słuchajcie dobrze i słuchajcie program trzeci Polskiego Radia, 14 minut po piątej, 8 dzień lipca. To było na plaży w Los Angeles, rok 1965, czyli 61 lat temu. Jim i Ray postanowili założyć zespół. Nazwali się The Doors. To na podkreślenie tego jakże istotnego dla muzyki i nie tylko, bo przecież dla całej popkultury faktu w trójce przed momentem Love Street. W Warszawie po nocnym deszczu urocze słońce, a jak będzie w ciągu dnia? Otóż, to teraz kilka słów o pogodzie. Na zachodzie już padać nie powinno. Najwięcej słońca to i najcieplej 23 stopnie w Zielonej Górze, a tylko 14 dzisiaj w Białymstoku. Intensywny deszcz i na Mazurach, i na Podlasiu. Taki deszcz rzęsisty. Poza tym w ciągu dnia czasem słońce, czasem deszcz. Temperatura wody w Bałtyku 17-18 stopni, w jeziorach około 20. Tak, wracając jeszcze do ciekawostek związanych ze Szwajcarią, to tutaj mamy obfitość wody. Ponad 1500 jezior, a kranówka ma jakość wody źródlanej. Szwajcaria, przypominam, zagra na mundialu z Argentyną. A my gramy już, jak słychać, Depeche Mode. Zmarły 4 lata temu Andrew Fletcher, czyli no właśnie grupa Depeche Mode i ten ich największy przebój teraz, Enjoy the Silence. Gdyby żył, to dzisiaj kończyłby 65 lat.

Głowa na tranzystorach z programem trzecim Polskiego Radia, 22 minuty po piątej. Tamte lata, tamten świat, tak wyglądał tamten świat. Ten świat, proszę Państwa, przypominamy na podstawie listów na M codziennie od poniedziałku do czwartku, czyli dziś, no przecież mamy środę, to też. Po dziewiątej z nostalgią, na pewno z pasją, z dumą pielęgnujemy to, co piękne i prawdziwe, czyli między innymi kasety, szpule, plakaty, te radiomagnetofony przestrojone na UKF, no to i trójka oczywiście. A czego można było się nauczyć w imię miłości? Na przykład jeździć na motocyklu. Co robiliśmy i co robimy w imię miłości? To o to zapyta redaktor o imieniu Mateusz. Będę Mateusza Tomaszuka, bo o niego chodzi, też wspierać. Listy na M tylko w trójce. Codziennie, jak mówię, od poniedziałku do czwartku. Od 9 do 12. A na który film trójka zaprasza, to o tym na antenie dokładnie za 4 minuty.

27 minut po piątej, listy na M od poniedziałku do czwartku, a w piątek w naszym ogródku na Myśliwieckiej filmy. 21:30, najbliższy piątek, film na Rauszu, czyli w roli głównej Mads Mikkelsen. Będziemy rozdawać dziś, proszę Państwa, zaproszenia. Trójka, słychać świetnie, lepiej widać, zatem cały czas w zasięgu programu Trzeci.

Polskiego Radia. Wakacyjne atrakcje również muzyczne. Czego możecie się Państwo spodziewać już jutro? To o tym też na pewno powiemy sobie do szóstej. Na razie, skoro wakacje, no to taki muzycznie wakacyjny luz. Na przykład do kawy rozpuszczalnej. Szwajcarzy taką kawę wynaleźli. Teraz w trójce. Purple Disco Machine.

0: Autopromocja.
1: Mały ekran, srebrny ekran, duży ekran, wielki ekran i ekran w Ogrodzie Trójki przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie.
2: Uszanowani!
1: Kino w Ogrodzie. W każdy wakacyjny piątek od 10 lipca.
2: Everything under control.
1: Wejściówki rozdajemy na antenie. Program Kina w Ogrodzie i godziny seansów na stronie trójkapolskieradio.pl i w mediach społecznościowych Trójki.
0: Autopromocja.
1: Trójkowy budzik.
3: 29 minut już tylko do 6. Szwajcaria, kolejna ciekawostka, kolejna, no to może tak, kolej. Mają najdłuższy kolejowy tunel na świecie, 57 km pod przełęczą Gotarda. To teraz, proszę Państwa, muzycznie po kolei. Foo Fighters, już później Stonsi, a na stronie Trójki można poznać ulubiony album Dave'a Grohla, najpierw Nirvana, później już przez przecież wiele lat na czele grupy Foo Fighters. Ela Różycka, Michał Żołądkowski. Lecimy dalej. Dzień dobry.

Kapitan Napęd na dzień dobry, czyli to jest trójkowy budzik w programie trzecim Polskiego Radia. 21 minuty do 6. Rolling Stones sprzed 3 lat, a w piątek, proszę państwa, przecież premiera ich nowej płyty Trójka wyprzedza odsłuch tego krążka już jutro wieczorem w studiu Agnieszki Osieckiej. Narratorem, przewodnikiem będzie Piotr Metz, jak zawsze, czyli odsłuchujemy wspólnie. To jest taka dobra odskocznia od mundialu, chociaż Mick Jagger akurat namiętnie kibicuje przede wszystkim reprezentacji Anglii, a klubowo to Arsenalowi. Tak czy owak, zaproszenia na odsłuch najnowszego krążka The Rolling Stones będą do zdobycia chociażby dzisiaj, po 9:00. A grupa Def Leppard zapowiada, cytuję, mamy kilka świetnych piosenek. Nowa płyta zespołu ponoć za niecały rok. Oby te utwory Def Leppard były tak świetne, jak chociażby ten w Trójce teraz. Armageddon Hits.

taneczny hard rock w programie trzecim Polskiego Radia. Band brytyjski Def Leppard, ale brzmieniowo tak amerykańsko się zrobiło. Moja młodość to i ogromny sentyment i uśmiech i nostalgia. Gramy na łapanie pozytywnego stosunku do życia. A w Szwajcarii, proszę państwa, właśnie wracamy do Szwajcarii, która wyeliminowała Kolumbię. Zakazy jazdy chociażby na hulajnogach po chodnikach i też zakaz zakrywania twarzy i nie rozmawia się głośno w pociągu i w ogóle w komunikacji miejskiej przez telefon, szczególnie to ostatnie po prostu. Bierzmy przykład. 15 minut do 6, to teraz to Tomasz u nas na antenie Trójki, organek i cały ten fame.

Dla ciebie jestem fame, dla ciebie staram się. Co możemy robić, co robiliśmy, co robimy w imię miłości? To o tym dziś szeroko po 9 w listach na M z przyjemnością, z nostalgią. Dziś prowadzącym Mateusz Tomaszuk, jutro na antenie Trójki wieczorem Mateusz Off Control. Dzisiaj bez wątpienia po 9 on control. Na razie to artystka, która wylansowała jeden przebój, ale ogromny, no można powiedzieć boski, skoro One of Us, zresztą tekst wyjaśnia, o co chodzi. Ma dzisiaj urodziny, a nazywa się Joanna Osborne.

6 minut do 6, czyli serwis już za 6 minut po serwisie, skoro przed momentem John Osborne One of Us. To tak do pary R.E.M. Losing My Religion. Robert Grzędowski, poranne zapraszamy do trójki. I na przykład o 6.40 wstrzeli się również w audycję Erling Haaland. Ale najważniejsze, to co najbardziej istotne muzycznie dzisiaj, piosenka dnia, czyli nowy singiel grupy U2. Do usłyszenia tuż po 7, no i również wiele razy w ciągu dnia, chociażby po 9 w listach na M. Program trzeci Polskiego Radia U2 w trójce i z nasłuchem, i na nasłuchu. Zapraszamy cały czas niezmiennie. Ela Różycka, Michał Żołądkowski, a U2 teraz to po staremu.

0: Autopromocja.
1: 20 lat temu ukazała się ostatnia wielka płyta muzyki popularnej. Album Złamanego Serca, który zdobył serca milionów słuchaczy. Z ciemności przeklętego uczucia wprost na szczyty list przebojów i do popkulturowej nieśmiertelności. To jest dorobek Back to Black, niezapomnianej płyty Amy Winehouse. Dziś o 19:00 posłuchamy jej wspólnie. Zapraszam na pół niezaprzeczalnie perfekcyjnej płyty. Do usłyszenia. Anna Gacek.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.

0: razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Żegnamy reklamy.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła już szósta. Robert Grzędowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik.
4: Kolejna eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie. USA przeprowadziły duży atak na cele w Iranie. W Polsce będą serwisowane rakiety do systemów Patriot, poinformował o tym na szczycie NATO w Ankarze szef MON. Dziś ministra zdrowia ma przedstawić propozycję naprawy systemu. Stany Zjednoczone przeprowadziły ataki na dużą skalę w Iranie. Miał to być odwet za irańskie ataki na 3 cywilne statki płynące przez cieśninę Ormus. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski.
5: Amerykańskie Centralne Dowództwo poinformowało, że siły USA uderzyły w irańskie systemy obrony powietrznej, ośrodki dowodzenia i łączności, a także nadbrzeżne stacje radarowe. Celem ataków były też instalacje przeciwokrętowych pocisków rakietowych oraz ponad 60 małych jednostek pływających należących do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. CENTCOM zaznaczyło, że jego siły pozostają w gotowości, by egzekwować przestrzeganie porozumienia przez Iran. Amerykanie tłumaczą, że ataki są odpowiedzią na irańskie uderzenia w 3 cywilne statki w cieśninie Ormus. Przebywający w Ankarze na szczycie NATO prezydent Donald Trump ostrzegł Iran, że Stany Zjednoczone albo zawrą porozumienie, albo dokończą robotę. Zaznaczył, że wolałby dojść do porozumienia, ponieważ, jak się wyraził, nie chce uderzać w 91 milionów mieszkańców Iranu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
4: Europa będzie serwisowała rakiety do systemów Patriot. Możliwe, że będzie się to odbywało w Polsce. O tym, że potwierdza to mocną pozycję naszego kraju w NATO, mówił w Ankarze przed rozpoczęciem szczytu sojuszu wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Bo tylko takim przekazuje się zdolności do produkcji. Jesteśmy jednym z liderów projektu. Myślę, że każde z tych państw będzie miało swoją rolę odegrania w tym procesie. Wojna na Bliskim Wschodzie to wyraźnie pokazała, jak szybko zużywa się ten sprzęt i jak trzeba utrzymać jego żywotność.
4: Polska podpisała z USA, Niemcami, Holandią i Szwecją porozumienie w tej sprawie. Minister obrony rozmawiał także w Ankarze z szefem Pentagonu o planach zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce oraz utworzeniu stałej bazy w naszym kraju. Pete Hegseth, jak przekazał Władysław Kosiniak-Kamysz, potwierdził, że Polska jest modelowym sojusznikiem USA i stanowi przykład dla innych państw. Mam nadzieję, że ministra zdrowia zaprezentuje efekty naszych ustaleń dotyczących zmian w systemie ochrony zdrowia, mówił wczoraj premier Donald Tusk. Jolanta Sobierańska-Grenda ma to zrobić dziś. Szef rządu zapowiadał wcześniej, że jeśli nie będą one satysfakcjonujące, podejmie decyzje personalne.

0: Przed panią minister i szefostwem NFZ-u stoi bardzo pilny obowiązek przygotowania rozwiązań, także systemowych, dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Na tym siedzieliśmy ostatnich kilkadziesiąt godzin i będziemy dalej działać na rzecz uzdrowienia sytuacji w ochronie zdrowia.
1: Decyzja premiera o konieczności zmian w systemie ochrony zdrowia była spowodowana nieprawidłowościami w warszawskim Szpitalu Południowym. Do dymisji podały się dwie wiceprezydentki stolicy. Prezydent Rafał Trzaskowski zapowiedział też odpartyjnienie wszystkich miejskich spółek do końca lipca. Sprawę Szpitala Południowego badają prokuratura, CBA i NFZ. Prokuratura Krajowa analizuje możliwość wystąpienia o czerwoną notę Interpolu za Zbigniewem Ziobrą i Marcinem Romanowskim, dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. W ubiegłym tygodniu węgierski rząd cofnął status uchodźcy politykom poszukiwanym w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. O szczegółach Michał Makowski.
2: W kwietniu ubiegłego roku Interpol odmówił ścigania czerwoną notą Marcina Romanowskiego. Chociaż oficjalne powody pozostają nieznane, przyczyną tej decyzji był najprawdopodobniej status uchodźcy politycznego, jaki były wiceminister sprawiedliwości uzyskał od rządu Viktora Orbana. Cofnięcie azylu politycznego otwiera drogę do ponownego wystąpienia o czerwoną notę za Romanowskim, który prawdopodobnie przebywa na Bałkanach. W sprawie Zbigniewa Ziobry sąd wyższej instancji podtrzymał decyzję o tymczasowym areszcie dla polityka PiSu, co również pozwala wnioskować o czerwoną notę. Były minister przygotowuje się do procesu o ekstradycję przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości. Ewentualne wydanie polityka polskim władzom wymaga jednak zgody sądu oraz Departamentu Stanu USA. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze, który ukrywa się w Stanach Zjednoczonych, 26 zarzutów dotyczących m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział, że przygotowuje pismo skierowane do amerykańskiej służby migracyjnej, aby zapytać, na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych. Minister przypomniał, że Węgry cofnęły mu status uchodźcy.
3: Klimat.
1: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. Jeszcze przez godzinę warto korzystać z nadmiaru energii w sieci elektrycznej. Na wybrzeżu silny wiatr, a na Bałtyku sztorm. Nad morzem obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownym wzrostem stanów wody. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sporo słońca w Polsce o poranku, ale są też miejsca pochmurne, a najwięcej tych deszczowych chmur będzie dziś na północnym wschodzie kraju. Nieco mniej, choć wciąż może z nich popadać, w centrum i na południowym wschodzie. Na Podlasiu możliwe burze z silnym wiatrem, ale najsilniej powieje dziś na wybrzeżu, nawet do 120 km na godzinę w rejonie Zatoki Gdańskiej. Będzie dziś od 12 stopni, zaledwie, na Podlasiu do 22 na Dolnym Śląsku, w centrum, nad morzem i w obszarach podgórskich 18. Środa, 8 lipca, jest 6:05. Dzień dobry.

0: R.E.M. na początek naszego środowego, porannego spotkania w Trójce. Kto już nie śpi, kto już słucha, bardzo proszę, lista obecności na Facebooku Trójki pod postem z dzisiejszą ramówką. Widzę, że już pozdrawia pani Grażyna, już pozdrawia pan Kaziu. Czekamy na państwa także tam.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: A zapraszamy w składzie Elżbieta Malinowska, Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Dziś poznamy w porannej audycji lepiej jedną z największych gwiazd mundialu. Przyjrzymy się niebezpiecznym gatunkom zamieszkującym internetową dżunglę i porozmawiamy o nadchodzących muzycznych wakacyjnych wydarzeniach. Będzie też relacja ze szczytu NATO w Ankarze, oczywiście stałe punkty programu i dużo najlepszej porannej muzyki. Zapraszamy. Lepiej.

Ale to były emocje. Do ostatnich chwil spotkania. Argentyno, co ty robisz? Krzyczeli kibice wzorem Dariusza Szpakowskiego, a Argentyna przegrywała z Egiptem 0-2, by ostatecznie wygrać w końcówce 3-2. Oczywiście na liście strzelców Leo Messi ma już 8 goli w tegorocznym mundialu. Albi Celeste awansowali do ćwierćfinału. Zagrają w nim ze Szwajcarią. Ta po meczu dla koneserów, mówiąc delikatnie, pokonała w rzutach karnych Kolumbię. Przed karnymi bramek zabrakło, ale i takie mecze na mundialu muszą się przecież trafić. Znamy już pełny skład ćwierćfinałów. Argentyna, Szwajcaria, a poza tym w najlepszej ósemce są Francja i Maroko, Hiszpania i Belgia oraz Anglia i Norwegia. I ta Norwegia to chyba największa niespodzianka tegorocznego mundialu. Dlatego za chwilę w Trójce poznamy lepiej największą gwiazdę tej reprezentacji.

0: A w ogóle to dziś dzień przerwy. No i co tu robić wieczorem, skoro meczów brak? Jutro Francja i Maroko rozpoczną ćwierćfinały Mundialu 2026. Ale teraz skupimy się na reprezentacji Norwegii, a konkretnie na jej największej gwieździe, bo Erling Haaland zachwyca świat. Już nie tylko kibiców zainteresowanych angielską Premier League. Ma 7 goli na koncie w Mistrzostwach Świata na największej piłkarskiej scenie.
1: Strzał jak Bruno. Norwegia, Haaland! Ma to Norwegia! On wie, jestem wielki. To był
2: 190 cm wzrostu, 95 kg wagi, rekord sprinterski w meczu 37 km na godzinę.
3: Fizycznie jest potworem zarówno pod kątem wzrostu, ale też właśnie tej dynamiki, szybkości, umiejętności.
2: Paweł Tanona, portal Futbol po skandynawsku.
3: Nie będziesz bardzo wiedzieć, jak takiego zawodnika zatrzymać. Na papierze możesz wiedzieć, co zrobić, a w praktyce jest to naprawdę bardzo, bardzo trudne.
2: Erling Haaland urodził się w Leeds. Ojciec były piłkarz Premier League. Matka mistrzyni Norwegii w pięcioboju. Jako pięciolatek podobno pobił rekord świata w skoku w dal w swojej kategorii wiekowej.
3: Ponieważ jak on sam wspominał, każdego meczu, nieważne czy gra mecz Premier League, czy gra finał Ligi Mistrzów, czy gra mecz na Mistrzostwach Świata, do każdego meczu podchodzi tak samo, do każdego meczu przygotowuje się tak samo.
2: Na 100%. Podobno w dni meczowe zawsze je lasagne, którą przygotowuje mu ojciec. Codziennie jada 6000 kalorii, kąpiel z lodem po każdym treningu, sauna 5 razy w tygodniu.
3: W reprezentacji często pomaga właśnie nie tylko piłkarsko, ale też mentalnie właśnie przez swoje podejście, przez to, że on potrafi wyłączyć nerwy.
2: To w końcu on po meczu z Brazylią uderzał w bęben, który nakręcał tę celebrację.
4: Let's be honest, to score 7 goals.
5: Strzelić 7 goli dla Norwegii w Mistrzostwach Świata to coś wyjątkowego. Nie potrafię opisać słowami, co czuję, co robię, bo wszystko zdaje się nieprawdziwe. Czasem muszę się uszczypnąć.
2: Nie zawsze był taki wygadany.
5: Czy to 2 najważniejsze gole w twojej karierze? Można tak powiedzieć.
2: I tak wyglądał każdy wywiad do 2022 roku. Potem się rozkręcił. Można powiedzieć, że stał się trochę żartownisiem.
5: Jesteście z reprezentacji Norwegii? Nie ja. Ja jestem od mediów społecznościowych. Koleżanka mi powiedziała, że jeden z was jest największą gwiazdą na świecie. Zrób zdjęcie obydwojgu i koleżanka potem ci powie.
2: Ponadto często wrzuca do internetu zdjęcia z zabawnymi filtrami czy przytulając Shreka.
3: Ja myślę, że on podchodzi do tego z takim trochę luzem. To też jest dla niego zabawa. Faktycznie w tych mediach społecznościowych widać, że on się czasami tym bawi. Być może traktuje to też jako takie oderwanie od takiej codziennej rutyny, takiego pełnego skupienia się w drodze do sukcesu.
5: Chcę się uśmiechać, cieszyć się życiem. Poza boiskiem jest spokojny gość, który lubi mieć uwagę. Na boisku chce atakować jak Viking.
0: Opowiadał Michał Kowarski. Spójrzmy na listę strzelców. Messi 8 goli, Haaland i Mbappé po 7. To co, Erling Haaland ma szansę, państwa zdaniem, być tą największą gwiazdą i najlepszym strzelcem Mistrzostw Świata? 2 dwójki i 7 trójek.

A to ciekawostka, proszę państwa. Naukowcy z Uniwersytetu w Birmingham przeanalizowali ponad 100 imion pod kątem brzmienia i wywoływanych emocji, tak czytam na stronie WP.pl, i wybrali ci naukowcy najpiękniejsze imię. Które? A o tym powiem tuż po 6.30. Teraz Royal Otis i Who's Your Boyfriend, a za chwilę skrót serwisu i pogoda.

0: autopromocja.
1: Latem w Trójce mnóstwo muzyki. Od 12 do 14 Muzyczna Poczta UKF i Państwa ulubione utwory.
2: Ja myślę, że to byłby czas na utwór Last Christmas George'a Michaela.
3: Śnieg. A może być Snow Patrol?
1: Zapraszają Mariusz Owczarek i Tomasz Żonda. Także od poniedziałku do czwartku, od 14 do 16 najciekawszy autorski wybór dziennikarzy muzycznych Trójki. W tonacji Trójki zapraszają
4: Agnieszka Szydłowska,
5: Piotr Mec,
6: Jacek Hawryluk,
7: Grzegorz Hoffman.
1: A o stałej porze, czyli o 15, tonacja w piątek zaprasza Michał Margański i w sobotę zaprasza Piotr Kaczkowski. Muzyka w Trójce. Polecamy latem.
0: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
13: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: Ach, to tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
15: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
16: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
17: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Żegnamy reklamy.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 6:31. Na skrót serwisu zaprasza Romuald Wójcik.
5: USA przeprowadziły w nocy uderzenia w ponad 80 celów w Iranie. Była to odpowiedź na irańskie ataki na statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormuz. Teheran ostrzegł z kolei, że jego odpowiedź na amerykańskie uderzenia będzie miażdżąca. Według przedstawiciela władz USA, Iran wystrzelił drony w kierunku Bahrajnu. Do ataków na cele w Iranie doszło wkrótce po ogłoszeniu przez amerykański resort finansów cofnięcia licencji zawieszającej sankcje na sprzedaż irańskiej ropy. Dwie osoby zostały ranne w zmasowanym rosyjskim ataku na Kijów. W mieście ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Doszło do kilku eksplozji, które spowodowały pożary. Rosyjskie pociski balistyczne uderzyły też w Odessę, gdzie zostało rannych 10 osób. Z kolei co najmniej 20 budynków jest uszkodzonych po ataku na Charków. Jeden z najsłynniejszych perkusistów świata, Ringo Starr, świętuje 86. urodziny. Z tej okazji łodzianie spotkali się na Piotrkowskiej na paradzie żółtej łodzi podwodnej.
6: Jest to zespół kultowy, myślę, że znany każdemu.
7: Muzyka mojej młodości. Do dziś jej słucham.
8: Urodziny Ringo Starra to jest taki ważny punkt w popkulturze światowej, bo jest to jeden z najważniejszych ludzi, którzy tworzyli kiedyś, dawno temu, nowoczesną muzykę i pozostali w historii muzyki. Nie było, nie ma i nie będzie ważniejszego zespołu od The Beatles.
5: Podczas parady żółtej łodzi podwodnej łodzianie nagrali urodzinowe życzenia, które dziś zostaną przesłane do Ringo Starra. W Teatrze Komedii Impro zorganizowano spotkanie z dziennikarzem Trójki, Piotrem Mecem, który jest ekspertem i wielkim fanem twórczości The Beatles.

0: Kolejny serwis trójce o 7.
1: Najwięcej chmur i najwięcej deszczu szykuje się dziś na północnym wschodzie kraju. Najwięcej słońca dziś za to na Dolnym Śląsku i tam będzie najcieplej, 22 stopnie, najchłodniej na Podlasiu 12. Uwaga na silny wiatr, zwłaszcza na wybrzeżu. Kto będzie królem strzelców mundialu? Pan Arek ma solidne argumenty za jednym z napastników.
2: Na tych mistrzostwach świata najlepszym strzelcem zostanie Mbappé. Francuzi mają potencjał i Mbappé umie się odnaleźć w każdej sytuacji podbramkowej i umie je wykorzystać.
1: Fakt, że tym królem strzelców może zostać zawodnik drużyny, która będzie grała najdłużej w turnieju, a Francja wyrasta na największego faworyta. Ale ja trzymam kciuki za Haalanda, niech Wikingowie wiosłują dalej. Obiecałem, więc już zdradzam, które imię naukowcy z Birminghamu uznali za najpiękniejsze. Opierając się na fizyce dźwięku i psycholingwistyce. Otóż imię dobrze zakorzenione w naszej kulturze.
3: Panowie pozwolą, moja żona. Zofia.
1: Jak to brzmi pięknie.
3: Zofia.
1: Bo chyba, że chodziło o Sofię.

0: W Ankarze w Turcji trwa szczyt NATO, dwudniowy 39. szczyt NATO przy niepewnej sytuacji na Bliskim Wschodzie, przy trwającej wojnie Rosji z Ukrainą, przy powracającym, jak się okazuje, temacie Grenlandii. To naprawdę ważne spotkanie. Jakie ważne słowa padły pierwszego dnia w Ankarze, to wie Beata Płomecka, która jest na miejscu. Dzień dobry, Beato.
1: Dzień dobry. Wszyscy spodziewali się, że to będzie spokojny początek szczytu i równie spokojne zakończenie. Jakie będzie, to jeszcze nie wiemy, ale początek nie był spokojny, ponieważ z chwilą wylądowania Donalda Trumpa w Ankarze zaczęło się, to znaczy uderzanie w Europę, mimo że europejscy sojusznicy starają się robić wszystko, żeby Donald Trump przeleciał jednak w dobrym humorze. To znaczy ogłaszali wczoraj kilkanaście projektów wzmacniających sektor zbrojeniowy, wzmacniający obronę, a to projekty transatlantyckie, na których także skorzystają przecież Stany Zjednoczone. No ale to nie wystarczyło. Donald Trump wylądował i od razu wylał swoje żale przed spotkaniem z prezydentem Turcji Recep'em Tayyip Erdoğanem, wtedy powiedział właśnie, że gdyby nie prezydent Turcji, to by wcale nie przyleciał, ale to jest jego przyjaciel, silny przywódca, w związku z czym przyleciał, ale do Europejczyków ma żal. No i powróciła kwestia Grenlandii. Oto co mówił Donald Trump.
2: Dania nie wydaje żadnych pieniędzy, a to ważne miejsce dla Stanów Zjednoczonych. Grenlandia jest otoczona przez chińskie statki i rosyjskie statki. Grenlandia powinna być kontrolowana przez Stany Zjednoczone, nie Danię. Oni nie chcieli na to pójść, a przecież wydajemy na nich pieniądze, by bronić ich przed Rosją. Nie musimy wydawać żadnych pieniędzy. Moglibyśmy wycofać wszystkich żołnierzy z Europy.
1: I w tej 30-sekundowej wypowiedzi było wszystko, czyli upomnienie się, to znaczy jasna deklaracja, że Grenlandia powinna należeć do Stanów Zjednoczonych, no i groźba, że żołnierze wszyscy z Europy zostaną wycofani. Ja powiedziałam, że Donald Trump ma żal do Europejczyków, ma żal, że nie pomogli mu w wojnie z Iranem i co jakiś czas o tym mówi i wczoraj także to powiedział. No a wydawało się, że sprawa Grenlandii przycichła. Ostatnio nie było mowy o tym. Na początku roku Donald Trump wspominał o tym, że chciałby przejąć Grenlandę. Potem była cisza, ale jak widać, dla Donalda Trumpa sprawa nie jest zakończona. A to wszystko w czasie, kiedy Europejczycy naprawdę wczoraj zrobili nawet taką piękną prezentację, czyli to, co Donald Trump lubi najbardziej, kolory, duże telebimy, wykresy, zdjęcia, to wszystko było, kiedy prezentowane były kolejne projekty wzmacniające sektor obronny. No i wtedy także padły takie słowa sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego.
3: Potrzebujemy transatlantyckiej rewolucji w przemyśle obronnym. Szum maszyn musi przerodzić się w ryk. Brzmi to może nieco dramatycznie, ale jest to możliwe.
1: Szum maszyn musi przerodzić się w ryk. To miało też obrazować, jak Europa zaczyna naprawdę dbać o swoje bezpieczeństwo zgodnie z sugestiami bądź groźbami prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Wczoraj przy okazji ogłaszania tych projektów także usłyszeliśmy, że Polska jest w grupie z Niemcami, Holandią i Szwecją, oczywiście także ze Stanami Zjednoczonymi i będzie centrum serwisowania patriotów, rakiet do patriotów. To jest ważne. O tym poinformował wczoraj wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Te państwa to najbardziej zaufani sojusznicy, bo tylko takim przekazuje się zdolności do produkcji. Zaczynamy od serwisowania, które czasem zabierało 2 lata. Moce produkcyjne wytwarzania rakiet do baterii Patriot są bardzo ograniczone. Wojna na Bliskim Wschodzie to wyraźnie pokazała. Pokazała, jak szybko zużywa się ten sprzęt i jak trzeba utrzymać jego żywotność. To serwisowanie to jest potwierdzanie zdolności do oddziaływania i zapewnienie bezpieczeństwa również tym, którzy używają tego systemu, czyli żołnierzom polskim i sojuszniczym.
1: Wkrótce będzie wiadomo, gdzie dokładnie te rakiety będą serwisowane. A dzisiaj już za chwilę wejścia przywódców na szczyt. Rozpocznie się za 2-3 godziny. Jedna krótka sesja, niespełna, nieco ponad 3 godziny. Wszystko po to, żeby jak najmniej było okazji do kłótni.

0: kłótni z Donaldem Trumpem. Zobaczymy, czy te 3 godziny wystarczą mu, czy też rzeczywiście to nie będzie takiej okazji, że wszystko, co miał do powiedzenia, to powiedział wczoraj. Notabene dodam tylko, że jeszcze niektórzy mieli nadzieję, że to, co zrobił Recep Tayyip Erdoğan, który przyjął Donalda Trumpa naprawdę jak króla, to było powitanie z najwyższymi honorami, czyli to, co Donald Trump lubi najbardziej. No, ale jednak nie wystarczyło. Na zakończenie szczytu zostanie przyjęta deklaracja. Wszyscy mają nadzieję, że prezydent Trump się pod nią podpisze, a tam będzie zobowiązanie do zbiorowej obrony, czyli że święty jest artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, że Ukraina ma mieć długoterminowe wsparcie wojskowe, a Rosja jest długoterminowym zagrożeniem dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Te wszystkie podpunkty Donaldowi Trumpowi zdarzało się kwestionować. Jeżeli się pod tym podpisze, to chyba będzie można mówić o sukcesie, ale to też pokazuje, w jakim miejscu jest NATO z Donaldem Trumpem jako prezydentem Stanów Zjednoczonych, kiedy sojusznicy cieszą się, że podstawowe rzeczy, które wydawałoby się są nie do zakwestionowania, teraz są popierane przez wszystkich przywódców i przyjmowane na szczycie.
1: I czekamy na ostateczne rozstrzygnięcia, na to, czy będą podpisy i jak zakończy się szczyt NATO w Ankarze, relacjonowała Beata Płomecka. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: A oczywiście do tematu dziś w Trójce będziemy powracać.

0: Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek.
1: Chciałam tylko powiedzieć, że dokładnie ten sam tekst puszczamy naszej córce.
2: Panowie pozwolą, moja żona, Zofia.
1: My jej dopyt, że daliśmy jej na imię Zofia. To tak w nawiązaniu do puszczonego fragmentu naszego ulubionego filmu, jakim jest mi.
0: Oczywiście dwie dwójki i siedem trójek do Państwa dyspozycji. Teraz grupa Metro w Trójce i Niepamięć.

0: To jeszcze jedna kwestia z misiem związana.
1: Co robi prezes klubu sportowego Tęcza, pan Ryszard Ochucki, na stadionach piłki nożnej w Stanach Zjednoczonych? Nie wiem, jest to znana postać, widzę nawet w Stanach Zjednoczonych, bo go często na każdym meczu pokazują.
0: Wyjaśniam, to nie jest Ryszard Ochucki, to jest Stanisław Paluch. Passenger Stanisław Paluch. A teraz w trójce 9 minut przed siódmą Passenger Kuba Witkowski.
2: News albo fake news.
3: Dziś będzie o wypinaniu piersi do orderu. Sprawdzimy, czy zasłużenie. Szef MSWiA Marcin Kierwiński kilka dni temu zamieścił bowiem wpis na portalu X odnoszący się do aktualnej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.
4: Dziś trzeba docenić szczerość niejakiego przydacza. Zbudowaliśmy płot na granicy. Płot, który był do sforsowania przez 20 sekund. Płot, przez który hordy nielegalnych migrantów trafiły do Polski. My z tego płotu zrobiliśmy prawdziwą zaporę. Efekty: zero nielegalnych przekroczeń.
3: Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać. Jeden z nich, Apex Chief, napisał wprost.
4: Panie ministrze, zanim ogłasza się triumf, proszę podać konkretne, niezależne dane Straży Granicznej. Bezpieczeństwo wymaga faktów, a nie tylko autopromocji na portalach społecznościowych.
3: Minister nie odpowiedział jednak, dlatego to my pytamy u źródła, czyli w podlaskim oddziale Straży Granicznej. I co się okazuje? Faktycznie, granica jest szczelna.
5: Ta wartość, którą podajemy, właśnie to 100% skuteczności w tym roku.
3: Mówi podpułkownik Katarzyna Zdanowicz, ale...

0: wyjaśnia też, o co chodzi. A wcale nie chodzi tu o to, że tych prób przekroczenia, nawet skutecznych, bariery, czyli owego płotu, nie ma.
1: W ostatnim czasie faktycznie mamy dni, kiedy w ogóle nie ma przekroczeń nielegalnych w tej granicy, natomiast one się zdarzają. Tak jak w ostatni weekend mieliśmy 5 prób nielegalnego przekroczenia granicy akurat w rejonie działania placówki Straży Granicznej w Płaskiej. I może tak dla porównania, od początku tego roku do początku lipca w sumie odnotowaliśmy ponad 210 prób nielegalnego przekroczenia granicy.
0: A więc, panie ministrze, mówi pan prawdę, ale nie całą prawdę. Straż Graniczna wciąż udaremnia próby przekroczenia granicy, także takie, które polegają na sforsowaniu zapory. Ale z racji uzbrojenia tej granicy w kamery i inne cuda techniki, a także umocnienia samego płotu, tych sytuacji jest po prostu mniej. A jeśli się zdarzają?
1: Tutaj mówimy właśnie o zatrzymywaniu osób albo bezpośrednio na pasie drogi granicznej, albo te kilkadziesiąt metrów czy kilkaset metrów dalej w głębi terytorium naszego kraju.
0: I jeszcze jedno. Ta sytuacja ma miejsce dopiero od niedawna, a nie od 2,5 roku. Co więcej, nie oznacza to też mniejszej presji na granicę.
1: Te osoby, mamy też informacje, które nielegalnie próbowały przekroczyć granicę z Białorusi do Polski, próbują teraz tą granicę przekraczać na innych odcinkach. Mówimy tu o granicy białorusko-litewskiej czy białorusko-łotewskiej.
0: Proszę też pamiętać, że w każdej chwili ta sytuacja może ulec zmianie. W końcu mamy do czynienia ze zorganizowaną akcją białoruskich służb. A tu jedno jest pewne, to, że niczego nie możemy być pewni. Kuba Witkowski, do usłyszenia.
2: News albo fake news.

0: Od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Habemus Papam.
1: Plebiscyt Polskie Radio PL.
4: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
5: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
6: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
7: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
8: Marian?
9: Hmm?
8: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
9: Oj, lubię, lubię, Barbara.
8: Mm-hmm. A co? A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
9: O, i to lubię najbardziej.
10: Żegnamy reklamy.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 8 lipca, jest 7. Na serwis Trójki zaprasza Romuald Wójcik.
12: Dziś drugi i ten ważniejszy dzień szczytu NATO w Ankarze ma zostać ponowiona deklaracja o jedności sojuszniczej. Ministerstwo Zdrowia ma przedstawić propozycję reform systemu. Za półtorej godziny maturzyści będą mogli sprawdzić online, jak zdali egzaminy. Jedność sojusznicza, gotowość do wzajemnej obrony i wzmacnianie potencjału odstraszania to najważniejsze tematy, jakie omówią uczestnicy szczytu NATO w Ankarze. Dziś drugi i najważniejszy dzień narady. Za 3 godziny rozpocznie się sesja robocza, którą zakończy podpisanie wspólnej deklaracji. Polskę w Ankarze reprezentują prezydent oraz wicepremierzy, szefowie MON i MSZ.
13: Więcej pieniędzy na obronność, aby zwiększać moce produkcyjne, rozbudowa rurociągów paliwowych na wschodnią flankę NATO, a także wzmacnianie transatlantyckiego wymiaru sojuszu. Mamy prawo to podnosić, bo wypełniamy wszystkie zobowiązania w 100%, mówił przed głównymi obradami szef MON wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz.
14: Polska jest liderem wschodniej flanki, to już nie ulega żadnym wątpliwościom. Tak jesteśmy od początku szczytu w Ankarze traktowani.
13: Reprezentujący Polskę w Ankarze prezydent Karol Nawrocki będzie wspierał przedstawicieli rządu w dyskusjach o wzmacnianiu wschodniej flanki NATO. Położy nacisk m.in. na wzmacnianie relacji sojusz USA.
15: Bezpieczeństwo Europy i bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych są ze sobą powiązane.
13: Mówił szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. W trakcie narady sojusznicy omówią również kwestie dalszego wsparcia dla Ukrainy. Z Ankary Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
12: Rząd szuka rozwiązań w związku z nieprawidłowościami w służbie zdrowia. Ministerstwo ma dziś przedstawić propozycję reform. Rozwiązania mają pozwolić na zwiększenie kontroli nad wypłatami wynagrodzeń lekarzy oraz spółek, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
16: Tutaj mamy do czynienia z problemami, które rozwiązać ma m.in. ustawa, która leży na biurku prezydenta. Ta o jawności wynagrodzeń, zarobków powiązana z numerem PESEL. I w tym zakresie działania naprawcze są już procedowane. Myślę, że tych zmian kilka przynajmniej będzie. Propozycji, które zostaną zakomunikowane przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia.
12: Wczoraj premier spotkał się w tej sprawie z szefową resortu zdrowia i prezesem NFZ. Za półtorej godziny maturzyści będą mogli sprawdzić online, ile procent uzyskali z poszczególnych przedmiotów. W szkołach mogą też odbierać świadectwa maturalne. Obowiązkowe były 3 egzaminy pisemne na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz 2 ustne z polskiego i języka obcego, przypomina dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
17: Aby zdać maturę, należy osiągnąć przynajmniej w części pisemnej, w części ustnej z każdego przedmiotu obowiązkowego 30%, egzamin ustny 30% i dodatkowo przystąpić do jednego dodatkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym albo w przypadku języków obcych na poziomie dwujęzycznym i tutaj nie ma progu zaliczeniowego.
12: Pełne wyniki egzaminu maturalnego zostaną ogłoszone 11 września. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przestrzega przed bardzo silnym

0: wiatrem na północy Polski. Alert został wydany dla części województwa warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego.
1: RCB apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania na otwartych przestrzeniach i zabezpieczenie rzeczy na balkonach i w ogrodach, które mogą zostać porwane przez bardzo silny wiatr, który na północy Polski będzie przekraczał ponad 100 km na godzinę, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz.
2: Na wybrzeżu silny i bardzo silny w porywach od 85 km na zachodzie do 120 km na godzinę w rejonie Zatoki Gdańskiej. Wiatr ten będzie północno-zachodni i zachodni.
1: Na północy mogą też występować burze. Najchłodniej będzie dziś na Podlasiu około 12 stopni. W centrum oraz nad morzem termometry pokażą około 18 stopni. Najcieplej będzie w zachodniej części kraju do około 22 stopni Celsjusza. Witold Banach, Polskie Radio.
0: Międzynarodowy Komitet Olimpijski tymczasowo znosi decyzję o zawieszeniu rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Tym samym możliwy będzie start rosyjskich sportowców na igrzyskach. Christy Coventry, przewodnicząca MKOL, powiedziała, że sportowcy nie powinni ponosić odpowiedzialności za działania polityków. Chcieliśmy zapewnić wszystkim sportowcom możliwość uczestnictwa w Igrzyskach Olimpijskich, aby nie ponosili odpowiedzialności za działania rządu i ta decyzja to potwierdza. Jednocześnie jasno zaznaczamy, że nie tolerujemy przemocy ani wojny na całym świecie. Nie zmieniamy żadnych zaleceń dotyczących urzędników państwowych Rosji. Po wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie MKOL zdecydował o wykluczeniu reprezentantów Rosji z występów na Igrzyskach Olimpijskich. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: To może bez komentarza, jeśli chodzi o tę decyzję. Teraz o sporcie pozytywnie Adam Malecki.
5: Dzień dobry. Na początek to, co w sporcie dzieje się teraz, na żywo. Nasze siatkarki grają w Osace w kolejnym meczu Ligi Narodów. Mierzą się z mocnymi Turczynkami, które prowadzą w setach 2-1. W czwartej odsłonie jest... było 24-19, jest 25-19. To oznacza, że Turcja wygrała 3-1. Argentyna i Szwajcaria to ostatnie drużyny, które awansowały do ćwierćfinału piłkarskich Mistrzostw Świata. Obrońcy tytułu Argentyńczycy, choć przegrywali z Egiptem 0-2, po szalonej pogoni wygrali 3-2. Światowe media są pełne podziwu dla tego wyczynu, także te amerykańskie.
6: Messi i Argentyna szokują Egipt wspaniałym powrotem, czytamy w dzienniku USA Today. Messi wpisał się na listę strzelców w szóstym z rzędu meczu fazy pucharowej Mistrzostw Świata, co stanowi rekord i pomógł Argentynie awansować do ćwierćfinału dzięki imponującemu zwrotowi akcji w końcówce wtorkowego spotkania, ocenia telewizja ESPN. Argentyna kontynuuje walkę o obronę tytułu Mistrza Świata. Zalany po meczu łzami Messi prowadzi Argentynę do spektakularnego zwycięstwa po zwrocie akcji w meczu z Egiptem, pisze w tytule Reuters. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
5: Argentyna w ćwierćfinale zagra ze Szwajcarią, która pokonała w rzutach karnych Kolumbię. Naszej reprezentacji przypomnę, bo może ktoś przeoczył, na Mundialu nie ma, więc nasi kadrowicze mogą pochylić się nad kwestiami transferowymi. Uczynił to Jakub Kamiński, który opuszcza Bundesligę i FC Köln i przenosi się do Benfiki Lizbona. Z gigantem Ligi Portugalskiej podpisał kontrakt do 2031 roku. W wielkosztemowym Wimbledonie Nowak Dżokowicz dalej pisze historię światowego tenisa. 39-letni Serb po pięciosetowej, ponad pięciogodzinnej batalii pokonał w super tiebreaku Kanadyjczyka Ogera Aliassima. Mecz zakończył się kilka minut przed londyńską ciszą nocną, a trybuny kortu centralnego eksplodowały. Dżoko w półfinale zagra z Włochem Jannikiem Sinnerem, który wyeliminował w trzech setach Niemca Struffa. Znamy też pierwsze półfinalistki turnieju pań. To Amerykanka Coco Gauff i Czeszka Karolina Muchowa. Gauff wygrała ze swoją rodaczką Jessicą Pegulą w trzech setach, a Muchowa w dwóch Japonkę Naomi Osakę pokonała. Z polskich wątków warto dodać, że do ćwierćfinału debla awansowała Katarzyna Piter. Międzynarodowy Komitet Olimpijski wczoraj oprócz absurdalnych decyzji dotyczących przywrócenia do rywalizacji Rosjan, o czym już słyszeliśmy, podjął też decyzje dotyczące sportu w programie zimowych igrzysk i tak już za 4 lata zabraknie kombinacji norweskiej. Tak, ta dyscyplina jest obecna na igrzyskach od początku, czyli od 1924 roku. Do programu wskakuje za to freeride, dyscyplina, w której mamy mistrzynię świata Zuzannę Wittych.
4: To tak jakby nam medal wręczyli od razu.
5: Tylko to 4 lata jeszcze. No i jeszcze trzeba formę
4: łyżwiarstwo szybkie i sprint drużynowy. Tam też tak. Same medale reprezentantów Polski. To też się pojawia na igrzyskach, więc...
5: Świetnie.
4: Już liczymy krążki.
5: Tak.
4: 4 lata przed.
5: I pompujemy.
4: O co? Dmuchamy od razu. Sporo słońca w Polsce o poranku, ale są też miejsca pochmurne, a najwięcej deszczowych chmur będzie dziś na północnym wschodzie kraju.

0: Nieco mniej ich, choć wciąż może z nich popadać w centrum i na południowym wschodzie. Na Podlasiu możliwe burze z silnym wiatrem, ale nie tak silnym jak na wybrzeżu, bo na wybrzeżu w rejonie Zatoki Gdańskiej to będą podmuchy nawet do 120 km na godzinę. Dziś od 12 stopni na Podlasiu do 22 na Dolnym Śląsku, w centrum, nad morzem i na obszarach podgórskich 18.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
1: Żegnamy reklamy.
0: Jest 7:09.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Elżbieta Malinowska, Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Witamy i zapraszamy i pozdrawiamy razem z pozdrawiającymi na Facebooku Trójki panią Grażyną, panem Kaziem, panią Beatą, panem Sławomirem, panem Henrykiem, panią Beatą Zofią. Przypominam, Zofia to najpiękniejsze imię. Pan Marek także jest i pani Agata. Witamy i pozdrawiamy serdecznie. Są także Gosia i Ania. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, a dlaczego Zofia to jest najpiękniejsze imię?
0: Tak orzekli naukowcy z Birmingham.
5: Aha.

0: Obie znają cały tekst i śpiewają. Gosia Jakubowska i Ania Lalka. Dzień dobry raz jeszcze.
1: Ja jeszcze
2: Dzień dobry. Nie wiem, się rozśpiewałam. Mowa. Tak, to prawda. Jak tylko usłyszałam te pierwsze nutki. Och,
0: dziewczyny z redakcji
2: koncert.
0: Muzycznej Radiowej Trójki, autorki Fest programu, który w środę o 20 na antenie Trójki można usłyszeć i o tym za chwilę powiemy, ale zacznijmy od openera.
1: No, Florence and the Machine to jest zespół, który słyszałyśmy na żywo. Było bardzo dużo emocji.
2: Bardzo, ale muszę przyznać, że to był koncert, który przeniósł mnie do 2009 roku.
1: I to nie też. Tylko. Ale Florence

0: w świetnej formie.
1: Do którego roku przeniósł was koncert The Cure na
0: Pomidor. Ale fakt jest taki, że The Cure, Nick Cave, Florence and the Machine, ogólnie Open Air stał w tym roku takimi artystami, których już dobrze znamy. Tak, tak bym powiedziała.
2: Ten sezon festiwalowy uświadamia nam, że kochamy po prostu słuchać muzyki z naszej młodości. I to jest młodość moja, młodość moich rodziców, ale też i młodość, która jest przeżywana obecnie na TikToku. No między innymi udowodniła to Pink Panthers, która również na Open Airze się pojawiła. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o moją młodość, to nie tylko Florence and the Machine, ale również The XX i jak wróciłam do nagrań, które bardzo, bardzo w ograniczonej formie sobie zachowałam na swoim telefonie, to okazało się, że no, ten koncert nadal mnie porusza.
0: A mnie jednak chyba właśnie ten Nick Cave wychodzący do ludzi uronił też łzę i potem też wspomnienia Davida Byrna, który też zrobił takie wielkie musicalowe wręcz show. I no, mówi się dużo o tym, że ci artyści mają już swoje lata, a mimo to, ale powiedziałabym, że to w ogóle nie trzeba tak na to patrzeć. Ci artyści są w rewelacyjnej formie i ogląda się to wspaniale. Opowiada się o tym wspaniale, też będziemy mówić o tym w fest programie właśnie w środę.
1: Mamy oczywiście ten opener za sobą i to jest czas podsumowania openera, ale to nie jest czas podsumowania sezonu koncertów i festiwali w Polsce, bo jak czytam, a trafiłem właśnie na taką opinię, że to się dopiero rozkręca. Bad Bunny wystąpi w tym roku w Polsce, to poczujemy się jak na Super Bowl. Lenny Kravitz, The Weeknd, System of a Down i tak wyliczamy. Tych wielkich koncertów, wielkich wydarzeń będzie co najmniej kilka.
2: Tak, od lat już trwa dyskusja, w sumie od pandemii, dlaczego te największe gwiazdy nie pojawiają się w line-upach festiwali, ale ja myślę, że dzięki temu jest jeszcze większa różnorodność i ten rynek się jeszcze bardziej poszerza i branża oczywiście stoi przed wielkimi wyzwaniami, ale ja myślę, że na tych dużych festiwalach również pojawiają się wielkie nazwiska, które uwielbiamy i tak naprawdę ten sentyment związuje nasze ręce opaską festiwalową. To nie tylko właśnie opener, ale także i off festival, no między innymi John Mayer, Flaming Lips w tym roku, więc tak naprawdę na Bittersweet tydzień później w sierpniu w Poznaniu również Gorillaz, 21 Pilots, więc tak naprawdę to są duże nazwy i myślę, że równie warte zobaczenia.
1: Ale to też nie tak, że trzeba wyjeżdżać z Polski dziś, by posłuchać naprawdę takich gwiazd jak Gorillaz, jak Bad Bunny. Oni przyjeżdżają do nas.
0: My się nie mamy czego wstydzić też. Pamiętajmy, że jesteśmy jednym z większych krajów w Europie, które oferuje bardzo dużo, jeżeli chodzi o kulturę. Na Open Airze nawet, na tym dużym festiwalu, na którym ostatnio byłyśmy, słychać było głosy w języku angielskim. Dużo też ludzi z zagranicy przyjeżdża do nas, żeby sprawdzić, co się dzieje. Mamy też bardzo na dobrym poziomie te festiwale i koncerty, więc naprawdę tutaj nasz taki kompleks, myślę, że powinniśmy już schować do kieszeni, bo to już dawno minęło.
2: Tak, tym bardziej, że ostatnio Off Festival znalazł się na liście top najlepszych 5 bodajże festiwali w Europie według BBC, a The Guardian, Quietus, czyli najważniejsze w sumie magazyny muzyczne, tak jak Pitchfork, opisują Unsound Festival, który odbywa się w Krakowie już od kilkudziesięciu nawet lat, więc myślę, że to jest idealny przykład i potwierdzenie słów Ani.
1: Szczególnie na sercu leży nam Off Festival w Katowicach. Pozdrawiamy Artura Rojka i zapraszamy państwa także tam, prawda? Mamy dla państwa jeden podwójny karnet dziś do zgarnięcia.
2: Tak, wystarczy do nas napisać na adres fest@polskieradio.pl, fest@polskieradio.pl i podzielić się swoimi wrażeniami, wspomnieniami, a być może właśnie tym, co by państwo chcieli zobaczyć, usłyszeć na tegorocznych festiwalach.
0: Ale tak sucho o tym mówicie, ale no błagam, nasi słuchacze mogą być na ofie razem z nami. Piszcie do nas, tak, bo to jest najwspanialsza rzecz na świecie. Będziemy tam bardzo dużą ekipą jak co roku.
1: Już za miesiąc.
2: Ania się obudziła właśnie.
0: Tak, of zawsze pobudza i rozbudza te wspomnienia.
1: A oczywiście dużo więcej o festiwalach, o muzycznych wydarzeniach w Trójce, w audycjach muzycznych, także o 20 w audycji Fest Program, na którą zapraszają Gosia Jakubowska, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: I Ania Lalka.
0: Dziękujemy.
1: A teraz piosenka dnia. Dziś to nowość od YouTube. Słyszałyście już?
0: Oczywiście,
2: tak.
0: Powrót po latach.
1: Warto?
2: Warto.
1: To słuchamy.

0: Street of Dreams to nowość od grupy U2, świeżynka z wczoraj, dziś piosenką dnia w Trójce. A teraz sprawa poważna. Dezinformacja. W internetowej dżungli informacji, manipulacji, kłamstw coraz trudniej jest się poruszać. Muszą to państwo przyznać, a ostatnie tygodnie pokazują, jak bezwzględna może być rosyjska propaganda. My chcemy podjąć wyzwanie i spróbujemy państwa uczulić na te kwestie. Na początek Karolina Gonet, niczym David Attenborough, zabierze państwa do tej internetowej dżungli i opowie o podstawowych gatunkach troli, które można w niej spotkać.
1: Internet przypomina dziś ogromny ekosystem. Wśród milionów zwyczajnych użytkowników żyją tu stworzenia wyjątkowe. Niektóre są niegroźne, inne potrafią skutecznie zaburzać cały ekosystem informacji.
2: Jeżeli informacja wpływa na nas...
1: Wiktoria Kaus, Stowarzyszenie Demagog.
2: ...wywołuje w nas jakiekolwiek emocje, to jest wielkie prawdopodobieństwo, że ta informacja jest zmanipulowana.
1: Wśród mieszkańców internetowego ekosystemu można spotkać gatunek, który roboczo nazwijmy Kowalski Pospolity. Na pierwszy rzut oka wygląda zupełnie zwyczajnie. Polskie imię i nazwisko, uśmiechnięte zdjęcie profilowe i kilkudziesięciu znajomych. Dopiero przy bliższym spojrzeniu coś się nie zgadza.
2: Więc jeżeli widzimy przykładowo bot, który nazywa się Zofia Kowalska, widzimy zdjęcie profilowe, które jest wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Bardzo często jest to łatwo rozpoznać właśnie na Facebooku, że znajomi takiego konta to nie są prawdziwi ludzie, tylko kolejne boty.
1: Konto przez wiele miesięcy było nieaktywne, po czym nagle ożyło i zaczęło publikować bardzo dużo i bardzo często. Kowalski Pospolity rzadko jednak działa samotnie. W pobliżu można dostrzec całe stado podobnych profili. Mają niemal identyczne zachowania i powtarzalne opisy. Miłośnik kawy i podróży, pasjonatka jogi i harmonii, sportowiec amator. Przed nami kolejny gatunek internetowych troli. Kameleon podszywacz.
2: Całe konta są skradzione i potem właśnie trafiają na przykład w ręce Kremla, w ręce tej rosyjskiej propagandy. Takie konto, które może nam się wydawać wiarygodne, podaje tą treść dalej.
1: W internetowej dżungli łatwo skupić się na najbardziej egzotycznych gatunkach. Botach, fałszywych profilach czy kontach generowanych przez sztuczną inteligencję. Ale doświadczeni badacze wiedzą, że nie one są jedynym problemem.
3: My musimy zdać sobie sprawę z tego, że jest wielu tak zwanych użytecznych idiotów, jak to się w tej nomenklaturze nazywa.
1: Piotr Konieczny, serwis niebezpiecznik.pl.
3: Konta osób prawdziwych, istniejących,

0: którzy po prostu mają jakieś swoje przekonania, które jeśli taka osoba zauważy no, pewną narrację mającą na celu polaryzację społeczeństwa polskiego, to ona przyłączy się, poda tą narrację dalej tylko i wyłącznie dlatego, że chwilowo ta narracja jest zbieżna z jej poglądem na politykę, czy generalnie światopoglądem na szereg różnych innych kwestii.
1: Dlatego tropienie botów i internetowych troli to tylko część zadania.
0: Na każdym serwisie są konta, które są algorytmicznie sterowane za pomocą odpowiedniego oprogramowania przez oczywiście operatorów, ale są też prawdziwie działające osoby, które po prostu przyjmują zlecenia i za wynagrodzeniem publikują danego dnia.
1: W tej cyfrowej dżungli przetrwanie zależy nie od tego, kto mówi najgłośniej, ale od tego, kto potrafi uważnie obserwować. Umiejętność odróżnienia faktu od opinii i sprawdzenia źródła stała się dziś naszym naturalnym mechanizmem obronnym. Bo w świecie pełnym pozorów najcenniejszy instynkt to krytyczne myślenie.
2: Opowiadała Krystyna, to znaczy Karolina Gonet. Dziękujemy.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy

0: Do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
2: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: The Flaming Lips, Young Lean i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
4: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne złoty 49 za kilogram. A pod udzie lub udo z kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
8: fresh. Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze, i ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie. A co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
10: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
11: Bo w Media Expert taniej ma.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Żegnamy reklamy.
14: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 7:31. Czas na skrót serwisu. Romuald Wójcik.
15: Polscy eurodeputowani chcą zmian w rezolucji dotyczącej postępów Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii. Dziś zagłosuje nad nią Parlament Europejski. Chodzi o zapisy odnoszące się do pamięci historycznej i decyzji o nadaniu jednej z ukraińskich brygad imienia bohaterów UPA. Deputowani podkreślają, że popierają europejskie aspiracje Kijowa, ale kandydat do Unii powinien respektować wartości, na których opiera się wspólnota. Liderka francuskiej skrajnej prawicy Marine Le Pen zapowiedziała, że zamierza kandydować w wyborach prezydenta w przyszłym roku, po tym, gdy sąd apelacyjny uznał, że nie ma ona już zakazu ubiegania się o funkcje publiczne. Le Pen zapowiedziała też, że zwróci się do sądu kasacyjnego oraz że jej współpracownik Jordan Bardella będzie premierem, jeśli ona wygra wybory. Przed bardzo silnym wiatrem na północy kraju ostrzegają synoptycy. W województwie warmińsko-mazurskim strażacy wyjeżdżali w nocy na interwencję kilkadziesiąt razy.
16: Najwięcej pracy mieli w powiatach ostródzkim, elbląskim i braniewskim. Było to głównie usuwanie z dróg i posesji powalonych przez wiatr drzew oraz gałęzi i konarów. Nikomu nic się nie stało, nie ma też poważniejszych uszkodzeń budynków. W dzień zapowiadane są przelotne deszcz i burze z lokalnie silnym wiatrem w porywach do 75 km na godzinę. Na północnym zachodzie początkowo porywy będą osiągały nawet 95 km na godzinę. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn.
15: Na wybrzeżu wiatr może osiągać prędkość 120 km na godzinę. Kolejny serwis w trójce o 8.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
14: Teraz ekonomia w trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
17: Dzień dobry. Zapraszam. Od dziś Państwowa Inspekcja Pracy ma uprawnienia do przekształcania umów cywilnoprawnych czy B2B

0: robi w umowę o pracę. Jak mówi główny inspektor pracy Janusz Krasoń, nowe przepisy pozwolą wstawić się za osobami, których prawa nie są szanowane.
1: Posiadamy narzędzie, które pozwoli nam przekształcać wszystkie te umowy, które z racji swojego charakteru spełniają przesłanki umowy o pracę i będziemy mogli w ten sposób pomóc tym wszystkim, którzy pracują dzisiaj na tak zwanych śmieciowych umowach, spokojnie sobie żyć, bo pracując na umowie o pracę będą mieli prawo do urlopu, będą mieli prawo do wszystkich świadczeń socjalnych i społecznych.
0: Od dziś obowiązują także wyższe kary za łamanie praw pracowniczych. Mogą wynieść 60 tysięcy złotych, a w przypadku recydywy nawet 90 tysięcy. Spłacający kredyty mogą odetchnąć z ulgą. Rada Polityki Pieniężnej najprawdopodobniej utrzyma dziś stopy procentowe bez zmian. I tak zapewne będzie do końca tego roku, prognozuje główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak.
2: Rada Polityki Pieniężnej wznowi obniżki stóp procentowych w przyszłym roku i nastąpią dwie obniżki po 25 punktów bazowych. Pierwsza w połowie roku mniej więcej i kolejna w dalszej części przyszłego roku.
0: Lipcową decyzję w sprawie stóp poznamy dziś po południu, a podstawowa stopa NBP wynosi obecnie 3,75%. Unia Literacka domaga się ustawowego zagwarantowania autorom co najmniej 10% ceny okładkowej książki. Jak przekonuje dziś, od egzemplarza kosztującego 50 zł do pisarki czy pisarza często trafia mniej niż 5 zł, a to nie pozwala twórcom godziwie zarabiać. Do tego tematu wrócimy w Informatorze Ekonomicznym w rozmowie z Katarzyną Latek z XYZ. Zapraszam już teraz. Dolar dziś rano kosztuje 3,76 zł, a euro 4,30.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
4: Najwięcej chmur i najwięcej deszczu szykuje się dziś na północnym wschodzie kraju. Najwięcej słońca za to na Dolnym Śląsku i tam będzie najcieplej. 22 stopnie Celsjusza mają pokazywać termometry. Najchłodniej na Podlasiu, zaledwie 12. I uwaga dziś na silny wiatr, zwłaszcza na wybrzeżu, jak mówiliśmy w serwisie, do 120 km na godzinę. Mogą na wybrzeżu w rejonie Zatoki Gdańskiej osiągnąć podmuchy wiatru. A co by państwo powiedzieli na letnie kino w Ogrodzie Trójki? Na leżaku, w miłym towarzystwie, z wielkim kinem, od na przykład z filmem Na Rauszu z brawurową rolą Madsa Mikkelsena. I jeżeli taki pomysł się państwu podoba, to mam bardzo dobre wieści, bo właśnie ten film w ramach letniego kina Trójki będzie można obejrzeć w najbliższy piątek w naszym ogrodzie. A jeśli pogoda zawali, to w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zaczynamy filmowe lato i zapraszamy państwa do Ogrodu Trójki na filmowe lato właśnie. Mamy wejściówki, wystarczy się po nie zgłosić. 22 i 7 trójek.

0: Naukowcy z Birminghamu uznali za najpiękniej brzmiące imię Zofia, pewnie w angielskiej wersji, ale podobno naukowcy z Buenos Aires uważają inaczej. Dla nich najpiękniej brzmi imię Enzo, zwłaszcza w połączeniu z hasłem GOL.
1: Mundial w Trójce. Krótka piłka.
0: I Adam Malecki.
2: Być takim Enzo w Argentynie to rzeczywiście wielka sprawa. Zresztą Diego też fajnie. Wczoraj rozegrano dwa ostatnie mecze 1/8 finału. W pierwszym Argentyna grała z Egiptem. Cóż tam się działo? Cóż to był za mecz? Zaczęło się od gola. Dla Egiptu trafił Yasser Ibrahim. Argentyna mogła wyrównać, ale rzutu karnego nie wykorzystał Lionel Messi. Mustafa lepszy, to drugi niewykorzystany przez Messiego karny na tym mundialu, a potem był drugi fantastyczny gol dla Egiptu, jednak anulowany po wideoweryfikacji. Egipcjanie niezrażeni i tak strzelili. Umiesz tak?
0: Nie będę próbował.
2: Dobrze. Ich trójca święta, ta Egipcjan Salah Hassan Dziko, sprawiła, że faraonowie prowadzili do 78 minuty 2-0 i wówczas z popiołów powstali mistrzowie. 79 minuta Romero, 83 Messi i to jego 8 gol na mundialu i 92 minuta, kiedy trafił ten, który rzut karny wykorzystał 4 lata temu i dał Argentynie mistrzostwo świata. Enzo Fernandez. Ja powiem tylko, że ten pan kontynuował tak przez 90 sekund.
0: Myślałem, że będziesz tłumaczył, co mówię.
2: Stało się. Argentyna wyłowiona niczym rozbitek zza burty. Zagra w ćwierćfinale ze Szwajcarią, która remisowała z Kolumbią 0-0 w regulaminowym czasie gry. Po 120 minutach też remisowała i pokonała Los Cafeteros w rzutach karnych, a bohaterem został bramkarz Gregor Kobel. Switzerland wins on penalties. The goalkeeper is mobbed by his teammates. What a night for Swiss football. Helweci awansowali do ćwierćfinału po raz pierwszy od 1954 roku, czekali 72 lata. To jeszcze wróćmy do szatni Argentyny. Wyobraź sobie, że tam jesteś, bawisz się, cieszysz, to ja podam przy okazji, jakie są pary ćwierćfinałowe. Zagrają Maroko z Francją, Hiszpania z Belgią, Norwegia z Anglią, no i właśnie Szwajcaria z Argentyną. Brawo, widzę cię tam. Strzeliłeś. Enzo.
0: Nie patrz, bo jestem w samym ręczniku.
2: Enzo.
1: Mundial w Trójce. Krótka piłka.
2: Dzisiaj dzień wolny od mundialu. Co my zrobimy?
0: Poczekamy na jutro.
2: Dobrze.
0: Jutro już ćwierćfinał.

0: Kwadrans jeszcze do godziny 8. 13 po 8 będzie rozmowa polityczna bez uników. Renata Grochal już w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To co, rozmawiamy o pieniądzach dzisiaj?
1: Dzisiaj jest dzień, który upłynie pod znakiem ochrony zdrowia. W związku z tym będziemy rozmawiać o lekarzach z lekarzem, z prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej Łukaszem Jankowskim. Oczywiście nie może nie paść pytanie o to, czy gdzie jest ten limit? Sky is the limit.
0: Tak? Chyba jest takie powiedzenie. Tak, chyba Sky w tym
1: 26 tysięcy złotych za godzinę pracy w Mogilnie dostawała spółka lekarzy, w ramach której neurochirurdzy w kilku województwach wykonywali zabiegi uśmierzające ból, więc nie tylko lekarz milioner ze Szpitala Południowego, ale też 26 tysięcy za godzinę, 300 tysięcy złotych za dzień. Nie za miesiąc czy za rok, za dzień.
0: Przepraszam, ale to przekracza moje możliwości kognitywne o tej porze, żeby zrozumieć takie pieniądze za taki czas.
1: Renata Grochal powraca o 8.13. Spróbuję to rozwikłać.

0: 11 minut do godziny 8. W wakacje o tej porze przypominamy najlepsze odcinki cyklu Kuby Ambrożewskiego z ostatnich miesięcy.
1: Piosenka do wyjaśnienia.
2: TLC Waterfalls. Słuchając tej ciepłej, nastrojowej piosenki R&B, bardzo łatwo przeoczyć, ilu mrocznych kwestii ona dotyka. Jeden z rozdziałów tej historii jest zresztą autobiograficzny. Utwór ukazał się na drugim albumie amerykańskiego tria TLC Crazy Sexy Cool w 1994 roku. Crazy, sexy, cool. Crazy. Kilka miesięcy wcześniej jedna z dziewczyn, Lisa Lefzai Lopez, została aresztowana po tym, jak doprowadziła do pożaru domu, w którym mieszkała ze swoim partnerem, futbolistą amerykańskim Andre Rison'em. Był to związek niezwykle burzliwy, a tego dnia rozwścieczona i będąca pod wpływem alkoholu Lisa postanowiła podpalić nowo zakupione buty swojego chłopaka w wannie, przez co cała rezydencja stanęła w płomieniach. Raperka trafiła do aresztu, a następnie na odwyk i podczas jednej z przepustek zawitała na 2 godziny do studia, w którym jej koleżanki pracowały właśnie nad Waterfalls. Tam też powstała trzecia zwrotka, zarapowana przez Lisę. Dwie pierwsze dotyczą nie mniej poważnych kwestii. W pierwszej wokalistka T-Boss śpiewa o chłopaku handlującym narkotykami. A w drugiej o problemie AIDS, niezwykle dotkliwym w latach 90. Mrocznym tematom społecznym towarzyszy jednak kojąca, balladowa muzyka nieco w stylu Prince'a, a frazę otwierającą refren można potraktować jako nawiązanie do utworu również zatytułowanego Waterfalls, ale wykonywanego 15 lat wcześniej przez Paula McCartneya. Z kolei chórki śpiewa tu nieznany jeszcze wówczas szerzej CeeLo Green, późniejszy głos projektu Gnarls Barkley. Tytułowe wodospady to wszystko to, co w życiu nas kusi, ale może tak łatwo zaszkodzić. Piosenka niesie więc przestrogę i pochwałę bezpiecznego, rozważnego życia. Jak tłumaczyła to T-Boss, chodzi o to, by nie gonić za tym, co zgubne i trzymać się tego, co dobre.
1: Piosenka do wyjaśnienia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Znowu muszę się zająć windykacją.
8: To coś z indykiem?
7: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
8: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
9: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: Cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.

Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Ełk i Ełckie Centrum Kultury.

0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 8 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
4: Żegnamy. Reklamy.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 8 lipca, jest 8. Lipiec, lipiec. Na serwis Trójki zaprasza Romuald Wójcik.
6: Dziś mamy poznać szczegóły planu naprawczego w systemie ochrony zdrowia. Rakiety do systemów Patriot będą serwisowane w Europie, możliwe, że w Polsce. Od dziś ważne i korzystne dla pracowników zmiany w prawie pracy. Po intensywnych naradach premiera, minister zdrowia oraz szefa NFZ przyszedł czas na przedstawienie rozwiązań. Dziś mamy poznać szczegóły planu naprawczego. Pakiet zmian ma być systemową odpowiedzią na serię bulwersujących doniesień z państwowych spółek. Chodzi przede wszystkim o likwidację tzw. saloników dla VIP-ów, ukrócenie omijania kolejek oraz uporządkowanie kominów płacowych medyków.
7: Premier Donald Tusk dał ultimatum na wypracowanie precyzyjnych rekomendacji dla resortu i funduszu. Symbolem systemowych mankamentów stał się warszawski Szpital Południowy, gdzie dochodziło do omijania kolejek i windowania zarobków. Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że urzędnicy do samego końca intensywnie pracowali nad zmianami.
8: Żeby do tych nieprawidłowości nie dochodziło i żeby system, który nie działa tak, jak powinien, został naprawiony.
7: Medyczne dymisje na szczytach władzy zostały na razie odłożone, bo szef rządu nie chce szukać kozłów ofiarnych. Donald Tusk oczekuje jednak od urzędników twardych reform.
9: Przed panią minister i szefostwem NFZ-u stoi bardzo pilny obowiązek przygotowania rozwiązań, także systemowych.
7: Pakiet, który poznamy o 13:00, ma wprowadzić prawdopodobnie m.in. centralną e-rejestrację oraz sztywne ograniczenie czasu pracy dla lekarzy kontraktowych. Piotr Durys, Polskie Radio.
6: O 8:13 gościem Bez Uników rozmowy politycznej w Trójce będzie prezes Naczelnej Izby Lekarskiej dr Łukasz Jankowski. Rakiety do systemów Patriot będą serwisowane w Europie. Możliwe, że będzie się to odbywało w Polsce. Nasz kraj podpisał z USA, Niemcami, Holandią i Szwecją porozumienie w tej sprawie. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział podczas szczytu NATO w Ankarze, że potwierdza to zaufanie do grupy sojuszników wskazanej w porozumieniu.
10: Te państwa to najbardziej zaufani sojusznicy, bo tylko takim przekazuje się zdolności do produkcji. Zaczynamy od serwisowania, które czasem zabierało 2 lata, bo wysyłka tego sprzętu, tych rakiet do Stanów Zjednoczonych, serwisowanie, później powrót, certyfikowanie, to był proces wielomiesięczny. Robimy wszystko, żeby transfer technologii przychodził ze Stanów Zjednoczonych do Europy.
6: Dziś w Ankarze ma zostać podpisana wspólna deklaracja państw NATO o jedności sojuszniczej. Już za pół godziny maturzyści poznają wyniki swoich egzaminów. Będą mogli sprawdzić online, ile procent uzyskali z poszczególnych przedmiotów. W szkołach mogą też odbierać świadectwa maturalne.
11: Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do 3 egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz 2 egzaminów ustnych z polskiego i języka obcego, przypomina dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
12: Aby zdać maturę, należy osiągnąć przynajmniej w części pisemnej, w części ustnej z każdego przedmiotu obowiązkowego 30%, czyli język polski, język obcy nowożytny, matematyka na poziomie podstawowym, język polski, język obcy nowożytny, egzamin ustny 30% i dodatkowo przystąpić do jednego dodatkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.
11: Jeżeli ktoś nie zdał egzaminu tylko z jednego przedmiotu, może jeszcze w sierpniu przystąpić do sesji poprawkowej. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
6: Wchodzą w życie zmiany w prawie pracy. Państwowa Inspekcja Pracy będzie mogła nakazać przekształcenie umów cywilnoprawnych w klasyczne etaty, mówi Sylwia Krawczyk z Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy.
13: To jest bardzo ważna zmiana z tego względu, że na rynku

0: Mamy mnóstwo umów cywilnoprawnych, a wiemy to już ze skarg, które wcześniej też wpływały i wpływają w tym momencie, w którym ta słabsza strona i ta strona niezadowolona z umowy, którą ma zawartą, bo pracuje tak naprawdę w takich samych warunkach jak osoby zatrudnione na umowę o pracę. Dzięki interwencji inspektora pracy uzbrojonego w te nowe narzędzia, w te nowe uprawnienia, będziemy mogli tej słabszej stronie pomóc.
1: Rozpoczną się także cyfrowe kontrole inspekcji pracy, a kary za łamanie praw pracowniczych wzrosną dwukrotnie, nawet do 60 tysięcy złotych. Za około rok pasażerowie linii lotniczych w Unii zaczną korzystać z nowych praw przyjętych przez Parlament Europejski. Reforma ma sprawić, że dochodzenie odszkodowań będzie prostsze, a przewoźnicy będą mieli nowe obowiązki.
2: Jedną z najważniejszych zmian będzie obowiązek samodzielnego informowania pasażerów o przysługującym im odszkodowaniu. Sprawozdawca reformy Andrzej Nowak przekonuje, że linie lotnicze nie będą mogły ignorować nowych przepisów. Sankcje nałożone na linie lotnicze będą znaczące. Przepisy obejmują i zabezpieczają prawa nie tylko na papierze, ale także w praktyce. Unijny komisarz do spraw transportu Apostolos Didikostas zwraca uwagę, że zmiany obejmują nie tylko odszkodowania, ale również codzienne zasady podróżowania. Pasażerowie nie będą zmuszani do pozostania w samolocie. Linie lotnicze muszą także pozwolić rodzicom siedzieć obok swoich dzieci poniżej 14 roku życia, bez pobierania dodatkowej opłaty. Nowe przepisy wprowadzają także obowiązek pokazania pełnej ceny biletu z bagażem już na początku rezerwacji, większą ochronę osób z niepełnosprawnościami oraz utrzymają prawo do odszkodowania za lot opóźniony o ponad 3 godziny. Jan Olencki, Polskie Radio, Strasburg.
1: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Jest 7:55, to czas na sport. W studiu Adam Malecki.
5: Na początek siatkówka i występ naszych pań w Osace w kolejnym turnieju Ligi Narodów. Polki na inaugurację japońskiej odsłony grały z mocnymi Turczynkami i tę moc poczuły na własnej skórze. Przegrały 1-3. Biało-czerwone po 9 meczach mają na koncie 6 zwycięstw i 3 porażki, a jutro zagrają ze Stanami Zjednoczonymi. Argentyna i Szwajcaria zagrają w ćwierćfinale piłkarskich Mistrzostw Świata. Helweci przez 120 minut remisowali bezbramkowo z Kolumbią i o wszystkim rozstrzygnęły rzuty karne. Z 11 metrów lepsi byli Szwajcarzy. Karnego w meczu z Egiptem nie wykorzystał Lionel Messi, ale Argentyna i tak wykaraskała się z tarapatów. Przegrywała 0-2, ale odrobiła straty i dobiła Faraonów. Jaki to był mecz? Szybko oceni były trener reprezentacji Polski Jacek Gmoch.
6: Egipcjanie zagrali świetny mecz, no taki, który chciałoby się oglądać. Wiadomo, że potencjał drużyny argentyńskiej jest bardzo duży. No, jest to mistrz świata.
5: Prawda to, panie Jacku. W ćwierćfinałach zagrają Argentyna ze Szwajcarią, Maroko z Francją, Hiszpania z Belgią i Norwegia z Anglią. W tenisowym Wimbledonie Novak Djokovic, który mierzy w 25. tytuł wielkoszlemowy w karierze, zagra w półfinale z Jannikiem Sinnerem. Serb spędził na korcie z Ożerem Aliasimem 5 godzin i 18 minut i pokonał Kanadyjczyka w 5 setach zakończonych super tiebreakiem. W turnieju pań w najlepszej czwórce jest już Coco Gauff, a także Karolina Muchowa. Amerykanka w ćwierćfinale pokonała w 3 setach swoją rodaczkę Jessica Pegula, a Czeszka ograła w 2 Japonkę Naomi Osakę. W turnieju deblowym o półfinał zagra Katarzyna Piter. Polka z Czeszką Anną Siskową wygrały z czesko-słowacką parą Noskowa-Szramkowa 7-5-6-4. Co na to, Kasia?
7: Bardzo się cieszę. Ja jestem bardzo szczęśliwa, ale też spokojna i gram po prostu piłka po piłce. Jestem wdzięczna, że jestem, że wyjdę na kolejny mecz i że Wimbledon zaskakuje nas bardzo piękną pogodą.
5: W ćwierćfinale Peter i jej partnerka zagrają z Kanadyjką Gabrielą Dabrowski i Brazylijką Luizą Stefani. W kolarstwie trwa Tour de France. 4. etap wygrał Duńczyk Mats Pedersen. Żółtą koszulkę lidera zdobył 9. na mecie Norweg Thorstein Train. Główni faworyci Słoweniec Tadej Pogacar i Duńczyk Jonas Vingegaard przejechali daleko w peletonie, ale to i tak oni pozostają głównymi faworytami do zwycięstwa.
4: I jeszcze słowo od Państwa w sprawach sportowych.
8: Chciałam pocieszyć panów redaktorów. Dziś co prawda nie ma meczyku na mundialu, ale można przynajmniej w spokoju obejrzeć meczyki na Wimbledonie. A swoją drogą zarówno Novak Djokovic, jak i Leo Messi mają po 39 lat, odnoszą takie sukcesy, w przyszłym roku 40 lat. Czy oni przypominają nam 40-latka ze słynnego polskiego serialu?
5: A Cristiano?
4: Ale na pewno nie jeżdżą maluchem.
5: Na pewno.
4: Nie przypominają.
5: Jeszcze nie, jeszcze nie.
4: Na pewno nie najlepsza pogoda na jazdę maluchem cabrio, bo popada w centrum i przede wszystkim na północnym wschodzie. Tam też najzimniej, tylko 12 stopni na Podlasiu. Słonecznie i ciepło na Dolnym Śląsku będzie dla odmiany, tam 22 stopnie, a nad morzem solidnie dmuchnie w rejonie Zatoki Gdańskiej w porywach do 120 km na godzinę. Proszę uważać. żeby malucha nie zwiedzić.

0: drogi.
1: Autopromocja.
2: Ludzie listy piszą, a my czytamy te listy i rozmawiamy z państwem.
3: Te piosenki wiele mówią o mnie.
4: Mój tata zabrał mi antenę od radia.
5: Słucham Trójki od pierwszego wydania.
6: Lista Przeboju kształtowała mój gust muzyczny.
7: Miłość na całe życie.
8: Dzień dobry. Love calm down. Du, du, du.
9: Dobrze?
10: Ale cudowne to było.
2: Listy na M. Wakacyjna audycja w Trójce. Miłe wspomnienia, mili prowadzący, miła dla ucha, muzyka, słowem, słoneczne przedpołudnie w dobrym towarzystwie. Od poniedziałku do czwartku, od 9 do 12. Zapraszają
3: Agnieszka Szydłowska, Justyna Grabasz,
0: Mateusz Tomaszuk
9: i Michał Nogaś.
1: Autopromocja.
0: Jest 8:09.
2: Zapraszamy do Trójki.
0: Na trzecią godzinę porannej audycji zapraszamy niezmiennie w składzie Elżbieta Malinowska, Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. To kto czeka na wyniki matur, te o 8:30? Proszę dać znać. 2 2 i 7 3.

0: Halo, halo?
1: Nasz 40-latek niczego by nie osiągnął, gdyby nie Madzia. Musimy o tym zawsze pamiętać.
0: Pewnie Leo też by niewiele osiągnął, gdyby nie Antonella. Tak to w życiu bywa. Czas na Renatę Grochal i jej gościa. Jest 8.13.
2: Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal.
3: Dzień dobry, z nami w studiu jest dr Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. Witam pana.
4: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
3: Panie doktorze, 26 tysięcy złotych za godzinę pracy dostawała spółka lekarzy w Mogilnie, w ramach której neurochirurdzy w kilku województwach wykonywali zabiegi uśmierzające ból. W ostatnich tygodniach mamy jeszcze lekarza milionera ze Szpitala Południowego. 1 600 000 w wieku 28 lat bez specjalizacji zarobił w rok. Czy jest jakiś limit zarobków lekarzy?
4: Dzisiaj słyszymy, że ta spółka najprawdopodobniej

0: prawdopodobnie nie dostała, tylko wyłudziła tak ogromne kwoty ze względu na fakt nadpisywania procedur, ze względu na fakt multiplikowania dokumentacji medycznej. Więc tutaj to historia nieco inna niż...
1: Fałszowania procedur, bo to pan to nazwał nadpisywanie, ale to jest tak, że po prostu wpisywali w dokumenty droższe procedury niż tak naprawdę przeprowadzali droższe zabiegi.
0: Musi to wyjaśnić prokuratura i niezależny sąd. My również wszczęliśmy postępowanie w tej sprawie jako Naczelna Izba Lekarska. Natomiast tak, tutaj nie mówimy o zarobkach lekarzy, tylko mówimy o jakimś procederze, który pokazuje bezsilność systemu. To znaczy, jeżeli ten proceder trwał od kilku lat, jeżeli zgadzał się na niego dyrektor, organ zarządzający szpitala, jeżeli były kontrole i nic nie wykazywały, no to znaczy, że system nie wie, na co wydawane są publiczne pieniądze. A jeżeli są wydawane niezgodnie z prawem, to już dawno ktoś powinien powiedzieć stop i zgłosić sprawę do prokuratury.
1: Ale 26 tysięcy złotych za godzinę, 300 tysięcy złotych za dzień.
0: No to rozbudza wyobraźnię i muszę powiedzieć, że w naszym środowisku, kiedy wybuchła ta bomba, ludzie przecierali oczy ze zdumienia. Znaczy, myślę, że każdemu Polakowi nie mieści się to w głowie, żeby spółka neurochirurgów zarabiała jak Leo Messi w Interze Miami, bo to nie są zarobki adekwatne w żadnej mierze do wykonywanej pracy. Już widzimy, że rzeczywiście adekwatne nie były, ale tak, robią wrażenie, wpisują się w tą rozmowę o wynagrodzeniach lekarzy, o wynagrodzeniach personelu medycznego i robią, ta historia robi też i zachowanie tych osób prawdopodobne robi krecią robotę całemu środowisku. To nie jest tak, że dzisiaj przychodzi neurochirurg albo ktokolwiek inny i dostaje 26 tysięcy złotych za godinę. To jakieś ekstremum.
1: Ilu jest takich lekarzy w Polsce?
0: Ja nie znam lekarza, który zarabia jak piłkarz renomowanego klubu zagranicznego.
1: Dzisiaj ministra zdrowia Jolanta Grenda ma przedstawić razem z szefem NFZ-u recepty chyba na naprawę systemu ochrony zdrowia. Czego się pan spodziewa?
0: Nie spodziewam się przełomu. Spodziewam się pewnych propozycji dążących do tego, żeby uspokoić opinię publiczną. Znaczy nie sądzę, żeby czekała nas wielka reforma. Niestety nie sądzę, bo do takiej reformy my jako środowisko jesteśmy gotowi, mamy swoje propozycje. Ale sądzę, że pojawią się jakieś oczekiwane przez ludzi propozycje, na przykład ograniczenie w budżecie procentu na pensje personelu medycznego, ograniczenie czasu pracy, być może jakieś wyjście do przodu, jeżeli chodzi o kontrakty lekarzy i innych zawodów medycznych. Zobaczymy. Uważam, że tutaj polityka gra bardzo dużą rolę, to znaczy nie sposób pominąć faktu, że jesteśmy rok przed wyborami i że dla partii rządzącej reforma niestety może być w tym trudniejsza, że patrzą na nią ze względów politycznych, a nie realnych, praktycznych, pacjenckich. I środowisko twórcze.
1: Na razie Sejm uchwalił ustawę o jawności zarobków. Jawne mają być zarobki lekarzy nie dla wszystkich, dla opinii publicznej, tylko dla Agencji Oceny Technologii Medycznych, dla NFZ-u. Dlaczego Naczelna Izba Lekarska protestuje?
0: Sejm uchwalił bubel. Gdyby ten bubel wszedł w życie, to nadal nie dowiedzielibyśmy się o zarobkach neurochirurgów, ponieważ oni pracowali w ramach spółki, otrzymywali wynagrodzenie w ramach spółki, a ustawa takich spółek nie obejmuje. Ustawa jest dziurawa, nie zapewnia bezpieczeństwa danych. Wczoraj koledzy wyciągnęli dane medialne, że z ZUS-u wyciekło 250 PESEL-i konkretnych osób, że te dane jednak nie są dobrze chronione, a z drugiej strony nie zapewnia jawności wynagrodzeń. To wydmuszka mająca na celu jedynie odwrócić uwagę opinii publicznej i pokazać, że jakaś jawność, transparentność opinii publicznej się należy. Tymczasem tej transparentności nie ma. Ja żałuję,
1: że... Ale może wy się bronicie po prostu przed ujawnieniem zarobków, bo jak wychodzą te konkretne kwoty, to włos się na głowie jeży.
0: Oczywiście jest taka teoria spiskowa, natomiast mogę powiedzieć z wewnątrz środowiska, że my sami chcielibyśmy wiedzieć, gdzie te kominy płacowe są, bo uważamy jako środowisko, że to jest głęboka niesprawiedliwość, że na jednym oddziale ktoś zarabia 11 tysięcy brutto, a na drugim ktoś inny podjeżdża Porsche Panamera i zarabia 300 tysięcy brutto miesięcznie. To rozwarstwienie jest demoralizujące, demotywujące dla młodych lekarzy do nauki, do rozwoju na tych oddziałach, gdzie procedury są źle wycenione. W mojej ocenie to musi się skończyć i my o to apelujemy.
1: Ale wy apelujecie o szerszą reformę, bo proponujecie też zmianę wyceny procedur medycznych.
0: Bo widzimy, że rządy kolejne od zawsze składają pacjentom pewną obietnicę bez pokrycia. Znaczy przychodzi styczeń, wychodzi pani minister i mówi, pieniędzy mamy w brud, hulaj dusza, koszyk świadczeń gwarantowanych jest ogromny, co prawda są kolejki, ale pacjencie, dostaniesz się. Ale pani minister, kiedy to mówi, świetnie wie w kolejnych rządach, że zabraknie pieniędzy pod koniec roku. W związku z tym nagle w listopadzie wszyscy

0: robią zdziwioną minę i mówią, ojej, zabrakło 20 miliardów, przekładamy pacjentów, przekładamy zabiegi, ale już w styczniu nadejdzie ten czas, że znowu pojawią się pieniądze. Czyli to jest całkowicie obietnica bez pokrycia. Gdyby zmienić wyceny procedur na adekwatne, to minister nie mogłaby wyjść i politycznie w styczniu opowiadać, że ochrona zdrowia działa wspaniale, a rząd panuje nad sytuacją, tylko musiałaby stanąć w prawdzie i powiedzieć, tak, tutaj personelowi medycznemu kominy płacowe rzeczywiście obetniemy, spróbujemy oszczędzać, ale to nie wystarczy, bo nadal zabraknie 10 czy 15 miliardów i musimy sięgnąć do pieniędzy z budżetu albo podnosić składkę zdrowotną. Ministra tego nie powie, bo to są skrajnie niepopularne postulaty politycznie. W związku z tym będziemy dalej utrzymywać fikcję i jakoś
1: ale
0: to się
1: kręci.
0: Ale
1: o tych rozwiązaniach systemowych jeszcze porozmawiamy. Natomiast chcę pana zapytać o te propozycje, które na razie są na stole. Lewica proponuje, żeby wprowadzić takie tachografy dla lekarzy, tak jak mają kierowcy, żeby były jakaś ewidencja czasu pracy lekarzy, żeby była. To jest dobre rozwiązanie?
0: Zaczęliśmy to również analizować. To rozwiązanie dobre, potrzebne. Jest patologią, że ktoś pracuje ponad 400, nawet 500 godzin w miesiącu. Jest to zagrożenie dla bezpieczeństwa chorych. Gdyby były takie tachografy, to radny Kacprzyk nie mógłby wykazywać setek godzin w różnych ośrodkach naraz.
1: Ten lekarz ze Szpitala Południowego.
0: Tak, radny Koalicji Obywatelskiej, który tam również pracował na SOR-ze. Mówię to celowo, dlatego że ta sprawa w mojej ocenie jest o tyle polityczna, co lekarska. Natomiast tachografy są potrzebne. My na razie wyszliśmy z takim postulatem, który sytuuje się w pół drogi. Znaczy 78 godzin w tygodniu.
1: Ale to jest i tak bardzo dużo.
0: To jest bardzo dużo. Na tyle pozwala Unia Europejska klauzula opt-out lekarzowi, który pracuje na etacie. Za półtora roku ta klauzula opt-out już wygaśnie i wtedy będzie można pracować 48 godzin w tygodniu. I tak naprawdę to jest ta miara, którą powinniśmy stosować. Pytanie, które zadajemy sobie, to jak takie tachografy wprowadzić, bo one powinny być i w prywatnym, i w publicznym systemie. Na razie myślimy, że mogłoby być to logowanie do systemu, no bo przecież lekarz wchodząc do gabinetu, czy publicznie, czy prywatnie, loguje się, wystawia recepty, w systemie wpisuje dokumentację medyczną, być może trzeba zliczać czas logowania. Jak sprawić, żeby lekarz rzeczywiście się logował, nie zapomniał się wylogować na przykład, kiedy na dyżurze wychodzi po dyżurze i zostawi swoje konto. Technikalia są do rozważenia, natomiast tachografy są absolutnie konieczne.
1: Panie doktorze, pan powiedział, że to jest radny Koalicji Obywatelskiej. On rzeczywiście był radnym, zrezygnował, teraz przestał już być radnym, przestał być w Koalicji Obywatelskiej, ale to jest chyba choroba ponadpartyjna, te nieprawidłowości, bo człowiekiem, który utworzył tę spółkę w Mogilnie, która 300 tysięcy złotych dziennie lekarze zarabiali, był człowiek, jak wczoraj politycy Koalicji Obywatelskiej podawali, który był dyrektorem Departamentu Kluczowych podmiotów w Ministerstwie Finansów, kiedy kierował nim były premier Mateusz Morawiecki, on był też ministrem finansów, był później szefem Rady Nadzorczej LOT-u, Agencji Rezerw Strategicznych i tak dalej. To jest chyba ponadpartyjna choroba, bo dzisiaj próbują politycy przerzucać ten gorący kartofel między sobą, ale potrzeba chyba jakiejś ponadpartyjnej zgody, żeby naprawić ten system ochrony zdrowia, bo jak widać, no to tutaj nieprawidłowości nie mają barw partyjnych.
0: Wyszliśmy z kilkoma postulatami. Jednym były tachografy, politycy podchwycili to natychmiast. Drugim było odpolitycznienie systemu ochrony zdrowia, czyli zakaz łączenia funkcji politycznych, partyjnych ze stanowiskami kierowniczymi w ochronie zdrowia. I ja nie słyszałem, żeby politycy hura optymistycznie do tego postulatu się odnosili, czyli nas, lekarzy, pielęgniarki, ratowników, wskazuje się palcami i mówi, to wy jesteście chorobą tego systemu, jakkolwiek to nie nazwać, chociaż to my leczymy pacjentów. Natomiast sami politycy nie chcą zacząć od siebie.
1: A jak rzeczywiście to wygląda właśnie na tym poziomie samorządowym? Bo w tej chwili wiele szpitali podlega samorządom i Jakub Kosikowski, rzecznik NIL-u, napisał taki post w mediach społecznościowych, że właściwie jak się władza zmienia, to zmieniają się też kluczowe stanowiska w tych szpitalach i każda władza chce mieć swoje saloniki VIP i swoje dojścia do lekarzy.
0: W wielu powiatach szpital to jest największe miejsce pracy w regionie. W związku z tym jasne jest, że politycy traktują szpitale jako polityczne łupy. Może to jest mocne słowo, ale jednak koledzy z całej Polski mówią o tym, że dyrekcja trwa tyle, ile trwa władza w samorządzie, a potem dyrektorzy są wymieniani. To jest postępowanie niemerytoryczne, skrajnie niekorzystne dla ochrony zdrowia i dla pacjentów, dlatego że często niestety decyduje nie merytoryka, a przynależność partyjna. Dlatego krzyczymy już wręcz dzisiaj, że to musi się skończyć. Gdyby radny Kacprzyk nie miał pleców politycznych, nie był radnym Platformy Obywatelskiej albo jakiegokolwiek innego klubu, no to będąc rezydentem drugiej

0: jego roku nie zarobiłby 1 600 000 i nie jeździłby Porsche Panamera, bo to jest po prostu fizycznie niemożliwe.
1: Ale czy, bo jak rozumiem, postulat jest taki, że powinna być sieć szpitali, która podlega na przykład Ministerstwu Zdrowia?
0: My wolelibyśmy, żeby podlegała marszałkowi albo jakiejś radzie, komórce, która łączyłaby ludzi od wojewody, od marszałka, ale byłaby jednym ciałem, jednym organem, który ma pod sobą szpital wiodący. Politycy też już mówią o tym postulacie. I szpitale filialne, szpitale stowarzyszone. Wtedy mamy jedną strukturę, jeden koszyk zakupowy, jedną kadrę de facto, jeden ośrodek, który odpowiada za zdrowie całej populacji. I marszałek województwa mówi, no tak, w Lesku nie ma porodówki, nie musi tam jechać minister zdrowia, bo ja widzę potrzeby zdrowotne na moim obszarze, przesunę może ginekologów na dyżury tam, może zapewnimy dyżur położnej, rozmawiam z pacjentami, oni przychodzą do marszałka, nie jeżdżą na Miodową do Warszawy upominać się o swoje sprawy. Jest dużo łatwiej zarządzać na dole w konkretnych szpitalach, jeżeli to jest jeden organ właścicielski. Ale
1: oczywiście... który marszałek się zgodzi zlikwidować ginekologię, kiedy ma za chwilę wybory samorządowe i tak jak to było kilka lat temu przed wyborami samorządowymi, nie można likwidować porodówek, bo PiS straszyło, że kobiety nie będą miały gdzie rodzić.
0: Ale i bardzo dobrze, jeżeli nie będzie taki marszałek likwidował porodówki, tylko znajdzie sposób na to, jak zapewnić optymalną opiekę nad pacjentkami, przekona ludzi tam w rejonie, że ta opieka jest zapewniona i de facto tę opiekę zapewni, ale będzie oszczędzał gdzie indziej, będzie oszczędzał na zakupach, będzie oszczędzał na koordynacji pacjentów, będzie dawał ludziom poczucie, że kiedy trafiają do szpitala trzeciego stopnia referencyjności, to są tam optymalnie leczeni, a kiedy do pierwszego stopnia, to mogą być natychmiast przesłani do trzeciego stopnia. Dam przykład. Do szpitala powiatowego trafia pacjent, który wymaga kardiochirurga. W szpitalach powiatowych nie ma kardiochirurgów. Dzisiaj jest drogą przez mękę wydzwonienie, poproszenie kolegi z odległej miejscowości, z odległego województwa, żeby skonsultował, a może przewiezienie. Gdyby to było połączone, to wykonuje się telefon do szpitala wiodącego. Tam w szpitalu wojewódzkim siedzi kardiochirurg, jest jeden system komputerowy, otwiera sobie zdjęcia i wydaje dyspozycję. Przywoźcie pacjenta, u mnie zoperujemy w szpitalu wojewódzkim, albo ja jadę, za chwilę zespół do was i tam operujemy, bo to jest nasz pacjent, wspólny pacjent, ktoś za niego odpowiada, a nie pacjent jest taką piłką ping-pongową, którą system w tym ping-pongu przerzuca. To jest po prostu, nawet to, co powiedziałem, no, jeży mi włosy na głowie. Znaczy pacjenta dzisiaj w systemie nie widzi się jako pacjenta, jako osobę, tylko jako koszt, mówi ministerstwo, koszt, mówi Narodowy Fundusz Zdrowia, jako problem, powiedzą włodarze systemu, no bo coś z tym pacjentem trzeba zrobić, bo kolejka, bo skończyły się pieniądze. To jest dramat systemowy ochrony zdrowia dzisiaj w Polsce.
1: A może trzeba rozdzielić ochronę zdrowia prywatną od publicznej, żeby lekarze nie kursowali między jednym a drugim szpitalem czy placówką medyczną, tylko żeby po prostu część pracowała w prywatnej, część w publicznej, żeby nie było tego, że żeby się dostać na oddział w publicznym szpitalu, trzeba pójść na prywatną wizytę do ordynatora i zapłacić kilkaset złotych.
0: Ankietowaliśmy lekarzy i gremialnie jesteśmy jako środowisko za tym, żeby rozdzielić prywatną i publiczną ochronę zdrowia, jeśli chodzi o ordynatorów i kierowników oddziałów. Znaczy, jeżeli jesteś ordynatorem, no to skupiasz się na swoim publicznym oddziale, pilnujesz, żeby nie było patologii na styku prywatnego i publicznego systemu i to ma szansę zadziałać. Z drugiej strony zachodnie systemy idą raczej w kierunku partnerstwa publiczno-prywatnego. Znaczy, nie mamy na tyle lekarzy i sprzętu, żeby zapewnić wszystkim równy dostęp do opieki zdrowotnej, jak mówi konstytucja, tylko tworzymy kolejki. W związku z tym może wykorzystać system prywatny do tego, żeby pacjent, który nie dostaje się do publicznego, na przykład przez miesiąc czeka na USG, nie dostanie się, niech dostanie do ręki te pieniądze, które NFZ na USG by wydał, idzie do prywatnego, ma wykonane badanie.
1: To zdaje się Polska 2050 obiecywała.
0: I to był dobry postulat, tylko Polska 2050 chciała refundować całość kosztu w prywatnej opiece zdrowotnej, a na to funduszu nie byłoby stać, ale gdyby dotować taką kwotą, jaką fundusz wydałby na system publiczny i pacjent mógłby dopłacić kilkanaście złotych i mieć wykonane badanie, to przyspieszyłoby to jego ścieżkę do zdrowienia.
1: A o tym, czy to nie sprawiłoby, że lekarze zaczęliby uciekać do niepublicznej ochrony zdrowia, będziemy rozmawiać już w internetowej dogrywce. Państwa i moim gościem był dr Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. Przechodzimy jak zwykle o tej porze na YouTube'a, na stronę internetową już tylko, bo jesteśmy tam od poniedziałku do piątku od 8.13 i będziemy rozmawiać o tym, co zrobić, żeby naprawić ochronę zdrowia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Przecież nie ma upałów.
4: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Żegnamy reklamy.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8:30. Skrót serwisu i Romuald Wójcik.
9: Podczas szczytu NATO w Ankarze prezydent rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Nasze rozmowy zawsze odnoszą się do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, powiedział dziennikarzom Karol Nawrocki.
10: Można powiedzieć, że ta autostrada do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce na poziomie prezydentów, na poziomie politycznym jest otwarta.
9: Karol Nawrocki rozmawiał też w Ankarze z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Rząd szuka rozwiązań w związku z nieprawidłowościami w służbie zdrowia. Ministerstwo ma dziś przedstawić konkretne recepty. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce, że nie spodziewa się rewolucji.
11: Sądzę, że pojawią się jakieś oczekiwane przez ludzi propozycje, na przykład ograniczenie procentu na pensję, ograniczenie czasu pracy, być może jakieś wyjście do przodu, jeżeli chodzi o kontrakty lekarzy. Uważam, że tutaj polityka gra bardzo dużą rolę, to znaczy nie sposób pominąć faktu, że jesteśmy rok przed wyborami. Dla partii rządzącej reforma niestety może być tym trudniejsza, że patrzą na nią ze względów politycznych.
9: Cała rozmowa na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Od prawie 2 minut maturzyści sprawdzają online wyniki egzaminu dojrzałości, czyli ile procent uzyskali z poszczególnych przedmiotów. W szkołach mogą też odbierać świadectwa maturalne, pełne wyniki uwzględniające także ocenę osób zdających w dodatkowym terminie w czerwcu oraz w terminie poprawkowym w sierpniu, zostaną ogłoszone 11 września. A kolejny serwis w Trójce o 9:00.
8: Najwięcej chmur i najwięcej deszczu szykuje się dziś na północnym wschodzie kraju. Najwięcej słońca za to na Dolnym Śląsku i tam będzie najcieplej, 22 stopnie. Najchłodniej na Podlasiu, stopni 12. No i przede wszystkim dziś uwaga na silny wiatr, zwłaszcza w rejonie Zatoki Gdańskiej. Tam podmuchy nawet do 120 km na godzinę. A teraz uwaga, uwaga, ważna informacja. Właśnie teraz otwieramy zapisy do mniejszej gry. 22 i 7 trójek dla chętnych. Będą pytania, będzie zabawa, będzie piosenka wybrana przez zwyciężczynię lub zwycięzcę. No i wynik o wiele szybciej niż w przypadku matur. Bo tak od razu będziemy wiedzieli, kto wygrał. 2 dwójki i 7 trójek. Zapraszamy.

0: said, are you gonna be my girl?
1: Tak, to Jet w Trójce, 24 minuty do godziny 9, a na łączach Trójki pan Zbyszek z Zamku Bierzgłowskiego pod Toruniem. Dzień dobry, panie Zbyszku.
2: Witam serdecznie, pan pozdrowienia dla całej Trójeczki.
1: O, dziękujemy. Pan dzwoni z Zamku Bierzgłowskiego, czy pan jest rycerzem w takim razie?
2: Rycerze, krzyżacy, rycerze zakonni, między innymi zamek w tej miejscowości wybudowali 8 wieków temu.
1: Wow, i można sobie spokojnie odwiedzać ten zamek?
2: Tak, jak najbardziej. Zamek jest w tej chwili w jurysdykcji Kurii Toruńskiej, jest siedzibą Diecezjalnego Centrum Kultury.
1: Mm-hmm. Tylko pytanie, czy to tak na wakacjach w Toruniu będąc bardziej odwiedzić Zamek Bierzgłowski, czy na wywczasie w Ciechocinku i wtedy przez obu miejscowości?
2: O dowolnej porze roku, aha, panie Robercie.
1: Czyli można także z Ciechocinka wybrać się do zamku. Nie ma problemu.
2: Absolutnie tak.
1: No
2: jest.
1: I pięknie. No to wybieramy się oczywiście. Mam nadzieję, że państwo już planują wycieczkę do Zamku Bierzgłowskiego, do pana Zbyszka także. Ale ktoś do nas dołączył na stanowisku numer 2, tylko nie wiem jeszcze kto. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie Robercie.
1: Dzień dobry,
3: panie Zbigniewie.
1: Kto do nas dzwoni?
3: Ewa z Sopotu.
1: Dzień dobry, pani Ewo z Sopotu. Oj, wieje chyba w Sopocie dzisiaj.
3: Oj, wieje bardzo i wywiało mnie w stronę koło brzegu.
1: No i też dowiało panią aż do mniejszej gry, w którą za chwilę zagramy.
3: Absolutnie.
1: Pani Ewa i pan Zbyszek już za kilka minut w pojedynku w ramach mniejszej gry. Teraz Tori Amos jeszcze na rozgrzewkę. Gasoline Girls.

0: wybrzmiało. Za 29.
1: Mniejsza gra.
0: A w mniejszej grze pani Ewa z Sopotu. Dzień dobry raz jeszcze.
2: Dzień dobry, witam pana.
0: Pani Ewa się przemieszcza, bo pani Ewa zajmuje się zarządzaniem finansami na co dzień i to w całym regionie, dlatego w drodze dzisiaj z Sopotu do Kołobrzegu. A pan Zbyszek z Zamku Bierzgłowskiego pod Toruniem to jej przeciwnik. Dzień dobry raz jeszcze, panie Zbyszku.
3: Witam serdecznie, jak pan... pozdrawiam panią Ewę.
0: Od razu są
2: dziękuję, pani Zbyszku.
0: A pan Zbyszek jest, jak powiedział, szczęśliwym emerytem, ale jednocześnie przewodnikiem po Toruniu i ziemi chełmińskiej. Także pan Zbyszek nachodzi się na co dzień, co panie Zbyszku?
3: Tak.
0: Dobrze, kilometry trzeba robić, są tacy, którzy nawet liczą kroki specjalnymi telefonami. Zaczynamy dziś mniejszą grę od pani Ewy. Pani Ewo, pierwsze pytanie. W mitologii nordyckiej to olbrzymi, brzydki i często złośliwy stwór, a w nomenklaturze internetowej osoba lub bot piszący i publikujący posty w celu siania zamętu, dezinformacji i podburzania emocji. Mówimy o... Oj, pani Ewol, coś przerywa, coś przerywa. Mitologia nordycka. Brzydki, złośliwy stwór albo w internecie osoba, która sieje dezinformację. Jak nazywamy takie osoby?
2: No i drapie się po głowie, tak jak wczoraj Leo Messi przed karnym. I mam na końcu języka, ale oddaję Vancouverem, Boże, mam pustkę.
0: Troll. Troll.
2: O, tak,
0: chodziło
2: tak,
0: nam ale... o troll.
2: Tak, tak, tak.
0: No to teraz pan Zbyszek, panie Zbyszku, pytanie z kategorii muzyka. Ile strun ma standardowa gitara klasyczna?
3: Standardowa gitara klasyczna, z tego co pamiętam, ma strun 6.
0: 6, tak jest. 6 strun i 1 do 0 dla pana Zbyszka. To wracamy do pani Ewy. Pani Ewo, oj, trudne pytanie. Niestety trudne. W Polsce ceny paliwa opisujemy w litrach. Przeliczamy także spalanie samochodu na litry, ale w Stanach Zjednoczonych obowiązują w tym przypadku galony. I taki jeden galon amerykański, ile to jest litrów na przykład paliwa? Może się pani pomylić o litr.
2: No to 10 strzelam.
0: Oj, to za dużo. Taki galon amerykański to 3,8 litra. 3,8 litra. Dzielimy go na kwarty i także na pinty. Pinty znane może mniej ze stacji benzynowych, a z innych miejsc, akurat w Stanach czy w Wielkiej Brytanii. No dobrze, to oznacza dzisiaj 1 do 0. Skromne 1 do 0. Wymęczył pan, panie Zbyszku, wymęczył pan 1-0.
3: Ale się udało.
0: Mocna defensywa, autobus w polu karnym i jakoś pan dowiózł to 1-0. Dziękujemy pani Ewie, pozdrawiamy serdecznie. Pani Ewo, pozdrawiamy, dziękujemy za tę dużo dobrej, ciepłej energii na początek dnia. Dużo uśmiechu pani nam wywołała, więc proszę do nas powracać, absolutnie. No a pan, panie Zbyszku, zwyciężył, więc wybiera pan piosenkę, może ją zadedykować. Antena należy do pana teraz.
3: Wszystkim wiernym słuchaczom Trójki jeszcze raz Deszcz wcisnę w wykonaniu pani Krystyny Trońko.

0: Deszcz wcisnej, pan mówi, to ja sprawdzę. No może pokropić dzisiaj wcisnej. Jutro popada tam solidniej, w Bieszczadach. Dziękujemy, panie Zbyszku, pozdrowienia.
1: Dziękuję, serdecznie pozdrawiam.
0: I gratulacje.

Krystyna Prońko, to od zwycięzcy mniejszej gry pana Zbyszka, choć dziś nie powinno specjalnie padać wcisnej, dziś opady przede wszystkim na północnym wschodzie kraju.

0: A to było ode mnie. Ray LaMontagne, You Are The Best Thing. Słowa, które mógłbym powiedzieć państwu, ale wyśpiewał je właśnie pan Ray. A w studiu Mateusz Tomaszuk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: A nie sam, bo z listami. Ach, wracamy list, do listów.
1: Listy. Nawet pocztówki, zobacz. Pocztówka ze Świdnika.
0: Wybrakło. A ja też kiedyś dostałem pocztówkę ze Świdnika. Pozdrawiam pana Roberta serdecznie. Taką z helikopterem dostałem.
1: A to nie pan Robert, tylko pan Marek i Sławomir wysłał.
0: A, to ty mówisz o tej. Tak, ja mówię o swojej, a ta jest sprzed lat.
1: Myślałem, że wiesz, że ta sama może, wiesz, ci sami panowie albo ten sam właśnie pan Robert.
0: No tak się okazało,
1: wysłał.
0: Że nie. Mamy więcej słuchaczy w Świdniku.
1: No tak, dzisiaj bohaterskim listem, a tak właściwie właśnie i pocztówką, i widokówką, i listem jest wiadomość od pana Marka i Sławomira. List wysłany na Myśliwiecką w roku 88 do kącika Marii. List miłosny.
0: Dzisiaj 40 lat temu.
1: Tak, 38. Będziemy dzisiaj mówić o tym, co byśmy zrobili dla drugiej osoby, dla drugiej połówki. I pytanie do ciebie, Robercie, co byś zrobił dla miłości, z miłości?
0: No wiadomo, że wszystko, wszystko można zrobić dla miłości.
1: Wszystko.
0: A co zrobili ci panowie?
1: Zgadnij.
0: No coś, ja wiem, bo ja sprawdziłem w planach.
1: Nauczyli się jeździć na motorze i tak właściwie pani Beata i pani Anna, czyli obiekt zainteresowań dwóch panów, a to są siostry w ogóle, czyli Marek i Sławomir zakochali się
0: w siostrach
1: i specjalnie dla tych sióstr nauczyli się jeździć na motorze.
0: Wow! Tego bym, znaczy ja też bym oczywiście z miłości był gotów to zrobić, ale generalnie miałbym obawy przed jazdą na motorze. To nie jest rzecz, którą bym zrobił tak dla siebie.
1: Ciekawe, czy rodzice pana Marka i Sławka byli zadowoleni.
0: Ciekawe, w jakim to było wieku. Ciekawe, jakie państwo mają przykłady takich historii. Co państwo zrobili albo zrobiliby z miłości? Czego mogliby się państwo nauczyć?
1: No ciekawe, czy w tej sprawie już telefon dzwoni. Nie wiem, ale można już dzwonić.
0: Ale możliwe, można oczywiście. 22 i 7 trójek w tej sprawie, a serdecznie polecamy.

0: Audycja Listy na M o dokonaniach z miłości. Już po 9 w Trójce zaprasza Mateusz Tomaszuk, a ja jeszcze na koniec naszego dzisiejszego porannego spotkania zaglądam na stronę CNN, amerykańskie media, słowem, ale nie o szczycie NATO, nie o Trumpie. Chcę państwu powiedzieć tylko o rankingu najlepszych miast do życia. Twórcy tego rankingu, związani z The Economist, sklasyfikowali 173 miasta z całego świata. Pod uwagę brali m.in. stabilność, infrastrukturę i edukację. Takie kategorie, no pytanie, co oznacza ta stabilność. W każdym razie na pierwszym miejscu tego zestawienia najlepszych miast do życia znalazła się Zofia. Nie, nie, żartuję oczywiście, Zofia to było w innym rankingu. Kopenhaga. Kopenhaga jest tym most livable city of the world według CNN-u, według The Economist. No i pytanie, jakie państwo polskie miasto wskazaliby jako to najlepsze do życia? Biorąc pod uwagę różne kategorie. To pytanie padnie jutro w porannej audycji, ale proszę już się przygotować. Jutro o tym porozmawiamy.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza

0: poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
2: Nasza firma

0: 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
1: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
2: Żegnamy reklamy.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła już 9, dziś środa, 8 lipca. Serwis Trójki, Romuald Wójcik.
4: Sprawa wygląda bardzo dobrze, mówi prezydent po rozmowie z Donaldem Trumpem na temat stałej bazy wojsk USA w Polsce. Ministra zdrowia ma dziś przedstawić propozycję naprawy systemu. Gościem Trójki był szef Naczelnej Izby Lekarskiej. Niebezpieczny dzień nad morzem. Synoptycy i RCB ostrzegają przed bardzo silnym wiatrem. Prezydent Karol Nawrocki podczas szczytu NATO rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Nasze rozmowy zawsze odnoszą się do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, powiedział dziennikarzom w Ankarze.
5: Ta sprawa wygląda bardzo dobrze, szczególnie po już oficjalnym liście sekretarza Hekseta do ministra obrony narodowej, pana Kosiniaka-Kamysza. Ja o to zabiegam od 3 września, od pierwszej wizyty w Stanach Zjednoczonych. Pan prezydent Trump wypełnia swoje deklaracje. Teraz już wszystko przed polskim Ministerstwem Obrony Narodowej.
4: Karol Nawrocki rozmawiał także z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. O 13.00 ministra zdrowia ma przedstawić konkretne recepty na kryzys w ochronie zdrowia. Wczoraj szczegółowy plan resortu zdrowia poznał premier. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski w bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce mówił, że dla niego prawdziwym elementem reformy w służbie zdrowia byłoby wprowadzenie zmian w wycenie świadczeń medycznych, ale wie, że tak się nie stanie.
6: Przychodzi styczeń, wychodzi pani minister i mówi: pieniędzy mamy w bród, hulaj dusza, koszyk świadczeń gwarantowanych jest ogromny, co prawda są kolejki, ale pacjencie, dostaniesz się. Ale pani minister, kiedy to mówi, świetnie wie w kolejnych rządach, że zabraknie pieniędzy pod koniec roku. Czyli to jest całkowicie obietnica bez pokrycia. Gdyby zmienić wyceny procedur na adekwatne, to minister nie mogłaby wyjść i politycznie w styczniu opowiadać, że ochrona zdrowia działa wspaniale, a rząd panuje nad sytuacją, tylko musiałaby stanąć w prawdzie.
4: Premier Donald Tusk wskazał na 3 główne obszary wymagające zmian. Nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń oraz reorganizacja pracy szpitali. Cała rozmowa z prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Ponad 140 razy wyjeżdżali strażacy do usuwania skutków wichury i ulewy na wybrzeżu. Wczoraj intensywnie padało, wieczorem doszedł silny wiatr, osiągający w porywach 100 km na godzinę. Najwięcej interwencji było w okolicach Sławna, Koszalina, Wejherowa i Słupska. Szczegóły niespokojnej nocy zna Aneta Łuczkowska.
7: Wezwania dotyczyły najczęściej powalonych przez wiatr drzew i połamanych konarów. Spadające gałęzie uszkodziły samochody w Gdańsku i w Kłodnie w powiecie kartuskim. Połamane drzewa blokowały też drogi w 2 miejscach koło Koszalina. Doszło do lokalnych podtopień. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Na Pomorzu ewakuowano uczestników 15 obozów. Młodzież noc zamiast pod namiotami spędziła w budynkach. Zamknięte do odwołania jest molo w Gdańsku-Brzeźnie, a władze Gdyni, Sopotu, Helu oraz Krynicy Morskiej apelują o ostrożność i o unikanie spacerowania w parkach i lasach. Nad morzem nadal obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne przed silnym wiatrem najwyższego 3 stopnia w powiatach puckim i nowodworskim. Po południu wiatr będzie słabł, a ostrzeżenia zmienią stopień na niższy. Pogoda uspokoi się jutro. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
4: Szacowana stopa bezrobocia w końcu czerwca wyniosła 5,8% i była o 0,1 niższa niż w maju, poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort w swoim komunikacie dodał, że prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski na ten rok pozostają korzystne, co powinno sprzyjać dalszej poprawie sytuacji na rynku pracy. Z kolei Rada Polityki Pieniężnej prawdopodobnie utrzyma dziś stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak przypomniał, że jeszcze niedawno możliwa była podwyżka.
8: Stabilizacja sytuacji na Bliskim Wschodzie, która poprawia perspektywy inflacji w średnim terminie, a także pozytywne zaskoczenie poziomem inflacji w czerwcu. To wszystko oznacza, że Rada Polityki Pieniężnej najprawdopodobniej nie będzie myśleć o podwyżce stóp procentowych NBP, która jeszcze niedawno była wyceniana przez rynek finansowy. I najbardziej prawdopodobnym wynikiem posiedzenia jest utrzymanie stóp procentowych bez zmian.
4: Decyzja zostanie ogłoszona po południu. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 3,75%.
9: Klimat.
4: W całym kraju jakość

0: Powietrze jest bardzo dobra lub dobra. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Ze względu na tzw. zielone godziny warto korzystać z nadwyżki prądu. Na całym wybrzeżu, a także z lewni Zalewu Wiślanego w Elblągu oraz z lewni Górnej Błyny obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed wezbraniem wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Jednocześnie w większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Burza chyba.
3: 5 po 9 to czas na sport i rozgrzewający gardło Adam Malecki.
2: Reprezentacja Polski siatkarek od porażki rozpoczęła zmagania w trzecim turnieju Ligi Narodów. Polki przegrały 1-3 z Turczynkami i jest niedosyt, przyznaje Aleksandra Szczygłowska.
4: Uważam, że ten mecz był do wygrania i bardzo szkoda. Teraz wydaje mi się, że trochę na własne życzenie. Przede wszystkim grały spokojnie. U nas troszkę wkradł się taki niepotrzebny bałagan. Może też przez to, że im zaczęło dużo wychodzić więcej rzeczy. Ale myślę, że no w takich momentach musimy zachować chłodną głowę i mimo wszystko konsekwentnie robić to, co mamy do zrobienia. I na razie będziemy myśleć też o kolejnym przeciwniku i o tym, co zrobić, żeby z nim wygrać.
2: Kolejnym przeciwnikiem Polek będą Stany Zjednoczone i to już jutro. Drużyna prowadzona przez trenera Stefano Laverniego po 9 meczach ma na koncie 6 zwycięstw i 3 porażki. Novak Djokovic jest już częścią historii światowego tenisa, ale wczorajsza wygrana po 5 godzinach w 5 setach z Ožerem Aliasimem tę legendę jego jeszcze bardziej wzbogaca, o czym świetnie zdaje sobie sprawę sam Serb. To są właśnie chwile, dla których wciąż gram w tenisa. Mówiłem już wcześniej moim dzieciom, żeby poszły spać, ale teraz cieszę się, że wciąż tutaj są i że widziały jeden z najlepszych meczów w moim wykonaniu na korcie centralnym Wimbledonu. Djoko w półfinale zagra z Janikiem Sinnerem. W turnieju pań w najlepszej czwórce już są Coco Gauff i Karolina Muchowa. Dzisiaj w ćwierćfinałach zagrają Amerykanin Fritz z Niemcem Zwieriewem, a Włoch Kobolli z Brytyjczykiem Ferrim, a u pań Czeszka Noskowa z Belgijką Mertens, a Ukrainka Kostiuk z Włoszką Paulini. Ćwierćfinały w wielkoszlemowym Wimbledonie, a także na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, ale jeszcze nie dzisiaj. Dziś dzień przerwy na Mundialu. Granie zacznie się od jutra, kiedy zagrają Francja z Marokiem. W piątek Hiszpania z Belgią, w sobotę Anglia z Norwegią i w niedzielę nad ranem Argentyna ze Szwajcarią. Trwa walka, a także w klasyfikacji strzelców Mistrzostw Świata. Na prowadzeniu z 8 trafieniami jest Lionel Messi. Po 7 mają Kylian Mbappé i Erling Haaland, a 6 Harry Kane. W klasyfikacji strzelców wszechczasów też na prowadzeniu Magik z Rosario. Messi ma 21 goli, goni go Mbappé, ma ich 19.
3: A kiedyś 7 wystarczyło, żeby być królem strzelców.
2: Takim Klozem.
3: W 74.
2: No, albo takim potem się Klozem było i też wystarczyło więcej.
3: Tam kilka goli, prawda, i już się było królem strzelców, a teraz 8 i nie wiadomo.
2: W jednym mundialu.
3: Czy będzie. Te szalone podmuchy wiatru, o których mówiliśmy w serwisie, nad morzem podmuchy dziś ważne. Proszę uważać, nawet 120 km na godzinę osiągną w rejonie Zatoki Gdańskiej. A deszczowo będzie i może także burzowo na północnym wschodzie kraju. Popada również w centrum, a najwięcej słońca szykuje się na Dolnym Śląsku. I tam najcieplej do 22 stopni. Zimno za to na Podlasiu tylko 12. Brr.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Ela Malinowska, Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. My dziękujemy za poranne spotkanie w Trójce. Przypominam, jutro o najlepszych miastach do życia. Będziemy rozmawiać polskich miastach do życia w porannej audycji, więc proszę szykować argumenty. Ale teraz inny argument, miłosny. No w listach na M.
6: Będzie love song. Pamiętacie utwór Briana Adamsa? Everything I do it for you.
3: To Adam nawet by mógł zaśpiewać teraz.
6: Dawaj.
2: Na na na na na na na na na na na na.
3: Everything I do.
2: O, widzisz?
6: I
2: on
6: do
2: chciał.
6: It for you.
3: I do
2: Robin Hood,
3: it for
2: Robin Hood.
3: You.
1: Listy na M.
6: A my tak się z Hanią zastanawialiśmy, jaki kącik by tutaj jeszcze dodać do listów na M. No to może jakiś taki kącik
3: Robin, Robin
6: wokalny.
3: Z chudu.
6: Robin z chudu. No to co?
3: Nie, to nieprawda. To,
6: dziękuję panowie.
3: Dzięki.
6: Dziękuję. Elżbieta Malinowska, Hanna Dołęgowska, to się zrymowało. Michał Żołądkowski, Mateusz Tomaszuk, to się nie rymuje, ale zapraszamy do 12.00.

The party is over, przyjęcie skończone, ale nie u nas. Trójka w trójce, fragment trzeci z albumu The party is over i niepodrabialny głos Marka Hollisa otwiera naszą środową odsłonę listów na M. Będzie to odsłona miłosna, powiedziałbym odsłona z niezliczoną liczbą serduszek. Przed nami niecałe już 3 godziny z listami, które przed lata czekały bardzo cierpliwie, listami, które przez lata wysyłane były do trójki na listę przebojów, do kącika Marii. Z Hanią Dołęgowską, która audycję wydaje, pomyśleliśmy, że skoro mamy wakacje, skoro rodzą się nowe miłości, może jednak warto sprawdzić, jak to wygląda u państwa. No to dzisiaj otwieramy kopertę z lipca roku 88. Dwóch młodych chłopaków napisało do Marii, że zakochali się w dwóch siostrach. Ten list brzmi tak. Jest to dla nas bardzo ważna wiadomość. Mnie i mojemu koledze bardzo podobają się pewne siostry, z którymi często spotykamy się. Są to naprawdę wspaniałe dziewczyny. Szalejemy za nimi. To znaczy ja za Beatą, a Sławek za Anną. Specjalnie dla nich nauczyliśmy się jeździć na motorze, ponieważ one taką jazdę bardzo lubią. Bardzo. Wysyłamy widokówkę z naszego rodzinnego Świdnika. Czy ci się spodobała? Przyjmij ją od nas na pamiątkę. Prosilibyśmy cię, abyś za pośrednictwem listy przebojów przesłała pozdrowienia dla naszych sympatii. One też słuchają listy. Serdeczne pozdrowienia dla Anny i Beaty z Lublina od dwóch szaleńców. Marusa i Sławka od niedawna w motocyklowych kaskach. Czego się nie robi dla miłości? I to jedno zdanie, które kompletnie mnie kupiło. Specjalnie dla nich nauczyliśmy się jeździć na motorze. Pomyśleliśmy sobie, że to chyba jedno z najpiękniejszych zdań o zakochaniu, więc pytamy dzisiaj państwa, co państwo byliby w stanie zrobić dla drugiej osoby, dla drugiej połówki, coś szalonego, a może coś

zwykłego, by zdobyć serce. 22 i 7 trójek, Michał Żołądkowski czeka przy telefonie, facebook.com/trójka, tam też można pisać, i mail listy@polskieradio.pl. A to już YouTube, nasza piosenka dnia.

0: U2 i Street of Dreams to nasza piosenka dnia w Trójce. A co państwo byliby zrobić w stanie dla swojej ukochanej osoby?
1: Otóż w młodości, bardzo dawno temu, z powodu zauroczenia pewnego, postanowiłem nauczyć się jeździć konno. Nic z tego nie wyszło, jeżeli chodzi o zauroczenie, ale później poznałem na koniach żonę i właśnie niedawno minęła nam 30. rocznica ślubu, więc warto spróbować tego się nauczyć, bo jak widać, działa. Niekoniecznie z powodu tego pierwotnego impulsu, ale galopem albo istwałem. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, pozdrawiamy. Tak usłyszałem w tle chyba jazdę na rowerze przy okazji. Obiecuję państwu, że dzisiaj miłosnych piosenek do 12 nie zabraknie. No to zapytajmy raz jeszcze, do you really love, czy naprawdę kochasz? Chociaż myślę, że jest jeszcze nieco inne, ciekawsze pytanie. Po czym to poznać? Czy po słowach, czy po prezentach, czy po tym, że ktoś pamięta ważne daty? A może po tym, że wstaje się na przykład pół godziny wcześniej, chociaż wcale nie musimy? A może ktoś jedzie właśnie rowerem przez pół miasta albo ogląda ulubiony serial drugiej osoby, mimo że kompletnie go nie rozumie? Jestem bardzo ciekawy państwa odpowiedzi. 22 i 7 trójek, facebook.com/trójka, listy @polskieradio.pl.

Grupa Monaco, jedno z tych pytań, które chyba każdy kiedyś zadał, chociaż raz. Czego właściwie ode mnie chcesz? What do you want from me? Może wspólne jazdy na motocyklu? 22 i 7 trójek. Co by państwo byli w stanie zrobić dla swojej miłości, dla ukochanej osoby? Czekamy na państwa wiadomości.

0: Autopromocja.
1: 20 lat temu ukazała się ostatnia wielka płyta muzyki popularnej. Album Złamanego Serca, który zdobył serca milionów słuchaczy. Z ciemności przeklętego uczucia wprost na szczyty list przebojów i do popkulturowej nieśmiertelności. To jest dorobek Back to Black, niezapomnianej płyty Amy Winehouse. Dziś o 19 posłuchamy jej wspólnie. Zapraszam na pół niezaprzeczalnie perfekcyjnej płyty. Do usłyszenia. Anna Gacek.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Przecież nie ma upałów.
6: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
9: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
10: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Ełk i Ełckie Centrum Kultury.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety

0: Urinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Podcast Polskiego Radia.
1: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
0: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
1: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliaczony, całe plecy sine, włosy noże powycinane.
0: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
2: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
6: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
7: Żegnamy reklamy.
8: Minęła 9.30.
9: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
10: Informator ekonomiczny.
8: W studiu pojawiła się już Sylwia Zadrożna, nie sama.
11: Nie sama, ze mną Katarzyna Latek, wydawczyni w XYZ. Dzień dobry.
12: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
11: Unia Literacka domaga się ustawowego zagwarantowania autorom co najmniej 10% ceny okładkowej książki. Jak przekonuje dziś od egzemplarza, który kosztuje na przykład 50 zł, do pisarki czy pisarza często trafia mniej niż to 5 zł, czyli tak by wynikało z tych 10%. To jak to dzisiaj jest? Kto decyduje, ile zarabia pisarz? No i co by się zmieniło, gdyby te postulaty weszły w życie?
12: No, decyduje tak zwany wolny rynek, czyli przede wszystkim umowy wydawnicze. Rzeczywiście Unia Literacka wyliczyła, że do pisarza średnio trafia z egzemplarza 2 zł i 87 groszy. No, sami państwo słyszą, że nie jest to kwota jakaś powalająca, więc pisarze chcą sobie zagwarantować te 10%. Problem polega na tym, że po prostu przyjęte jest, każdy pisarz indywidualnie negocjuje, więc inaczej zarabia gwiazda, inaczej zarabia pisarz początkujący, ale standard to jest 5%, a 15% to już jest w ogóle świat ludzi, jeśli mogę tak potocznie powiedzieć, więc dlatego Unia chce, żeby to było w ustawie zagwarantowane.
11: No dobrze by było, bo jednak jest to też ciężka praca napisać
12: tak,
11: książkę.
12: Tak, tymi pieniędzmi dzielą się dystrybutorzy. W Polsce mamy taki dosyć silny system dystrybucji książki. Tam zostaje sporo pieniędzy. Wydawnictwo, no, które oczywiście ponosi pewne ryzyko i marketingowe, finansowe. No i to, co tam zostanie, trafia do...
11: Z książkami związany jest jeszcze jeden wątek, a mianowicie nagrody literackie. Sprawdziliście w XYZ, czy polskie nagrody literackie są wysokie. No i co się okazało, jak wypadamy na tle innych krajów?
12: Są dość wysokie, to prawda. Są porównywalne na przykład z Niemcami, wyższe niż w innych krajach regionu, więc no, to też jest szansa dla pisarzy. No, trzeba sobie tego zdawać sprawę, że oczywiście liczba tych nagród jest ograniczona, ale no, to Nike to jest nawet 100 tysięcy. Najpopularniejsza nagroda, najbardziej znana. Natomiast eksperci mówią, że nie przekłada się to bardzo na sprzedaż. Może na rozpoznawalność, może trochę to da drugie życie książce, bo życie książki teraz na rynku to jest bardzo krótkie, może 3 miesiące, więc jeśli po roku się dostaje nagrodę, zawsze trochę można tą odświeżyć. Natomiast, no wiadomo, to jest dla wybranych.
11: Dziś mamy środę, 8 lipca, a to przełomowa data na rynku pracy, bo w życie weszła reforma, która jakiś czas temu dzieliła społeczeństwo, bo różne były tutaj opinie, ale Państwowa Inspekcja Pracy ma już uprawnienia do przekształcania umów cywilnoprawnych czy B2B w umowę o pracę. No i w jaki sposób

0: inspekcja będzie wydawać te swoje decyzje?
1: Inspekcja będzie robiła bardzo dokładne kontrole. Przede wszystkim będzie sprawdzała, na czym naprawdę polega stosunek pracy między pracownikiem a pracodawcą. Nie wystarczą same deklaracje obu stron, że obie strony chciały tego B2B, dla obu to jest wygodne i obie sobie tego życzą. To nie jest wystarczająco przekonujące. Argumentem będzie to, jak naprawdę ta praca jest wykonywana. No i PIP zapowiada, że ruszy z kontrolami dosyć ostro i szeroko. Będzie ich wiele, będzie sprawdzał i umowy, i to, jak naprawdę się pracuje. Więc prawdopodobnie działy HR będą miały sporo pracy teraz, żeby zająć się tym tematem.
0: Chociaż mamy ten rok takiego trochę luźniejszego podejścia. Nie
1: Oczywiście.
0: Będą się sypały jakieś wysokie kary.
1: I jeszcze dodatkowo pracodawca będzie mógł wystąpić do PIP o interpretację, czyli będzie mógł zapytać, czy ta umowa faktycznie jest okej.
0: Ogrody działkowe w Warszawie zajmują powierzchnię ponad 1000 hektarów, czyli około 10 km kwadratowych. To nawet większa powierzchnia niż niektóre dzielnice samego miasta. Wiele z tych ogrodów działkowych jest bardzo blisko centrum. I czy tak musi być? Jak to jest gdzie indziej?
1: Zgadza się. Warszawa jest pod tym względem wyjątkowa. W ogóle Polska, ale Warszawa szczególnie, ponieważ są miasta w Europie, w których jest nawet więcej działek niż w Warszawie. Wiedeń, Berlin, tam są większe obszary, ale one nie są tak blisko centrum, są bardziej na obrzeżach, więc tu jest to u nas inne. Czy to jest dobrze? Działkowcy pewnie powiedzą, że tak. No, nasz analityk mówi, że można byłoby to trochę podzielić. Część tych terenów oddać na przykład pod parki, część udostępnić pod zabudowę mieszkaniową, no bo są to tereny naprawdę w bardzo atrakcyjnych miejscach miasta. A przy okazji właśnie zieleń zostanie na przykład w postaci parków.
0: GUS nas niedawno policzył. Na nowo blisko 39 milionów osób mamy żyjących w Polsce, w tym 2 miliony 300 tysięcy obcokrajowców. No i w takich kategoriach absolutnych to najwięcej z nich mieszka w Warszawie, we Wrocławiu i w Krakowie. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę udział procentowy obcokrajowców do w ogóle wszystkich mieszkańców danego miasta, to już jest on najwyższy we Wrocławiu. To zdecydowanie stolica Dolnego Śląska jest liderem, bo to 20%. Kolejne miasta mają kilkanaście, poniżej 15%. Co zatem decyduje o tym sukcesie Wrocławia?
1: No właśnie, we Wrocławiu już co piąta osoba to cudzoziemiec. Chodzi przede wszystkim o kwestie majątkowe. Wrocław jest dość bogatym miastem, jest tam praca, dobrze się zarabia, więc jeżeli człowiek już decyduje się na migrację, na pokonanie dużej odległości i zaczęcie życia zawodowego od nowa, no to wybiera miejsce, o którym wie, czy dowiedział się, że można tam znaleźć dobrą pracę. A druga rzecz to są tak zwane sieci migracyjne, czyli osoby, które już zmigrowały, są w stanie pomóc swoimi kontaktami, jakby taką opieką merytoryczną, wsparciem nowo przybyłym. Więc to też decyduje o tym, że wybierają kolejne osoby te same miasta.
0: No i w ogóle chyba też wybierają bardziej ścianę zachodnią niż wschodnią,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, tak. Z danych wynika, że zdecydowanie ściana zachodnia jest popularniejsza. Najmniej cudzoziemców jest na ścianie wschodniej.
0: Katarzyna Latek, wydawczyni WXYZ, była dzisiaj naszą gościnią. Bardzo dziękuję.
1: Ja dziękuję.
2: Informator ekonomiczny. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: Dla wszystkich spragnionych jeszcze wielu innych informacji ekonomicznych dodamy, że o 16.30 Sylwia powróci.
0: Tak, zapraszam.
3: A my kontynuujemy temat miłosny, no bo jak to inaczej określić? Tajemniczy słuchacz o nicku Jimmy napisał tak. Dla mojej ukochanej żony, obecnie 27 lat razem, z miłości rzuciłem palenie paskudnych papierosów, ale nie to było wyzwaniem. Mam wielki lęk, mam wielki strach, a jednak zrobiłem to, by udowodnić swoje ego dla dziewczyny i zostać jej bohaterem. Wsiadłem na diabelski młyn i kołował mnie, a ja pogubiłem wszystkie drobne. Adrenalina 100. Pozdrawiam serdecznie. No i co jeszcze robimy z miłości?

0: Chciałem powiedzieć, że z szalonej miłości do mojej cudownej kobiety właśnie dziś jadę na pole golfowe do Arłamowa. Dla niej nauczyłem się grać w golfa. Pozdrawiam trójkę serdecznie. Janek z Bieszczad.
1: Prawda, że piękne?
2: Piękne, oczywiście.
1: A Sylwia co by zrobiła z miłości?
2: No nie wiem, pewnie dzisiaj to może wszystko, ale kiedyś pamiętam, bo tutaj zdradzę coś, o czym nigdy nie mówiłam. Kiedyś mi się bardzo podobał jeden chłopak, z którym chodziłam na angielski, tylko że on nie chodził do mojej grupy, tylko do grupy godzinę później. I ja czekałam na przystanku autobusowym, udając, że czekam właśnie na autobus, żeby on wyszedł z tych zajęć godzinę później.
1: No i co, udało się zagadać?
2: No udało. My się później poznaliśmy. A nawet może przez chwilę byliśmy, tak.
1: Jak ma na imię?
2: Nie, to już nie będę zdradzał, bo jeszcze słuchaj.
1: Jeżeli wie, to wie. Pozdrawiamy.
2: Właśnie, pozdrawiamy.
1: To chyba nie przypadek, że właśnie ten utwór był wtedy na liście. Pet Shop Boys i ich dźwiękowe serce. Rok 88, wydanie 331, notowanie prowadził Marek Niedźwiecki, a Pet Shop Boys z sercem pojawili się na 27.

0: Pet Shop Boys i Heart, no bo cały list właściwie kręci się wokół serca i wokół bardzo prostego pytania. Ile jesteśmy w stanie zrobić dla drugiej osoby i dla drugiej połówki?
1: Listy na M.
0: Można wysyłać listy na Myśliwiecką 357, można pisać na naszym trójkowym Facebooku, no i można też zasłuchać się w historiach miłosnych. W tym naszym pokaźnym worku listów na M odnalazł się jeden, w którym dwóch młodzieńców, Marek i Sławek w 88 napisali tak. Serdeczne pozdrowienia dla Anny i Beaty z Lublina, z ulicy

0: Faraona od dwóch szaleńców, Marusa i Sławka od niedawna w motocyklowych kaskach. No, panowie specjalnie nauczyli się jeździć na jednośladach dla Anny i Beaty. No to sprawdźmy, jakich jeszcze szaleństw dopuszczał się człowiek, kiedy był młody, może głupi. Myślę, że zadziwiająco to pytanie zabierze nas teraz również w rejony sakralne.
1: Był kolega ministrant, była moja wówczas zauroczona koleżanka i była niedzielna msza, która przy okazji była pełna różnych atrakcji.
2: Jakich?
1: No, jest okazja do tego, masz 10 lat, podoba ci się kolega ministrant, więc tak naprawdę masz godzinę, żeby bez wyrzutów sumienia i bez też jakichś dziwnych skojarzeń po prostu na niego patrzeć.
3: Pierwsza miłość jest przede wszystkim oparta z braku doświadczenia na bardzo mało rozsądnych, za to bardzo malowniczych założeniach.
2: Czego się nie robi dla miłości albo robi?
1: Na przykład śpi w namiocie pod Stadionem Narodowym przez 3 dni, żeby zobaczyć swojego ukochanego idola.
2: Harry'ego Stylesa.
1: Na przykład Harry'ego Stylesa.
4: Wydaje mi się, że nie jest to najbezpieczniejsze. Choć nie powinienem się odzywać, bo sam kiedyś prawie spaliłem szkołę w walentynki. To był przypadek i nic się nie stało.
3: Wiek, w którym panowie są szczególnie skłonni do zachowań ryzykownych.
4: Doktor Beata Rajba, psycholog.
3: Bywa, że chcąc zaimponować partnerce, stają się laureatami Nagrody Darwina, wręczanej pośmiertnie za szczególnie bezmyślne wyczyny.
5: Historycy literatury, którzy powinni wszystko wiedzieć, a jak czegoś nie wiedzą, to powinni dozmyślać, są trochę bezbronni.
4: Profesor Piotr Łuszczykiewicz, literaturoznawca, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.
5: Bo nagle pojawia się w XI-XII wieku miłość z przeszkodami, miłość, która prowadzi do nieszczęścia, miłość, która kończy się złym finałem romansu. I potem cała kultura uczy nas, że właściwie my kochamy tak, jak nam trochę podpowiada kontekst.
4: Choć w kontekście literatury dojrzała miłość sięga po antyk.
5: Literatura grecka i literatura rzymska są bardzo racjonalne. Orfeusz jest gotów poświęcić wszystko, ale ten mit to jest też przestroga, żeby nie popadać w pychę na temat możliwości osobowości czy twórczości. Owidiusz opisuje lekarstwa na miłość, kiedy ona staje się chorobą i radzi, jak się odkochać.
3: Z wiekiem przychodzi refleksja, że miłość, która wszystko z siebie daje, nie zostawia już nic dla nas samych. A co gorsza, niekoniecznie spotyka się z takim samym poświęceniem drugiej strony.
4: Dobry związek opiera się na spełnianiu potrzeb każdej ze stron, jasnego komunikowania tych potrzeb, kompromisu, uważności.
3: Frustracja i złość jest czymś, co w dłuższej perspektywie zniszczy każdy związek. Paradoksalnie pary, które się nie kłócą, są o wiele bardziej narażone na rozstanie. Ważne jest oczywiście, żeby się kłócić z szacunkiem dla drugiej strony, bez ranienia jej. No i ważne jest, żeby dobre chwile przeważały mniej więcej 3-krotnie nad tymi gorszymi.
4: A te dobre chwile to często zwykłe drobnostki.
6: Wziąłem cię ze sklepu, bo wiem, że lubisz. Chcesz herbaty? Cieszę się, że jesteś.
4: Miłość jest jak Diefenbachia. Trzeba ją codziennie delikatnie zraszać, bo uschnie. A tak, piękne, zdrowe, duże liście.
5: Ja kiedy słyszę o tym, że ta miłość nie istnieje współcześnie, to zawsze w sposób bardzo egoistyczny. Podaję swój własny przykład. Moja miłość z moją żoną, prawie 40 lat jesteśmy w związku małżeńskim i odpukać uważam, że nic lepszego nie mogło się mnie, a mam nadzieję również, że ona myśli także, że nam przytrafić.
3: Profesor Wojciszko mówił, że dobre pary to takie, które potrafią się odkrywać wciąż na nowo i to w sposób życzliwy, pełen szacunku i zrozumienia.
0: Ach, ten nasz romantyk Michał Kowarski. A propos wyznania Karoliny Gonet, ja też byłem ministrantem.
7: A dzwonić to można?
0: A można. 22 i 7 trójek, facebook.com/trójka, to można pisać. listy@polskieradio.pl. Ile jesteśmy w stanie zrobić dla drugiej osoby, dla drugiej połówki?

0: czystej miłości, wybranka mego serca, raz na jakiś czas, no nie to, że żądała, ale prosiła w miejscu publicznym, na ulicy, żebym stanął na jednej nodze, pochylił się do przodu i rozłożył ręce w prawo i w lewo. To taka żywa reklama polskich linii lotniczych. Wtedy na bazie popularności filmu Co mi zrobisz, jak nie złapiesz? Dobrze, że nie kazała mi mówić po węgiersku. Serdecznie Państwa pozdrawiam.
1: Sobie to właśnie to wyobraziłem. No tak, największe dowody miłości wcale nie muszą być spektakularne, no bo to nie zawsze są motocykle. Czasami to codzienne odprowadzanie na autobus, robienie kawy, pamiętanie o ulubionym chlebie. No i chyba właśnie to z takich drobiazgów składa się nasze życie. No to ja zachęcam jeszcze do wysłania pocztówek na Myśliwiecką. Może ktoś wyśle? Czekamy. Lepiej.

0: Autopromocja.
1: Kluczowe wydarzenia w historii, dzieła kultury, postaci oraz idee, które ukształtowały nas, Europejczyków. Ale co to dokładnie znaczy? Co znaczy tożsamość europejska? Jakie mity i jakie opowieści ją kształtują? I czy sytuacja na świecie już wymaga, żeby europejski mit wymyślić na nowo? Będziemy o tym rozmawiać. Zapraszam do nowego podcastu Źródła Europejskie. Premiera w każdą środę o 12:00 na YouTubie Trójki, na polskieradio.pl i na platformach streamingowych. Agnieszka Lichnerowicz.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
10: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18:00. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
13: Aflofarm.
14: Au! Znów ten ból.
15: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
14: Mm-hmm.
15: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
14: Oh.
15: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
16: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Tu Polskie Radio Warszawa.
11: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

0: menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
1: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka.

0: serca i drażliwości.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj środa, 8 dzień lipca, jest 10. Czas na serwis Trójki i Agnieszka Drost.
3: Rosja jako główne zagrożenie sojuszu w Ankarze, dziś drugi dzień szczytu NATO. Maturzyści poznali wyniki egzaminu dojrzałości, 19% będzie miało poprawki. W tym serwisie zajrzymy też nad Bałtyk, na plażach od kilku dni są czerwone flagi. Więzi transatlantyckie, ich wzmacnianie, budowanie solidarności sojuszniczej oraz Rosja wskazano jako główne zagrożenie sojuszu. To najważniejsze kwestie, które będzie podnosił polski prezydent w trakcie sesji roboczej szczytu NATO w Ankarze. Co dokładnie usłyszą sojusznicy od Karola Nawrockiego, to w relacji Agnieszki Drążkiewicz.
4: Sojusznicza jedność i współpraca pomiędzy USA a europejskimi członkami NATO będą jednymi z głównych punktów wystąpienia polskiego prezydenta na sesji roboczej. Karol Nawrocki będzie również zabiegał o rozbudowę infrastruktury natowskiej tak, aby wzmacniała także wschodnią flankę sojuszu.
5: Będę konsekwentnie zabiegał o to, aby rurociągi, które kończą się dzisiaj na byłej granicy wschodnich i zachodnich Niemiec, zostały poprowadzone do Rzeczpospolitej Polskiej, do Europy Środkowej. Podwójne zastosowanie rurociągów daje też możliwość budowania bezpieczeństwa całej wschodniej flanki NATO.
4: Sesja z udziałem głów państw i szefów rządów potrwa około 3 godzin. Nie weźmie w niej udziału prezydent Ukrainy, choć Wołodymyr Zełenski jest w Ankarze. Na marginesie szczytu spotykał się już wczoraj i będzie spotykał także dzisiaj z wieloma przywódcami. Z Ankary Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
3: 81% maturzystów zdało egzamin dojrzałości, ogłosiła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Prawo do poprawki w sierpniu ma 12% absolwentów, a prawie 7% nie zdało więcej niż jednego egzaminu, mówi dyrektor komisji Robert Zakrzewski.
6: Odsetek sukcesu dla języka polskiego to jest 94%, z matematyki 86%, natomiast języka angielskiego 95%. Mówię tutaj o egzaminach obowiązkowych na poziomie podstawowym.
3: Pełne wyniki egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w dodatkowym terminie w czerwcu oraz w terminie poprawkowym w sierpniu, zostaną ogłoszone 11 września. Ministerstwo Zdrowia ma dziś przedstawić propozycję reform w służbie zdrowia. Rozwiązania mają pozwolić m.in. na zwiększenie kontroli nad wynagrodzeniami lekarzy. Jednym z pomysłów na weryfikację czasu pracy jest wprowadzenie tachografów. To dobre i potrzebne rozwiązanie, mówił prezes Naczelnej Izby Lekarskiej dr Łukasz Jankowski w Bez Uników w rozmowie politycznej w Trójce.
7: Pytanie, które zadajemy sobie, to jak takie tachografy wprowadzić, bo one powinny być i w prywatnym, i w publicznym systemie. Na razie myślimy, że mogłoby być to logowanie do systemu, no bo przecież lekarz, wchodząc do gabinetu, czy publicznie, czy prywatnie, loguje się, wystawia recepty, w systemie wpisuje dokumentację medyczną, być może trzeba zliczać czas logowania.
3: A ma to być odpowiedź m.in. na aferę w Szpitalu Południowym oraz doniesienia o medykach, którzy zarabiają nawet kilkaset tysięcy złotych brutto miesięcznie i pracują ponad 300 godzin miesięcznie. W gminie Rajgród na Podlasiu uruchomiono drugie ujęcie wody. Jak mówi burmistrz Adrian Arasimowicz, to bardzo strategiczna inwestycja, dzięki której wzrośnie bezpieczeństwo mieszkańców gminy i to nie tylko sanitarne.
8: Dzięki czemu też, na przykład tak jak w ubiegłym roku był pożar Biebrzyńskiego Parku Narodowego, wtedy ciśnienie wody w hydrantach było niewystarczające i też wpływało to na bezpieczeństwo i pracę strażaków na przykład. Oba ujęcia wody zdecydowanie zwiększyły wydajność tych wodociągów. W przyszłym roku też, mam nadzieję, że w pierwszym, drugim kwartale wybudujemy trzecie ujęcie wody, a docelowo też, że powstanie czwarte ujęcie i że gmina Rajgród będzie zabezpieczona pod tym względem.
3: Stworzenie nowego ujęcia wody kosztowało blisko 2 miliony złotych. Większość tej kwoty to dofinansowanie z budżetu państwa. Kto liczył na słońce i gorąco, ten się rozczarował. Ostatnie dni nad Bałtykiem nie rozpieszczają. Kilka dni mocno padało. Dziś dodatkowo pojawił się silny wiatr. Na wieżach ratowniczych czerwone flagi, a turyści, którzy przyjechali na wakacje nad polskim morzem, muszą szukać alternatywy dla leżenia plackiem na plaży. Rewal z mikrofonem Polskiego Radia odwiedziła Aneta Łuczkowska.
9: Jedziemy tutaj właśnie pozwiedzać.
10: Człowiek się trochę porusza zamiast leżeć na plaży.
9: Nawet tam chyba wiatr nie pozwala na to, nie? Bo jak się zbliżamy do klifu, no...
10: Zdmuchuje.
9: Zdmuchuje.
10: Co ty masz na sobie?
11: Płaszcz.
10: Tutaj kupiłeś czy przywiozłeś ze sobą?
11: Tutaj kupiłem.
10: Czego się spodziewałeś?
11: Słoneczka.
10: Deszcz państwu bardzo przeszkadza?
12: No troszeczkę przeszkadza, no ale sobie radzimy. No.
13: Wie pani co, jak będziemy narzekać, o matko, jak źle. No jest fatalnie. Po prostu trzeba się dostosować do pogody i czekać, że będzie lepiej.
3: A lepiej ma być od jutra. Prognozy mówią, że wyjrzy słońce i ma być z dnia na dzień coraz cieplej. To był

0: Bistrójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dziś jeszcze przelotne opady deszczu, głównie na wschodzie i w centrum. Na termometrach zobaczymy od 12 stopni na Podlasiu, około 18 w centrum, do 22 na zachodzie. Odczuwalna temperatura będzie znacznie niższa, bo mocno wieje, w porywach do 120 km na godzinę w rejonie Zatoki Gdańskiej.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Czyli mówisz, Aga, że po deszczu słoneczko jednak później wyjdzie.
0: No, ma wyjść.
3: Ma wyjść.
0: Zawsze wychodzi.
3: To tak jak w miłości, prawda? Radiowe love story uskuteczniamy dzisiaj w trójce do 12. No to muszę ciebie o to podpytać, Aga. Czy zrobiłaś coś kiedyś szalonego, coś crazy dla miłości?
0: Tak. Rzuciłam wszystko i wyjechałam z Polski. Do Danii.
3: Do Danii. Piękny kraj. W Kopenhadze ostatnio byłem.
0: No, piękny, piękny. Dużo rowerów, dużo pogodnych ludzi. Fajnie.
3: I dużo deszczu.
0: Ale takiego na przemian ze słońcem, bo tam cały czas mocno wieje, więc.
3: 22,7 trójek, a co państwo by zrobili z miłości szalonego? Elżbieta Malinowska, Hanna Dołęgowska, Michał Żołądkowski, Mateusz Tomaszuk. Jest 6 minut po 10.

Robert Smith napisał ten utwór jako prezent ślubny dla swojej żony Mary, tak, podarował go zamiast kwiatów. No a potem

Potem okazało się, że dostał go cały świat. Myślę, że to jest chyba jeden z najpiękniejszych prezentów ślubnych w historii muzyki. Minęło 5 dni od koncertu na openerze grupy The Cure, a redaktor Mateusz nadal ociera łzy wzruszenia. Tak, to były łzy wzruszenia, łzy wrażenia i tak właściwie one wcale nie wysychają. A państwo dzwonią, państwo piszą, napisała na przykład pani Iwona. Dzień dobry, właśnie włączyłam listy na M. Mój mąż, z którym chodziłam do klasy w liceum w wakacje po pierwszej klasie mając lat 15, pojechał za mną ze Śląska nad morze. Ja byłam na obozie, on okłamał rodziców, że jedzie do kolegi. Oczywiście nie przyznał się, że na drugi koniec Polski. Spał na plaży, lata 90. Oczywiście ja nie miałam pojęcia, że przyjedzie. Pozdrawiam, Iwona. Takie to właśnie historie, co państwo byliby w stanie zrobić dla swojej drugiej połówki. 22 i 7 trójek, listy @polskieradio.pl. Na Facebooku też jesteśmy, facebook.com/trójka. No to teraz może otworzymy kącik środowy, to będzie kącik nowy w listach na M. No i cyk, kącik zakręcony, odwrócony. Z wielką miłością wręczymy też trójkowy kubeczek. Jest nowiutki, bialutki. Klasa. Co trzeba zrobić? Trzeba odgadnąć, o jaki utwór chodzi.

ale nie jest łatwo. 22,7 trójek. Michał Żołądkowski czeka przy telefonie. Trójkowy kubek do zgarnięcia. Nasza płyta tygodnia, Madonna, Confessions 2.

nieźle bujający wakacyjny kawałek. Madonna Confessions 2 to ta płyta, którą dziś i tak właściwie w tym tygodniu się zajmujemy, bo to nasza płyta tygodnia w trójce. No tak, myślałem, że będzie trudno.

niej, chociaż po części państwo odgadują, ale nie do końca. Większość z państwa zgaduje, że to jest właśnie ta grupa, o którą pytamy w naszym nowym kąciku środowym, który zatytułowaliśmy Kącik zakręcony, odwrócony, ale problem mają państwo z tytułem, no to może kolejna podpowiedź.

0: Zakręcony, odwrócony. Okazuje się, że kolejna podpowiedź pomogła. Podobno pan Krzysztof odgadł, co to za utwór jest. Halo?
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Panie Krzysztofie, no i co? Co to za utwór?
1: W zasadzie to moja żona odgadła. To jest zespół Hej i Historie.
0: Cudownie. To, brawo, jakieś oklaski. Tak, Hania bije, wszyscy biją.
1: My akurat jesteśmy w Warszawie, bo jesteśmy na krótkich wakacjach w Warszawie, więc potem Kubeczek się chętnie zgłosimy jutro osobiście, tym bardziej, że
0: osobiście.
1: Jutro będziemy u was na odsłuchu płyty.
0: A, cudownie, dzisiaj będziemy mieli też do zgarnięcia właśnie zaproszenia na premierowy, przedpremierowy odsłuch nowej płyty The Rolling Stones i będzie tam podobno żółta amerykańska taksówka, będzie można sobie zrobić zdjęcie.
1: Nie omieszkamy na pewno.
0: Coś my, chyba Hania mówi, że dorzucimy do kubeczka w takim razie.
1: Cudownie.
0: A czy ja mogę mieć jeszcze takie pytanie dosyć osobiste w ramach dzisiejszego tematu? Zrobił pan coś szalonego dla swojej żony?
1: No właśnie, słuchaliśmy razem radia i tak się zastanawiałem, co to mogło być, ale tak na szybko to mi nic niestety nie przyszło do głowy, ale na pewno coś wymyślę i na pewno coś jej osobiście przekażę.
0: No cudownie, skoro żona wymyśliła i odgadła, można powiedzieć, tak, no to trzeba się tak z żoną podzielić. Dobrze, gratulujemy panie Krzysztofie. Można jeszcze kogoś pozdrowić oprócz żony przy okazji?
1: Żonę też oczywiście pozdrawiam, tym bardziej, że dosłownie kilka ulic dalej jest ode mnie w tym momencie, a pozdrawiam też Kubę, naszego syna, który jest aktualnie w Krakowie i na pewno was słucha.
0: Pozdrawiamy panie Krzysztofie, dziękujemy.
1: Dzięki,
0: no to co? Hej, Historie. Pan Krzysztof i tak właściwie jego żona odgadnęli. Kącik zakręcony, odwrócony powróci w listach NM w środę za tydzień.

0: Historie grupy Hej zadebiutowały na liście przebojów trójki. To było notowanie 1791 z 27 maja 2016 roku.
1: Kiedyś byłem tak zauroczony pewną dziewczyną w szkole średniej, że poszedłem z nią nawet na pielgrzymkę do Częstochowy. Do zobaczenia, pozdrawiam wszystkich.
0: Nawet. A ile takich miłości pielgrzymkowych się narodziło? Chyba sporo, prawda? 22 i 7 trójek. Co robimy z miłości? Coś szalonego, a może coś niekoniecznie szalonego?

0: Autopromocja.
1: Latem w Trójce mnóstwo muzyki. Od 12 do 14 Muzyczna Poczta UKF i Państwa ulubione utwory.
2: Ja myślę, że to byłby czas na utwór Last Christmas George'a Michaela.
3: Śnieg. A może być Snow Patrol?
1: Zapraszają Mariusz Owczarek i Tomasz Żonda. Także od poniedziałku do czwartku, od 14 do 16 najciekawszy autorski wybór dziennikarzy muzycznych Trójki. W tonacji Trójki zapraszają
4: Agnieszka Szydłowska,
5: Piotr Metz,
6: Jacek Hawryluk,
7: Grzegorz Hoffman.
1: A o stałej porze, czyli o 15, tonacja w piątek zaprasza Michał Margański i w sobotę zaprasza Piotr Kaczkowski. Muzyka w Trójce. Polecamy latem.
0: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
12: Została nam już tylko apteczka.
11: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
12: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
11: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
13: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
11: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
13: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
14: Adamet, z pasji do rozwoju.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
16: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
17: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
18: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 8 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
19: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
20: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
19: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
20: Uff, jest dla mnie ratunek.
19: Tak.
20: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
21: Zdrowit. Ty plus plany obiadowe równa się sycąca promka. Schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 lipca. Cena przed obniżką 16,95.
22: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
23: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
22: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co

0: radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
0: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Ale duża.
4: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Żegnamy reklamy.
7: Park pod Kopcem Powstania Warszawskiego to chyba najbardziej znany park w naszym kraju. Obsypany nagrodami architektonicznymi od 2 lat cieszy się nie tylko mieszkańców stolicy. Zachwyca też podejściem do przyrody, platformami dla spacerujących, dziką przyrodą, no i szacunkiem do miejsca. Usypany w 1945 roku z powojennych gruzów kopiec stał się symbolem zniszczenia i odrodzenia miasta. Po rewitalizacji otaczającego go terenu zaprojektowanej przez pracownię Toposcape i Agris Greist, park ponownie otwarto w 1923 roku. A my dziś wrócimy do tej opowieści z wielką przyjemnością.
8: Na audycję zaprasza sponsor, firma Emitel, realizujący projekty z zakresu bezpieczeństwa i rozwoju technologicznego dla polskich miast.
9: Dobrze zaprojektowane. Zaprasza Anna Dudzińska.
10: Park Akcji Burza. Teren przy Kopcu Powstania Warszawskiego. To miejsce po prostu zachwyca. Najlepiej byłoby użyć określenia swoją adekwatnością. Wszystko tu do wszystkiego pasuje. Architektura pasuje do parku, do historii i pamięci, do przyrody, do funkcji i wreszcie do aktywności mieszkańców, którzy to miejsce od razu pokochali.
11: To jest bardzo dobra robota moim zdaniem. Co było kiedyś, a jest teraz.
12: I co, gratulowałby pan, tak, takiemu architektowi?
11: Tak, gratulował, Nagrodę Nobla nawet przybił.
10: Gratulacje naprawdę się należą. Maciej Kaufman wraz z zespołem dopasowali tutaj do siebie wszystkie przestrzenne puzzle. Trzeba było tylko mieć pomysł.
13: Tym momentem było zwrócenie się ku materialności kopca i zdanie sobie sprawy, że to jest wielka góra sztuczna zrobiona z gruzu. I po pierwsze chcieliśmy pokazać ten gruz, wydobyć go z podziemi i wyeksponować, przywrócić go pamięci. A po drugie zrobiliśmy badania, które opisywały przyrodę, która tutaj rośnie, bo ona jest bardzo specyficzna. Są to głównie rośliny pionierskie, które...
12: To znaczy takie, których tutaj po prostu w ogóle nie było. To nie są warszawskie do końca rośliny, tak? No, czy niepierwotne?
13: Niepierwotne, tak. Tutaj rosłyby takie rośliny, drzewa charakterystyczne dla podmokłych terenów Doliny Wisły.
10: A tak mamy robinię akacjową i klona jesionolistnego. Mamy więc tak zwaną czwartą przyrodę, która wyrosła na nieużytkach. Zastaniecie tam zacienione ścieżki, mech, funkcjonalne metalowe przejścia wśród drzew, no i kosze z gruzem, opowiada Ewa Porębska.
14: To jest miejsce, które nic nie udaje. Na czym to polega? Otóż kopiec powstał w miejscu, na które przez lata po wojnie zwożono gruzy. Te gruzy były nie tylko z okresu wyburzenia, czyli z okresu samego wojennego, tylko również później, kiedy przebudowywano różne budynki. To było takie miejsce, gdzie się wyrzucało szczątki obiektów, szczątki budowli. Teraz te gruzy zostały wydobyte w dużej mierze, pogrupowane w postaci takiej wystawy, która opowiada o warszawskich gruzach, a więc opowiada w gruncie rzeczy o historii Warszawy, pokazując, jak miasto się przekształca.
10: Wszystko znajduje się w lapidarium, jednym z elementów, które punktowo składają się na park. Przekopanie tego gruzu było nie lada wyzwaniem.
13: To było wożone koparkami, odsiewane od piachu i gliny w takich specjalnych sortownikach bębnowych. To wygląda jak taka wielka, wielka pralka, w której po prostu wrzucane są łyżką koparki kolejne partie tego materiału i on to przesiewa i rozdziela na frakcje gruz, osobno piasek, osobno większe bryły. To było dosyć duże zagadnienie, takie logistyczne i budowlane.
10: Tyle technikaliów. Resztę państwu daruję, bo lepiej. Miejsce jednak zobaczyć i poczuć. No, może poza Maślanką. Zresztą proszę posłuchać.
13: Proszę zobaczyć, jak się robi cicho, jak się robi zimno.

0: jak tu wchodzimy, wygodno.
1: Ten spacer nagle nabiera waloru spaceru dźwiękowego, bo teraz zrobiła się cisza.
0: No tak, tutaj znajdujemy się w tym wąwozie sztucznie przekopanym właśnie w celu dojścia z niższego na średni poziom kopca. Są tutaj ściany oporowe wykonane z gruzobetonu. Ściany z gruzobetonu mają takie półki, takie nisze, w których osadza się materia organiczna i woda. I dzięki temu panuje tutaj taki specyficzny mikroklimat, a te ściany zaczynają porastać rośliny i mech. Akurat mech został tutaj specjalnie, że tak powiem, nasadzony, introdukowany poprzez natryskiwanie takiej mieszaniny mchu zmielonego z maślanką jako pożywką dla bakterii symbiotycznych, które ten mech potrzebuje, żeby wzrastać.
2: Naprawdę super, szczególnie kiedy mamy tak upał, to jest super.
3: Fajny plac zabaw, Leo? Powiedz, czy fajny.
4: Jak ci się podoba plac zabaw? Od 1 do
5: 10. 10.
6: Na audycję zaprosił sponsor, firma Emitel, realizujący projekty z zakresu bezpieczeństwa i rozwoju technologicznego dla polskich miast.
7: Mnie też podoba się ten plac zabaw. No oczywiście, że 10. Cykl Anny Dudziński, dobrze zaprojektowane o każdej porze, do odsłuchu na stronie trójka.polskieradio.pl.

0: I'm taking a ride with my best friend. No niektórzy nie kryją, że nie ma nic lepszego niż samochodowa przejażdżka z najlepszym przyjacielem. Never let me down again. Andrew Fletcher, współtwórca Depeche Mode, gdyby żył, dzisiaj obchodziłby swoje 65. urodziny.
1: Listy na M.
0: Miłosne listy dzisiaj do 12. No miłość chyba nigdy nie przychodzi łatwo. Nawet jeżeli w filmach wygląda zupełnie inaczej. No a swoją drogą, państwo z miłości robią mnóstwo szalonych rzeczy.
2: Był to rok 84. Byłem wtedy bardzo młodym chłopakiem. Zakochałem się w dziewczynie, która mieszkała 100 km ode mnie. Zabrzmi to też dziwnie, bo złożyłem rower ze złomu. Pojechałem do niej te 100 km. A tak chciał, czyli akurat nie było w domu. I taka wycieczka trzydniowa od mojego miejsca zamieszkania była. Potem się jeszcze już nie miałem kontaktu, ale tak było. To było miłe, fajne, że się fajnie wspomina. Miłego dnia życzę.
3: Co można zrobić z miłości? Mam 36 lat, 12-letniego syna, który jest zafascynowany lotnictwem. Aby poradzić sobie z tym jego hobby i jego planami zrobienia licencji szybowcowej, ja niestety robię ją pierwsza. Więc robię to definitywnie z miłości, tylko po to, żeby po prostu przeżyć jego drogę w tym zakresie. Pozdrawiam z deszczowego Białego Stoku.
0: I my również pozdrawiamy z wietrznej Myśliwieckiej 357. 22 i 7 trójek, facebook.com/trójka, tam lista obecności, no i mail listy@polskieradio.pl. A te dźwięki poznają państwo? Grupa Black. Jutro minie równo 38 lat od notowania. 331, 331 notowanie listy przebojów trójki, które prowadził Marek Niedźwiecki, a na miejscu 10 Everything's Coming Up a Process.

Ja Love. Dźwiękowa pocztówka od grupy The Charlatans. Miłosne wydanie listów na M dzisiaj do godziny 12. No to jak to jest w końcu z tym robieniem czegoś szalonego dla osób, które kochamy?

0: Wydaje mi się, że to polega na tym, że chcemy poznać świat tej drugiej osoby. I ja się zakochałam w pisarzu, więc zaczęłam czytać jego książki, ale dużo więcej jeszcze innych książek. A po latach on, ponieważ jestem muzykiem, on zaczął teraz próbować komponować. I to jest piękne.
1: Gdy poszedłem do Ogólniaka, poznałem tam dziewczynę, ale byłem zbyt nieśmiały, żeby się do niej zbliżyć. Przez 30 dni w maju biegałem codziennie, bo to było 3 km, ona mieszkała ode mnie. Domu stawałem przed szkołą, po drodze zrywałem gałązka białego bzu i kładłem u niej na wycieraczce plus liścikiem. Ona była harcerką. Ja się wcześniej harcerstwem nie interesowałem. W związku z tym zostałem harcerzem. Efekt był taki, że potem byłem drużynowym. Suma summarum, w tym roku minęło 40 lat, odkąd jesteśmy razem.
2: Takie historie lubimy, 22 i 7 trójek. Chociaż dzisiaj punktem wyjścia jest list z roku 88. List napisany do trójki. Dwóch chłopaków, Marek i Sławek, napisało do kącika Marii, że specjalnie dla dwóch sióstr nauczyli się jeździć na motocyklu. A państwo, co zrobili szalonego? Czekamy na państwa wiadomości. Listy @polskieradio.pl, facebook.com/trójka, 22 i 7 trójek. No a teraz wspomnienie. Pocztówka sprzed 38 lat, z notowania 3-3-1. Wtedy Tilt z tym utworem pojawili się na miejscu piątym.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Autopromocja.
2: Mały ekran, srebrny ekran, duży ekran, wielki ekran i ekran w Ogrodzie Trójki przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie.
3: Uszanowani!
2: Kino w Ogrodzie. W każdy wakacyjny piątek od 10 lipca.
4: Wiwat! Wiwat!
2: Wejściówki rozdajemy na antenie. Program Kina w Ogrodzie i godziny seansów na stronie trójkapolskieradio.pl i w mediach społecznościowych Trójki.
3: Wpierw trzeba mi się z hetmanem rozmówić.
1: Autopromocja.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: masz. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy kujawski 1 litr, 5,99 za sztukę. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. A wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie kawy ziarniste i mielone Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
8: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus.

0: Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj środa, 8 dzień lipca, jest 11. Czas na serwis Trójki i Agnieszka Drost.
3: Donald Trump ogłasza koniec porozumienia z Iranem.

0: oświadczył prezydent USA Donald Trump. Dodał, że nie chce angażować się w relacje z Teheranem, określając irańskie władze mianem chorych ludzi. Amerykański prezydent mówił o tym w Ankarze, gdzie trwa dwudniowy szczyt NATO. W nocy Stany Zjednoczone uderzyły w ponad 80 celów w Iranie. Rozkaz dał prezydent Trump. To była odpowiedź na irańskie ataki na statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormus.
1: Dowództwo centralne USA poinformowało, że podczas najnowszych ataków na Iran uderzyło w ponad 80 celów. To m.in. sieci dowodzenia, przybrzeżne stacje radarowe, systemy przeciwokrętowe oraz ponad 60 łodzi Korpusów Strażników Rewolucji Islamskiej w rejonie cieśniny Ormus. Celem amerykańskich uderzeń było ograniczenie możliwości Iranu do atakowania międzynarodowego handlu. Iran odpowiedział atakiem na amerykańską bazę w Bahrajnie, wcześniej oskarżając Stany Zjednoczone o poważne naruszenia memorandum, wymieniając m.in. ataki na swoje terytorium, wznowienie sankcji naftowych oraz wsparcie dla izraelskich ataków na Liban. Przemysław Lis, Polskie Radio.
0: Otoczenie prezydenta Nawrockiego wykorzystuje obrady w Ankarze do kuluarowych rozmów o stałej bazie wojsk amerykańskich w Polsce. Dla Polski takim zagadnieniem jest wzmacnianie naszego bezpieczeństwa, m.in. dzięki stałej obecności wojsk USA, mówi szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartłomiej Grodecki.
2: Jest duża otwartość Amerykanów na stworzenie stałej bazy w Polsce. Skoro jest otwartość, też wielokrotnie mówiłem, złóżmy ofertę, korzystajmy z tej możliwości, wysyłajmy silny sygnał na wschód, bądźmy dylematem strategicznym dla naszego głównego wroga, którym jest Federacja Rosyjska.
0: A prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych mieli okazję do krótkiej rozmowy podczas wieczornej kolacji w Ankarze. 81% maturzystów zdało w tym roku egzamin dojrzałości, ogłosiła dziś Centralna Komisja Egzaminacyjna. Należy się cieszyć, że tak dużo młodych ludzi przystępuje do matur, oceniła ministra Edukacji Narodowej Barbara Nowacka.
3: To, co na pewno można powiedzieć dzisiaj, to jest to, że młodzież, szczególnie w wielkich miastach, bardzo poważnie podchodzi do matur, że w technikach też widać tę taką presję uczenia się, bo też otwierają się przed nimi horyzonty zawodowe.
0: Ministra pogratulowała wszystkim, którym matura poszła dobrze i dodała, że za 12%, które czeka sierpniowa poprawka, trzyma kciuki, a 6% namawia do tego, by nie porzucali swoich ambicji i w przyszłym roku przystąpili do egzaminu. Od dziś Państwowa Inspekcja Pracy może przekształcać kontrakty B2B i umowy cywilnoprawne w etat. Wchodzą w życie zmiany w prawie pracy. Skala kontroli przeprowadzanych przez PIP może być znacząca, mówiła o tym w Informatorze Ekonomicznym Trójki Katarzyna Latek z portalu XYZ.
4: Będzie sprawdzała, na czym naprawdę polega stosunek pracy między pracownikiem a pracodawcą. Nie wystarczą same deklaracje obu stron, że obie strony chciały tego B2B, dla obu to jest wygodne i obie sobie tego życzą. To nie jest wystarczająco przekonujące. Argumentem będzie to, jak naprawdę ta praca jest wykonywana. No i PIP zapowiada, że ruszy z kontrolami dosyć ostro i szeroko.
0: A za rażące omijanie przepisów pracodawcy grozi mandat w wysokości do 5000 zł. Presja czasu, zmęczenie, a także rutyna to najczęstsze przyczyny tragicznych zdarzeń z udziałem maszyn rolniczych. Żniwa to najbardziej intensywny czas dla rolników. Mimo apeli i wypadków podczas żniw nie brakuje, tylko w ubiegłym roku w tym czasie doszło do ponad 1800 zdarzeń, 7 wypadków było śmiertelnych. Niestety często BHP schodzi na drugi plan, zauważa Genowefa Prorok, dyrektorka Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
5: Najczęściej ofiarami padają dzieci nieletni, którzy na traktorach jeżdżą, na jakichś przyczepach, gdzie się przewracają i dochodzi do poważnych wypadków. Musimy zwrócić uwagę na to, żeby były odpowiednie osłony przy maszynach, przy narzędziach, żeby one były zabezpieczone, żeby posiadały wszystko, co potrzebne do bezpiecznej pracy.
0: A według danych KRUS, jedną z najczęstszych grup wypadków zgłaszanych w gospodarstwach domowych, rolnych, są upadki, przygniecenia, a także uderzenia przez ruchome części maszyn. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W całym kraju mocno wieje, ale najgorzej jest nad morzem w rejonie Zatoki Gdańskiej w porywach do 120 km na godzinę. Na wschodzie i w centrum kraju dziś przelotne opady deszczu, a na termometrach od 12 stopni na Podlasiu, około 18 w centrum i nad morzem do 22 na zachodzie.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Dużo miłości, dużo serduszek wysyłamy z Myśliwieckiej 357. Elżbieta Malinowska, Hanna.

0: Dołęgowska, Michał Żołądkowski i Mateusz Tomaszuk. Jest 5 minut po 11.
1: Listy na M.
0: Listy miłosne. Listy na M dziś z dopiskiem miłość. Zapraszamy jeszcze na ostatnią godzinę dzisiejszego spotkania.

0: Najprostsze chwile, drobiazgi. Może ktoś z Państwa czekał godzinę na przystanku. Może ktoś jechał dwa autobusy dalej, żeby odprowadzić drugą połówkę do domu. Ktoś może uczył się jazdy na motocyklu, no a ktoś inny nosił w kieszeni zdjęcie ukochanej osoby tak długo, aż wyblakło. No i pomyślałem sobie, że może właśnie z takich małych rzeczy składa się wszystko, no bo przecież miłość bardzo rzadko przychodzi z fanfarami, znacznie częściej przychodzi po cichu. No i dziś w listach na M pytamy Państwa, co byli Państwo w stanie zrobić dla drugiej osoby, dla drugiej połówki. 22 i 7 trójek.
1: Żeby spotkać się z moją ukochaną, przejechałem pociągiem z Istambułu do Katowic, z przesiadkami w Bukareszcie i jeszcze w Budapeszcie. Jechałem dwa dni, żeby się dwa dni wcześniej spotkać. Czego się nie robiło dla ukochanej? Jestem z tą kobietą już 50 lat po kolei. Było to przeżycie, ale te dwa dni były warte tego szaleństwa.
2: Ja dla swojej obecnej żony nauczyłem się pleść wianki ze stokrotki. Nauczyłem na jej włosach pleść warkoczyki takie. Miała piękne, długie, blond włosy. Jak chodziliśmy na spacer, tak pięknie włosy się rozwiewały. Byłem taki dumny. Po kilku razach udało mi się to.
0: Czego się nie robi dla miłości. Z miłości dla Państwa mamy też zaproszenia. Gosia Jakubowska wysłała takiego maila, ale też powiedziała mi na korytarzu trójki, żebym to zrobił jakoś tak energiczniej, żebym to zaznaczył, bo to wielkie wydarzenie jest w czwartek.

o godzinie 20 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej będziemy słuchać przedpremierowo albumu Foreign Tongues grupy The Rolling Stones. Podobno przed wejściem do Trójki stanie londyńska żółta taksówka, no a w Trójce pojawią się kultowe czerwone jeżyki, to znaczy języki, tak. No i spotkanie poprowadzi Piotr Metz. Czekamy na Państwa telefony, kto ma ochotę być z nami. A widzę, że są Państwo z nami. 22 i 7 trójek.

0: List na M w Trójce dzisiaj z dopiskiem miłość. A czego to się nie robi dla miłości?
1: Ja po strudzie, ona w Cieszynie. Świeżo poznana dziewczyna na weselu. Dostałem przepustkę 48 godzin, tak się kiedyś to nazywało, czyli ten dwudniówkę. Wsiadłem w pociąg po strudzie. Byłem dopiero w nocy następnego dnia u niej o drugiej. Do godziny czwartej mieliśmy czas dla siebie, tej czwartej, tej nocy. Więc słuchaliśmy tak zwanych ballad rockowych. Nacieszyliśmy oczy przede wszystkim sobą. No i co, trzeba było się zbierać z powrotem do jednostki. Ja w ten pociąg, do tej Ostródy, ale niestety przed Ostródą, miejscowość Samborowo, zasnąłem. Poszedłem do pani dróżnik i mówię do niej, proszę panią, niech mi pani ratuje tyłek, bo będzie źle. Co się okazało? Nadjeżdża pociąg towarowy, maszynista się zatrzymuje, otwiera drzwi, a pani dróżnik wpycha mnie do pana maszynisty i mówi, słuchaj, on cię dowiezie do Ostródy, jesteś w dobrych rękach.
2: Listy na M.
3: Dla swojego partnera również nauczyłam się jeździć na motocyklu, zrobiłam prawo jazdy. Mam teraz 58 i dalej na tym motocyklu jeżdżę i dalej to jest dla mnie ogromną pasją i przygodą.
0: A jednak ten temat motocyklowy wraca. Pan Adam napisał, kiedy dostałem udaru, wylądowałem na oddziale rehabilitacji neurologicznej i zakochałem się od pierwszego wejrzenia w mojej logopedce. To był związek z kategorii niemożliwych, bo ona nie miała prawa związać się z pacjentem, a poza tym jest ode mnie starsza o 20 lat. Mimo to nie dałem za wygraną i w ciągu 8 miesięcy leczenia zasypałem ją dosłownie kwiatami, które rosły wokół szpitala. No i co? Udało mi się ją zdobyć, więc dla miłości można zrobić absolutnie wszystko.

0: Autopromocja.
1: 20 lat temu ukazała się ostatnia wielka płyta muzyki popularnej. Album Złamanego Serca, który zdobył serca milionów słuchaczy. Z ciemności przeklętego uczucia wprost na szczyty list przebojów i do popkulturowej nieśmiertelności. To jest dorobek Back to Black, niezapomnianej płyty Amy Winehouse. Dziś o 19 posłuchamy jej wspólnie. Zapraszam na pół niezaprzeczalnie perfekcyjnej płyty. Do usłyszenia. Anna Gacek.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories.

0: Olen spółka z o.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: A, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: The Flaming Lips, Young Lean i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
9: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
10: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
11: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Żegnamy reklamy.
13: Miłość, miłość, miłość. Jak wyglądałby świat muzyki bez miłości? No, nawet nie chcę sobie tego wyobrażać. O świecie miłosnym w muzyce opowie teraz Justyna Grabasz.
14: Kawałek muzyki.
15: A dla miłości zrobiłbym wszystko. Pobiegłbym do piekła i z powrotem i nigdy cię nie okłamał. And I would do anything for love. I'd run right into hell and back. Całkiem poważne wyznanie, szczególnie kiedy nie wiadomo, jak daleko to wspomniane piekło leży. Ale skoro mówi, że nie kłamie, no to trzeba mu zaufać. I do anything for love, but I won't do that. To wielki przebój Meatloafa, który rozpoczyna dźwięk gitary brzmiącej jak ryczący motocykl. A że dziś w audycji listy na M w roli głównej list od panów, którzy dla miłości nauczyli się jeździć na motorze, to nie mogliśmy rozpocząć inaczej. Choć w tej piosence jest pewien haczyk, bo Meatloaf śpiewa, że zrobi wszystko, ale nie zrobi tego, cokolwiek to znaczy. Przejdźmy więc może do utworów, w których autorzy jasno wyrażają swoje miłosne intencje.

A potem Artur Rojek śpiewa, że zamknąłby cię w klatce, co też nie brzmi jakoś szczególnie optymistycznie, ale za to zerwie dla ciebie polne kwiaty i znajdzie te najrzadsze. Wszystko dla miłości. I mimo tego dość mrocznego elementu z zamykaniem w klatce, wszystko brzmi tu bardzo romantycznie, chociaż teledysk do utworu Dla Ciebie, wyreżyserowany przez Janusza Kamińskiego, sugeruje, że w utworze nie chodzi o taką całkiem zdrową relację, bo w roli głównej pojawia się wampir, a wciela się w niego właśnie Artur Rojek. A jak już jesteśmy przy polskiej muzyce i szukamy w niej poświęceń dla miłości, to mam jeszcze jedną świetną kandydatkę.

cóż, można zrobić więcej. Co ciekawe, nadal krąży mnóstwo legend wokół tej piosenki, między innymi mówiące o tym, że to historia samego Seweryna Krajewskiego, a dokładniej opowieść o jego uczuciu do dziewczyny, która opuściła Polskę i o której śpiewał także w utworze Anna Maria. Jak było naprawdę? To już chyba na zawsze pozostanie tajemnicą, ale nie zmienia to faktu, że wielu zakochanych utożsamiało się z podmiotem lirycznym utworu.

to już grupa The Yardbirds i utwór, w którym można usłyszeć debiutującego Erika Claptona. For Your Love, dla Twojej miłości dałbym Ci gwiazdy i słońce, i księżyc, i diamenty, diamentowe pierścionki. Wszystko po to, żebyś mnie kochała. Znowu poważna deklaracja. Co ciekawe, diamenty to bardzo często pojawiający się w piosenkach motyw mający skusić partnerkę, zachęcić do miłości. W końcu dla chcącego nic trudnego, więc może te gwiazdy, księżyce, polne kwiaty wydają się całkiem realne, kiedy ktoś jest naprawdę zakochany.

A ilu utworów byśmy nie mieli, gdyby nie miłość, i ta szczęśliwa, i ta nieszczęśliwa. Pan Ryszard napisał: w latach 80. średnio 2 razy w miesiącu odbywałem podróże PKP na trasie początkowo Jelenia Góra – Warszawa, potem Bemowo – Piskie – Warszawa. I tak przez 4 lata. Zapytacie dlaczego? Z miłości. Zaznaczyć trzeba, że podróż PKP była wtedy nie lada wyzwaniem nawet dla zakochanego po uszy nastolatka. No a państwo, co by byli w stanie zrobić dla swojej drugiej połówki, dla bliskiej osoby? 22 i 7 trójek. Love is Noise, grupa The Verve.

0: Przeglądam te listy wysyłane kiedyś na myśliwiecką 357. No i co chwilę trafiam na takie zdanie. Mam nadzieję, że przeczytacie moje pozdrowienia. Mam nadzieję, że ona słucha. Mam nadzieję, że on się odezwie. No, radio było wtedy trochę jak taka skrzynka na marzenia. Nigdy nie było wiadomo, czy wiadomość dotrze. No a państwo dzwonią w kwestii, co by państwo zrobili dla swojej najbliższej osoby.
1: Kiedyś dla takiej dziewczyny, jej się podobała broda, więc zapuściłem brodę. No ale niestety nie została moją żoną. Natomiast druga, która powiedziała, że jak zapuszczę takie wąsy opadające, i została moją żoną.
0: Warto próbować, no właśnie, i warto też wysyłać do nas pocztówki. Nie zdążyłem nawet od 9 o tym przypomnieć. No to analogowe pocztówki wysyłamy oczywiście na Myśliwiecką 357, Polskie Radio SA, program Trzeci Polskiego Radia, ulica Myśliwiecka 357, 00459 Warszawa, z dopiskiem list

0: jeździłem z Żagania do Kielc przez Pleszew, czyli o co chodzi, że z tą osobą jestem do dzisiaj i to się odbywało, no, 40 lat temu. Z moją ukochaną osobą, czyli opłaciło się jeździć.
1: Oczywiście, że się opłaciło. 22,7 trójek. Co byliby państwo w stanie zrobić dla swojej drugiej połówki? Pani Iza napisała, ja się kiedyś zakochałam w chłopaku, który zjadał całe jabłka, także zostawiał tylko ogonek.

0: List na M w Trójce, wydanie miłosne do 12, ale jak się okazuje, czekać można nie tylko na miłość.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Ja czekam, nie na przystanku, czekam za przeglądem technicznym samochodu. A do czego zmierzam? Do miłości. Chyba miłość tylko chyba do muzyki, taka chyba taka... Nigdy mi nie zdradziła. Kocham Trójkę!
0: My też kochamy Trójkę. Jakiś kubeczek by się przydał panu słuchaczowi, prawda? Hania mówi, że chyba coś się da załatwić. Back to Black, Amy Winehouse. Dzisiaj Ania Gacek po 19 w Trójce zaprezentuje pół perfekcyjnej płyty właśnie pani Amy.

Dziękujemy za wszystkie wspomnienia, za wszystkie listy kierowane na M. Jutro między 9 a 12 spotka się z Państwem Agnieszka Szydłowska. A na koniec wracamy jeszcze na chwilę do notowania listy przebojów trójki sprzed 38 lat. Numer 1 Lady Punk. No i kto wie, może właśnie przy tej piosence Anna i Beata usłyszały swoje pozdrowienia. Elżbieta Malinowska, Hanna Dołęgowska, Michał Żołądkowski i Mateusz Tomaszuk. Dobrego dnia życzymy.

0: Autopromocja.
1: Kluczowe wydarzenia w historii, dzieła kultury, postaci oraz idee, które ukształtowały nas, Europejczyków. Ale co to dokładnie znaczy? Co znaczy tożsamość europejska? Jakie mity i jakie opowieści ją kształtują? I czy sytuacja na świecie już wymaga, żeby europejski mit wymyślić na nowo? Będziemy o tym rozmawiać. Zapraszam do nowego podcastu Źródła Europejskie. Premiera w każdą środę o 12:00. Na YouTubie Trójki, na polskieradio.pl i na platformach streamingowych. Agnieszka Lichnerowicz.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
3: Bo w Media
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
8: Abemus Papam.
7: Plebiscyt polskieradio.pl.
9: Znowu muszę się zająć windykacją.
10: To coś z indykiem?
9: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
10: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
11: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
2: Żegnamy reklamy.
13: Program Trzeci Polskiego Radia, środa 8 lipca, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. To banda szumowin, mówi o władzach Iranu Donald Trump i ogłasza koniec porozumienia. Ciąg dalszy niebezpiecznej pogody, ewakuowano kilka obozów harcerskich. Fala oburzenia po rasistowskich atakach na kapitana piłkarskiej reprezentacji Francji, Kyliana Mbappé. Porozumienie z Iranem przestało obowiązywać, ogłosił w Ankarze prezydent USA.

0: przed rozpoczęciem drugiego dnia szczytu NATO. Donald Trump powiedział, że nie chce mieć z Iranem nic wspólnego.
1: Ci niezwykle niebezpieczni ludzie z Iranu są chorzy. To banda Szumowin. Chcecie znać prawdę? To Szumowiny. Dlatego ich nie lubimy. Ja ich nie lubię. To źli ludzie. I zamierzamy pozbawić Iran broni jądrowej. Nie pozwolimy im na ich posiadanie, bo są szaleni.

0: Centrum Dowodzenia i Kontroli, stanowiska radarowe, wyrzutnie rakiet oraz torped. To odwet za ostrzeliwanie przez Iran statków handlowych przepływających przez cieśninę Ormus. Silny wiatr, burze i sztorm na Bałtyku. Ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem obowiązują na wybrzeżu i w północno-wschodniej części kraju. Na bałtyckich plażach wiszą czerwone flagi.
1: Średnia prędkość wiatru w Świnoujściu osiąga w strefie nadmorskiej między 30 a 45 km na godzinę. Porywy wiatru sięgają nawet do 76 km. Z kolei wiatr na morzu osiąga od 6 do 7 stopni w skali Beauforta. Na strzeżonym kąpielisku w Świnoujściu ratownicy wywiesili czerwoną flagę, co oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Armatorzy promów dalekomorskich na bieżąco monitorują sytuację. Przy wietrze sięgającym nawet 7-8 stopni w skali Beauforta, część wieczornych i nocnych rejsów może zostać opóźniona lub całkowicie odwołana ze względów bezpieczeństwa. Z wietrznego Świnoujścia, Joanna Maraszek, Radio Szczecin.
0: W powiecie koszalińskim z powodu niebezpiecznej pogody ewakuowano dwa obozy harcerskie, w sumie 340 osób. Również na Warmii i Mazurach zapadła decyzja o ewakuacji 60 uczestników obozu harcerskiego. Ich namioty w nocy zniszczył wiatr, a na budynek pomocniczy w obozowisku przewróciło się drzewo. Prokuratura Okręgowa w Słupsku oraz Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Bydgoszczy badają sprawę hurtowych operacji w Szpitalu Miejskim w Miastku. Prywatna spółka lekarska Spine w czasie 14 miesięcy miała tam zoperować 2,5 tysiąca pacjentów, zarabiając dzięki umowie ze szpitalem około 13 milionów złotych. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Słupsku Paweł Wnuk poinformował, że w kwietniu wszczęto dochodzenie w tej sprawie.
2: Prokurator w tej sprawie zlecił NFZ przeprowadzenie kontroli, której celem jest ustalenie wartości szkody oraz liczby świadczeń medycznych, które zostały zakwestionowane. W postępowaniu jednocześnie przysłuchiwani są świadkowie oraz analizowana jest dokumentacja.
0: Szpital miejski w Miastku wypłacił spółce 3 400 000 zł. Burmistrz poinformował, że trwa sądowy spór o wypłatę pozostałej części wynagrodzenia, czyli około 8 milionów złotych. A za godzinę rozpocznie się konferencja ministry zdrowia, która ma przedstawić propozycję reform w służbie zdrowia, by zwiększyć kontrolę nad wynagrodzeniami lekarzy i czasem ich pracy. Międzynarodowy skandal po rasistowskich atakach na kapitana reprezentacji w piłce nożnej Francji Kyliana Mbappé. Po zwycięstwie trójkolorowych nad Paragwajem na mundialu paragwajska senatorka opublikowała w mediach społecznościowych rasistowski wpis, który wywołał falę oburzenia nie tylko we Francji.
3: Nikczemne, obrzydliwe i skandaliczne. Tak ustami asystenta selekcjonera Guy Stéphana francuska reprezentacja stanęła w obronie swojego kapitana. Listy w tej sprawie do władz Paragwaju skierowali francuscy ministrowie, a także prezydent Francji Emmanuel Macron. Solidarność z Mbappé wyrazili również przedstawiciele światowego futbolu oraz Komisja Praw Człowieka ONZ. Władze w Asunción wystosowały oficjalne przeprosiny, odcinając się od słów senatorki. Po meczu rozegranym w miniony weekend parlamentarzystka Celeste Amarillo opublikowała w serwisie X wpis pełen rasistowskich odniesień do afrykańskich korzeni Mbappé i obraźliwych porównań do małpy. Jest pani osobą godną pogardy i niegodną sprawowanego urzędu, odpowiedział piłkarz. Stefan Folzer, Polskie Radio.
4: Klimat.
0: Ponad 65% energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do 18 trwają zielone godziny, podczas których warto skorzystać z nadwyżki prądu z OZE. Na całym wybrzeżu, a także w zlewni Zalewu Biślanego w Elblągu obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Jednocześnie w większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Na wschodzie i w centrum przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie możliwe burze, ciągle mocno wieje, w porywach do 85 km na godzinę, na Bałtyku sztorm, najcieplej na zachodzie 22 stopnie, a najchłodniej na Podlasiu tylko 12.
6: Autopromocja.
7: Nowości. Muzyka sprzed dekady, sprzed dwóch, sprzed...
8: Najpiękniejsza. Muzyka, która nie zna pojęcia czasu.
7: I on.
8: A czy już mówiliśmy o nowościach?
7: Paweł Kostrzewa. Trójkowy ekspres i jego pojemne wagony.
8: Zapraszam w każdą sobotę przez całe lato, między 10 a 13.
6: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Au!
9: Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mm-hmm.
10: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
3: O.
10: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki.

0: Urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy? W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
1: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Podcast Polskiego Radia.
3: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
2: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
3: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
2: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
8: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
9: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
10: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
11: Żegnamy reklamy.
12: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
13: Już 9 minut po południu.
14: Muzyczna poczta UKF.
13: Za oknem wieje, za oknem chmury, więc cóż tu robić? Najlepiej posłuchać muzycznej poczty UKF, do której zapraszają Elżbieta Malinowska, Piotrka Macierak i Tomasz Żonda i zapraszam również do współpracy, bo to Państwo decydują, jaki utwór pojawi się na naszej antenie. Czekam na maile, czekam na telefony 2273 lub ukf@polskieradio.pl. Na początek prośba pana Mateusza z życzeniami udanej środy. Lee and Rhymes, Can't Fight the Moonlight.

0: Can't Fight the Moonlight to Lillian Rimes w trójce w muzycznej poczucie UKF. Teraz przeniesiemy się do Berlina Zachodniego wraz z zespołem Big Cyc. Mateusz przypomina, że wczoraj swoje urodziny, nie powiem które, miał Krzysztof Skiba.
1: Achtung, Achtung, meine Damen und meine Herren, herzlich willkommen und nicht verstehen.

0: Berlin Zachodni, to grupa Big Cyc. 227 Trójek, nasz telefon dzwoni.
1: Chciałbym zamówić piosenkę na muzycznym poczcie UKM. Cry Just a Little Bit, Shakina Stevensa dla mojej dziewczyny Ewy i dla mojej przyjaciółki Katarzyny. Adam z województwa wielkopolskiego.

0: Shaking Stevens w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Teraz będzie po polsku. Na prośbę pana Pawła przypomnimy, kim był bohater, prawdziwy bohater, kapitan Kloss.
1: Tak, to on. Przyjaciele mówią na niego po prostu Janek. Ale my znamy go pod obcym nazwiskiem Hans Kloss. To on na tyłach wroga zmieniał losy wojny, nie bacząc na straszliwe wprost niebezpieczeństwa, czające się na każdym kroku.

0: Pieśń o bohaterze Olaf Deriglasow. To było jego autorskie wykonanie, a pierwowzór wykonywał wraz z zespołem Dzieci kapitana Klossa. Chciałem powiedzieć Chłopcy z pasu broni, ale to zupełnie inna formacja i zupełnie inna muzyka. 227 trójek UKF małpa polskiradio.pl. Telefon od państwa kolejny dziś.
1: Dzień dobry, kłania się Sylwester. Mam prośbę o taki utwór bardzo taneczny, mianowicie Chaka Khan i Snoop Dogg, Boogie in My Soul. Z dedykacją dla całej trójki.

0: come on, come on. Show em.
1: Chaka Khan i Snoop Dogg w Trójce w muzycznej poczcie UK. A teraz z Agnieszką Obszańską sprawdzimy, co się dzieje w świecie kultury.
2: Terra Cultura.
3: Buonasera, dzisiaj nadaję prosto z włoskiego miasteczka Sant'Arcangelo di Romagna, gdzie jeszcze do niedzieli przyglądam się 56. edycji Sant'Arcangelo Festival.

0: To Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych, na którym od samych jego początków pojawiali się polscy artyści. I to znakomici, bo gościła tutaj i Akademia Ruchu, i Jerzy Grotowski, Tadeusz Łomnicki, Jerzy Sztur. Wielu polskich artystów fotografował tutaj Tadeusz Rolkę, a ze mną już Olga Brzezińska, wicedyrektorka Instytutu Adama Mickiewicza.
1: I bardzo się cieszę, że możemy tę tradycję kontynuować, pokazując, że współcześnie polscy artyści nie tylko kontynuują to dziedzictwo, ale też z nim polemizują, odchodzą od niego, wracają, nawiązują i mówią własnym językiem. I naszą wielką dumą jest możliwość wspierania obecności polskich artystek i artystów tutaj, dlatego że wnoszą coś niezwykle ważnego. W Sant'Arcangelo Festival staje się takim naszym placem zabaw dla sztuk performatywnych, gdzie rzeczywiście możemy się z jednej strony trochę pobawić, a trochę zmęczyć, a trochę ucieszyć polskim językiem teatralnym i performatywnym, który wnosi coś bardzo istotnego do międzynarodowego dialogu o tym, gdzie jesteśmy, jakim presjom podlegamy, zgodnie z definicją Deep Pressures, czyli tytułu tegorocznego festiwalu. Wiele napięć, które nie tylko nas mają prawo zmiażdżyć, ale przede wszystkim mają prawo coś ujawnić. To się tutaj dzieje. Pięknym wkładem polscy artyści dzielą się na tym festiwalu, o głębokich pęknięciach, o niepewności, o napięciach, których podlegamy. I festiwal, a wraz z nim polscy artyści i artystki tutaj obecni, nie koncentrują się tylko na estetycznej formie, ale wybierają coś, co jest, wydaje mi się, też rewolucyjnym gestem. Wybierają bliskość. I nie wybierają jej w sposób łatwy, bo propozycje polskich artystów i artystek tutaj są zniuansowane, są skomplikowane, opowiadają o trudnych zagadnieniach, dla których dopiero po doświadczeniu czasami znajdujemy język.
0: I jednym z przedstawień, bardzo szeroko tutaj dyskutowanych i bardzo dobrze przyjętych, jest Clap and Slap Igora Szugaliewa i Agnietę Lisiczki-Najtę.
1: My też uchylamy drzwi, żeby zaprosić innych do naszego świata. Co dotyka polskich artystów? I kiedy mówię polskich artystów, nie mam na myśli tylko Polaków z paszportem polskim, mam na myśli też tych, którzy stanowią społeczną tkankę naszego kraju, bo jednym z artystów, który występuje w ramach Fokusu Polskiego, jest Igor Szugalejew, który jest polsko-białoruskim artystą. Pracuje, mieszka w Polsce, tworzy w Polsce, a przyjeżdża tutaj na festiwal i przedstawia taką piękną pracę z litewską artystką, w której poruszają tematy tych pęknięć politycznych w Europie i pęknięć społecznych w Europie, problemu winy, odpowiedzialności, tego trudnego doświadczenia, które wiąże się też z pełnoskalową inwazją Rosji w Ukrainie, wiąże się z reżimem, który panuje w Białorusi, który pęta ręce, nogi i zamyka usta artystom i artystkom tam. Więc myślę, że to też pokazuje dużą odpowiedzialność Polski jako ambasadora naprawdę europejskiej kultury, a jest ona rozumiana szeroko.
0: To opowieść o Clap and Slap. Wielu polskich artystów pojawi się tutaj jeszcze do niedzieli, między innymi tancerz i choreograf Wojciech Grudziński, ale także choreografka Ewa Dziarnowska. A festiwal Sant'Arcangelo trwa tutaj jeszcze do niedzieli. Z kolei w piątek zapraszam na specjalne wydanie Terra Cultura prosto z Sant'Arcangelo di Romagna od 13 do 15. Do usłyszenia.
2: Zapraszała Agnieszka Obszańska. My powracamy do Państwa propozycji muzycznej poczcie UKF 22 7 3 UKF@polskiradio.pl. I teraz telefoniczna muzyczna podróż, a właściwie podróży na południe ciąg dalszy.
3: Dzień dobry. Chciałbym zamówić piosenkę Eli Adamiak, piękny utwór Do Wenecji, stąd dalej co dzień. Dla wszystkich, którzy lubią Eli Adamiak.

Kiedyś mówiło się o niej, że jest trójkową artystką, ostatnio troszkę zapomnianą. Elżbieta Adamiak i Do Wenecji stąd dalej. Piosenka, aż miło jej było posłuchać po latach. 227-3-UKF-MAŁPA-POLSKI-RADIO.PL. To teraz będzie troszkę rytmicznie, ale też po polsku. Pan Klaus pyta się, czy dzisiaj będzie szansa na usłyszenie na antenie trójki utworu Papa Dance z Kamikaze. Wróć. Dlaczego nie?

biegniesz aż do dna. No wróć, nim zmienisz się we brak. Czy wiesz, twe miejsce po

Kamikaze wróci, grupa Papa Dance. Jeśli ktoś jest ciekaw, jak powstała druga płyta tego zespołu, pierwsza płyta, na której śpiewał Paweł Stasiak, to odsyłam do naszych trójkowych podcastów. Tam w historii pewnej płyty spotkanie z Pawłem i opowiadanie o tym, co się działo wtedy, kiedy Paweł dołączył do grupy Papa Dance. 227 UKF@polskieradio.pl. Pan Waldemar pisze. W związku z nową audycją związaną z listami na waszej antenie, to wzięło mnie na sentymenty. Poproszę utwór zespołu Klanat pod tytułem Robin the Hooded Man z dedykacją dla wszystkich absolwentów Szkoły Podstawowej nr 30 w Bytomiu, Miechowicach. Z góry dziękuję, Waldemar.

0: serialowo zespół Klanat w muzycznej poczcie UKF. 227 trójek.
1: Dzień dobry, Krzysztof z Gdańska. Chciałbym prosić piosenkę Sir Eltona Johna, I guess that's why they call in the blues, z pozdrowieniami dla całej redakcji trójeczki.

Elton John w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Co się wydarzy dalej, to zależy od Państwa. Czekamy na kolejne maile i telefony do godziny 14. Ja właściwie na maile całą dobę. UKF@polskiradio.pl, telefon 22 i 7 trójek. A za chwilę prośba pana Mariusza, który przypomina, że dzisiaj swoje urodziny obchodzi Wanda Kwietniewska. Pan Mariusz powiedział, które, dlatego telefonu nie wyemitujemy, ale ja wiem, który. Wystarczy sprawdzić w internecie. Nieważne. Pani Wando, wszystkiego dobrego od Trójki i wielki przebój. Hi-Fi w tej chwili.

0: Autopromocja.
1: Uwaga, uwaga, nadajemy z Dolnego Śląska.
2: Trójka na festiwalu Góry Literatury.
1: W czwartek o 21:00 w Klubie Trójki o tym, co w rzeczywistości nas kształtuje. Język, narodowość czy terytorium? Na to pytanie odpowie noblistka Olga Tokarczuk. W piątek od 6:00 do 9:00 o Sudetach, dla wielu miejscu utraconym i o naszych ulubionych szlakach. W niedzielę o 20:00 we Wszystkich Książkach Świata o tomie opowiadań I wszystko stało się księżycem z gościem specjalnym festiwalu, zdobywcą międzynarodowego Bookera, Georgiem Gospodinowem. Zapraszam i polecam. Michał Nogaś.

0: Autopromocja.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
9: Nasza firma ma politykę B2B.
8: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
9: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
8: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
10: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
11: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
12: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego. W tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
14: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Ty plus wyprzedaż na maksa w Carrefourze równa się wakacje w plenerze. Teraz wszystkie meble ogrodowe i rowery ze zwrotem 50% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 8 lipca. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Przecież nie ma upałów.
2: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
5: Żegnamy reklamy.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, środa 8 lipca, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. I jak naprawić system ochrony zdrowia? Za chwilę poznamy propozycje ministerstwa. Europosłowie zgodzili się na krytyczną ocenę decyzji prezydenta Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek imienia bohaterów UPA. Etat zamiast umowy śmieciowej, Państwowa Inspekcja Pracy zyskała nowe kompetencje. Czy będzie rewolucja w systemie ochrony zdrowia? Szefowa resortu zdrowia za chwilę przedstawi plany ministerstwa na naprawę systemu. Rząd pracował nad tym od ponad tygodnia. Tylko wczoraj ministra zdrowia dwukrotnie spotkała się z prezesem NFZ Filipem Nowakiem i premierem Donaldem Tuskiem, który dał jej ultimatum: albo przedstawi dobre rekomendacje, albo on podejmie decyzje personalne. Przed resortem zdrowia jest Dagmara Kędzior. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Jakich pomysłów możemy się spodziewać?
7: Najprawdopodobniej będą one dotyczyły przyspieszenia wdrażania centralnego.

0: Realnej rejestracji to po to, by uniknąć dopisywania do kolejek oraz ustalania maksymalnych wynagrodzeń lekarzy i ograniczenia ich czasu pracy. To byłoby też odpowiedzią na ostatnie doniesienia o ogromnych zarobkach niektórych medyków. To też poparłaby Grażyna Cebula-Kubat, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, która uważa, że medycy nie powinni pracować na kilku etatach.
1: Najdłużej uważam,

0: jakieś oczekiwane przez ludzi propozycje, na przykład ograniczenie w budżecie procentu na pensje personelu medycznego, ograniczenie czasu pracy, być może jakieś wyjście do przodu, jeżeli chodzi o kontrakty lekarzy.
1: Dodam, że pomysły dotyczące górnych limitów zarobków lekarzy pojawiały się już w ubiegłym roku, ale rząd ostatecznie się z nich wycofał, obawiając się sprzeciwu medyków.
2: Tyle Dagmara Kędzior. Dziękujemy za relację. Parlament Europejski przyjął poprawkę, dzięki której do rezolucji o Ukrainie trafiła krytyczna ocena decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA. Przyjęty zapis przypomina wcześniejsze stanowisko Parlamentu Europejskiego dotyczące rzezi wołyńskiej. Europosłowie uznali decyzję ukraińskiego prezydenta za niepotrzebną i niczym niesprowokowaną eskalację oraz wyrazili ubolewanie z powodu zlekceważenia polskiej wrażliwości związanej z ofiarami zbrodni wołyńskiej. Państwowa Inspekcja Pracy zyskuje nowe kompetencje kontrolne. Od dziś będzie sprawdzać, czy umowa cywilnoprawna nie zastępuje umowy o pracę. Jak mówi główny inspektor pracy Janusz Krasoń, PIP rozpoczyna kontrolę umów od skarg, które wpływały do inspekcji od obywateli.
3: Już teraz widzimy ogromny wzrost skarg, w których obywatele proszą o interwencję, bo uważają, że są niewłaściwie zatrudniani, to znaczy zatrudniani na umowy cywilnoprawne, a nie na umowy o pracę.
2: Główny inspektor pracy zapowiada, że pracodawcy, którzy podczas kontroli przekształcą umowy pracowników, unikną kary. 81% maturzystów w skali całego kraju zdało egzamin dojrzałości. To dane Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prawo do poprawki w sierpniu ma 12% absolwentów, a prawie 7% nie zdało więcej niż jednego egzaminu.
4: Po napisaniu matur nie sprawdzałem sobie wyników, żeby nie stresować się tym właśnie, tylko odpocząć ten miesiąc wakacji. I dzisiaj rano, kiedy je zobaczyłem, byłem sobie bardzo zadowolony, bo napisałem tę maturę bardzo ładnie.
5: Znaczy dobrze, jestem zadowolona, podstawy wszystko bardzo fajnie. Teraz czekamy na wyniki rekrutacji i mam nadzieję, że się uda do Krakowa dostać.
6: A teraz już tylko rekrutacja i wakacje.
7: No właśnie, najdłuższe wakacje w życiu, prawda? Jakie macie plany, jeżeli można wiedzieć?
8: Praca i tylko praca. Studia, własne mieszkanie. Trzeba wszystko opłacać, niestety tak się żyje w tym państwie.
7: Czyli dorosłość nadeszła.
8: Na to wygląda, no.
2: A z maturzystami z Katowic rozmawiała Eliza Meger z Polskiego Radia Katowice. Spotkania z pisarzami, pisarkami, piknik literacki, warsztaty z grafologii dla dorosłych i zajęcia detektywistyczne dla dzieci. Takie wydarzenia zaplanowano podczas rozpoczynającego się dziś w Gdańsku festiwalu Afera Kryminalna. Dyrektor programowy festiwalu, na co dzień pisarz Maciej Siembieda, poprowadzi wieczorem pojedynek literacki.
9: Zmierzą się dwie świeże propozycje wydawnicze, czyli pan Bernard Gromek i jego znakomity kryminał retro z czasów Wiosny Ludów w Krakowie i pan Krzysztof Czyżewski, który śledzi jako kolejny z autorów losy zaginionego portretu młodzieńca Rafaela, którym się emocjonują pisarze od dawna. To będzie pojedynek, a ja będę sędzią ringowym.
2: Festiwal Afera Kryminalna potrwa do 11 lipca. To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: W całym kraju mocno wieje, a najmocniej nad morzem w rejonie Zatoki Gdańskiej w porywach do 120 km na godzinę. Na wschodzie i w centrum przelotne opady deszczu, na termometrach od 12 stopni na Podlasiu, około 18 w centrum i nad morzem do 22 na zachodzie.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
12: 5:30 po 13:00. Muzyczna Poczta UKF.
13: Elżbieta Malinowska, Piotr Kamasierak, Tomasz Żonda. Witamy w drugiej godzinie Muzycznej Poczty UKF. Do 14:00 mogą Państwo pisać i dzwonić i zamawiać swoje ulubione utwory. 22 7 3 UKF@polskieradio.pl. Ale na początek tej godziny nasza propozycja, czyli piosenka dnia. Street of Dreams to grupa U2. A gdzie jest ta ulica? Sądząc po teledysku, w Meksyku.

0: Street of Dreams to nowe nagranie grupy U2 w trójce w muzycznej poczcie UKF. To była nasza piosenka dnia. Propozycja kolejna, pierwsza telefoniczna w tej godzinie.
1: Dzień dobry, Krzysztof z tej strony. Prosiłbym o móc poczynić Joplin Summertime dla wszystkich słuchaczy w trójki. Pozdrawiam.

Janis Joplin i Summertime w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. UKF Małpa, Polskie Radio. Pani Beata pisze, w wakacyjno-romantycznym nastroju bardzo proszę o piosenkę Oddziału Zamkniętego, Obudź się. Pozdrawiam słuchaczy Trójki ze Słonecznego Wrocławia.

0: Obudź się i oddział zamknięty w muzycznej poczcie UKF, a my mamy dla Państwa zaproszenia na najbliższy czwartek na godzinę 20, bo w naszym studiu będą Państwo mieli szansę posłuchać przedpremierowo najnowszej płyty grupy The Rolling Stones, Foreign Tongues. Foreign Tongues już w najbliższy czwartek w Trójce. Poprowadzi spotkanie Piotr Metz, a my mamy dla Państwa 5 podwójnych zaproszeń na tą imprezę. W związku z tym proszę do nas napisać ukf@polskieradio.pl. Poza muzyką także mamy dla Państwa sporo różnych niespodzianek, także warto być z nami w czwartek o 20 i posłuchać nowej płyty Stonesów Foreign Tongues. 227@ukf@polskieradio.pl. A my wracamy do Państwa propozycji i ta kolejna wiąże się troszkę z tym, co działo się przed godziną 12.
1: Dzień dobry, z tej strony Maciek z Łodzi. Od kilku dni Trójka tutaj odkurza listę przebojów z dawnych lat i wczoraj była mowa między innymi o takich niezależnych zespołach, a mnie się przypomniał taki zespół jeszcze, pojawiał się właśnie może nie w liście przebojów Trójki, ale w rozgłośni harcerskiej, była też tam taka lista przebojów i tam było dużo muzyki niezależnej i przypomniał mi się taki zespół polski Deuter, jeśli można byłoby któryś z utworów tego zespołu puścić, to będę niezmiernie wdzięczny.

0: Złe myśli. Deuter w Trójce Muzycznej pożyczył KF. Ja przypomnę o płycie Deserter Deuter, gdzie Deserter po swojemu nagrał piosenki Deutera. 227 Trójek, UKF, małpapolskieradio.pl. Nasz telefon dzwoni.
1: Dzień dobry, Jacek z Rąbek. Chciałbym zamówić piosenkę, która mi się skojarzyła z programem przed 12. Zespół DD, tytuł Infected. Nie wiem, czy słyszałem w ogóle w Trójce, ale jest bardzo, bardzo dobra piosenka i a propos programu. Jakby się dało, byłbym wdzięczny.

0: Autopromocja.
1: 20 lat temu ukazała się ostatnia wielka płyta muzyki popularnej. Album Złamanego Serca, który zdobył serca milionów słuchaczy. Z ciemności przeklętego uczucia wprost na szczyty list przebojów i do popkulturowej nieśmiertelności. To jest dorobek Back to Black, niezapomnianej płyty Amy Winehouse. Dziś o 19 posłuchamy jej wspólnie. Zapraszam na pół niezaprzeczalnie perfekcyjnej płyty. Do usłyszenia. Anna Gacek.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
6: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Ełk i Ełckie Centrum Kultury.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: A, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety.

0: Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Żegnamy reklamy. Za 28 minut, godzina 14.
4: Powtórka z rozrywki.
3: W środowych powtórkach z rozrywki czas na zmianę. Dziś zaczynamy spotkania z Janną Kołaczkowską i jej twórczością, która jest niezwykle bogata. Przypomnijmy to, co artystka po sobie zostawiła.
5: Z cyklu Myślę, więc uważam, że... Dziewczyna w komedii.
6: Jak jest?
7: No jak jest?
6: Jest tak, że w komedii romantycznej dziewczyna samotna raźno wypłakuje się koleżankom. Siedzą wszystkie na kanapie, podjadają coś słodkiego, koniecznie, i podają jej chusteczki do nosa. A ta ryczy w niebo głosy, co ma nas romantycznie śmieszyć. Wyklina na niego, bo ją porzucił, co ma nas romantycznie śmieszyć. Oraz wylewa potoki płynów ocznych, co ma nas oczywiście również romantycznie śmieszyć. Ileż tego smarkania, prychania, dmuchania nosa. Wszystko nas roztkliwia, rozbawia, bo to w końcu komedia. I jest śmiech. Można nawet powiedzieć, że są komy. Ale komy, szepczę do siebie, oglądając polską komedię romantyczną. To znaczy, rękę mogę oddać, że była romantyczna. Pół uśmiechu za to, że polska była. Nie o tym. Ja dziś o niesprawiedliwości. Że w komediach romantycznych taka chlipiąca dziewczyna jest słodka, rozkoszna, jest taka wprost do schrupania. Wszyscy ją wspieramy i nie rozumiemy, jak taka fajna dziewczyna nie może znaleźć faceta. Nawet jak idzie ulicą w komedii romantycznej, towarzyszy jej muzyka. Ona ma naprawdę bardzo fajnie. Bo scenarzysta wymyślił jej, że za chwilę wpadnie na nią super przystojny gościu, obleje ją kawą, a potem pospiesznie i niezdarnie będzie tę kawę rozmaziwał na bluzeczce w miejscu, gdzie oddech się unosi. I już wbrew logice zadzierzgną znajomość, która zaowocuje w pościeli z atłasu. I od tej chwili muzyka będzie im towarzyszyć stale, aż do napisów końcowych. No jak jest? No jak jest? W realu jest zupełnie inaczej. W realu samotna dziewczyna chodzi sama do kawiarni, na spacery, do kina. Kurtki w kinie nie zdejmie, bo tak cieplej. Sama je, sama śpi i wytrzymuje też sama. I dobrze wie, że w komedii romantycznej byłaby rozkoszną laską. Kiedy się rozpłacze, rozżali nad sobą, może zadzwonić do przyjaciółki, która być może zachowa się tak jak w komedii i przyjedzie ją ratować. Obie będą chlipać, jedna z rozpaczy, druga bo się wczuwa. Zobaczymy, jak to wygląda jednak w realu. Nasza samotna, zapłakana bohaterka dzwoni do swojej przyjaciółki i ryczy jej w słuchawkę. Anka, jest mi tak strasznie źle. Czuję się taka samotna. Już mam dosyć, słuchaj, tych pytań o to, z kim pójdę na Sylwestrę. Albo, że to niemożliwe, że taka fajna dziewczyna jest sama. Wszyscy mówią to samo. To Ania powie tak. Dziewczyno moja, jest trzecia nad ranem. Czaisz to? Daj się wyspać, okej? Okay? Ja cię rozumiem, wiem, że ci ciężko. Ja to widzę. Ale pamiętaj, że za chwilę przekroczysz tę cienką granicę, poza którą będziesz po prostu żałosna. Tak? No! Idź do kina, do kawiarni, rozerwij się, kochana. Do ludzi wyjdź, szalej. Poznaj jakiegoś mena, wyjedźcie na Mazury. Wyhoduj karpia, żyj pełną gębą. A teraz daj mi po prostu spać. Ania nie zachowała się jak w komedii romantycznej. Ja wiem dlaczego, bo nikt jej scenariusza nie napisał. Przecież ja napisałam. To ja już nic nie wiem. Czy wiem?
8: Koniec.
3: Joanna Kołaczkowska. My powracamy w Trójce do muzycznej poczty UKF. 227 Trójek.
9: Dzień dobry. Przy telefonie Andrzej z Zachodniopomorskiego. Dedykuję piosenkę Rower Lecha Janerki dla mojego przyszłego zięcia Dawida, który od ponad tygodnia jest w samotnej podróży do Baku w Azerbejdżanie i w tej chwili jest gdzieś na wysokości Rumunii. Dawid, trzymaj się.

Rower i Lech Janerka w muzycznej poczcie UKF. Pani Magda pisze, chciałabym prosić o utwór 505 Arctic Monkeys dla Michała układającego Lego z okazji pierwszych dni po studiach.

0: Arctic Monkeys w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Nie wiem jak u Państwa, ale na szybach u nas w studiu jeszcze widać ślady deszczu, ale na niebie troszkę błękitu też przez chmury przebija, więc może nie będzie źle pod koniec dnia. 227 Trójek UKF Małpa Polski Radio.pl. Jeszcze przez 16 minut czekam na Państwa propozycje w Trójce w muzycznej poczcie UKF.
1: Dzień dobry. Ja dzwonię ze Starachowic i chciałbym zamówić piosenkę zespołu Rush, Nobody's Hero. Po oczekiwaniu na koncert bilet mam nabyty na przyszły rok. A z tego co wiem, to Geddy Lee, jego rodzice pochodzą ze Starachowic.

0: Rushy Nobody's Hero w muzycznej poczcie UKF. Jak to mówią, do trzech razy sztuka.
1: Dzień dobry, no mam taką prośbę. Jest taka kumulacja. Moja córka biedna w tej chwili była w Paryżu, nie dostała się do Notre Dame, bo była kolejka. Kupiła sobie bilet na Morrissey'a, Morrissey odwołał koncert, więc taka prośba, czy jest możliwość puścić Notre Dame, Morrissey'a. Wszystkiego dobrego.

Morrissey w muzycznej poczcie UKF. Pani Monika pisze, a czy pamiętają państwo serial Miami Vice? Ja byłam oczywiście zakochana w Danie Johnsonie, ale w tym serialu była taka super melodia. Mówię melodia, bo to utwór instrumentalny. I właśnie tym utworem kończymy dzisiaj muzyczną pocztę UKF. Elżbieta Malinowska, Piotrka Masierak, Tomasz Żąda. Dziękujemy. Ian Hammer na koniec.

0: ekran, srebrny ekran, duży ekran, wielki ekran i ekran w Ogrodzie Trójki przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie.
1: Uszanowani!
0: Kino w Ogrodzie. W każdy wakacyjny piątek od 10 lipca.
1: Everything under control.
0: Wejściówki rozdajemy na antenie. Program Kina w Ogrodzie i godziny seansów na stronie trójkapolskieradio.pl i w mediach społecznościowych Trójki.
2: Viva! Viva!
3: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Przecież nie ma upałów.
5: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
8: Tu Polskie Radio Warszawa.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
10: Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
10: Mm-hmm.
11: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
10: Oh.
11: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
13: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
11: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
13: Pamiętałem o wszystkim.
11: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
13: Dokładnie, kochanie.
11: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
13: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
11: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
14: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Żegnamy reklamy.
15: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 lipca, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Odbudowa zaufania do służby zdrowia. Ministra zdrowia przedstawia pomysły na naprawę systemu. W kuluarach szczytu NATO możliwe spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy to szansa na obniżenie napięcia. Wiatr powoli zaczyna słabnąć. Nad ranem huraganowe porywy osiągały prędkość 100 km na godzinę. Koniec z salonikami VIP, z ogromnymi wypłatami dla lekarzy i ich pracą na kilku etatach. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła swoje propozycje w odpowiedzi na kryzys w systemie ochrony zdrowia. W ostatnich dniach na jaw wyszły nieprawidłowości w wielu placówkach, w tym przypadki medyków pracujących po 100 godzin tygodniowo i zarabiających nawet 300 tysięcy złotych miesięcznie. Ponownie łączymy się z Dagmarą Kędzior, która jest w resorcie zdrowia. Dagmaro, co jeszcze zapowiedziała ministra?
16: Szefowa resortu zdrowia twierdzi, że z perspektywy pacjenta najbardziej odczuwalne będzie przyspieszenie o 2 lata wdrażania systemu centralnej e-rejestracji. Do końca przyszłego roku ma on objąć 39 nowych specjalizacji. Jolanta Sobierańska-Grenda poinformowała też o planie ograniczenia wysokich wynagrodzeń lekarzy.
17: Chcemy zaproponować przelicznik do 240 zł brutto za godzinę jako ten przelicznik, który będzie stanowił górną granicę zarobków w publicznym systemie ochrony zdrowia.
16: I to w przeliczeniu na miesiąc ma dawać kwotę maksymalnie 40 tysięcy złotych. Resort zamierza też ograniczyć sytuacje, w których lekarze pracują w kilku szpitalach.
17: Pracownik medyczny.

0: Europejskiej Partii Ludowej, której współautorami są europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki i autor raportu Michael Galler.
1: Przyjęty zapis przypomina wcześniejsze stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie rzezi wołyńskiej. Europosłowie uznali decyzję ukraińskiego prezydenta o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA za niepotrzebną i niczym nie sprowokowaną eskalację. Wyrazili też ubolewanie z powodu zlekceważenia polskiej wrażliwości oraz ocenili, że utrudnia ona pojednanie i nie jest zgodna z europejskimi wartościami. Rezolucja wzywa jednocześnie do deeskalacji i powrotu do dialogu. Parlament nie poparł natomiast dalej idącej poprawki zgłoszonej przez grupę EK, do której należy Prawo i Sprawiedliwość. Przewidywała ona uzależnienie otwierania kolejnych klastrów negocjacyjnych z Ukrainą od potępienia przez Kijów ideologii UPA i uznania zbrodni popełnionych na Polakach oraz ludności żydowskiej. Jan Olencki, Polskie Radio, Strasburg.
0: Tymczasem biuro ukraińskiego prezydenta potwierdziło, że w kuluarach szczytu NATO w Ankarze możliwe jest spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy. Już wczoraj doszło do krótkiej rozmowy między Karolem Nawrockim a Wołodymyrem Zełenskim. Komentatorzy nad Dnieprem wskazują, że rozmowy powinny doprowadzić do obniżenia napięcia między Warszawą a Kijowem. Dania jest gotowa bronić Grenlandii, mówi duńska premierka podczas drugiego dnia szczytu NATO w Ankarze. Mette Frederiksen skomentowała wczorajsze słowa amerykańskiego prezydenta, że Grenlandia powinna należeć do USA, a nie do Danii. Powiedziała, że jej kraj jest gotowy bronić Grenlandii, jak każdego kawałka terytorium NATO, w tym swojego własnego. Stanowisko USA w tej sprawie jest niestety bardzo jasne i nasze stanowisko jest tak samo jasne jak zawsze. Grenlandia nie jest oczywiście na sprzedaż. Mam nadzieję, że wszyscy, w tym wszyscy sojusznicy, będą szanować prawo mieszkańców Grenlandii do samostanowienia. Jeszcze przed rozpoczęciem szczytu NATO Donald Trump zarzucił Danii brak dostatecznego finansowania autonomicznego terytorium, którym interesują się i Rosja, i Chiny. Uspokaja się wiatr na Pomorzu. W nocy i nad ranem huraganowe porywy sięgały 100 km na godzinę. Strażacy mieli pełne ręce roboty, wyjeżdżali do usuwania połamanych drzew i pompowania wody, mówi Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej.
2: Obecnie sytuacja jest już spokojniejsza, jednak nadal apelujemy o ostrożność. Warto zwracać uwagę na połamane gałęzie i uszkodzone drzewa, a także stosować się do komunikatów służb i prognoz pogody.
0: Profilaktycznie ewakuowano do budynków 15 z 69 odbywających się na Pomorzu obozów młodzieżowych. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Do końca dnia i w nocy we wschodniej części kraju i w centrum, a także lokalnie na Pomorzu Zachodnim przelotne opady deszczu i burze. Temperatury w nocy od 9 do 12 stopni, a nad samym morzem do 15. Wiatr coraz słabszy, jeszcze tylko na Pomorzu i na Suwalszczyźnie w porywach do 65 km na godzinę.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: I teraz patrz, najpierw kozłujesz, potem podajesz.
6: Tak?
5: Dokładnie tak.
6: Jej, udało się, widzisz?
5: Pięknie, teraz jeszcze raz.

0: Telefon okrada cię z czasu dla bliskich. Zobacz, jak odzyskać kontrolę. Zaloguj się do relacji.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: 6 minut po godzinie 14.
4: W tonacji trójki.
3: Elżbieta Malinowska przy konsolecie i Jacek Hawryluk przed mikrofonem. Właśnie otwieramy środową tonację. Wakacyjną oczywiście. Przed nami 2 godziny. Cieszymy się muzyką i tą najnowszą, i tą nieco starszą. Zapraszam do 16.

Państwo już wiedzą, to jest taki utwór ze znakiem zapytania, bowiem cały czas jakoś nie mogę sobie na to pytanie odpowiedzieć, czy jestem za, czy przeciw. No wiem, że w którymś momencie trzeba się zdecydować. Póki co remis ze wskazaniem na oryginał, czyli Boniego Prince'a Billego. Alexis Taylor i Mike Simonetti, I See a Darkness. Środowa tonacja i to, jak to w środy bywa, nowości z ostatnich dni, specjalnie wyselekcjonowane dla Państwa. Singiel sprzed 4 dekad, dziś letni, lipcowy przebój z 1986 roku zespołu The Jesus and Mary Chain. W cyklu koncertowych nagrań zespołu Pulp powrócimy na występ w Londynie w 1991 roku. A w koloniach francuskich już zapowiadam około godziny 15:30, czyli w drugiej godzinie naszego spotkania

wysyp letnich, wakacyjnych nowości. Zapowiedział się także mój ulubieniec Filip Katrin, zatem powinno być atrakcyjnie. Na początek nowość polska i to nowość z ostatnich dni, album Daniela Pigońskiego.

Zawsze, kiedy chcę żyć. Słowa Halina Poświatowska, muzyka Daniel Pigoński. Z płyty Daniela, która właśnie się pojawiła, Daniel Pigoński odpowiedzialny jest za wszelkie kompozycje, za muzykę, gra na fortepianie, syntezatorze.

syntezatorach, automatach perkusyjnych i melotronie. Obok niego także Hubert Zemler, który zajął się produkcją, gra także na basie, perkusji i gitarze elektrycznej. I cały zestaw wokalistek. Ola Bilińska, ale także Joanna Halska-Sokołowska, Aneta Jankowska i Olga Mysłowska oraz jeden rodzynek, czyli Kuba Ziołek. Pozwolą Państwo, że do tej pozycji powrócimy jeszcze po godzinie 15. Mam taki plan, dokładnie do duetu Olgi Mysłowskiej i Kuby Ziołka. Ale póki co PJ Harvey, bo skoro wydała nowy singiel i zapowiada płytę, to nie może jej zabraknąć.

Dość zaskakująca jest ta nowa PJ Harvey, ale absolutnie jestem na tak. Voyager to jest zapowiedź tego, co powinno wydarzyć się w najbliższej przyszłości. Kolejna nazwa, przyznaję, była dla mnie zupełnie nowa, ale lubię takie odkrycia, kiedy

sięgam po płytę zespołu, o którym wcześniej nie słyszałem. The Ritornello Form, nazwa już dość zaskakująca. Pochodzą z Las Vegas. Swoją płytę nagrywali przez cały rok, jak podkreślają, od początku 2025 roku do początku 2026, ale już jest. Majority Rule to nie jest płyta jakoś bardzo, bardzo długa, ale słychać w niej różne wpływy, różne gatunki i myślę, że warto poświęcić tych kilkadziesiąt minut, by posłuchać, co mają do powiedzenia. The Ritornello Form.

0: Amerykańska formacja The Ritornello Form, You Can't Craft Goodbyes, płyty Majority Rule, wydanej dokładnie 28 czerwca tego roku.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z lady lub na stoisku samoobsługowym 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A arbuz ze skrzyni złoty 49 za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni złoty 49 za kilogram. Kaufland.
3: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan

0: Molan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
1: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
3: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
4: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
5: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: Cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
12: Żegnamy reklamy.
13: To jest środowa tonacja, jest 14:30.
14: Przysłowie.
15: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Wczoraj wyjaśniałem, skąd wzięło się określenie zaoczne w stosunku do trybu studiowania, a to zachęciło panią Karolinę, by zadać pytanie o profesorów. Dlaczego profesor nadzwyczajny ma niższą rangę niż profesor zwyczajny? Przecież powinno być na odwrót, pisze słuchaczka. Rzeczywiście nie są to najlepsze nazwy, a powstały w wyniku niefortunnego tłumaczenia łacińskich określeń. W łacinie funkcjonowały przymiotniki ordinarius i extraordinarius, które mogą oznaczać zwyczajny i niezwyczajny, ale w tym kontekście nawiązywały do wyrazu ordo w znaczeniu katedra. Profesor ordinarius to profesor katedralny, czyli ten, który pracuje na uczelni i kieruje katedrą. Profesor extraordinarius z kolei to profesor pozakatedralny, nie kierujący katedrą i dlatego piastujący niższe stanowisko. Te łacińskie terminy zostały najpierw zapożyczone do języka niemieckiego, w którym przetłumaczono je jako ordentliche professor i ausordentliche professor, czyli dosłownie zwyczajny i nadzwyczajny, co następnie przeszło do naszego języka. Stąd właśnie ta pozorna nielogiczność, o którą pyta pani Karolina. Dziś oba te określenia nie funkcjonują już na uczelni. Na profesora zwyczajnego mówi się po prostu profesor, a profesora nadzwyczajnego zastąpił profesor uczelni. Z tytulaturą akademicką wiąże się także pytanie pani Izy, dlaczego na doktora habilitowanego mówi się profesor, a nie doktor? Zacznijmy od tego, że profesor nie jest nazwą stopnia naukowego. Stopnie naukowe mamy dwa: doktora, a następnie doktora habilitowanego. Profesor to tytuł naukowy lub nazwa stanowiska. A jeśli to tytuł, to jest powiązany z grzecznością językową, która jest konwencją. Przyjęło się, że na doktora habilitowanego mówimy profesor, ponieważ jest samodzielnym pracownikiem naukowym i tym różni się od doktora, który nie

0: może na przykład pełnić funkcję promotora w przewodach doktorskich. Ogólna reguła grzecznościowa mówi, że zwracając się do kogoś, lepiej podnieść rangę tej osoby, niż ją obniżyć, na przykład zwracając się do doktora habilitowanego, panie doktorze, bo to byłoby niegrzeczne. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.
1: No to już wszystko jasne. Zapraszam na nadzwyczajną, czyli zwyczajną środową Tonację Trójki.

Folk, country, muzyka tradycyjna z jej rodzinnych Apalachów nie są jej obce. Angela Autumn i Mountain Stream to jest kolejna nowość w naszym dzisiejszym spotkaniu. Nowość, która zapowiada płytę Believer, która powinna się pojawić 11 września. Artystka powraca z kolejną porcją świetnie wyprodukowanych i napisanych piosenek, takich trochę złamanych gdzieś pomiędzy folkiem i tradycją rdzennego country, ale tak nagrywa już od ładnych kilku lat ta artystka Angela Autumn. A teraz u nas, cóż, rok 1986, czyli 4 dekady, cofamy się, bo zawsze w środę popołudniową porą przypominam Państwu single, które właśnie wtedy się ukazywały. No i dzisiaj z kalendarza wypada 14 lipca, ponieważ

za tydzień już będę na wakacjach, no to dzisiaj trochę wyprzedzamy. Dokładnie 14 lipca 1986 roku, właśnie wtedy pojawiła się ta mała płytka.

The Jesus and Mary Chain, Some Candy Talking. Mała płyta wydana dokładnie 14 lipca 1986 roku. Trochę pojawiło się różnych nieporozumień i niezręczności w latach 80., które dotyczyły tej kompozycji, ponieważ uważano, że tekst odnosi się bezpośrednio do nadużywania narkotyków, do używania heroiny. Muzycy jednoznacznie powiedzieli, że to są całkowite bzdury, ale informacja poszła w świat i przez pewien czas ta kompozycja nie mogła być prezentowana na antenie BBC. Później jednak wszystko się wyjaśniło. Przy okazji w nagraniu tej małej płyty po raz ostatni z zespołem Jesus and Mary Chain wystąpił Bobby Gillespie, który powrócił do swojej macierzystej formacji Primal Scream. Jeśli chodzi o listy przebojów, to no, nieźle, choć może nie sensacyjnie. W Wielkiej Brytanii pozycja 13, najwyższa w Irlandii 11. To spróbujmy odwrócić małą płytę na drugą stronę.

0: The Jesus and Mary Chain z najlepszego okresu, a przynajmniej z tego, który najbardziej cenię. Psycho Candy, czyli druga strona singla Some Candy Talking. To w zależności od tego, czy to była pojedyncza, czy podwójna płyta, to jeszcze pojawiła się kompozycja hit, a na podwójnej płycie siedmiocalowej mieliśmy cały zestaw akustycznych wersji czterech utworów z repertuaru The Jesus and Mary Chain. Zapowiedziałem, że będziemy słuchać latem różnych mniej znanych nagrań zespołu Pulp i koncertowych, i tych pochodzących z lat 80. To dziś, zgodnie z obietnicą, Londyn, rok 1991. Jarvis Cocker za chwilę wszystko sam zapowie.
1: This is a song called Legendary Girlfriend. I don't know, some of you might have heard it. Not like this though, because this is live, isn't it? This is only going to happen this one time. Some people might say thank God. I don't. We're never all going to be in the same place together again, are we? Don't you think that makes it a bit special? You know, something quite nice, something that's never going to happen ever again. Whatever.

Legendary Girlfriend z Pulp z Londynu, z koncertu, który odbył się w roku 1991. Koncerty, festiwale, lato koncertowe w pełni, państwo wiedzą doskonale, chociaż na przykład niektóre koncerty są odwoływane w ostatniej chwili. Dziś pojawiła się informacja, że odwołano koncert Morrisseya w Warszawie, ale przed nami inne atrakcje, Hurts, Kankanansi, Suede, a dla tych wszystkich, którzy kochają Cream Crimson, to oczywiście warto wspomnieć o występie zespołu Beat, który gra klasyczne albumy tej formacji z lat 80. Zespół w składzie Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai i Danny Carey. Zespół zagra 17 lipca w Zamku w Ćmielowie. A co zagrają? No to trzeba.

0: Autopromocja.
1: Uwaga, uwaga, nadajemy z Dolnego Śląska.
2: Trójka na festiwalu Góry Literatury.
1: W czwartek o 21:00 w Klubie Trójki o tym, co w rzeczywistości nas kształtuje. Język, narodowość czy terytorium? Na to pytanie odpowie noblistka Olga Tokarczuk. W piątek od 6:00 do 9:00 o Sudetach, dla wielu miejscu utraconym i o naszych ulubionych szlakach. W niedzielę o 20:00 we Wszystkich Książkach Świata o tomie opowiadań I wszystko stało się księżycem z gościem specjalnym festiwalu, zdobywcą międzynarodowego Bookera Georgiem Gospodinowem. Zapraszam i polecam. Michał Nogaś.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy.

0: reklamy.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Przecież nie ma upałów.
4: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
7: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
8: Nasza firma ma politykę B2B.
7: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
8: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
7: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
9: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
0: Żegnamy reklamy.
14: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 8 lipca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Trudne warunki pogodowe na północy Polski, wichura na wybrzeżu i w warmińsko-mazurskim. Weszła w życie reforma, która pozwala egzekwować prawa osób zmuszonych do założenia działalności gospodarczej. Spadło bezrobocie pod koniec czerwca, wyniosło 5,8%. Krynica Morska walczy ze skutkami wiatru i sztormem. Na wybrzeżu ustawiono zabezpieczenia z piaskiem i usypano wały. Zagrożone są także lokale gastronomiczne na plaży.
15: Żywioł naprawdę daje o sobie znać. Na plaży przy wejściu numer 26, które jest całkowicie zamknięte dla osób postronnych, pracuje sztab kryzysowy na czele z burmistrz Krynicy Morskiej Sylwią Szczurek. Strażacy wypełniają kolejne worki z piaskiem. Wejście jest odgrodzone taśmą policyjną. Na innych wejściach również ograniczenia, te fizyczne, w postaci wysokich wałów, które mają ochronić pobliskie mienie przed zniszczeniem. Spacerowiczów można za to spotkać na bulwarze. Jak wyglądała noc na Mierzei?
16: Nie spałyśmy w nocy, bo tak wiało, że budziło nas wiatr, bałyśmy się trochę, no a teraz jesteśmy przerażone tym i współczujemy osobom, które mają tutaj bary.
17: My w domku drewnianym. Cały się kręcił, ruszał, naprawdę, takie odgłosy, jakby zaraz zwiać miało.
15: Na Mierzei, w Sztutowie i w Krynicy Morskiej ewakuowano w sumie 380 harcerzy z terenów obozowych. Dzieci i młodzież przetransportowano w bezpieczne miejsce do szkoły podstawowej w Sztutowie.
14: Relacjonował Mateusz Czerwiński. Silny wiatr spowodował przerwy w dostawie prądu w części województwa warmińsko-mazurskiego. Rzeczniczka energii operatora Beata Ostrowska mówi, że awarie są usuwane na bieżąco.
18: Bez zasilania pozostaje część odbiorców w regionie Braniewo, Elbląg, Kętrzyn, Kwidzyn. Na skutek tych silnych wiatrów bez zasilania w oddziale Olsztyn pozostawało około 3000 odbiorców, przy czym z każdą godziną ta liczba maleje.
14: Problemy z dostawami prądu może mieć jeszcze około 5000 odbiorców w województwie. Bezrobocie nieznacznie w dół pod koniec czerwca wyniosło 5,8% i było o 0,1 punktu procentowego niższe niż w maju. Tak wynika z szacunku Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W urzędach pracy zarejestrowanych było nie

Niemal 903 tysiące osób bezrobotnych, czyli o ponad 13 tysięcy mniej niż miesiąc wcześniej. Eksperci zwracają uwagę, że w miesiącach letnich korzystnie na rynek pracy wpływają prace sezonowe.

0: zachować prawa osób pracujących w jednym miejscu, które zostały zmuszone do założenia działalności gospodarczej. Umowa o pracę daje pracownikowi wiele korzyści, mówi główny inspektor pracy Janusz Krasoń.
1: Ma prawo do wynagrodzenia, godziwego wynagrodzenia, ma prawo do odpoczynku, ma prawo do opieki zdrowotnej wykonując pracę. To pracodawca ponosi odpowiedzialność za organizowanie pracy dla człowieka.
0: Główny inspektor pracy zapowiada, że pracodawcy, którzy podczas kontroli przekształcą umowy pracowników, unikną kary. Za rażące omijanie przepisów pracodawcy grozi nawet mandat w wysokości do 5000 zł. To koniec memorandum. Układanie się z Irańczykami to strata czasu, ogłosił prezydent Donald Trump. Ameryka zachowuje się w polityce zagranicznej tak samo jak podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej, odpowiadają Irańczycy i podkreślają, że odrzucają takie zasady gry i nie zamierzają się ugiąć.
2: Sytuacja zaostrzyła się wczoraj po tym, jak Irańczycy zaatakowali 3 tankowce przepływające przez cieśninę Ormuz bez ich zezwolenia. W odpowiedzi najpierw Departament Skarbu USA cofnął zgodę na tymczasowe zniesienie sankcji na eksport irańskiej ropy, a potem Stany Zjednoczone zaatakowały irańskie porty. Dziś rano Iran zaatakował więc amerykańskie bazy w Kuwejcie i Bahrajnie oraz przestrzegł kraje regionu przed konsekwencjami wspierania USA. Prezydent Iranu Masud Pezeszkian napisał w portalu X, że Stany Zjednoczone naginają zasady, zastraszają rywali, mnożą przeszkody i oszukują zarówno na Mistrzostwach Świata, jak i w polityce zagranicznej. Amerykański prezydent również nie przebierał w słowach. Stwierdził, że to już koniec memorandum o porozumieniu, bo układanie się z Irańczykami to strata czasu. Irańskich liderów nazwał chorymi, szumowinami i nieuczciwymi graczami. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Teheran.
3: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce przeważnie bardzo dobra, na południu i południowym zachodzie dobra. Ponad 60% energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, w większości ze słońca. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Do końca dnia pochmurno i deszczowo, na północnym wschodzie burze i tam opady będą intensywne. Wszędzie porywisty wiatr, na termometrach w Suwałkach 12 stopni, w Warszawie 19, w Przemyślu 20, a w Opolu 21.
5: Autopromocja.
6: 20 lat temu ukazała się ostatnia wielka płyta muzyki popularnej. Album Złamanego Serca, który zdobył serca milionów słuchaczy. Z ciemności przeklętego uczucia wprost na szczyty list przebojów i do popkulturowej nieśmiertelności. To jest dorobek Back to Black, niezapomnianej płyty Amy Winehouse. Dziś o 19 posłuchamy jej wspólnie. Zapraszam na pół niezaprzeczalnie perfekcyjnej płyty. Do usłyszenia. Anna Gacek.
5: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
9: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
12: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.
13: U cioci

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Podcast Polskiego Radia.
2: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
1: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
2: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
1: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan ma.

0: Bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
1: Czyli?
0: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohespanie Max. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Żegnamy reklamy.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: 9 minut po godzinie 15.
8: W tonacji trójki.
7: Witam ponownie, Jacek Hawryluk przy konsolecie. Elżbietę Malinowską zmienił Krzysztof Sagan. Zapraszamy do godziny 16.

Roses. Szalenie podoba mi się płyta zespołu Widow Speak, nowojorskiego duetu, wydana w tym roku. Na niebieskiej okładce czerwone róże. Właściwie mógłbym grać dla Państwa każdy utwór po kolei. Wszystkie są tak dobre jak ten singlowy If You Change. Tonacja trójki 8 lipca to kartka z kalendarza. Kto dziś obchodzi urodziny? Bardzo proszę, pan Beck, David Campbell albo Beck Hansen, albo po prostu Beck.

Beck Hansen, dzisiejszy jubilat, chciał chyba wówczas brzmieć jak brazylijscy tropikaliści. I prawie mu się to udało. Album Mutations, czyli szósta studyjna płyta tego artysty, wydana w 1998 roku, to zdecydowanie mój ulubiony album tego artysty. Kolejny muzyk jest od Becka młodszy ledwie o 7 lat, ale urodzin dziś nie obchodzi. Sprawdziłem, obchodzi w kwietniu. Tim Van Barkestein, czyli

prosto z Holandii, Penny Sings, Parachute. To my powracamy zgodnie z zapowiedzią do najnowszej płyty Daniela Pigońskiego. Tym razem do artysty dołączą Hubert Zemler oraz Olga Mysłowska i Kuba Ziołek. Tekst Ilona Witkowska.

Ten dom płonął przepięknie. Daniel Pigoński i przyjaciele Hubert Zemler, Olga Mysłowska i Kuba Ziołek, a na płycie także Janna Halszka-Sokołowska, Aneta Jankowska i Ola Bilińska. Gdyby Państwo mieli ochotę posłuchać latem dobrej, młodej, brytyjskiej muzyki, to gorąco polecam płytę Role Model Hermit, którą nagrała formacja Mary in the Junkyard.

Cały czas jestem pod wrażeniem tej płyty i tego zespołu. Crash Landing, kompozycja Mary in the Junkyard z płyty, która właśnie się pojawiła. Tak sobie myślę, jeśli cenią Państwo Big Thief, Adrian Lenker czy ostatnie piosenkowe dokonania Zoamby, to jest propozycja dla Państwa prosto z Londynu. To z Londynu przenosimy się na Kolonię. No.

kolonie francuskie, a skoro dzisiaj urodziny obchodzi Beck Hansen, to sięgnąłem do lat 90., bo wówczas Beck wziął na warsztat pewną bardzo znaną kompozycję pewnego bardzo znanego zespołu.

Zawsze myślałem, o co chodziło mu do końca w tym remiksie, bo ileż było wersji Sexy Boy zespołu R, ale od początku zwróciłem uwagę na to, co zrobił Beck Hansen z tą kompozycją. Trochę ją przełamał, zagiął i pokazał, że może brzmieć zupełnie inaczej. Koniec lat 90. Beck Hansen, dzisiejszy jubilat, a R, no cóż, no to jest taka muzyka, do której zawsze chyba już będziemy wracać. To teraz zgodnie z zapowiedzią na koloniach francuskich grat nowości, to będą bardzo letnie kompozycje, takie powiedziałbym plażowe. A że w pierwszym wystąpi Philippe Catherine, no to absolutnie ten utwór musi się pojawić. Co więcej, Philippe Catherine i Adrien Soleiman.

zawsze, gdy się pojawia, wywołuje mój uśmiech. Filip Catherine i Adrien Soleiman w utworze Pipo 1303. To jest wakacyjna nowość. Powiedziałbym, że bardzo plażowa i tak będzie dalej, ponieważ mamy kolejny duet, także nowy, dosłownie z wczoraj. Sébastien Tellier i Juliette Armanet. Jeśli chodzi o pana Sebastiana, to w styczniu tego roku wydał płytę Kiss the Beast, którą przesłuchiwaliśmy w koloniach. Juliette Armanet, wydaje mi się, że ostatnią płytę wydała 3 lata temu, to było Brûlé le feu de, ale tak czy inaczej mamy ich nowy singiel.

To już typowo letni singiel Sébastien Tellier, Juliette Armanet, opublikowany u progu wakacji, Attraction. Lista tych wakacyjnych pozycji francuskich jest dość długa. To jeszcze jeden zupełnie świeży utwór. Myślę, że Lescope z utworem Comet pasuje do tej wakacyjnej aury.

Leskop cały czas nie może opuścić lat 80., ale tak było zawsze i tak jest teraz na tym nowym singlu Kometa. Wcześniej Sébastien Tellier i Juliette Armanet, przypominam to z nowości francuskich. I to już jest właściwie wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Krzysztof Sagan, Jacek Kawyluk, kłaniamy się. To była środowa wakacyjna tonacja. Od 16 u nas w Trójce Michał Matus, a my wracamy do zespołu R i jeszcze kilka chwil oddechu. Miłego popołudnia.

0: Autopromocja.
1: Nowości. Muzyka sprzed dekady, sprzed dwóch, sprzed...
2: Najpiękniejsza. Muzyka, która nie zna pojęcia czasu.
1: I on.
2: A czy już mówiliśmy o nowościach?
1: Paweł Kostrzewa. Trójkowy ekspres i jego pojemne wagony.
2: Zapraszam w każdą sobotę przez całe lato, między 10 a 13.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Znowu muszę się zająć windykacją.
7: To coś z indykiem?
6: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
7: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
8: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety HepaSlimin.

0: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
0: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
2: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
3: The Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
4: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
5: Mm-hmm.
6: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
5: Oh.
6: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Żegnamy reklamy.
12: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16-8 lipca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Michał Przerwa.
13: Polska to modelowy sojusznik. O takich opiniach na szczycie NATO mówi szef MSZ-u Radosław Sikorski. Strona społeczna rozczarowana brakiem dialogu z resortem zdrowia w sprawie restrukturyzacji szpitali. Maturzyści poznali dziś wyniki, zdało 81% z nich. Polska jest modelowym sojusznikiem w NATO. Takie opinie słyszał wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Ankarze. Jest on poświęcony m.in. wdrażaniu postanowień z ubiegłorocznego szczytu NATO w Hadze. Chodzi o podniesienie wydatków na obronę do minimum 3,5% PKB plus 1,5% na inwestycje w sektorze obronnym.
14: Z najnowszego raportu Kwatery Głównej NATO wynika, że Polska jest w grupie 5 krajów, które przekroczyły pułap 3,5%.
15: I ma to też odzwierciedlenie w tym, kiedy na przykład jest nam udzielany głos, także pana prezydenta.
14: A jeśli chodzi o wydatki na obronę europejskich krajów w sojuszu, to cały czas rosną. Minister spraw zagranicznych podał konkretne dane.
15: Mnie się najbardziej podoba, powiem szczerze, porównanie tego, ile Europa wydawała w pierwszym roku pierwszej kadencji prezydenta Trumpa, a ile wydaje dzisiaj. Wydaje dwa razy tyle. I jesteśmy na drodze do podwojenia tego jeszcze do końca dekady.
14: Choć Donald Trump jest niezadowolony z Europejczyków, to właśnie takie informacje przekazali mu na szczycie europejscy sojusznicy. Z Ankary Beata Płomecka, Polskie Radio.
13: Związkowcy i pracodawcy oskarżyli dziś ministrę zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę o całkowite zerwanie dialogu w sprawie restrukturyzacji szpitali. Strona społeczna alarmuje, że bez jej udziału trudno mówić o realnej naprawie systemu. Nierozwiązanym problemem jest dysproporcja w zarobkach personelu medycznego, mówi przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok.
16: Nas jako stronę związkową oburza fakt, że można wystawić dzienną fakturę za 300 tysięcy, a tymczasem mamy już szpitale, które z powodu trudnej sytuacji finansowej wypłacają osobom zatrudnionym na umowę o pracę 80-70% wynagrodzenia.
13: Wojciech Wiśniewski z Polskiego Towarzystwa Gospodarczego zarzuca z kolei rządowi, że przy tworzeniu reformy pomija ekspertów rynku pracy.
17: Jeżeli my wspólnie ze związkami zawodowymi mówimy jednym głosem i niestety odsuwa się nas od stołu, no to nie tylko odsuwają się od nas i od tych, którzy mają tę reformę wdrażać, w jakim ona by kształcie nie była, ale też to jest świadoma rezygnacja z naszego zaplecza eksperckiego.
13: Ministerstwo zaproponowało stronie społecznej kolejne spotkanie 16 lipca. Związkowcy i pracodawcy nie kryją jednak, że czekają na konkretne rozwiązania, a nie na kolejny termin w kalendarzu. 81% maturzystów zdało egzamin dojrzałości. Dziś młodzież poznała wyniki.

0: i matur. Z kolei w Szczecinie na słodki poczęstunek po nerwowym oczekiwaniu zaprosiła maturzystów Politechnika Morska. Była tam też Aneta Łuczkowska.
1: Zdane? Tak.
2: Zdane.
1: No jest dobrze w miarę.
3: Bardzo dobre wyniki, lepsze niż spodziewaliśmy się.
1: To jest tak, że teraz kamień z serca, wakacje i jesteście pewni, że na studia się dostajecie, czy jak?
3: Raczej tak, ale to jeszcze trzeba poczekać.

0: Skończyliśmy tę szkołę swoją.
1: Tych, którzy chcą iść na wymarzone studia, czeka jeszcze co najmniej kilka dni oczekiwania. Wyniki pierwszej tury naboru uczelnie mają ogłosić w połowie lipca. Powstańcy warszawscy, władze stolicy oraz Muzeum Powstania Warszawskiego wspólnie apelują o godne uczczenie rocznicy wybuchu powstania. 1 sierpnia o godzinie 17 ruch na chwilę się zatrzyma oraz zabrzmią syreny, które upamiętnią 82. rocznicę rozpoczęcia zrywu. Uczestniczka powstania Anna Stupnicka-Bardo, pseudonimanka, podkreśla, że weterani swoją obecnością chcą dawać świadectwo historii oraz przekazywać kolejnym pokoleniom opowieść o swojej walce o wolną Warszawę.
2: My, dokąd będziemy żyli i dokąd będziemy pamiętali, jak się nazywamy i gdzie mieszkamy, to będziemy zawsze uczestniczyć, żeby dawać świadectwo czasów okupacji, czasów Powstania Warszawskiego.
1: Obchody rocznicy Powstania Warszawskiego potrwają do 2 października, czyli do dnia kapitulacji stolicy. Kilka osób zostało rannych w ataku w szkole w niemieckiej Bawarii. Policja nie podaje szczegółów zdarzenia, ale informuje, że prowadziła w gimnazjum akcję i zatrzymała jedną osobę.
3: Ranni to uczniowie. Poszkodowanych ma być mniej niż 10. Nie wiadomo, w jakim są stanie, ani w jaki sposób zostali zaatakowani. Policja informowała wcześniej, że została wezwana do gimnazjum w bawarskim Schongau. Nadal odradza zbliżanie się do tego miejsca. Dla rodziców uczniów przygotowano punkt informacyjny. Schongau to 12-tysięczne miasteczko na południu Bawarii, niedaleko granicy z Austrią. Adam Gruczewski i Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: 5 po 16, czas na sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz.
6: Dzień dobry. Polskie siatkarki zameldowały się w Osace na 3. w sezonie turnieju Ligi Narodów. Inauguracja nieudana, bo Polki przegrały z Turczynkami 1-3. Nasze ładnie wyrównały na 1-1 w setach, a potem coś się posypało w ich grze. Co przesądziło o porażce, mówi Julia Szczurowska.
7: Zdecydowanie zagrywka ze strony tureckiej, bardzo, bardzo silna zagrywka Melisy Vargas. Dobre floty też od innych zawodniczek, spadające w długie, krótkie. Także no, pokazały się naprawdę z pozytywnej strony. No, atak Melisy Vargas, wiadomo. A myślę, że w obronie bardzo dobrze zagrałyśmy. Dlatego te akcje też tak długo trwały i te wymiany były tak długie, że mimo takiego wyniku ten mecz się dobrze oglądało.
6: Jutro o 6 rano nasze zagrają z Amerykankami. Na mundialu dzień przerwy. Powoli kurz opada po meczach 1/8 finału, choć ten wzbudzony przez Argentynę i Egipt tak wcale łatwo nie opadnie. Kontrowersji nie brakuje, nieuznane gole, krytykowana praca sędziów, ale koniec końców to Argentyna wygrała 3-2 i przeszła dalej. O kontrowersjach sędziowskich mówi były prezes PZPN i arbiter międzynarodowy Michał Listkiewicz.
8: Bardzo dobrze sędziowany mecz od strony fachowej. Decyzje prawidłowe. No oczywiście lepiej jakby sam zagwizdał ten faul, po którym anulowano bramkę, bo to było do zauważenia i wtedy nie byłoby żadnej dyskusji, że cofnięto się do kilku zagrań wstecz. Trener Egiptu no szaleje, obraża, natomiast moim zdaniem to właśnie trener Egiptu przegrał ten mecz, bo końcówkę rozegrał fatalnie jako trener.
6: Szwajcaria pokonała Kolumbię w rzutach karnych. Pary ćwierćfinałowe prezentują się następująco. Argentyna zagra ze Szwajcarią, Francja spotka się z Marokiem, Hiszpania z Belgią, a Norwegia z Anglią. Co słychać na wimbledońskich trawnikach? Marta Kostiuk na fali. W ćwierćfinale pokonała uwielbianą powszechnie Włoszkę Jasmine Paolini 6-3, 6-2. Z kim zagra Ukrainka o finał? Ta to właśnie się rozstrzyga. A nie, już się rozstrzygnęło. Czeszka Linda Noskowa wygrała właśnie z Elise Mertens z Belgii 6-3, 7-5. Za chwilę powinny zacząć się ćwierćfinały singlistów. Włoch Koboli zagra z Brytyjczykiem Ferrym, a kwadrans później Amerykanin Fritz z Niemcem Zwieriewem. A ja jeszcze próbuję ochłonąć po wczorajszym ponad 5-godzinnym i 5-setowym maratonie Nowaka Dżokowicza z Kanadyjczykiem Felixem Auger-Aliassime'em. W półfinale Serb zmierzy się z Jannikiem Sinnerem z Włoch.
5: W nocy może przelotnie popadać. Temperatura minimalna wyniesie od 7 stopni na Podhalu do 15 nad samym morzem. Jutro w ciągu dnia możliwe burze, a temperatura wyniesie od 14 na wschodzie i Podhalu przez około 20 stopni w centrum do 23 na zachodzie Polski.
9: Zapraszamy do reklamy.
0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

0: Lidl, to się opłaca.
1: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Dzień dobry, już 9 minut po godzinie 16. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Krzysztof Sagan, a przy telefonach czuwa Paweł Turski.
1: Zapraszamy do Trójki.
3: Dziś w audycji popołudniowej między innymi pył wyrzucany przez wulkan Etne, powodujący utrudnienia w podróżowaniu na Sycylię. Pojawią się także propozycje zmian w służbie zdrowia z maksymalnym pułapem zarobków dla lekarzy i tych na etacie, i tych na kontrakcie, ale o całej awanturze na pewno powie państwu Jacek Frenzel, który właśnie przed momentem rozsiadł się po mojej lewej stronie. Możemy się przywitać. Dzień dobry, ale to za moment, bo my w audycji popołudniowej dzisiaj pomówimy też o tym, co wyniki z matury mówią o przyszłych studentach. I tak się zastanawiam, że może to państwo podpowiedzą. Na ile wynik z matury to sprawa, która kładzie się cieniem albo blaskiem na reszcie życia. Numer do państwa dyspozycji to 2 2 7 3. Pamiętają w ogóle państwo swoje wyniki z matury? Ja, szczerze mówiąc, już tak bardzo, bardzo nieprecyzyjnie.

0: A pora zająć się tym, co rząd szykuje, jeśli chodzi o reakcję na kryzys wokół Szpitala Południowego, czyli o zmiany w służbie zdrowia. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda omówiła dziś pakiet zmian na konferencji. Zanim zaczęła swoje wystąpienie, przed ministerstwem spotkali się przedstawiciele strony społecznej. Oni chcą mówić takim jednym głosem, głosem środowiska medycznego. Podkreślają, że ich celem jest dobro pacjenta. Zresztą w studiu obok mnie jest Jacek Frenzel, który doskonale zna tę sprawę.
1: Dzień dobry państwu.
0: Dzień dobry ponownie. No i właśnie, wcześniej w serwisie Trójki o godzinie 16 mówiliśmy państwu, że ta strona społeczna narzekała na zachowanie rządu, w tym zachowanie ministry zdrowia.
1: To narzekanie jest już od wczoraj, od momentu, kiedy minister zdrowia nie pojawiła się na spotkaniu w Centrum Dialog, a tam miały być rozmowy dotyczące zmian. Zresztą to narzekanie jest o tyle celowe i ważne, że trwają rozmowy, które się nie odbywają od ponad roku, ale do tego jeszcze wrócimy.
0: Minister zdrowia zaprezentowała jednak ten pakiet zmian w ochronie zdrowia. Na co ona tam zwróciła uwagę, prezentując te rozwiązania, które mają naprawić sytuację, o której od tygodni mówimy, sprowokowani trochę tym kryzysem wokół Szpitala Południowego?
1: Zacznijmy od jednej rzeczy. Na konferencji padło też pytanie o odwołanie minister zdrowia, bo o którym też głośno mówiliśmy. Tego odwołania nie będzie. Minister powiedziała, że ma kontrakt z premierem Tuskiem i każdego dnia spodziewa się każdej decyzji. Natomiast do momentu, kiedy ta decyzja nie zapadnie, będzie pracowała nad zmianami, które zaprezentowała. Te zmiany to zaczęła w ogóle prezentację od pochwały wielotysięcznej rzeszy pracowników medycznych niosących pomoc potrzebującym każdego dnia. Jednak, jak dodała...
2: Nie możemy jednak udawać, że system jest wolny od wad, bo tak nie jest. Przez lata narastały niedoskonałości, które stworzyły przestrzeń do nadużyć. Dla tych, którzy potrafią wykorzystywać luki, omijać zasady i stawiać własny interes nad interesem pacjenta.
1: Jak podkreśliła minister Grenda, przez wiele lat brakowało politycznej zgody na reformy, a teraz może się to zmienić. Choćby dlatego, że przez 11 miesięcy jej urzędowania przygotowane zostały 284 projekty zmian, z których część już przeszła ścieżkę legislacyjną. Teraz czas na rozmowy ze stroną społeczną i kolejne konkretne działania.
2: Po pierwsze, kominy płacowe. Pierwszy krok został już wykonany, czyli ustawa, która umożliwi gromadzenie danych na podstawie numeru PESEL czy prawa wykonywania zawodu, czeka już jedynie na podpis prezydenta. Wprowadzimy również maksymalne poziomy wynagrodzeń dla indywidualnego pracownika medycznego. Tutaj naszą stawką wyjściową, którą proponujemy, jest kwota do 240 zł brutto za godzinę. Jest to wskaźnik, który przyjmujemy jako przelicznik do etatu. Nie będzie dalszego przyzwolenia na zawieranie umów przez podmioty lecznicze, przez szpitale z tak zwanymi spółkami. I tutaj przykład choćby Miastka, Mogilna. Kolejnym krokiem będzie jawność wyników postępowania konkursów ogłaszanych na świadczenia medyczne przez szpitale.
1: Mają być też wprowadzone rzeczywiste grafiki pracy dla pracowników medycznych, a praca w innym miejscu będzie wymagała zgody tak zwanego pracodawcy głównego. Ministerstwo planuje również rozszerzenie kompetencji kontrolnych dla Narodowego Funduszu Zdrowia. A co dla pacjenta?
2: Proces rozszerzenia centralnej rejestracji zakończymy nie w ciągu 4, ale w ciągu 2 lat. Ale proponujemy również nowe rozwiązanie, czyli e-kolejkę. Będzie gwarantowała nam zapisy do szpitali na zabiegi planowe, czyli to, co dzisiaj budzi największe emocje. Każdy pacjent będzie widział numer w swojej kolejce, będzie miał podpowiedź, gdzie najszybciej może wykonać zabieg, będzie również mógł wybrać podmiot, który wykona ten zabieg.
1: I ten system ma być wdrożony do końca roku, tego roku 2026. Wszystkie placówki medyczne, które nie zastosują się także do zasad transparentności, o których mówiła dzisiaj minister, muszą liczyć się z wysokimi karami nawet do 1 000 000 zł.
0: Tak przypominały mi się te słowa ministry, którą cytowałeś, że teraz czas na rozmowy ze stroną społeczną. No właśnie, wróćmy do tego sporu i tego poirytowania strony społecznej, która się chyba poczuła wyrzucona za burtę podczas tych ostatnich prezentacji.
1: Tak, oni przed ministerstwem spotkali się z dziennikarzami i zgodnie deklarowali, że
3: Jesteśmy tutaj przed Ministerstwem Zdrowia jako członkowie

0: trójstronnego zespołu. Pierwszy raz w historii pracodawcy i związki zawodowe idą równym szeregiem. I mówimy w sposób odpowiedzialny, że ten dialog nie istnieje pomiędzy partnerami społecznymi i Ministerstwem Zdrowia.
1: Mówiła przewodnicząca całego zespołu trójstronnego i jednocześnie szefowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok. Wtórowali jej przedstawiciele związków lekarzy, fizjoterapeutów, pracodawców. Jak podkreślał Wojciech Wiśniewski, reprezentujący Polskie Towarzystwo Gospodarcze, i Maria Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność.
2: My ze związkami zawodowymi jako strona pracodawców mówimy jednym głosem. Ta eskalacja napięcia między nami a stroną rządową jest zupełnie niepotrzebna.
3: Najlepsza reforma nie uda się bez współpracy z partnerami społecznymi.
1: No i tutaj pojawia się kolejny znak zapytania, ponieważ minister zdrowia, jak mówiliśmy na początku, nie przybyła na wczorajsze spotkanie. Pytana o to, dlaczego, stwierdziła, że to były spotkania i robocze także w kancelarii premiera, a spotkanie ze stroną społeczną zaplanowała na 16 lipca.
4: Na pewno do tej sprawy będziemy wracali. Myślę, że pewnie i przed 16 lipca. To był Jacek Frenzel. Dziękuję.
1: Dziękuję.

0: YouTube w programie trzecim, Street of Dreams, czyli piosenka dnia w Trójce. 22 minuty po godzinie 16. Dziś poznaliśmy wyniki matur i państwo dzwonią pod 2 2 7 3, odpowiadając na pytanie, czy matura decyduje o naszym późniejszym życiu.
1: Ja zauważyłem, że na przykładzie mojej klasy, że osoby, które miały dobre wyniki w szkole, tak mówiąc kolokwialnie, były kujonami, nie poradziły sobie w życiu.
0: Niezależnie od wyników i od stopnia radzenia sobie w życiu, w to lato możemy się poskarżyć. Do sanepidu przez aplikację. Nie na życie oczywiście, ale na przykład, jeżeli w restauracji dostajemy nieświeże jedzenie albo jest tam brudno, no to klik i donos gotowy. To działa od początku tego miesiąca. W aplikacji mObywatel. W ciągu tygodnia służby sanitarne dostały ponad 220 zgłoszeń. Z rzecznikiem głównego inspektora sanitarnego, Markiem Waszczewskim, porozmawiała Monika Gosławska.
2: Czego najczęściej dotyczą te zgłoszenia?
3: Chociażby dużej liczby owadów w restauracji. Taki przykład się u nas pojawił. Pojawiły się też zgłoszenia dotyczące na przykład

0: smaku czy konsystencji lodów. Klient podnosi, że te lody miały smak niewłaściwy, był tu wyczuwalny smak siarki. Mamy też kwestie związane typowo ze stanem sanitarnym różnych obiektów, w tym wypoczynkowych, na przykład przepełnione toalety przenośne.
1: Co musimy zrobić, żeby dokonać zgłoszenia tego, co nas zaniepokoiło?
0: Przede wszystkim instalujemy aplikację Obywatel, logujemy się i przechodzimy do zakładki Zgłoś zagrożenie zdrowia publicznego. Tam będziemy zapytani przede wszystkim o to, co zgłaszamy, jakiego rodzaju to jest zgłoszenie, jakiej kategorii, czy mówimy o żywności, czy mówimy o warunkach higienicznych, na przykład w miejscu pracy, czy mówimy o kwestii związanej z innymi warunkami, które nadzorujemy. Następnie krótko opisujemy tę sprawę, jesteśmy tam proszeni o wskazanie konkretnych danych teleadresowych. Kiedy podamy dokładny adres, my już wiemy przede wszystkim, która powiatowa stacja będzie się tą sprawą zajmować. Ta aplikacja pozwoli nam też sprawdzić, co się stało z naszym zgłoszeniem.
1: To taka usługa, która może kusić do nadużywania jej.
0: Jeżeli chodzi o zgłoszenia fałszywe, to w przypadku mObywatela obawa jest nieco mniejsza, ponieważ to jest aplikacja, do której logujemy się własnymi danymi, czyli tak naprawdę jesteśmy identyfikowalni. To nie znaczy oczywiście, że osoba, co do której złożyliśmy zgłoszenie, dowie się, kim jesteśmy, bo nie dowie się. To jest informacja dla pracowników inspekcji, natomiast to skutecznie powinno ograniczyć chęć robienia sobie z tego żartów, bo sprawa jest dosyć poważna.
1: Czy już na tym etapie w tych zgłoszeniach jest coś, co Państwa mocno zaniepokoiło?
0: Nie mamy w tej chwili jakichś szczególnie drastycznych przykładów, natomiast oczywiście w sezonie letnim te wszystkie zgłoszenia, które dotyczą punktów tymczasowych, czyli właśnie budek z lodami, z fast foodem, również planowe kontrole tych punktów prowadzimy w sposób bardziej intensywny niż w ciągu roku. Szczególną uwagę właśnie zwracamy na te punkty przy plażach, przy jeziorach, w miejscowościach wypoczynkowych, te, które powstają na chwilę. No bo tam faktycznie to zagrożenie może być największe.
1: Ja myślę, że w najbliższym czasie nie będą Państwo narzekać na brak pracy.
0: Myślę, że nie będziemy narzekali na brak pracy, tym bardziej, że sezon urlopowy, który się rozpoczyna, zazwyczaj jest dla nas gorącym sezonem, ponieważ mamy również kontrolę miejsc wypoczynku, mamy kontrolę gastronomii w inspekcji sanitarnej. Wakacje to rzadko jest czas odpoczynku, a raczej czas naszej ciężkiej pracy.
2: A u Państwa wakacje to czas narzekania. Jest na co narzekać w tym roku? 2 2 7 3.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę.

0: Glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
1: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
2: Uczę się włoskiego.
1: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Żegnamy reklamy.
8: Jest 16:30. Skrót serwisu Trójki, Michał Przerwa.
9: Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich możliwe burze i wiatr o sile 8 w skali Beauforta. Taka pogoda nie sprzyja wypływaniu z portów i to o to żeglarze proszą ratownicy wodni. Jakub Mikilawicz z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku apeluje do wodniaków, którzy mimo bardzo złych warunków są na akwenach.
10: Jeśli znajdują się gdzieś na jeziorach, to powinni jak najszybciej do jak najbliższego portu spływać po prostu, żeby uciekać przed tym niebezpieczeństwem, żeby nic się nie wydarzyło.
9: Oprócz silnego wiatru na Wielkich Jeziorach Mazurskich ma też intensywnie padać. 3 złamane żebra po interwencji medycznej podczas półmaratonu w Ostródzie. 29-letni biegacz z Warszawy, który zasłabł na trasie zawodów 21 czerwca, twierdzi, że podczas transportu kładem wypadł z noszy i znalazł się pod kołami przyczepy. Mężczyzna spędził w szpitalu 10 dni, a sprawę zdecydował się nagłośnić dopiero teraz.
11: Ludzie, którzy jechali tym kładem, po prostu źle troszeczkę podeszli do sprawy, no i popełnili masę błędów, których popełnić nie powinni.
9: Śledztwo w tej sprawie policja wszczęła 25 czerwca. Właściciel firmy, która zajmowała się obsługą medyczną biegu, nie zgodził się na nagranie emisji wypowiedzi. Jego zdaniem wina leży po obu stronach, zarówno medyków, jak i poszkodowanego. Federani mogą już bezpłatnie jeździć komunikacją miejską w Warszawie. Od dziś darmowe przejazdy obowiązują na podstawie legitymacji. Inne polskie miasta, w których weterani mogą bezpłatnie podróżować komunikacją zbiorową, to Opole, Wrocław, Lublin i Poznań.
12: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
8: Trójce, czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna.
13: Zapraszam. Bez niespodzianki zakończyło się lipcowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Stopy procentowe pozostały bez zmian, a ta podstawowa nadal wynosi 3,75%. W sierpniu Rada ma wakacje i posiedzenia decyzyjnego nie będzie, następne we wrześniu. Niewykluczone, że program osłonowy ceny paliwa niżej zostanie przywrócony. Wiele będzie jednak zależało od sytuacji na Bliskim Wschodzie, mówi wiceminister energii Konrad Wojnarowski.
14: Rozważamy, niemniej jednak dopóki ten konflikt na Bliskim Wschodzie nie wyeskaluje na podobną miarę, jak miało miejsce na początku tej bliskowschodniej wojny, nie będziemy podejmować w tym kontekście decyzji. Jeśli nasze ustalenia także z ministrem finansów, z branżą, z podmiotami energetycznymi sprawią, że będzie taka potrzeba i że będzie to miało korzystny wpływ przede wszystkim na odbiorców, na tankujących, to takie decyzje będziemy podejmować.
13: A jak podaje epetrol.pl, dziś kierowcy płacą za paliwa mniej niż tydzień temu. Najtańszą benzynę mamy w województwie warmińsko-mazurskim, a najtańszy olej napędowy w województwie świętokrzyskim. Pracownicy UOKiK-u w obecności policji przeszukali siedziby Biura Informacji Kredytowej i trzech banków: ING Banku Śląskiego, mBanku oraz mBanku Hipotecznego. Działania były prowadzone w związku z podejrzeniem nieprawidłowości w ocenie zdolności kredytowej konsumentów, wyjaśnia prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny.
2: Ocena wiarygodności kredytowej uwzględnia bowiem nie tylko historię spłat, poziom zadłużenia oraz liczbę i rodzaj zobowiązań,

0: ale również liczbę składanych zapytań kredytowych. W praktyce może to oznaczać, że świadomy i racjonalny konsument, który porównuje oferty kilku banków, otrzymuje niższą ocenę punktową aniżeli ten konsument, który skorzysta wyłącznie z oferty swojego macierzystego banku. W związku z tym sprawdzamy, czy takie rozwiązanie przyjęte przez sektor i funkcjonujące przez wiele lat nie zniechęca konsumentów do porównywania ofert różnych kredytodawców i wyboru najkorzystniejszej z nich.
1: Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym podmiotom. W szczycie sezonu na polskie owoce jagodowe resort rolnictwa zainaugurował kampanię To Twój Pewniak. Jej celem jest zachęcenie konsumentów do wybierania krajowych owoców i do zwracania uwagi na jakość, bezpieczeństwo i pochodzenie żywności. A Polska należy do największych producentów owoców w Unii Europejskiej. Według szacunków Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w ubiegłym roku zbiory owoców wyniosły ponad 4,5 miliona ton. W większości były to jabłka. Dolar dziś po południu kosztuje 3 zł 77 groszy, a euro 4,30.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: Jutro w ciągu dnia mogą pojawić się burze. Temperatura ma wynieść od 14 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie na Podhalu i na wschodzie. W centrum ma być około 20 stopni w ciągu dnia, w jego najcieplejszym momencie, a na zachodzie około 23 stopni. 25 minut do godziny 17. Dziś poznaliśmy wyniki maturzystów tych tegorocznych. A państwo swoje pamiętają?
4: Panie redaktorze, rocznik 89, technikum energetyczne w Lublinie, ulica Długa. Język polski, ocena państwowa, matematyka, ocena państwowa. Język polski ustny, dobry. Nauka o społeczeństwie, dobry. A ocena państwowa to czyli dwie trójeczki, więc dwie trójeczki, dwie czwóreczki w skali od dwóch do pięciu, taka kiedyś była ocena.
3: Dwie trójeczki? To znakomicie. 24 minuty do 17 to Star Sailor, 4 to the floor, a dla państwa numer telefonu 22 i 7 trójek.

0: 20 minut do godziny 17. Tu Trójka. Znamy wyniki tegorocznych maturzystów. W zeszłym roku egzamin zdało 80% piszących, a w tym prawie 86%. Jest więc krok do przodu.
1: Po napisaniu matur nie sprawdzałem sobie wyników, żeby nie stresować się tym właśnie, tylko odpocząć ten miesiąc wakacji. I dzisiaj rano, kiedy je zobaczyłem, byłem sobie bardzo zadowolony, bo napisałem tę maturę bardzo ładnie.
2: Znaczy dobrze, jestem zadowolona, podstawy wszystko bardzo fajnie. Teraz czekamy na wyniki rekrutacji i mam nadzieję, że się uda do Krakowa dostać.
3: Wstałem 8.25 z pełnym spokojem, otworzyłem to. Trochę było zaskoczeń, ale nie przejmujemy się, ważne, że zdane i do przodu. Teraz prawdopodobnie po tych wynikach rok przerwy i za rok poprawka.
0: Państwo dzwonią, odpowiadając na pytanie, czy wynik z matury przekłada się na sukces w życiu.
4: Oczywiście matura w kontekście studiów jest bardzo ważna, natomiast ja napisałem maturę bardzo słabo. Na studia dostałem się tak naprawdę mówiąc kim swędem, a same studia na Akademii Rolniczej w Krakowie skończyłem z wyróżnieniem. Także da się, po prostu się da.
0: Czekam na odpowiedzi od Państwa pod numerem 2273, a teraz na to pytanie odpowie Wojciech Dąbrówka z Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, który jest w naszym studiu. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Czy wynik z matury przekłada się na to, jak nam się potem życie układa? Jak pan myśli?
5: Oczywiście. Warto dążyć do samorozwoju i matura jest tym dokumentem, który otwiera nam wiele drzwi, otwiera nam drogę do kariery. Oczywiście im wyższy ten wynik, tym prawdopodobieństwo sukcesu w rekrutacji na wymarzony kierunek, na wymarzoną uczelnię jest wyższe. W związku z tym gorąco zachęcam do tego, żeby tę maturę zdawać. Te wyniki, które pan redaktor przytoczył, one kształtują się mniej więcej, biorąc pod uwagę to, co obserwowaliśmy rok temu, 2 i 3 lata temu, na podobnym poziomie. To też pokazuje, że mamy do czynienia z takim stabilnym egzaminem. Ale... I dobrze, że jest to stabilny egzamin. On powinien być taki. Powinien być taki egzamin zewnętrzny, który rzeczywiście daje taką informację uczelniom, że jest to przewidywalny egzamin i taki, który jest też porównywalny, jest zewnętrzny, więc oceniany też nie w szkołach, a zewnętrznie i daje też jakby podobną ocenę danego kandydata.
0: Czyli to nie jest tak, że można spojrzeć na te wyniki matur w danym roczniku i powiedzieć, to jest świetny rocznik, będziemy mieli świetnych studentów.
5: Ja tak bym do tego nie podchodził. Ja ten wynik bym czytał spokojnie. To znaczy, on pokazuje dwie rzeczy. Przede wszystkim pokazuje procent zdawalności egzaminu maturalnego i to jest okej. Natomiast daje też pewną informację o przygotowaniu kandydatów do studiowania. Ale jest to informacja tylko szczątkowa, ponieważ w ostatnim czasie obserwujemy pewne niepokojące zjawiska związane z tym, że absolwenci szkół średnich nie są do końca przygotowani do studiowania. To się wiąże też z tym, o czym ostatnio poinformował The Economist, przytaczając dane OECD, które mówiły o tym, że studenci mają problem z rozumieniem dłuższych tekstów, z analizowaniem dłuższych wypowiedzi. Natomiast to nie jest problem uczelni. To znaczy uczelnia ma za zadanie kształcić kompetencje zaawansowane. W związku z tym kandydat, który przychodzi na studia, powinien już mieć te kompetencje podstawowe. I studia, pierwszy rok studiów bardzo często ujawniają braki w tym zakresie.
0: Czyli uważa pan, że matura nie jest dobrym narzędziem selekcji kandydatów na studia?
5: Tego nie powiedziałem. Potrzebujemy...

0: miarodajnego egzaminu maturalnego, zewnętrznego, takiego, który w obiektywny sposób ocenia umiejętności, wiedzę maturzystów. Natomiast warto się pochylić nad tym, żeby traktować system edukacji, nauki, szkolnictwa wyższego jako system naczyń połączonych. To znaczy nie można oczekiwać od uczelni, że nadrobią niedostatki wcześniejszych lat edukacji.
1: Ale sądzi pan, że jest to wina systemu edukacji? Czy jest to wina formy, w jakiej przeprowadzona jest matura? A może po prostu naszych czasów?
0: Nie składałbym tego na karb naszych czasów, dlatego że we wszystkich czasach przydaje się krytyczne myślenie, umiejętność analizowania, wyciągania wniosków, logicznego myślenia. Studia, tak jak powiedziałem, mają za zadanie kształtowanie w nas takich kompetencji zaawansowanych. A to oznacza, że jednak kandydat powinien przychodzić już na te studia z pewną bazą.
1: To jak tę bazę osiągnąć na takim poziomie, żeby uniwersytety były zadowolone? Może jakieś przedstudia by się przydały, skoro jednak obecne licea nie są w stanie i technika jakby przygotować kandydatów na takim poziomie, żeby uniwersytety powiedziały, to są świetni kandydaci na studentów.
0: No to jest już taka daleko idąca interpretacja. Ja bym jednak stopował. To znaczy powiedziałbym, że ten problem nie dotyczy wszystkich studentów. To jest pewien wycinek rzeczywistości. Natomiast oczywiście pewne kompetencje na dużo wyższym poziomie będą mieli ci kandydaci, którzy zdali maturę na wysokim poziomie. Tak? Im wyższy wynik uzyskany na maturze, też tym większe przygotowanie do tego, żeby studiować.
1: Czyli jeżeli państwo teraz patrzą na wyniki matury, które dzisiaj odebrali, widzą tam dobry wynik, to jest się z czego cieszyć, to wcale nie jest tak, że ten egzamin jest zupełnie niemiarodajny.
0: Gorąco zachęcamy do studiowania. Studiowanie to jest też ścieżka do, jak już wspomniałem, rozwoju własnych zainteresowań, pasji, umiejętności, do wkraczania również na rynek pracy, no i też do pogłębienia tych umiejętności, które zdobyliśmy.
1: Opowiadał Wojciech Dąbrówka z Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Kłaniam się.

0: Dwie dwójki, siedem trójek.
1: Matura, rok 76 ubiegłego wieku, zdałem.
0: Gratulujemy. A my się teraz Turcją zajmiemy, która po raz pierwszy od ponad dwóch dekad organizuje szczyt NATO. Chce stać się filarem europejskiego bezpieczeństwa. No i pojawia się pytanie, czy to wschodząca gwiazda transatlantyckich salonów? Całkiem to możliwe, bo Stany i państwa europejskie odrzucają wcześniejsze zastrzeżenia do Ankary, a mają w tym swój interes. Agnieszka Lichnerowicz.
2: Centrum świata.
3: W ostatnich latach, a nawet dekadach, Turcja

0: Turcja uważana była za czarną owcę NATO. Europejczycy krytykowali prezydenta Recepa Erdoğana za drakońskie rozprawy z opozycją, a Donald Trump za pierwszej kadencji nałożył na nią nawet sankcje, bo kupiła systemy obrony powietrznej z Rosji. Ale teraz wszystko się zmieniło i Ankara gości zachodnich przywódców na szczycie NATO. Zaraz po wylądowaniu Trump podkreślił, że przyleciał, bo nie mógł odmówić Erdoğanowi, bo bardzo tego faceta lubi. Zapowiedział też zniesienie tychże sankcji. Pracujemy nad tym z Marco Rubio, bardzo znanym człowiekiem, wspaniałym sekretarzem stanu. Prezydent USA zasugerował nawet, że odblokuje sprzedaż Turcji samolotów F-35. Mamy obecnie lepsze relacje z Turcją. Turcja była pod wieloma względami o wiele bardziej lojalna niż inne kraje, które zakładaliśmy, że będą lojalne. Ci nielojalni to zdaniem Trumpa Europejczycy. Ale choć autorytaryzmu w Turcji wcale nie jest mniej, Europejczycy również chcą obecnie zbliżenia z Turcją, bo najważniejsze stało się militarne bezpieczeństwo. W Centrum Świata łączymy się teraz z dr Karoliną Wandą Olszowską, prezeską Instytutu Badań nad Turcją i też badaczką, wykładowczynią związaną z Uniwersytetem Jagiellońskim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Turcja ostatni raz gościła szczyt NATO ponad 20 lat temu. Europejczycy nie chcieli tam jeździć, bo jednak kurs był na autorytaryzm. Czy ten szczyt jest dowodem na to, że w stosunku Zachodu do Turcji następuje ogromna zmiana?
1: Po dwóch stronach. Z jednej strony Turcja pokazuje, że mimo tego, że oskarżaliśmy ją o bycie koniem trojańskim NATO, to teraz ona chce bardzo pokazać, że jest ważną częścią sojuszu. To znaczy nie państwem peryferyjnym, ale państwem, które jest jednym z filarów właśnie NATO i bezpieczeństwa między innymi na Bliskim Wschodzie. Z drugiej strony mamy dużą różnicę w podejściu w ogóle różnych państw, czyli szczególnie właśnie zachodnich, do patrzenia na Turcję. Widać, że wszystko jakby inne się nie liczy. Liczy się to, że Turcja jest państwem stabilnym na Bliskim Wschodzie, że ma rozwijającą się bardzo tutaj tą gałąź, jeżeli chodzi o przemysł zbrojeniowy. Ale nawet mówi się o tym, że Francja, która w ogóle była takim przeciwnikiem tureckim w bardzo wielu miejscach świata, no teraz coraz częściej jednak z Turcją rozmawia w kontekście czy to Syrii, czy to w kontekście wspólnych projektów zbrojeniowych.
0: Mówimy o tak zwanej sekurytyzacji. Wszystko jest, zaczyna być podporządkowane wąsko dosyć rozumianemu bezpieczeństwu. Zacznijmy od Stanów Zjednoczonych. Donald Trump ogłosił, że nie przyjechałby na szczyt NATO, bo jest tak obrażony na Europę za brak wsparcia w sprawie Iranu, więc nie przyjechałby, gdyby nie to, że szczyt odbywa się u jego kumpla, prezydenta Recepa Erdoğana.
1: Tak, znaczy nie wiemy jeszcze co z samolotami, a to jest, że to nie jest takie łatwe, ale na pewno wczoraj już padło podczas rozmowy bilateralnej między właśnie Trumpem a Erdoğanem, że sankcje zostaną zniesione, bo nie ma miejsca na sankcje między przyjaciółmi, to dokładnie zostało powiedziane. Erdoğan ostatnio z wizyty przecież w Stanach Zjednoczonych wrócił z szeregiem kontaktów, między innymi na zakup LNG. Właśnie po to, żeby te relacje szły w dobrym kierunku. Poza tym Turcja jest w tym momencie no, takim głównym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, nie licząc Izraela. I ja myślę, że tutaj jest to wzajemne zrozumienie. To jest o tyle interesujące, że na tą wczorajszą informację o tym, że sankcji już nie będzie i może Turcja wróci do zakupu F-35, a w ogóle to może do programu budowy, bardzo ostro zareagował Izrael.
0: Przypomnę, że Stany Zjednoczone nie chciały sprzedać samolotów F-35 Turcji, dlatego że wcześniej kupiła rosyjski system obrony powietrznej.
1: Te systemy to jest w ogóle takie trochę zgniłe jajko. Turcy z przyczyn głównie takich prestiżowych nie wiedzą, co z tym zrobić. One dalej są w pudłach. Te systemy zostały zakupione, ale nigdy nie zostały aktywowane, bo gdyby zostały aktywowane, tam były dodatkowe sankcje i w ogóle. One nie są w ogóle podłączone do systemów NATO, przynajmniej według tego, co wiemy. No jest problem teraz, co z nimi zrobić. To znaczy jest dużo pomysłów takich, żeby Turcja wyszła z nich z twarzą, więc zobaczymy, jak to zostanie rozwiązane.
0: Czy jest to też takie zbliżenie samców alfa, że ujmę to wulgarnie?
1: Myślę, że tutaj te personalne przymioty, może w ten sposób, mają duże znaczenie, bo oni się po prostu dobrze dogadują. Jak oni widzą prowadzenie interesów? To znaczy, że interes to interes, jesteśmy w tym pragmatyczni i jeżeli tutaj na stół wyciąga się pieniądze, to wszystko da się załatwić.
0: A z perspektywy Europejczyków?
1: Partnerzy europejscy, no oni też są w bardzo dużym stopniu nastawieni na wzajemne interesy, plus głównie właśnie na tą współpracę zbrojeniową.
0: Tutaj na przemysł zbrojeniowego, tak? Rozumiem, że chodzi o to uzbrajanie się Europy. Jak bardzo zaostrza się właśnie ten kurs na autorytaryzm w tej chwili w Turcji?
1: Zaostrza się biorąc pod uwagę rozprawę z opozycją, to znaczy biorąc pod uwagę, że Ekrem İmamoğlu w tym momencie cały czas ma rozprawy sądowe. Znaczy
0: czyli główny lider kandydat opozycji,
1: na prezydenta, głównego też lidera opozycji, sąd odsunął od bycia liderem tej partii opozycyjnej. Rozpad w ogóle mamy opozycji, bo mamy aresztowania przed samym szczytem.

0: głównie różnego rodzaju ruchów lewicowych. Tam jest kilkaset osób aresztowanych znowu, łącznie z dziennikarzami, łącznie z komikiem, który tam trochę naigrywał się z prezydenta Erdoğana. No głównie dlatego, że jest bardzo duży opór społeczny w stosunku do tego szczytu, na tej zasadzie, że Turcy ubożeją i to bardzo mocno, a Turcja wydaje miliardy, żeby zrobić szczyt w Ankarze, gdzie nawet podobno jakieś zielone ściany takie roślinne są sprowadzane, żeby na tej drodze przejazdu delegacji lepiej to wyglądało.
1: Doktor Karolina Wanda Olszowska była Państwa gościnią. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Centrum Świata.
3: Czyli tło i kontekst wydarzeń międzynarodowych w audycji popołudniowej Kwadrans przed 17. Po godzinie 17 dziś porozmawiamy o wybuchającej Etnie i o Mundialu. Też wybuchowo wczoraj było, prawda? 5 minut do 17, Sex Pistols.

0: cares? Come on, everybody!
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: The Flaming Lips, Young Lean i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
8: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Garden Line 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
11: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Ełk i Ełckie Centrum Kultury.
12: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na

0: Strach Kraina Wędlin na co dzień. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Gdyby ktoś chciał być na wszystkich letnich festiwalach w Polsce,
2: i to tylko na tych muzycznych,
1: musiałby rzucić wszystko i wyjeżdżać.
2: Co weekend, gdzie indziej.
1: Do tego przydałaby się umiejętność bi albo nawet tri lokacji.
2: Podejmujemy te rękawice. O wszystkim opowiemy na antenie Trójki.
1: W każdą środę. Zapraszamy na Fest Program o godzinie 20.
2: Przegląd wykonawców, wywiady oraz bilety, karnety i fest gadżety.
1: Do usłyszenia
2: i do zobaczenia.
1: Gosia Jakubowska.
2: Ania Lalka.
3: Na program zaprasza PKO Bank Polski, partner główny Open Air Festival.
4: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
5: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17.08 lipca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Michał Przerwa.
7: Ministerstwo przedstawiło propozycje, które mają naprawić sytuację w systemie ochrony zdrowia. Jest akt oskarżenia dla mężczyzny, który przygotowywał akty dywersji w Polsce. Dziś w głównym węgierskim kanale informacyjnym M1 nie wyemitowano porannych informacji. Koniec z salonikami VIP, ogromnymi wypłatami dla lekarzy i ich pracą na kilku etatach. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła swoje propozycje w odpowiedzi na kryzys w systemie ochrony zdrowia. W ostatnich dniach na jaw wyszły nieprawidłowości w wielu placówkach, w tym przypadki medyków pracujących po 100 godzin tygodniowo i zarabiających nawet 300 tysięcy złotych miesięcznie.
8: Szefowa resortu zdrowia twierdzi, że z perspektywy pacjenta najbardziej odczuwalne będzie przyspieszenie o 2 lata wdrażania systemu centralnej e-rejestracji. Do końca przyszłego roku ma on objąć 39 nowych specjalizacji. Jolanta Sobierańska-Grenda poinformowała też o planie ograniczenia wysokich wynagrodzeń lekarzy.
9: Chcemy zaproponować przelicznik do 240 zł brutto za godzinę.
8: To w przeliczeniu na miesiąc ma dawać kwotę maksymalnie 40 tysięcy złotych. Resort zamierza też ograniczyć sytuacje, w których lekarze pracują w kilku szpitalach.
9: Pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy.
8: Dodam, że część tych pomysłów pojawiła się już w ubiegłym roku, ale rząd się z nich wycofał, najprawdopodobniej obawiając się sprzeciwu medyków. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
7: Do olsztyńskiego sądu wpłynął akt oskarżenia w sprawie obywatela Ukrainy, który miał współpracować z rosyjskim wywiadem. Mężczyzna jest oskarżony o przygotowywanie w Polsce aktów dywersji.
10: Akt oskarżenia obejmuje okres od września do 15 października 2025 roku. W tym czasie podejrzany w całym kraju miał ze wspólnikiem przygotowywać przesyłki z substancją zapalającą, która podczas transportu i magazynowania miała powodować pożary. Te miały wybuchać nie tylko w naszym kraju, ale miały być także wysyłane do innych państw Unii Europejskiej. Służby udaremniły jednak ten zamiar, zawczasu zatrzymując zamieszanych w ten proceder.
7: Relacjonował Leszek Tekielski, a zatrzymany przyjechał do Polski po agresji Rosji na Ukrainę od października zeszłego roku, siedzi w areszcie. 5 lat więzienia za stępkę do promu, który nigdy nie powstał. Do sądu w Szczecinie trafił akt oskarżenia w sprawie budowy promu dla polskiej żeglugi bałtyckiej. Oskarżeni to prezes firmy i jeden z członków zarządu. To oni w 2017 roku podpisali z Morską Stocznią Remontową Gryfia umowę na budowę jednostki, mówi rzeczniczka prokuratury w Szczecinie Małgorzata Wojciechowicz.
11: Z ustaleń śledztwa wynika, że w tym czasie, kiedy został podpisany kontrakt, Stocznia Remontowa Gryfia nie była przygotowana pod względem organizacyjno-technicznym, nie miała odpowiedniej kadry, zaplecza, jak również sytuacja finansowa spółki w tym czasie nie była taka, która by pozwalała na zrealizowanie tej inwestycji. I rzeczywiście tak się stało, to zrealizowania inwestycji nie doszło.
7: Polska Żegluga Morska straciła pieniądze. Menadżerowie usłyszeli zarzuty wyrządzenia spółce szkody dużych rozmiarów. Obaj nie przyznają się do winy. Na Węgrzech trwa bezprecedensowa przerwa w działalności informacyjnej.

0: mediów publicznych. Rano po raz pierwszy od wielu lat na głównym kanale informacyjnym M1 nie wyemitowano porannego serwisu informacyjnego.
1: Zamiast wiadomości o 7 rano widzowie zobaczyli

0: Czasowego kierownictwa mediów publicznych, które po objęciu obowiązków zawiesiło działalność redakcji informacyjnych na czas ich reorganizacji. Były premier Viktor Orbán skomentował sytuację, nawołując do oglądania prywatnej telewizji informacyjnej, otwarcie sprzyjającej Fideszowi. Protesty opozycji wywołuje też 17. poprawka do węgierskiej konstytucji, która ma pozbawić urzędu prezydenta Tomasza Sulyoka. Politycy Fideszu i KDNP nie będą uczestniczyć w debacie nad nią ani w głosowaniu. Jutro wieczorem organizują pod siedzibą prezydenta demonstrację poparcia dla Sulyoka. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: 5 po 5 i sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz.
4: Polska-Turcja 1-3. Biało-czerwone siatkarki od potknięcia rozpoczęły turniej numer 3 Ligi Narodów. Przyczyn porażki szuka kapitan i libero. W jednym Aleksandra Szczygłowska.
5: Ten mecz był do wygrania i bardzo szkoda teraz tak na gorąco, za bardzo ciężko powiedzieć więcej, ale wydaje mi się, że trochę na własne życzenie to spotkanie przegrałyśmy i no, trzeba wyciągnąć wnioski i skupić się na teraz już na kolejnym. Przede wszystkim grały spokojnie. U nas wkradł się taki niepotrzebny bałagan, może też przez to, że im zaczęło dużo wychodzić więcej rzeczy, ale myślę, że no w takich momentach musimy zachować chłodną głowę i mimo wszystko konsekwentnie robić to, co mamy do zrobienia.
4: Jutro o 6 rano ciąg dalszy emocji w Osace, raporty z meczu z Amerykankami w audycji porannej. A teraz, pomimo mundialowej przerwy, jeszcze powrót do wczorajszych emocji piłkarskich. Argentyna wygrała z Egiptem 3-2, a Szwajcaria pokonała Kolumbię i awansowała dopiero po rzutach karnych.
6: O awansie zdecydował Ruben Vargas, jeden z tych, którego nazwisko było na długiej liście kontuzjowanych szwajcarskich zawodników. Pojawił się na placu gry dopiero tuż przed dogrywką. Trafieniem dał Szwajcarii wymarzony awans. Po ponad 70 latach Nati znów zagra w ćwierćfinale mundialu, przypomina długą przerwę SRF. Sport CH pisze o braku strachu przed meczem z Argentyną. Portal zaznacza, że gdyby doszło do rzutów karnych, to wśród strzelców nie będzie Akandziego, który dostał zakaz od trenera Murata Yakina. Szkoleniowiec jest zgodnie wskazywany jako skuteczny strateg, który mimo problemów ze zdrowiem graczy ustawił zespół odpowiednio, by pokonać faworyzowaną Kolumbię. Adam Górczewski, Polskie Radio.
4: Jutro o 22:00 jest pierwszy z ćwierćfinału. Francja zagra z Marokiem, w kolejnych dniach mecze Hiszpania-Belgia, Norwegia-Anglia i Argentyna-Szwajcaria. Za chwilę w Trójce więcej o Mistrzostwach Świata w naszym mundialowym studiu. I jeszcze porcja wiedzy z Wimbledonu. W półfinale są już Marta Kostiuk po wygranej z Jasmine Paolini 6-3, 6-2 oraz Linda Noskowa po wyeliminowaniu Elis Mertens 6-3 i 7-5. Grają w tej chwili panowie w turnieju singlowym. 1-0 w setach prowadzi Arthur Ferri z Wielkiej Brytanii z Włochem Flavio Cobolim. W drugim secie 2-1 dla Włocha. Taylor Fritz z kolei przegrywa 4-5 w pierwszym secie z Aleksandrem Zwierewem. Do mety 5 etapu Tour de France jeszcze nieco ponad 30 km. Powinni przed 18 już dojechać. Wtedy podam wyniki w sporcie.
3: Noc z deszczem i temperaturą w najchłodniejszym momencie od 7 stopni na Podhalu do 15 nad samym morzem. Jutro temperatura od 14 do 23. Najcieplej na zachodzie, najchłodniej na wschodzie i Podhalu. Mogą pojawić się burze.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Prawie 8 minut po 17:00. Ze mną Michał Jędrkowiak, Krzysztof Sagan, Paweł Turski i w tym składzie jesteśmy z Państwem do 19:00.
2: Zapraszamy do Trójki.
3: Dzwonią Państwo w sprawie matury, bo dzisiaj poznaliśmy wyniki tegorocznych maturzystów.
8: Matura 86, bardzo dobry z biologii, ustny, bardzo dobry pisemny. No i wybrałam pedagogikę zamiast medycyny. Bardzo żałuję.
3: 2, 2 i 7 3. Czekamy na telefon od Państwa z odpowiedzią na pytanie, czy wynik z matury decyduje o późniejszym życiu. A Państwo dzwonią też w sprawie nowej funkcji w aplikacji mObywatel, w której można donieść do sanepidu za nieświeże jedzenie albo na przykład brudną restaurację.
9: Co to Państwo z nas robi? Każe ludziom donosić na ludzi, którzy mają własne firmy, własne restauracje, zamiast pójść do właściciela restauracji i powiedzieć, proszę pana, nie smakowało mi, było niedobre, nie podobało mi się coś, to będzie po cichu donosił i oczywiście ludzie z tego skrzętnie będą skorzystali, bo nie mają odwagi pójść do właściciela i powiedzieć, że mu się coś nie podoba.
3: I co państwo na to? 2, 2 i 7 3.

0: Perfect, ale w koło jest wesoło, 13 minut po godzinie 17. Etna, najwyższy i najbardziej aktywny wulkan Europy, nigdy nie śpi. Teraz na przykład jego aktywność powoduje utrudnienia na lotnisku w Katanii. Czy turyści mają się czego obawiać i czy warto dziś lecieć na Sycylię? Pyta Karolina Gonet.
1: Rozżarzona lawa i słupy popiołu to od kilku dni ponownie część sycylijskiego krajobrazu. Choć dla turystów to niezwykły widok, dla mieszkańców Sycylii zjawisko, które wpisuje się w rytm życia wyspy.
2: To jest ich codzienność i dla nich ta erupcja jest absolutnie normalna i kolejna i pewnie będą kolejne, tak jak było wiele w przeszłości.
1: Profesor Piotr Szrek, Państwowy Instytut Geologiczny.
2: Jest ona wyjątkowa, bo zdarzyła się w sezonie turystycznym, kiedy pewnie bardzo wiele osób utknęło na lotnisku.
1: O tym, jak wyglądało to w praktyce, opowiedziała mi pani Maja, która do Katanii dotarła wczoraj wieczorem po kilkunastogodzinnym opóźnieniu.
3: Tu na lotnisku w Sycylii były straszne sytuacje, bo dużo samolotów przesłali na Palermo, ale w Palermo nie byli przygotowani, więc ludzie musieli spać na podłodze, nie było hotelu, więc ciężko było, naprawdę.
1: Pani Maja na moją prośbę zapytała Sycylijczyków, czy te erupcje robią jeszcze na nich jakiekolwiek wrażenie.
3: Mi scusi, come avete vissuto la cosa dell'Etna, non vi...

0: Czy, no, no, dalej
1: No.
0: Dla nich to jest zupełnie jak może u nas ulewa czy deszcz, zupełnie nie są to bardziej turyści, którzy zostali zablokowani.
2: To nie pierwszy raz, gdy Etna pokazuje swoją siłę. Najdłuższa znana erupcja trwała niemal dekadę, a jedna z największych współczesnych na początku lat 90. zagroziła pobliskim miejscowościom. Ostatnie lata przyniosły natomiast widowiskowe fontanny lawy widoczne z wielu kilometrów.
3: No, on może trwać bardzo długo, rozciągać na miesiące, nawet lata, z różną intensywnością, ale no to należy brać pod uwagę. I tutaj nie ma mądrego, który by powiedział, lećcie w listopadzie, albo w sierpniu, albo we wrześniu. Sytuacja może się zmienić, jeśli chodzi o wiedzę, jak to może przebiegać dosłownie z dnia na dzień, ewentualnie z tygodnia na tydzień, kiedy nastąpi na przykład wzmożenie tych wstrząsów, mocniejsze uchodzenie gazów, te takie drobniejsze erupcje, które mogą być zwiastunem czegoś jeszcze większego.
2: I choć Etna pozostaje najbardziej aktywnym wulkanem Europy, naukowcy baczniej obserwują okolice Neapolu. Nie chodzi jednak o słynny Wezuwiusz, lecz o pola flegrejskie. Rozległy system wulkaniczny położony kilka kilometrów na zachód od miasta. Ale spokojnie, obserwowane tam procesy nie wskazują na rychłą erupcję, a cały obszar jest stale monitorowany.
4: A państwo wybraliby się mimo takiego zagrożenia na Sycylię? 2 2 7 3 czekamy na głos w sprawie każdej. Curtis Harding w trójce teraz. True Love Can Be Blind. 16 po 17. A za chwilę mundial i piłkarskie emocje.

0: 19 minut po 17.
1: Mundial w Trójce.
0: W studiu Dariusz Urbanowicz, dzień dobry.
2: Tak, dzień dobry, dzień dobry.
0: Ja wczoraj oglądając, wczoraj w trakcie audycji popołudniowej miałem szansę obejrzeć pierwszą połowę meczu Argentyna-Egipt. No i wyszedłem ze studia, jak

0: było 0-1. Potem gdzieś usłyszałem o tym drugim golu, a później już tak długo wracałem do domu, że sobie myślę, ach, biedni ci Argentyńczycy. No trudno, odpadną.
1: Końcówka była szokująca. To, co się działo, to naprawdę no, wielkie emocje. Ja sprzyjam emocjonalnie Argentyńczykom i bardzo się cieszyłem, aczkolwiek no, pewien taki absmak pod wieloma względami pozostaje. Faktycznie, na mundialu pozostało już tylko 8 zespołów. 40 zatem już odesłanych do domów. Coraz bliżej rozstrzygnięcia. Przypomnę, finał w następną niedzielę, 19 lipca. Przed nami jednak jeszcze ćwierćfinały w najbliższych dniach, a w nich Francja spotka się z Marokiem, Hiszpania z Belgią, a Norwegia z Anglią. Wczoraj wyjaśniło się, że Szwajcaria, która pokonała Kolumbię po rzutach karnych, zagra z Argentyną. W Argentynie szaleństwo. Obrońcy tytułu poprowadzeni przez Leo Messiego, asysta i gol w 3 minuty wyciągnęli z 0-2, tak jak przed chwilą wspomniałeś, na 3-2 w samej końcówce. Po meczu kontrowersji nie brakuje, bo nieuznany gol dla Egiptu, bo sprzyjanie obrońcom tytułu i nierówne sędziowanie. Pewnie można by na ten temat przegadać wiele godzin, ale ja bym chciał zajrzeć w miejsce, gdzie nikt nie chciałby zaglądać. Widok prawie normalny. Wielki ekran, słychać komentatora, ekscytacja, okrzyki, gwizdki, flagi, kibice, w tym dzieci, głowa przy głowie. Wszyscy stłoczeni jeden na drugim. Niby wszystko się zgadza, gdyby nie to, że strefa kibica usytuowana jest na placyku gdzieś pomiędzy gruzami. Zwały zbrojonego betonu, ludzie ubrani bardzo biednie, zapyleni, brudni. To strefa Gazy. Palestyńczycy bardzo kibicowali Egiptowi jako krajowi, który mocno wspierał zbombardowaną Palestynę. Wszyscy mieszkańcy, wszyscy Palestyńczycy przygotowywali się do tego meczu od wielu godzin. Przyszedłem 5 kilometrów, żeby tutaj dotrzeć i świętować razem z rodziną oraz swoim narodem. W całej strefie Gazy jest wiele miejsc, gdzie ludzie przeżywają ten mecz tak, jakby grali oni sami, jakby reprezentował ich własny kraj, a nawet coś więcej. To płynie prosto z naszych serc. To nie jest pokaz, radość płynąca z naszych serc wypełnia to miejsce szczęściem i wsparciem dla wielkiej reprezentacji Egiptu. Egipt odpadł, szkoda, bo doszło do prowokacji po ostatnim gwizdku, prowokacji rasistowskich. Trener Egiptu pokazywał właśnie rasistowskie zakazane przez FIFA gesty, mówił o kradzieży wyniku przez sędziów. Kibice z kolei argentyńscy z flagami izraelskimi prowokowali kibiców egipskich. Obrazki jakże niechciane, tak samo jak te ruiny w Gazie. Piłka jednak na szczęście potrafi łączyć.
0: Dariusz Urbanowicz o tym, co dzieje się na mundialu. Widok tej strefy kibica w strefie Gazy.
1: Wstrząsający.
0: Rozdzierający.
1: Ale z drugiej strony budujący bardzo.
0: Tak, że mimo, że jest gdzieś wojna na świecie i beznadziejnie, to są też takie miejsca, które tworzą się nawet na tych gruzach i pozwalają ludziom przeżywać piękne emocje.
1: I zapomnieć na chwilę o tej tragedii, która się dzieje na bieżąco.
2: Mundial w Trójce.
0: 23 minuty po 17. Depeche Mode w programie trzecim.

0: 26 minut po 17. Przypomnijmy, od tego miesiąca w aplikacji mObywatel można zgłaszać do sanepidu miejsca niebezpieczne. Jeżeli na przykład w restauracji dostaniemy nieświeże jedzenie, albo gdzieś uznamy, że woda może być zanieczyszczona, albo w jakimś innym miejscu jest brudno i budzi to zastrzeżenia, którymi powinni zająć się inspektorzy sanepidu, możemy to zrobić za pomocą kilku kliknięć. No i w ciągu tygodnia służby sanitarne dostały ponad 220 zgłoszeń. Państwo dzwonią w tej sprawie.
1: To jest skandaliczne, bo donoszenie nie jest fajne i uważam, że konkurencja będzie korzystała z tego.
2: Co to państwo z nas robi? Każe ludziom donosić na ludzi, którzy mają własne firmy.
3: Telefon kolegi słuchacza utwierdza mnie w przekonaniu, że najbardziej na świecie prześladowaną, szykanowaną i gnębioną istotą jest polski przedsiębiorca gastronomiczny. Uważam, że klienci tam od niego chcą różnych rzeczy, na przykład chcą ciepło, szybko, smacznie, zdrowo i grzecznie być obsłużonymi. A tu proszę, jeszcze będą donosić do sanepidu przez mObywatela.
0: 2 2 7 3. Czekamy na państwa komentarze w tej sprawie. Czy to w porządku, że taka funkcja znalazła się w aplikacji mObywatel? 22 7 3. A już za chwilę Puls Trójki w programie trzecim, w którym Agnieszka Laskowska porozmawia z gośćmi o dezinformacji i tym, jak odnaleźć się w gąszczu fałszywych informacji w sieci.
4: Autopromocja.
5: Mały ekran, srebrny ekran, duży ekran, wielki ekran i ekran w Ogrodzie Trójki przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie.
6: Uszanowani!
5: Kino w Ogrodzie. W każdy wakacyjny piątek od 10 lipca.
7: Wiwat! Wiwat!
5: Wejściówki rozdajemy na antenie. Program Kina w Ogrodzie i godziny seansów na stronie trójka.polskieradio.pl i w mediach społecznościowych Trójki.
6: Wpierw trzeba mi się z hetmanem rozmówić.
4: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Ale duża.
10: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
9: To co? To do MediaExpert.
11: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
12: Nerwowość, browienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Gdyby ktoś chciał być na wszystkich letnich festiwalach w Polsce,
14: i to tylko na tych muzycznych,
13: musiałby rzucić wszystko i wyjeżdżać.
14: Co weekend, gdzie indziej.
13: Do tego przydałaby się umiejętność bi albo nawet tri lokacji.
14: Podejmujemy te rękawice.

0: Trójce. O wszystkim opowiemy na antenie Trójki.
1: W każdą środę. Zapraszamy na Fest Program o godzinie 20.
0: Przegląd wykonawców, wywiady oraz bilety, karnety i Fest Gadżety.
1: Do usłyszenia
0: i do zobaczenia.
1: Gosia Jakubowska.
0: Ania Lalka.
2: Na program zaprasza PKO Bank Polski. Partner główny Open Air Festival.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Żegnamy reklamy.
7: Jest 17:30. Agnieszka Laskowska w studiu.
6: Puls Trójki.
8: Dzień dobry. Kreml korzysta z każdej okazji, by sączyć swoją propagandę, by dezinformować, a Polska i Ukraina dają mu ostatnio rzeczywiście doskonałe ku temu powody, bo na linii Warszawa-Kijów wybuchł spór, który trochę może przycichł, ale na pewno trudno powiedzieć, że się zakończył. Są z nami w Pulsie Trójki, a przypomnę, że można nas też oglądać w serwisie YouTube. Pan profesor Damian Markowski, historyk z Instytutu Pileckiego. Dzień dobry, panie profesorze.
9: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
8: I profesor Jędrzej Morawiecki, Uniwersytet Wrocławski, znawca rosyjskiej propagandy, jeden z założycieli portalu Postprawda, gdzie więcej na ten temat mogą państwo przeczytać. Zacznijmy od wiedzy historyka. Panie profesorze, do profesora Markowskiego jest to pytanie. W sobotę, czyli 11 lipca, będziemy w Polsce obchodzić Dzień Pamięci o ofiarach rzezi wołyńskiej. A kilka dni temu Rosjanie opublikowali dokumenty, twierdząc, że są to dokumenty odtajnione przez FSB, rzekomo mówiące o tym, że w miejscowości Włodzimierz na Wołyniu w 1943 roku banderowcy zabili księży, duchownych katolickich, ale też 2000 cywilów Polaków. Co pan jako historyk myśli o tych dokumentach? Jakie ocenia? Tam padło też między innymi nazwisko banderowskiego dowódcy Dmitro Kłaczkiewskiego, który wiemy już, że jest znany polskim historykom. Panie profesorze.
9: To znaczy tak, przede wszystkim widziałem te dokumenty w teczce sprawy operacyjnej w Kijowie w archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. I to jest jeden z dokumentów poświęconych rozpracowaniu właśnie kierownictwa wołyńskiej UPA. Natomiast myliłby się ktoś, kto sądziłby, iż Sowietom, czy też Rosjanom zależało na tym, aby banderowców, aby ukraińskich nacjonalistów ukarać za to, że wykonywali zbrodni na Polakach. Nie, oni po prostu byli zwalczani przez Związek Sowiecki, ponieważ tym Związkiem Sowieckim walczyli. Natomiast sama ta informacja jest nieprawdziwa. Nie było takiego wydarzenia. Tam jest dokładnie podane, iż w dniu 18 lipca 1943 roku we Włodzimierzu Wołyńskim banderowcy zamordowali dokładnie 11 księży rzymskokatolickich oraz 2000 Polaków. Prawdopodobnie ta informacja jest rezultatem jakiegoś odprysku wiedzy, jaką dysponowały wówczas sowieckie służby na temat tego, co działo się rzeczywiście powiecie Włodzimierz Wołyński, okupowanego województwa wołyńskiego, II Rzeczypospolitej Polskiej, ale takiego wydarzenia, o którym mówi ten dokument, po prostu w historii nie było. No, przypomnę tylko, że rzeź wołyńska jest wystarczająco straszliwym wydarzeniem, aby przestać na tym, co rzeczywiście miało miejsce, a nie tworzyć jeszcze jakichś tutaj dodatkowych bytów, aby tutaj nie fałszować historii. Oczywiście wiemy, w jakim celu Rosjanie wypuścili tego rodzaju dokument akurat teraz, licząc na to, że zostanie on podchwycony nawet nie tyle pod kątem jego prawdziwości, co po raz kolejny zburzy ten internet, kolejny doprowadzi do tego, że Polacy i Ukraińcy zaczną sobie po prostu skakać do oczu.
8: Nasz drugi gość, Jędrzej Morawiecki, jak powiedziałam, znakomity znawca rosyjskiej propagandy. Ja wiem, że teraz rosyjski internet zdominowały zapytania, gdzie jest benzyna, a nawet tak kuriozalne, jak domowym sposobem wyprodukować benzynę. Ale proszę powiedzieć słuchaczom Trójki, czy ten konflikt na linii Warszawa-Kijów, z którym mierzymy,

0: Zastanawiamy się za sprawą naszych polityków od kilku tygodni w tej chwili, czy on jakoś rezonuje w rosyjskich przekazach internetowych, w rosyjskiej propagandzie wreszcie?
1: Tak, tak się dzieje. Ja w pierwszym odruchu pewnie jeszcze rano powiedziałbym, że niespecjalnie, dlatego że nie było tych materiałów tak dużo, ale właśnie na początku dnia, kiedy zacząłem przeglądać to, co dzieje się, nawet zatrzymując się tylko na RIA Nowosti, czyli na agencji prasowej, państwowej, reżimowej, to zobaczyłem, że w ciągu jednego dnia pojawiło się 19 materiałów o Polsce. Przy czym, co jest istotne, to nie jest tak, że temat historyczny jest tematem, który jest wybijany na nagłówki. To, co interesuje dziennikarzy propagandowych rosyjskich, to jest sytuacja polityczna w Polsce, to jest konflikt z Ukrainą i te nagłówki, jakby tak sobie spojrzeć, to tak, taki, który był mocniej wybity, to jest taki tytuł: sondaż wykazał poparcie dla skrajnie prawicowych sił w Polsce, rekordowy poziom, następnie wybory parlamentarne, to trochę dłuższy tekst, odbędą się pod znakiem nastrojów antyukraińskich i to widać, jest taka rzecz, której też dziennikarze propagandowi rosyjscy kibicują. Czytamy: będziemy świadkami rywalizacji między partiami o miano najskuteczniejszego obrońcy polskich interesów. Różnica będzie polegała jedynie na stopniu surowości proponowanych środków. Pisze się kolejny tytuł, to jest dalej przez cały czas RIA Nowosti, tylko z dzisiaj. Kluczową rolę w wyborach w Polsce odegra koalicja krytykująca pomoc dla Kijowa, koalicja nacjonalistów i eurosceptyków. Tutaj pisze się o Konfederacji, raczej o obu. I teraz tak, to, że ja mówię o tym, że to jest taka rzecz, która rzeczywiście sprzyja Kremlowi, to nie jest tylko kwestia ani mojego światopoglądu, ani zabiegu publicystycznego, bo wiem w tej chwili, że część ludzi jest sceptyczna, czy uważa, że przesadzamy na przykład, że wszystko, o czym się mówi, to się mówi, służy Kremlowi. Natomiast ja zacytuję dokładnie 2 lata temu to, co pojawiło się też w RIA Nowosti, ideolog rosyjski Aleksandr Dugin, który w RIA Nowosti pisał tak: w XX wieku wpływy Rosji na świecie opieraliśmy na ruchach lewicowych, teraz jest inaczej, musimy postawić na nacjonalistów. Oto rodzi się nowe hasło: tradycjonaliści, nacjonaliści wszystkich krajów, łączcie się. Wszyscy już postrzegają Putina jako kluczową postać konserwatywnego odrodzenia, nadszedł czas, aby to głosić otwarcie. Więc oni w otwarty sposób powiedzieli, że nacjonalizmy i konfrontacje to będzie coś, co będzie oficjalną polityką Rosji. Wiemy, że w Związku Radzieckim też tak się działo, ale wtedy właśnie były popierane nurty lewicowe, teraz raczej te nacjonalistyczne, więc to się oczywiście w to wpisuje. Ja nie będę czytał tutaj tych wszystkich tytułów, tego jest sporo. Oczywiście prezydent Nawrocki, kolejne takie rzeczy, które się dzieją, które się tutaj cytuje. Jedna rzecz może, którą tylko zasygnalizuję, tam Czarnek: Warszawa nie chce mieć u swoich granic wrogo nastawione Ukrainy. To jest kolejny tytuł i to przez cały czas tylko jest RIA. Jest jeden interesujący tekst, o którym teraz tylko go zasygnalizuję, też w RIA Nowosti, długi tekst, też taki, który się ukazał właśnie teraz. Warszawa eliminuje groźnego konkurenta, Polska sprzedała Ukrainę Putinowi. I w tym tekście w bardzo jasny sposób kilkakrotnie jest powiedziane, że Polska w nieświadomy sposób realizuje interesy Kremla. To już nie jest moja interpretacja, tylko w państwowej agencyjnym długim tekście to jest napisane.
0: Właśnie wyjaśnimy naszym słuchaczom, że RIA Nowosti to jest państwowa agencja informacyjna, a agencja informacyjna to jest źródło informacji dla pozostałych mediów w danym kraju. No tak jak my mamy polską agencję prasową, tak w Rosji jest TASS czy RIA Nowosti. I te wszystkie informacje, o których mówi pan profesor Jędrzej Morawiecki, powtarzają oczywiście rosyjskie media, rosyjskie gazety, internet, radia, telewizję. W tej cytowanej RIA Nowosti, ale też chociażby w portalu Gazeta.ru, pojawiła się też kilka dni temu informacja o tym, informacja, biorę to naprawdę w mocny i wyraźny cudzysłów, o tym, że ukraińscy uchodźcy wywiesili w Polsce plakaty z wizerunkiem Bandery. Rosjanie grają na tych emocjach, a te emocje myśmy teraz wynieśli na wierzch i konfrontują się politycy zarówno z Warszawy, jak i z Kijowa z historią, ale to już do pana profesora Damiana Markowskiego. Czy to jest jeszcze historia, czy to już jest histeria, panie profesorze, i powinniśmy jednak wszyscy wstrzymać konie w imię tej, jeśli nawet nie przyjaźni, to

0: bardzo dobrej, bliskiej relacji, która nawiązała się po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie.
1: Pani redaktor, i pewien znakomity amerykański pisarz William Faulkner powiedział kiedyś, że przeszłość nie umiera, nigdy nie jest nawet przeszłością. I niestety odnoszę wrażenie, że teraz jakby po raz kolejny mamy na naszych oczach potwierdzenie tych słów wybitnego literata. Rosja, to, że będzie próbowała grać Wołyniem i że będzie nim grać chwilami nawet bardzo skutecznie, no to nie jest żadna nowość tak naprawdę, ponieważ od początku wojny rosyjsko-ukraińskiej, ta wojna przecież wcale nie zaczęła się w roku 2022, tylko zaczęła się w roku 2014, ja tylko pragnę przypomnieć jeszcze raz. Pamiętam taki jeden kadr, jeden właśnie, myślę, że pan profesor Morawiecki to doskonale wie, o czym mówię, jeden kadr właśnie korespondenta wojennego rosyjskiego, który stał na rozbitym, spalonym ukraińskim czołgu, na którym prorosyjscy separatyści wypisywali napis za Wołyń. Właśnie między innymi po to, aby podkreślić, jakby podgrzać już wtedy te emocje. Oczywiście teraz mamy tę sytuację zaognioną znacznie bardziej. Niestety także z uwagi na to, że no, powiedzmy sobie wprost, no, strona ukraińska tutaj nie zawsze pomaga, aby tą bombę, jaką jest historia, akurat w tym przypadku rozbroić, tak?
0: Z jednej strony pozwolę jeszcze przypomnieć, że w przyszłym roku, 27, a to będzie w Polsce rok wyborczy, Ukraina z kolei no, prawdopodobnie będzie w jakiś sposób jednak świętowała, sądząc po tych dzisiejszych nastrojach. W przyszłym roku przypada 85. rocznica utworzenia UPA i to będzie też jednak paliwo dla tych wszystkich propagandowych przekazów w Rosji, ale też paliwo dla tych, którzy tu w Polsce i w Ukrainie chcą to paliwo spożytkować dla swoich być może politycznych interesów.
1: Zdecydowanie tak. No, wczoraj doszło do tego, iż Lwowska Rada Obwodowa zaproponowała, aby przyszły rok ogłosić rokiem Romana Szuchewycza, czyli głównego odpowiedzialnego za ludobójstwo dokonane na ludności polskiej na Wołyniu i byłej Galicji Wschodniej. To on, Roman Szuchewycz, a nie Stepan Bandera, był głównym organizatorem i wykonawcą na szczeblu ukraińskiego dowództwa właśnie tych masowych zbrodni. A z drugiej strony, aby przyszły rok był również rokiem ukraińskiej powstańczej armii na Ukrainie. Więc widzimy tutaj, że niestety, ale wcale nie jest pewne, że ten spór, który na chwilę obecną już przybiera tak głębokie formy, zarówno polityczne, jak i niestety, nad czym ubolewam, również społeczne, ponieważ to się przejawia przede wszystkim na stosunku zwykłych, nie chcę użyć tego słowa zwykłych, ale jednak u dołu społeczeństwa polskiego i społeczeństwa ukraińskiego. I ta eskalacja może nadal mieć miejsce. No nie pomagają w tym niestety takie zapowiedzi, jak ostatnia wypowiedź pana ministra generała Budanowa, który stwierdził, iż w okolicach 11 lipca strona polska będzie dokonywać eskalacji wokół Wołynia. No doskonale wiemy, co będzie 11 lipca. 11 lipca będzie kolejna rocznica apogeum zbrodni wołyńskiej. Więc tutaj trzeba naprawdę dużo dobrej woli z obu stron, aby z tej sytuacji nieprostej, w której znaleźliśmy się teraz niebezpiecznie, po prostu z jak najmniejszymi stratami wybrnąć.
0: Ciekawa jestem, czy w rozwiązaniu tego sporu politycznego pomoże nam paradoksalnie Donald Trump, bo on się teraz w Ankarze spotkał na szczycie NATO, spotkał się dzisiaj z Zełenskim i powiedział mu, że Polska to jest wspaniały kraj, który on popiera prezydenta. Znowu przypomniał to, o czym już kilkakrotnie mówił, że to on wsparł Karola Nawrockiego w czasie kampanii i być może to da do myślenia Zełenskiemu, że jeżeli chce się układać z Ameryką, a potrzebuje od niej choćby wsparcia wojskowego wciąż, to będzie też się musiał w jakiś sposób ułożyć z Polską. Ale ponieważ nasz program dobiega końca, to chciałabym jeszcze pana profesora Morawieckiego zapytać o te inne przejawy rosyjskiej propagandy. W jakie ona jest kraje też wycelowana? Bo dochodzą do nas wieści chociażby z krajów nadbałtyckich o tym, że tam również Kreml sączy swoją propagandę, sączy swoją dezinformację, chociażby dotyczącą rzekomego wydalania osób rosyjskojęzycznych.
2: Tego typu informacje się pojawiają, ale

0: To są zwykle informacje do zewnątrz, czyli to jakby nie do końca pytanie do mnie, bo jeśli ja monitoruję te rzeczy, które są kierowane przez propagandowe media rosyjskie do Rosjan, to teraz bardzo dużo takich materiałów nie ma. To znaczy te rzeczy, o których rozmawiamy, one będą się pojawiać bardzo często, no na przykład w mediach społecznościowych. Ja sobie teraz przejrzałem filmiki na TikToku, patrzyłem, co mi się wyświetla. To akurat nie jest krajów nadbałtyckich, ale jakby co jest do mnie kierowane pomimo algorytmu, który mam ustawiony, no to ten content jest obrzydliwy, jest straszny. Takie treści poniżające Ukraińców, które się pojawiają. Ktoś napisał taką piosenkę i tutaj się pojawia, widziałem w bardzo wielu wersjach, na wielu kontach, taka AI wygenerowana piosenka na przykład o niewdzięczności Ukraińców i tak dalej. I jednocześnie do tego pojawiają się też materiały o złej sytuacji albo też uchodźczyń czy uchodźców ukraińskich, które są kierowane do osób z Ukrainy, które mają jeszcze bardziej podsycać emocje i powodować strach. I oczywiście pojawiają się też dla osób rosyjskojęzycznych, w których pojawiają się takiego różnego rodzaju półprawdy i fejki. Ale to też, tak jak wcześniej cytowałem Dugina, to teraz gdyby się odnieść do tego, co też 2 lata temu mówił Miedwiediew, oni też powiedzieli, że tak będzie otwartym tekstem. Czyli to nie jest teoria spiskowa, że my sobie wyobrażamy, że toczy się wojna informacyjna, tylko oczywiście, że tak jest, bo Miedwiediew mówił o czymś takim jak złowieszcze fake newsy, mówił, musimy zamienić ich życie, czyli życie Europy, w koszmar, w którym nie będą w stanie odróżnić fikcji od rzeczywistości. Musimy wrzucić do ich mediów najczarniejsze nocne majaki, musimy wykorzystać wszystkie ich przerażające bóle fantomowe, koniec z sackaniem się z ich psychiką, niech drżą w tych swoich przytulnych domach, niech trzęsą się pod kocami. Wrzeszczą, że produkujemy fake newsy, no to teraz zobaczą, zmienimy ich życie w nieustanne szaleństwo. Niech w tym obłędzie nie potrafią odróżnić dzikiej fikcji od realności, piekielnego zła od codzienności. Ja bym sobie bardzo życzył, żeby się jednak na tym sparzyli, żeby nie miał racji.
1: Nie pozwólmy sobie tego zrobić. Pan profesor Jędrzej Morawiecki i profesor Damian Markowski, dziękuję bardzo. W Pulsie Trójki do usłyszenia. Agnieszka Laskowska.
2: Puls Trójki.

Valerie, Mark Ronson, Amy Winehouse. Za 10 minut będzie godzina 18, a ja już teraz mam dla Państwa zaproszenia. Proszę sobie wyobrazić. Ogród radiowej trójki, piątkowy wieczór, dobra atmosfera i kino. I świetny film, bo program na kino w Ogrodzie Trójki na te wakacje ułożyła Katarzyna Borowiecka. W najbliższy piątek zapraszam na nagrodzony Oscarem duński film Na Rauszu. To będzie 10 lipca, piątek, godzina 21.30, bo zaczynamy tuż po zachodzie słońca. I oczywiście pokaz w naszym ogrodzie przy Myśliwieckiej 3x5x7. Jeśli mają Państwo ochotę na taki pokaz filmowy, na wieczór mile spędzony w ogrodzie radiowej trójki, to proszę dzwonić pod 2 2 7 3. Pełen program wakacyjnych pokazów kina w ogrodzie znajdą Państwo na naszej stronie internetowej trójkapolskieradio.pl, no i oczywiście w naszych mediach społecznościowych także. Trójka, polskieradio.pl i 2 2 7 3.

Kings of Leon zagrali i jak się przyjemnie zrobiło. 6 minut zostało do 18. Jeszcze mamy miejsca na pokaz filmu Na Rauszu w najbliższy piątek w naszym ogrodzie przy Myśliwieckiej o 21.30.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet, z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
10: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
2: Żegnamy reklamy.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18.08 lipca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Michał, przerwa.
4: Na szczycie NATO w Ankarze doszło do spotkania prezydentów Polski i Ukrainy. Setki interwencji strażaków w związku z wichurami na Warmii i Mazurach. 81% maturzystów zdało egzamin. To podobny wynik jak w zeszłym roku. Władimir Zełenski rozmawiał z prezydentem Karolem Nawrockim. Do spotkania doszło przy okazji szczytu NATO w Ankarze. To było konstruktywne spotkanie, mówił prezydent Nawrocki.
5: Dobrze, że się spotkaliśmy, potwierdziliśmy swoje stanowiska, czy ja potwierdziłem nasze stanowisko w kwestii UPA, ale dyskutowaliśmy też o tym, jak ta współpraca powinna wyglądać w przyszłości.
4: Rozmowa obu przywódców trwała około godziny. Obecni byli na niej też inni przedstawiciele ukraińskiej delegacji. Z godziny na godzinę strażacy na Warmii i Mazurach coraz częściej wyjeżdżają do usuwania skutków wichur w regionie. Do tej pory funkcjonariusze interweniowali prawie 600 razy. Najwięcej w okolicach Olsztyna, Braniewa i Bartoszyc. Usuwają powalone drzewa i konary z dróg i posesji. Młodszy brygadier Łukasz Wróblewski z warmińsko-mazurskiej straży mówi, że pomagają też harcerzom.
6: Ewakuowano 3 obozy harcerskie, w tym we Fromborku, gdzie 60 uczestników oraz 5 opiekunów zostało ewakuowanych do szkoły podstawowej we Fromborku, w Rucianej Nidzie, gdzie 19 uczestników oraz 5 opiekunów zostało ewakuowanych do świetlicy przy kościele, w Piaskach koło Ełku, gdzie 28 uczestników oraz 6 opiekunów zostało ewakuowanych do pobliskiego gospodarstwa, wyznaczonego wcześniej jako bezpieczne miejsce dla obozowiska.
4: W Zalewie Wiślanym poziom wody nie wzrasta i nie ma zagrożenia nagrzecowką. Oprócz porządkowania systemu ochrony zdrowia trzeba wskazać jego docelowy model. Tak mówi senator Lewicy Wojciech Konieczny o przedstawionym przez ministrę zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę pakiecie zmian. Ich celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa pacjentów i odbudowa zaufania do systemu ochrony zdrowia. Dobrze, że są propozycje, dobrze, że koncentrujemy się na pacjencie, ocenia senator Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Gorgoń-Komor. Jak mówi, dobrze, że wśród propozycji znalazła się sprawa, jak to określiła, patozarobków niektórych lekarzy.
7: Pani minister dzisiaj mówiła w konferencji, że centralna rejestracja, że pół etatu dla lekarza w jednym miejscu pracy za zgodą pracodawcy, który potem chce podjąć pracę w innym miejscu. Ta stawka będzie budziała emocje, bo wielu lekarzy, w tym 1,6%, bo to jest około 600 osób w kraju, ja nie znam jeszcze tej skali, ale po ustawie tej PESEL-owej pewnie będziemy mieć zmapowany kraj, no to jest tylko część lekarzy, którzy pracują na tak wysokich stawkach. Reszta pracuje na umowy o pracę albo kontraktach, które nie są takie wysokie.
4: Stanisław Karczewski z Prawa i Sprawiedliwości zapowiada, że jego partia będzie, jak to określił, bardzo wnikliwie analizować propozycje resortu zdrowia. Dodaje, że dopiero wtedy PiS będzie podejmowało odpowiednie działania. Za mało prawdopodobne uznał możliwość zorganizowania kolejnego białego szczytu.
8: Miałbym kłopot usiąść z człowiekiem, który mówi o 100 konkretach i nie wprowadza tych konkretów w życie. Mówi o kilku propozycjach dotyczących służby zdrowia, że w 100 dni załatwi, a minęło 3 lata i nie załatwił. My będziemy się odnosić po bardzo dużej analizie, dyskusji do wszystkich propozycji. Jeśli będą to projekty ustawowe, będziemy przedstawiać nasze propozycje poprawek.
4: Wśród reform pojawiają się m.in. rozwiązania dotyczące zwiększenia kontroli nad wynagrodzeniami lekarzy, w tym propozycja wprowadzenia limitów. 81% maturzystów zdało egzamin dojrzałości, ogłosiła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Prawo do poprawki w sierpniu ma 12% absolwentów, a prawie 7% nie zdało więcej niż jednego egzaminu.
9: W napięciu czekało 320 tysięcy maturzystów. Uzyskane średnie wyniki na poziomie podstawowym to 59% z języka polskiego, 59% z matematyki oraz 78% z języka angielskiego, który zdawało aż 99% absolwentów.

0: Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski mówi, że wyniki te nie odbiegają od uzyskanych w ubiegłym roku.
1: Nasi maturzyści równie dobrze poradzili sobie z postawionymi problemami i zadaniami w arkuszach maturalnych, co maturzyści z poprzednich lat.
0: Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych, pisemnych i ustnych na poziomie

0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: 5 po 18 i sport w trójce. Dariusz Urbanowicz.
2: Znany ze zwycięstw etapowych w Tour de Pologne, Olaf Kooi wygrał piąty etap 113 edycji Tour de France. Holender został świetnie rozprowadzony na finiszu z peletonu przez kolegów z Decathlon CMA CGM Teamu. Do przejechania było blisko 160 km z Lannemezan do Pau po umiarkowanie pofalowanej trasie. Liderem i w żółtej koszulce dalej jedzie Norweg Thorsten Tren z grupy Uno X Mobility, który jeszcze 3 lata temu borykał się z rakiem jąder. Trzeba przyznać, piękny i bardzo silny powrót do zawodowego peletonu. A teraz już Wimbledon i ostatni polski akcent. Grająca w turnieju deblowym Katarzyna Piter zakończyła udział w londyńskim Wielkim Ślemie na ćwierćfinale. Polska tenisistka sparowana z Czeszką Anną Siskową uległy kanadyjsko-brazylijskiej parze Gabriela Dobrowski, Luisa Stefani 1-6 i 2-6. Spotkanie trwało niespełna godzinę.
3: Od lat współpracuję z mentorką. To mi daje większą świadomość tego, jak to wszystko wygląda i tym bardziej mogę grać w zgodzie ze sobą, żyć w zgodzie ze sobą i doceniać te małe momenty. Ta zielona trawa i to na biało, te wszystkie kwiatki tutaj na fioletowo-zielono wprowadza w taki niesamowity, piękny nastrój, dlatego myślę, że to jest wymarzone miejsce, żeby zrobić dobry wynik, także jestem wdzięczna.
2: My też jesteśmy wdzięczni i gratulujemy pięknej walki. Teraz zajrzyjmy na korty zajmowane przez singlistów. Właśnie grają w ćwierćfinałach Arthur Ferri. Brytyjczyk prowadzi z Włochem Flavio Cobolim 2-0 po 2 setach. A z kolei Aleksander Zwieref, Niemiec, prowadzi z Amerykaninem też 2-0 z Amerykaninem Taylorem Fritzem. Ukrainka Marta Kostiuk pokonała w ćwierćfinale Włoszkę Jasmine Paolini 6-3-6-2, a Czeszka Linda Noskowa wyeliminowała Elisę Mertens z Belgii 6-3-7-5 i to właśnie Kostiuk i Noskowa powalczą o finał. W drugim półfinale zagrają inna Czeszka Karolina Muchowa i Amerykanka Coco Gauff. Kolejny trener po powrocie z mundialu będzie musiał szukać sobie pracy. Selekcjoner reprezentacji Chorwacji Zlatko Dalić pracował z chorwacką kadrą od października 2017 roku. Najpierw uratował kwalifikacje i awansował na mundial w Rosji, by tam na czele chorwackiej zdobyć srebrne medale. Na następnym mundialu w Katarze wywalczył z Chorwacją 3. pozycję. Tym razem Chorwaci odpadli już w 1/16 finału po kontrowersyjnej porażce z Portugalią 1-2. Posady straciło przynajmniej 8 selekcjonerów, których drużyny już odpadły z mundialu. Kilku innym skończyły się po prostu kontrakty, a kolejnych 6 drużyn przecież nie dotrwa do finału, który w następną niedzielę. Kolejny serwis sportowy w trójce już za 3 godziny.
1: To będzie noc z przelotnym deszczem i temperaturą od 7 stopni na Podhalu do 15 nad samym morzem. Na północnym wschodzie ma być około 10. Jutro w ciągu dnia od 14 stopni na Podhalu i wschodzie, przez około 20 stopni w centrum do 23 na zachodzie mogą pojawić się burze.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: 8 po 18 ze mną Michał Jędrkowiak, Krzysztof Sagan i Paweł Turski. W tym składzie z Państwem jesteśmy do 19.
5: Zapraszamy do Trójki.
1: Za kilka chwil porozmawiamy między innymi o tym, że Rosjanie wracają do międzynarodowej rywalizacji sportowej, w której będą mogli brać udział pod swoją flagą. Co Państwo na to? 22 i 7 trójek. Prosimy o komentarze. Kto tam? Kto jest w środku, to hej, w trójce, oczywiście.

0: 11 po 18. Rosjanie wracają do międzynarodowego sportu. Mogą startować pod własną flagą dzięki decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Te krytykuje polski minister sportu, a także sportowcy, w tym czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski.
1: Ta decyzja jest ciosem w nasze pojmowanie świata i to dowodzi tego, jak bardzo mniejszościowi jesteśmy, my, Europejczycy, w naszej ocenie rzeczywistości. Z drugiej strony patrząc, jeżeli jesteśmy mieszkańcem kraju afrykańskiego, azjatyckiego czy politykiem z Ameryki Południowej, to jest jeszcze jedna brutalna wojna, ale nie różniąca się od tego, co mają w swoim bliskim sąsiedztwie.
2: Decyzja MKOL-u może pana zaskakiwać, ale u was w judo to już Rosjanie rywalizują nie od kilku dni, nie od kilku tygodni, od miesięcy.
3: Dokładnie tak.
2: Krzysztof Wiłkomirski, prezes Polskiego Związku Judo.
3: Już od wielu, wielu miesięcy startują nie tylko normalnie na zawodach, ale przede wszystkim pod swoją flagą, pod swoim hymnem. I w tym roku mamy taką sytuację, w której bezpośrednie pojedynki są pomiędzy zawodnikami Ukrainy i Rosji. Potem koło siebie stoją na podium. To staje się to już powszechny, codzienny obrazek.
2: Starty Rosjan są już też codziennością w podnoszeniu ciężarów. Pod swoją flagą mogą oni rywalizować od 2 miesięcy, od Mistrzostw Świata Juniorów w Ismaili w Egipcie.
4: Byliśmy zaskoczeni uczestnictwem zespołu Rosji i Białorusi, że już startują pod własnymi flagami, nie już ukryci.
2: Zdzisław Żołopa, prezes Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów.
4: Na hali zachowywali się tak, żeby byli widoczni. Mieli tam swojego fotografa, wszystko i dopingowali swoich zawodników głośno. Chcieli pokazać, że są. Nie było jakichś złośliwości czy jakichś nietaktów. Byli traktowani tak jak inni.
2: Przygotowanie do zawodów nie przebiegają jednak normalnie, jak przed rosyjską agresją.
4: Na salach treningowych, w tych godzinach, kiedy byli Ukraińcy, to nie było Białorusi, nie było Rosjan, tylko byli w innych godzinach. Wyznaczone treningi.
2: Przywrócenie Rosjan do rywalizacji przez MKOL oznacza, że kraje organizujące imprezy kwalifikacyjne muszą wpuścić sportowców z tego kraju. Na to jednak nie ma zgody Polski.
4: Myśmy doświadczyli sami jako Polski Związek Podnoszenia Ciężarów, gdzie mieliśmy przyznane Mistrzostwa Europy do lat 2023 w Lublinie, miały się odbyć w tym roku i tamte mistrzostwa zabrano, mimo że mieliśmy podpisane umowę, dlatego że nie mogliśmy zagwarantować wiz, mimo że występowaliśmy z prośbą do ministerstwa z zapytaniem.
3: My jako Polski Związek Judo chcieliśmy zorganizować Mistrzostwa Świata Juniorów, które miały się odbyć w roku 2027 w Krakowie. Na ten moment ta impreza jest nam odebrana. To jest decyzja oczywiście Światowej Federacji Judo, która nas informuje, że jeżeli nie możemy spełnić ich wymogów, czyli dopuszczenia Rosjan pod flagą i hymnem, to niestety idąc tutaj zgodnie z duchem fair play, tak to pięknie nazywają, nie mogą nam przyznać tej organizacji.
1: Będziemy tracić imprezy czy szanse sportowe. Ważne jest, byśmy nie stracili twarzy.
0: Te głosy zebrał i uzupełnił własną relacją Paweł Turski, a państwo dzwonią pod 2 2 7 3.
5: Moja opinia jest taka, że jak najbardziej, oczywiście. Nie powinniśmy w ogóle mieszać polityki ze sportem.

0: Za nami War on Drugs i Wreck Me, za nami też szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w Ankarze. W deklaracji przywódców państw członkowskich jest mowa o jedności, ale za kulisami bywało gorąco. My łączymy się z Beatą Płomecką, która ten szczyt obserwuje. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To będzie nowe NATO?
1: Zobaczymy, w którą stronę pójdzie to NATO. Sekretarz generalny Mark Rutte już podsumował ten szczyt, ale prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump jest jeszcze w Ankarze i myślę, że należałoby poczekać mimo wszystko na zakończenie konferencji prasowej, bo różnie może być. Powiem, co jest do tej pory. Gdyby podsumowywać szczyt teraz na godzinę 19.18, powiedziałabym tak, 19.18 oczywiście czasu tureckiego. Zaczęło się od trzęsienia ziemi wczoraj, kiedy Donald Trump wylądował, zaatakował europejskich sojuszników, powiedział, że może wycofać wszystkich żołnierzy amerykańskich z Europy, upomniał się o Grenlandię, skrytykował Danię. Potem na kolacji ponoć siedział koło żony Friedricha Merca, kanclerza Niemiec, żartował, był w dobrym nastroju, ale obudził się rano i znowu zaatakował sojuszników, czyli Hiszpanię, i powiedział, że zrywa z nią kontakty handlowe. Wszedł na salę, zamknęły się drzwi i więcej już krytyki nie było. Wyszedł w bardzo dobrym humorze. Więc na ten moment sojusz z tego szczytu płynie przesłanie jedności Sojuszu Północnoatlantyckiego. Trump podpisał się, tak jak wszyscy przywódcy państw natowskich, pod wspólną deklaracją, a w tej deklaracji właściwie zaczyna się ona od potwierdzenia żelaznej zasady NATO dotyczącej kolektywnej obrony. I tak o tym mówił sekretarz generalny NATO Mark Rutte.
2: Ten szczyt potwierdził, że sojusz jest silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej.

0: Sojusz jest zjednoczony i gotowy bronić każdego centymetra naszego terytorium. Tu w Ankarze sojusznicy potwierdzili swoje niezłomne zobowiązanie do zbiorowej obrony na podstawie artykułu 5. Atak na jednego jest atakiem na wszystkich i będziemy trzymać się wszyscy razem.
1: I pod tym podpisał się też Donald Trump, czyli europejscy sojusznicy mają deklarację prezydenta Trumpa, że będzie ich bronił, jeżeli dojdzie do ataku, skoro Donald Trump w dalszym ciągu uznaje artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. W tej deklaracji jest jeszcze stwierdzenie, że Rosja stanowi długoterminowe zagrożenie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Tu też nie było takie oczywiste, bo jak rozmawiałam z dyplomatami z kwatery głównej NATO, to w ostatnim roku akurat amerykańscy dyplomaci nie chcieli tak nazywać Rosji. Teraz to w dokumencie jest, no i oczywiście także jest pomoc dla Ukrainy w 70 miliardów euro wojskowego wsparcia w tym roku. Przed chwilą zakończyła się konferencja prezydenta Karola Nawrockiego, który w podobnym tonie jak sekretarz generalny NATO podsumowywał ten szczyt.
2: Jest silny, jest zdeterminowany do tego, aby bronić wartości, w imię których Sojusz Północnoatlantycki powstał. Zasadniczą kwestią było też oczywiście wskazanie Federacji Rosyjskiej jako głównego zagrożenia Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tutaj również nie pozostały żadne wątpliwości co do tego, że Rosja dzisiaj jest największym zagrożeniem dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ta kwestia wybrzmiewała niemal ze wszystkich przemówień.
1: Tak mówił prezydent Karol Nawrocki, a po zakończeniu szczytu doszło do spotkania prezydenta USA z prezydentem Ukrainy. I na tym spotkaniu znowu Donald Trump brylował w doskonałym humorze, w doskonałym samopoczuciu. Wręcz był w takim nastroju, kiedy mówił, że Ukraina otrzyma licencję na produkcję patriotów. Oto słowa Donalda Trumpa.
0: Udzielimy Ukrainie licencji na produkcję systemów Patriot. To całkiem fajne, prawda? W ten sposób Zełenski nie będzie mógł narzekać, że nie dajemy Ukrainie wystarczająco dużo. Po prostu produkujcie je sami.
1: I to byłby przełom w wojnie Ukrainy z Rosją, bo Ukraina desperacko potrzebuje patriotów, żeby zwalczać rosyjskie drony i rakiety, żeby po prostu bronić się przed zmasowanymi atakami Rosji. Więc to jest pomyślna informacja płynąca ze szczytu NATO. Teraz widzę, że jest konferencja prasowa, jeszcze trwa, prezydenta USA Donalda Trumpa. Możemy chyba trochę odetchnąć z ulgą, bo w swoim przemówieniu takie kwieciste wypowiedzi były. Jak słyszałam ze słuchawką w uchu, w tym pomieszczeniu panowała ogromna miłość. Szkoda, że prasa nie mogła tego zobaczyć. Masa mądrych ludzi. No więc Sojusz oddycha z ulgą, ponieważ odczuwa ulgę, ponieważ Donald Trump wyjeżdża zadowolony, a jeżeli Donald Trump ma dobre samopoczucie, to znaczy, że w najbliższym czasie ataku na żadnego z sojuszników nie będzie.
3: Złe, dobrego początki, tak to na
1: ataku
3: tę chwilę.
1: Ataku słownego oczywiście prezydenta Stanów Zjednoczonych, to chciałam powiedzieć, bo troszeczkę tej krytyki pod adresem Europejczyków padło tutaj na szczycie, ale wszystko na razie kończy się dobrze.
3: Beata Płomecka, prosto z Ankary, dziękuję pięknie. Love is Cruel, Miles Kane, 23 minuty po godzinie 18. W Trójce po 18.30 reportaż, a o wpół do skrót serwisu oczywiście.

0: Autopromocja.
1: 20 lat temu ukazała się ostatnia wielka płyta muzyki popularnej. Album Złamanego Serca, który zdobył serca milionów słuchaczy. Z ciemności przeklętego uczucia wprost na szczyty list przebojów i do popkulturowej nieśmiertelności. To jest dorobek Back to Black, niezapomnianej płyty Amy Winehouse. Dziś o 19 posłuchamy jej wspólnie. Zapraszam na pół niezaprzeczalnie perfekcyjnej płyty. Do usłyszenia. Anna Gacek.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie. Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Podcast Polskiego Radia.
8: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
7: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
8: Tak był pobity, miał zęby powybijane, ośliniaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
7: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Gdyby ktoś chciał być na wszystkich letnich festiwalach w Polsce,
13: i to tylko na tych muzycznych,
12: musiałby rzucić wszystko i wyjeżdżać.
13: Co weekend, gdzie indziej.
12: Do tego przydałaby się umiejętność bi albo nawet tri lokacji.
13: Podejmujemy te rękawice. O wszystkim opowiemy na antenie Trójki.
12: W każdą środę. Zapraszamy na Fest Program o godzinie 20.
13: Przegląd wykonawców, wywiady oraz bilety, karnety i fest gadżety.
12: Do usłyszenia
13: i do zobaczenia.
12: Gosia Jakub.

0: Kowska, Ania Lalka.
1: Na program zaprasza PKO Bank Polski, partner główny Open Air Festival.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
3: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
4: Żegnamy reklamy.
5: Jest 18.30. Skrót serwisu Trójki, Michał Przerwa.
6: Dwie osoby zatrzymane po incydencie w Poznaniu, informuje MSWiA. Polityk partii Korwin próbował wejść z innymi osobami do siedziby ukraińskiej firmy mieszczącej się na terenie poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Działacz partii wypytywał jedną z pracownic o oparcie dla Stepana Bandery. Jak powiedziała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, pracownica firmy sama zgłosiła się do komisariat w Poznaniu.
7: Złożyła zawiadomienie, że 3 lipca na terenie uniwersytetu, gdzie wynajmuje biuro do prowadzenia działalności gospodarczej, kilka osób ją zniesławiło. Nagranie z tego incydentu trafiło do internetu i wywołało falę hejtu. Tutaj policjanci, którzy zajęli się sprawą, zabezpieczyli to nagranie.
6: Służby zabezpieczyły także komentarze pod filmem zamieszczonym w mediach społecznościowych. Według funkcjonariuszy zachowanie internautów mogło naruszać przepisy dotyczące mowy nienawiści. Od 10 lipca do 25 sierpnia część podróży pociągiem PKP Intercity do i z Berlina między tym miastem a Frankfurtem nad Odrą będzie odbywać się zastępczym autobusem. Powodem utrudnień są prace remontowe prowadzone na torach przez Niemców. NATO zmienia misję Baltic Air Policing w państwach bałtyckich na misję obrony powietrznej. O decyzji podjętej podczas szczytu sojuszu w Ankarze poinformował prezydent Litwy Gitanas Nausėda. Litewski przywódca w rozmowie z agencją BNS ocenił, że jest to jeden z najważniejszych rezultatów szczytu. Państwa bałtyckie zabiegało o przekształcenie misji Baltic Air Policing w pełnoprawną misję obrony powietrznej od rozpoczęcia pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku.
5: W nocy od 7 do 15 stopni masz popadać. Jutro mogą zdarzyć się burze, temperatura od 14 do 23 stopni. Najcieplej na zachodzie Polski. Państwo dzwonią w sprawie powrotu rosyjskich sportowców do występowania na międzynarodowych zawodach pod własną flagą, na co pozwala nowa decyzja MKOL-u.
8: Jeżeli MKOL im przyznał uczestnictwo w mistrzostwach, to niech MKOL się przeniesie do Rosji. No chyba najprostsze rozwiązanie.
9: Jeśli Izrael może, to Ruscy też niczym się nie różnią.
10: Nie można relatywizować. Zło jest złem, wojna jest wojną. I jeżeli w ten sposób zaciera się jasne stanowisko większości społeczeń, to jest krok na pewno w niedobrym kierunku.
5: To państwa głosy. Dwie dwójki, siedem trójek, żeby dołożyć się jeszcze do tego chóru. 27 minut zostało do godziny 19. W trójce teraz Telescreens i Gimme All You Got, a później reportaż o pierwszej teściowej RP.

0: 22 minuty do godziny 19.
1: Reportaż w Trójce.
0: W dzisiejszej opowieści sukces, którego źródłem stały się wakacyjne wyjazdy. To od nich zaczęła się współpraca Beaty Łupczonek z Marcinem Milanowiczem. Teściowej z zięciem. Najpierw śpiewali i grali rodzinnie podczas urlopów i tak się z tym świetnie poczuli, że założyli zespół. Teściowa śpiewa. Grają już 12 lat, wydali płytę. Taki to reportaż Antoniego Rokickiego. Pierwsza teściowa RP.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, sekretariat teściowej śpiewa.
2: Polskie Radio, dzień dobry.
3: Proszę bardzo.
2: Dziękuję.
4: Zapraszam.
2: Dzień dobry, cześć.
4: Kawki czy herbatki?
2: Herbatę.
4: Herbatę, dobra.
3: Herbatka ja robię.
4: Robisz? Dobra. Jak taki jesteś uczynny.
5: Odwiedzam Czarną Sowę z Mokotowa, teściową, rapteściową, geriatryczną influencerkę i jej męża. Tylko jaż Waldemara Łupczonka. Już od wejścia czuję, że to będzie dobre spotkanie. Beata to charyzmatyczna wokalistka z Mokotowa. Poznaliśmy się 9 lat temu. Nagrywałem wtedy reportaż o początkującym zespole Teściowa Śpiewa. Życie Beaty śledzę na Facebooku, Instagramie, TikToku. Oglądam filmy, które teściowa nagrywa razem z rodziną na swoim niewielkim balkonie.
4: To jest ważne miejsce. Balkon i studio nagraniowe w jednym. Najlepsze weny mam tu wieczorem. Nocą, jak świecą

0: gwiazdy, księżyc, to wtedy najlepsze teksty mi się tutaj rodzą w głowie. Miejsce magiczne.
1: Ktoś śmieci
0: wyrzuca. Proszę? Ktoś śmieci wyrzuca. Bo tu mamy taki śmietnik w stylu zakopiańskim. Po prostu tu się przeplata piękno z brzydotą i wszystko po prostu tu jest. No tutaj widać, prawda, odrapane budynki.
2: Piszą, że tutaj brzydko.
0: Jakieś slumsy, prawda, że mural tu powinien powstać, ale no tak jest, no nie jest tylko wszystko ładnie. Nie żyjemy tylko w świecie składającym się z marmuru i pięknych miejsc, tylko trzeba w brzydocie dostrzec też piękno ukryte.
2: Rok 2017.
3: Tłusty pita, tylko ja jestem tłusta, to nie materiał na hit, raczej nie trafi w wasze gusta. Jestem stara, ale szczera, jadę tekstem z wątroby, ja nie śpiewam dla hajsu, hip-hop to moje hobby.
0: Beata Łupczonek, większa połowa duetu Teściowa Śpiewa.
4: Marcin Milanowicz, mniejsza połowa zespołu Teściowa Śpiewa.
5: Ja pamiętam, że zanim poznałem moją przyszłą teściową, to poznałem koleżanki, przyjaciółki mojej żony, i one zawsze mówiły o mojej przyszłej teściowej jako Beata po prostu, a nie pani czy jakaś mama Agnieszki, tylko po prostu Beata. Coś jest tutaj nie tak, ale jak poszedłem na pierwszy raz na spotkanie, na taki obiad rodzinny, to zobaczyłem, że naprawdę równa babka z niej. I ja, żeby być grzeczny, to wszystko zacząłem jeść. Nie wiedziałem, że po przystawce jeszcze coś będzie. Okazało się, że jest zupa, a potem coś jeszcze i po prostu pod koniec patrzyli na mnie i powiedzieli: Marcin, dobra, wiesz co, jesteś przyjęty tutaj w grono, już nie jest więcej, bo będzie źle.
0: Nieraz się pytają nas ludzie, kiedy płyta, no kiedy, no nie wiem, no będzie może kiedyś taka sytuacja, że ktoś nam zaproponuje, że nam zrobi płytę, albo na przykład jakiś spadek dostaniemy, to może zrobimy płytę po prostu dla zabawy.
2: Rok 2021.

0: nie śpiewam dla hajsu.
1: Gdzieś jechaliśmy samochodem i nasz realizator, który nas nagrywał nam tą płytę, przysłał nam taką wersję, matkę taką. Słuchaliśmy w samochodzie, stanęliśmy, żeby chociaż trochę posłuchać i pamiętam, że ryczałam po prostu żywymi łzami. To było tak wzruszające niesamowicie. To jest taka też potrzeba, żeby zostawić coś po sobie. Piękna pamiątka, no nie wiem. I ja to zrobiłam głównie z myślą o moich wnukach, prawnukach. Tak to widzę.
2: Teściowa babka mi gładko wchodzę na fit i nawet tłusty bit lekko mnie niesie.
3: Teściowa już w podstawówce pisała wiersze, ale chowała je do szuflady. O karierze na pełen etat nie myślała. Pracowała przez 40 lat w Głównej Bibliotece Lekarskiej. Dziś teściowa jest na wymarzonej emeryturze. Marcin Milanowicz, rodzony zięć Beaty, w szkole grywał w zespołach rockowych. Dziś to ceniony doktor inżynier pracuje w przemyśle samochodowym. Jak połączyli swoje siły, śpiewali rodzinie na wakacjach przy ognisku.
4: A my się tak dobrze dobraliśmy, że ja miałem kiedyś zespoły i nigdy mi się nie udało spotkać takiej osoby drugiej, która... Ja tutaj nie chcę tutaj już jakby pochlebiać i tak dalej. Chodzi o to, że naprawdę mi się dobrze współpracuje, że my czujemy dokładnie tą samą drogę. Czasami ja idę na ustępstwa, czasami Beata idzie na ustępstwa, ale to nie są jakieś takie kłótnie czy... No nie wiem, jakoś tak mamy wspólny mianownik w tym.
1: Planujemy już stadionową trasę, stadion Orlik. To będzie wykupiony.
2: Nie chcemy tworzyć chłamu dla mas.
1: Był ten czas pandemii, siedzieliśmy w domu, te soki twórcze w człowieku buzują i coś trzeba robić. No i wtedy jeszcze z nami mieszkał nasz syn i my zaczęliśmy sobie trochę rapować.
2: To duma, że mam taką matkę. Nie żadna papka retro, nie żadna dzidzia piernik nie produkuje hurtem muzycznej galanterii.
3: Z Mokotowa jadę na Pragę. Odwiedzam syna teściowej, który w pandemii założył z mamą skład Rap Teściowa i Synek.
5: Halo, halo. Polskie Radio, dzięki.
6: Jakub Upczonek dla przyjaciół i rodziny Kuba. Jestem synem teściowej.
5: Witaj, po latach.
6: Bardzo miło mi Ciebie widzieć. Teraz już jestem mężem, ojcem. Wydoroślałem zdecydowanie.
5: Powiedz proszę, jak się nazywa syn?
6: Kuba.
5: Kuba?
6: Kuba Upczonek. A, bo

0: Że mój syn, Jezu. Tadeusz Jan jest wspaniały. Kocham go. Wydaje mi się, że w obecnych czasach takich plastikowych influencerów stworzonych jakby ze sztucznej inteligencji wszyscy są w zasadzie tacy sami w tym internecie, zmieniają tylko fryzury. Ludzie potrzebują jakiejś osoby, która jest autentyczna, która nie jest wygładzona, tylko jest szczerą, naturalną osobą, taką jak miliony w tym kraju.
1: Jak wypuściliśmy utwór właśnie Pierwsza w świecie i tam jest taki tekst: otoczona ludźmi kradnącymi mi powietrze, i ktoś bardzo inteligentny dał taki komentarz, że ta chyba im jedzenie kradła, a ja mu na to wtedy odpisałam: błąd logiczny, kradzione nie tuczy.
0: To są komentarze, z którymi po prostu się nie dyskutuje, no to jest już taka forma internetowego rynsztoku.
1: I denerwuje mnie to i takie podejście w ogóle: pani w tym wieku i pani to, pani tamto. No kurczę, w tym czy w tamtym, dla mnie to nie ma w ogóle znaczenia. Ja nie lubię tej segregacji według wieku.
0: Jakaś skorupa u niej się wytworzyła, chociaż i tak to jest nawet nie tyle skorupa, co jakaś skorupka, bo jest na pewno bardzo emocjonalną osobą i często nawet może niepewną siebie osobą niż to prezentuje w internecie, czy też na scenie, nie?
1: Dużo ludzi ma takie do perfekcjonizmu skłonności. Czyli jak mu coś nie wychodzi, nie jest idealny, nie jest na przykład idealną żoną, czy idealnym mężem, to już od razu dół i tak dalej. Kurczę, można być nieidealnym. Naprawdę jesteśmy tylko ludźmi. No. Największym hejterem to ja jestem sama dla siebie, więc już większego hejtu niż ja sobie zrobię w zaciszu swojej izdebki, to nikt mi nie zrobi.
2: Ej ty weku niedomknięty, zamiast ludzi truć i na Warszawę szczuć, to pipi do mnie wróć. Jak ci tutaj brudno, trudno.
3: Teksty z pazurem, szczera, wpadająca w ucho muzyka, a do tego warszawska gwara. To wszystko sprawia, że teściowa śpiewa ma wielu oddanych fanów. Ale mam wrażenie, że ludzi przyciąga do teściowej coś jeszcze. Ciepło teściowej i jej bliskich.
4: Kogoś poznaliśmy 4 lata temu, czy 5 lat temu na koncercie i nagle on dzwoni i mówi do mnie: Waldek, mam kłopot, ja wiem, że wy jesteście inni, bo to widać. Czy możesz mi pomóc, czy możemy się spotkać? Teraz do Beaty dzwoni ktoś bardzo, bardzo chory na depresję i prosi ją o spotkanie i dzwonią do nas. Jest to dla nas i wzruszające, a zarazem i trudne, bo to jest bardzo duża odpowiedzialność.
1: Używam gwary warsiaskiej i wymowy warsiaskiej, no bo jestem warszawianką. Te wszystkie piosenki są trochę z takim warsiaskim humorkiem, takim lekko dokuczlowym.
4: Mamy zaproszenia z Gazety Wyborczej, a zarazem z klubu Gazety Polskiej. Ludzie nas widzą z każdej strony, jak bardzo jesteśmy polityczni i poza tymi wszystkimi
1: apolityczni
4: i poza tymi wszystkimi podziałami.
5: Warszawską artystką roku 2025 została nasza teściowa.
3: Zespół zdobył kilka nagród, między innymi wygraną w konkursie na artystę roku w plebiscycie Warsaw Tribute. W 2019 roku Beata zajęła 2. miejsce w plebiscycie Warszawiak Roku. Wyprzedziła nawet Roberta Lewandowskiego.
1: Coraz częściej gramy z Michałem Jędrasem, Michał Mrówka-Jędras, Patryk Walczak, Łukasz Owczynnikow, zwany Owcą. Tak, o dziękuję, asystent mój, Wodzianka.
3: Od kilku lat Beata i Marcin grają koncerty z zawodowymi muzykami. Marzy im się występ na festiwalu Poland Rock.
6: Ktoś potrafi zaśpiewać jak nie ona, że miały wyjść tłuste bity, a to ja jestem tłusta.
7: Są inspirujący i na tyle ciekawi, że warto ich poznać osobiście.
8: Jestem rozbujana, rozbawiona. Ta kobieta robi cuda.
9: Bardzo dobra energia, świetne teksty i fantastyczny klimat, jaki tworzą.
1: Mam już swoje lata i mi naprawdę już nie zależy, żeby jakieś maski nakładać, bo po prostu w pewnym wieku już naprawdę człowiek ma tak troszeczkę, chciałam użyć tutaj, prawda, brzydkiego słowa. No nie zależy mu tak po prostu, no. To tak jak Hrabal kiedyś powiedział: życie jest straszne, ale ja postanowiłem, że jest piękne. To ja tak samo, ja postanawiam, że będę klawą, charakterną babką, ale mam momenty, kiedy dochodzi do mnie.

0: ta ciemna strona, tak jak do każdego, no.
1: I uwaga, czołóweczka.
2: Denerwujesz się?
3: Telewizja to nie mój żywioł, bo nie lubię grać jednej piosenki, bo na koncercie to, wiesz, grasz kilka piosenek i zyskujesz publiczności serca, a tu przez jeden wykon jest ciężko, nie?
2: Beata, bądź sobą.
3: Będę. Taki mam zamiar.
1: 5, 4, 3.
4: To był reportaż Pierwsza Teściowa RP Antoniego Rokickiego.

Pomór Ciebie, kłaniamy się nisko. Michał Jędrkowiak, Krzysztof Sagan, Paweł Turski, Michał Matus w podziękowaniu za dzisiejszą audycję popołudniową. I zostawiamy Państwa z Amy McDonald. This is the life. Dobrego wieczoru.

0: Autopromocja.
1: Uwaga, uwaga, nadajemy z Dolnego Śląska.
2: Trójka na festiwalu Góry Literatury.
1: W czwartek o 21:00 w Klubie Trójki o tym, co w rzeczywistości nas kształtuje. Język, narodowość czy terytorium? Na to pytanie odpowie noblistka Olga Tokarczuk. W piątek od 6:00 do 9:00 o Sudetach, dla wielu miejsc utraconym i o naszych ulubionych szlakach. W niedzielę o 20:00 we Wszystkich Książkach Świata o tomie opowiadań I wszystko stało się księżycem z gościem specjalnym festiwalu, zdobywcą międzynarodowego Bookera, Georgiem Gospodinowem. Zapraszam i polecam. Michał Nogaś.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
8: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
9: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
10: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
11: Halo, halo, czy nas słyszycie?
10: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
12: Abemus Papam.
10: Plebiscyt polskieradio.pl.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
14: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: A, to tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
16: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
17: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze,

0: Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Onet, przegląd sportowy, Cinema City, Cityboard Media, Nasze Miasto. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 8 lipca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydenci Polski i Ukrainy przez godzinę rozmawiali przy okazji szczytu NATO w Ankarze. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała dotychczasową wysokość stóp procentowych. Będą dalsze amerykańskie ataki na Iran, zapowiedział prezydent Trump. Polska i Ukraina patrzą w tym samym kierunku, jeżeli chodzi o zagrożenia dla naszej niepodległości, mówił prezydent Karol Nawrocki po spotkaniu z Wołodymirem Zełańskim. Prezydenci przez godzinę rozmawiali przy okazji szczytu NATO w Ankarze. Karol Nawrocki podkreślił, że spotkanie było konstruktywne, choć nie udało się na nim rozwiązać sporu dotyczącego kwestii historycznych.
3: To, co z całą pewnością się nie zmienia, to zarówno dla Ukrainy, jak i dla Polski Federacja Rosyjska pozostaje głównym zagrożeniem. W tym samym kierunku patrzymy, jeśli chodzi o zagrożenia dla naszej niepodległości, to się nie zmienia. Natomiast nie udało się nam na tym spotkaniu rozwiązać kwestii historycznych. Też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać. Dla mnie oczywiście kwestie ukraińczej powstańczej armii, symboli UPA są nienegocjowalne.
2: Polsko-ukraińskie napięcia w relacjach pojawiło się w związku z decyzjami Ukrainy dotyczącymi polityki historycznej, m.in. nadania jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, organizacji odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków. Na Mierzei Wiślanej jest wietrznie, mieszkańcy i turyści przygotowani na potencjalne podtopienia. Samorządowcy z Krynicy Morskiej i Stegny, obawiając się tak zwanej cofki, odgrodzili miasteczka od morza workami z piaskiem. Na miejsce dotarł nasz specjalny wysłannik Maciej Jastrzębski.
4: Na razie wiatr słabnie i w porywach nie osiąga już wartości powyżej 100 km na godzinę, ale wciąż gnie drzewa. Przelotny, ale często padający deszcz chwilami zrzuca na Mierzeję Wiślaną strugi wody. Mieszkańcy Stegny liczą, że najgorsza wichura już minęła, ale jak podkreślają, nie wiadomo, czy miasteczku nie zagrozi woda.
5: Tak, bardzo, bardzo nam dokucza. Boimy się o zawalenie domów, drzew.
6: A miejscowi samorządowcy jakoś o was zadbali, żeby było bezpiecznie?
5: Tak, przyszykowali worki przeciwpowodziowe, więc w jakiś tam sposób jesteśmy zabezpieczeni.
6: Bo to najgrudniejsza jest ta cofka wcale, nie ten wiatr.
5: Tak, właśnie najbardziej boimy się morza.
4: Najtrudniejsza sytuacja w ciągu ostatniej doby była w Krynicy Morskiej, która leży niemal na środku Mierzei Wiślanej i jest narażona na sztormowe podmuchy wiatru, zarówno od strony morza, jak i zalewu Wiślanego. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
2: Oprocentowanie kredytów i lokat w złotych się nie zmieni. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała dotychczasową wysokość stóp procentowych. Decyzja nie jest zaskoczeniem dla dyrektora Departamentu Inwestycji Inwestor z TFI Jarosława Niedzielewskiego.
7: Mogą one być na tym poziomie jeszcze przez kolejne miesiące i na razie Rada Polityki Pieniężnej nie ma żadnego powodu ku temu, żeby robić nagłe ruchy ani w jedną, ani w drugą stronę. Nie ma spadku konsumpcji w Polsce, żeby trzeba było obniżać stopy procentowe, żeby wesprzeć trochę gospodarkę, ani też nie ma powodu, patrząc na odczyty ostatniej inflacji i perspektywy na najbliższe miesiące, być może trochę wyższej, ale jednak w tym górnym ograniczeniu celu się trzymającej.
2: Podstawowa stopa NBP wynosi teraz 3,75%. Donald Trump zapowiedział dalsze amerykańskie ataki na Iran podczas wizyty na szczycie NATO w Ankarze. Prezydent oświadczył, że zawieszenie broni z Iranem jest praktycznie skończone.
8: Donald Trump powiedział, że wczorajsze uderzenia na Iran były bardzo mocne i zapowiedział, że mogą się powtórzyć jeszcze tej nocy. Jako jeden z celów ataków prezydent USA wskazał wyspę Hark. Być może przejmiemy wyspę Hark, nie są w stanie jej obronić. Powiedziałem, żeby nasze wojsko nie atakowało na razie rurociągów, ale uderzyliśmy i możemy ponownie uderzyć dziś w nocy. Trump powiedział, że nie jest pewien, czy porozumienie z Iranem w ogóle się utrzyma. Oni łamią porozumienie każdego dnia, kłamią, oszukują, zabijają ludzi. Trump dodał, że rozważa przywrócenie blokady morskiej wobec Iranu, by zwiększyć presję gospodarczą na Teheran. Wcześniej siedząc obok sekretarza generalnego NATO Marka Rutte, Trump był bardziej powściągliwy. Powiedział, że pozwoli negocjatorom kontynuować rozmowy, jeśli strony będą tego chciały. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
2: Zmarł Tadeusz Baranowski, malarz, ilustrator i twórca komiksów, poinformowali organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Twórca Profesorka Nerwosolka i Smoka Diplodoka odszedł w wieku 81 lat. Tadeusz Baranowski był absolwentem Wydziału Grafiki i Malarstwa Warszawskiej ASP. Karierę twórcy komiksów rozpoczął w 1973 roku w piśmie Świat Młodych, dla którego zaprojektował także szatę graficzną i logo. Sławę przyniosły mu albumy Skąd się bierze woda sodowa i nie tylko, na co dybie wiele rybie czubek nosa Eskimosa,

0: Antresolka, profesorka, nerwosolka i podróż smokiem Diplodokiem. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.

0: o mnie.
1: Mój tata zabrał mi antenę od radia.
2: Słucham Trójki od pierwszego wydania.
3: Lista Przeboju kształtowała mój gust muzyczny.
4: Miłość na całe życie.
5: Dzień dobry. Love Calm Down.
6: Dobrze?
7: Ale cudowne to było.
8: Listy na M. Wakacyjna audycja w Trójce. Miłe wspomnienia, mili prowadzący, miła dla ucha muzyka, słowem słoneczne przedpołudnie w dobrym towarzystwie. Od poniedziałku do czwartku, od 9 do 12. Zapraszają
9: Agnieszka Szydłowska, Justyna Grabasz,
10: Mateusz Tomaszuk
11: i Michał Nogaś.
12: Autopromocja.
13: Zapraszamy do reklamy.
14: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
15: Przecież nie ma upałów.
14: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
15: Litorsal Senior?
14: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
16: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
17: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
18: Kategoria trawienie.
19: Po jednej nutce.
18: Ciężko na żołądku.
19: A teraz? Uczucie pełności.
18: Dobrze, i ostatni.
19: Gazy.
18: Świetnie, a co można na to zaradzić?
19: Najlepiej zastosować Trawisto.
20: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
21: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
22: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
21: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
22: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
21: Czyli?
22: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
23: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
24: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
25: Au! Znów ten ból.
26: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
27: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
26: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Żegnamy reklamy.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
12: 9 minut po 19.
8: Pół perfekcyjnej płyty.
12: Anna Gacek, dzień dobry, dobry wieczór. Pozwólcie, że dzisiaj zabiorę Was do Londynu.

Aż jestem zaskoczona, że nikt jeszcze nie wysłał mi zapytania, czy nie pomyliły mi się płyty, bo w końcu drugi album The Libertines to też jest album z kategorii, no, niczego sobie, prawie perfekcyjny, ale nie nic z tych rzeczy. Pomyślałam, że zanim przysłuchamy się płycie w tej audycji dziś najważniejszej, czyli Back to Black, drugiej płycie Amy Winehouse, to wrócimy do tamtych czasów. To były najlepsze czasy, to były najgorsze czasy. Pierwsze lata XXI wieku w Londynie, konkretnie w Camden, bo to okolice i Amy, i The Libertines. Tam działy się rzeczy ekscytujące, tam działy się rzeczy niebezpieczne, tam żyło się na krawędzi i tam żyło się sztuką. Przetrwali najsilniejsi, przetrwali także ci, którzy po prostu mieli szczęście. Są bohaterowie tragiczni tych historii, są bohaterowie wspaniali, są wspaniałe płyty, są niezapomniane historie, ale przede wszystkim jest gdzieś ten wypowiedziany wielokrotnie, a jednak wciąż niezdefiniowany żal za tym, co mogło być, a co się już nigdy nie wydarzy. Kiedy przygotowywałam się do tej audycji i by odświeżyć sobie nieco chronologię zdarzeń, weszłam na stronę Wikipedii płyty Back to Black. To pierwsze zdanie, druga i ostatnia płyta Amy Winehouse. Tylko dwa albumy i to wielkie, zawieszone gdzieś w powietrzu. Co by było, gdyby było tego więcej? No bo ta druga płyta, właśnie Back to Black, która dzisiaj w roli głównej, to moim zdaniem jest najwybitniejsza płyta XXI wieku. Jedyna, która kiedyś za lat 100, 200, 1000 na tej planecie czy jakiejkolwiek innej, kiedy będziemy wymieniać arcydzieła Floydów, Beatlesów, Davisa, Coltrane'a, płyty Nirwany i innych wielkich, to tam będzie też miejsce dla tego albumu. Jeśli ktoś jest nieprzekonany co do tej tezy, mam nadzieję, że dzisiaj o godzinie 20, kiedy będzie już po wszystkim, będzie przekonany trochę bardziej. No więc jesteśmy w tym Camden, jesteśmy w Londynie. Londynie, który brzmi trochę nową rockową rewolucją, trochę brzmi jak pierwsza płyta The Streets, a więc taki album oddający puls tego młodego brytyjskiego miejskiego życia. Trochę brzmi jak przypadkowe pop przeboje jednosezonowych gwiazdek i szczęśliwie przestaje już brzmieć takim jednocześnie subtelnym i bardzo pięknym, ale też i trochę nudnym brzmieniem nowo

akustycznym. To był taki krótki nurt, krótka moda przełomu wieków w Wielkiej Brytanii, z której wyszła jedna wielka gwiazda, czyli zespół Coldplay. No i wtedy w pierwszych latach XXI wieku przemysł brytyjski był już spokojny. Mamy następną globalną wielką gwiazdę, dumę brytyjskiej muzyki, właśnie zespół Coldplay, no bo muzycy Radiohead wysłali już wtedy światu czytelny sygnał, że ich granie według wielkich fonograficznych zasad kompletnie nie obchodzi. Więc rynek fonograficzny brytyjski jest właściwie syty, szczęśliwy, pełny. I tak sobie właśnie gra radio w Wielkiej Brytanii w 2003 roku.

przed chwilą słuchaliśmy i Amy Winehouse dzieli zaledwie jeden miesiąc, 2003 roku. Mówiło się wtedy w brytyjskich mediach o tym, że gdzieś wykluwa się z podziemi nowy gatunek muzyczny, neo-soul, kolejne odświeżenie tradycji, brzmień R&B, właśnie soulowych, czasem o lekkim zabarwieniu bluesowym czy jazzowym. W każdym razie muzyka gdzieś tkwiąca głęboko w tradycji, odświeżona i interpretowana na nowo przez młode, dwudziestokilkuletnie czy czasem jeszcze nastoletnie głosy, ku uciesze publiczności i tej masowej, jak w przypadku pierwszej płyty Joss Stone, i tej nieco bardziej wyrafinowanej, kiedy mówimy o Frank, o pierwszej płycie Amy Winehouse. To jest płyta, która myślę, że w Polsce jest dość nieznanym albumem, takim, który sobie troszkę przeszedł obok głównego nurtu, bo to jest płyta jedna z tych, które są gdzieś na granicy muzyki ważnej i muzyki wspaniale, ale jednak towarzyszącej. Tam się wszystko zgadza. Właśnie głęboko inspirowany jazzem, niezwykle elegancki album, ten głos, który przyciąga od pierwszej chwili, mocny, o bardzo charakterystycznej barwie, taki, który nie daje o sobie zapomnieć i nie daje odpuścić tak łatwo tej muzyki, ale czegoś tam jeszcze jednak nie było. Czy historii za tymi piosenkami, czy samych piosenek, nie dowiemy się nigdy. Na potwierdzenie mojej teorii, na szczęście również Amy Winehouse uważała, że jej debiutancka płyta mogła być nieco lepsza, ale oczywiście była wtedy młodziutką dziewczyną, dziewczyną, o którą rok wcześniej walczyło kilka największych brytyjskich wytwórni fonograficznych. Każdy chciał mieć w swojej stajni ten głos, bo gdzieś chodziło po mieście to echo, że w małych klubach właśnie z muzyką jazzową, gdzie występują początkujący, debiutujący, nieznani, co jakiś czas na scenie pojawia się drobna, niewysoka dziewczyna z takim głosem, który jest większy niż Big Ben londyński, jeśli mogę użyć tak banalnego porównania. No i w końcu, po długiej bitwie, Amy rzeczywiście ten kontrakt podpisała, popełniła kilka błędów debiutantki, których później właśnie żałowała, że nie przypilnowała wszystkiego, jeśli chodzi o tak zwaną wartość artystyczną swojej pierwszej płyty. No ale od czego jest album numer 2, jeśli nie od tego, by poprawić błędy młodości? Amy wiedziała, że pracując nad swoim kolejnym albumem, będzie chciała pochylić się nad nieco innymi inspiracjami muzycznymi. Nie mogła przypuszczać jednak, że tą największą jej inspiracją nie będą płyty w jej kolekcji, ale uczucie.

Ścieżka dźwiękowa rodzącego się uczucia, bo takie piosenki jak ta wybierali sobie w szafach grających w małych pubach i klubach w Camden zakochani Amy Winehouse i Blake Fielder Seville. Uczucie trafiło w Amy w 2005 roku, kiedy wiedziała, że już powoli jest ten czas, by zabierać się za pracę nad nowym albumem, z taką siłą, że zdominowało całą wartość liryczną, a po prawdzie pewnie i muzyczną jej nowych i nadchodzących piosenek. Wiedziała też, że ta ścieżka dźwiękowa jej największego w życiu i najważniejszego uczucia jest tak porywająca dla niej, tak interesująca i inspirująca. Właśnie te żeńskie grupy wokalne i ich muzyka z lat 50. i 60., że to jest kierunek, w jakim będzie chciała pójść muzycznie. Zostawić właśnie trochę jazz, zostawić tę elegancję, postawić na trochę bardziej taki rock'n'rollowy, nawet gdzieś beat pod spodem, żeby to wszystko było trochę żywsze, a zarazem i trochę słodkie, i niepokojące, i urocze, ale jakoś też niebezpieczne, no bo przecież nie mogło być takie zwyczajne, bo Amy wokalistką zwyczajną nie była. I kiedy powoli gdzieś w głowie rodził jej się koncept nadchodzących piosenek na drugą płytę, wiedziała także, że te piosenki będą wymagały czegoś więcej niż taka zwykła dziewczyna z centrum Londynu. Będą wymagały wizerunku.

Amy, zakochana po uszy w niebezpiecznym, czarującym i bardzo stylowym Blake'u, pomyślała, że no już nie może być taką zwykłą dziewczyną, musi wyglądać jak dziewczyna godna chłopaka, w którym jest tak zakochana. I tak pojawiły się inspirowane wizerunkiem Ronettes, których przed chwilą słuchaliśmy, czarne, natapirowane, wielkie koki, kreślone grubą eyelinerową kredką oczy. Taki bardzo charakterystyczny, mocny wizerunek, a przy tym nie miał w sobie nic ze słodyczy.

popowych grup lat 60., bo przecież to były także nowe tatuaże, dużo tatuaży, w tym ten z imieniem Blake na, jeśli dobrze pamiętam, lewej piersi. No i też ta drastyczna zmiana wizerunku, już nie mam na myśli tutaj upięć włosów i nowych sukienek, tylko to, jak bardzo Amy schudła, jak zmizerniała. W zaledwie kilka miesięcy znajomi wspominali, że odkąd poznała swojego ukochanego, tak bardzo zmieniła się fizycznie. Niestety przypuszczając, co stoi za tą zmianą, jak zły wpływ kochankowie mają na siebie nawzajem. Zostawmy w tej audycji, kto kogo w co wpuścił, wpakował i kto jest czemu winien. Byli dla siebie toksyczni, byli jednocześnie dla siebie całym światem, chociaż ewidentnie to ona była tą bardziej zakochaną, no i to cierpienie zainspirowało te wszystkie najsmutniejsze momenty płyty Back to Black. Ale obok rozterek serca, które nie jest pewne tego, czy na pewno dobrze wybrało, było także jeszcze jedno zaciemnienie tego krajobrazu wciąż tak młodej dziewczyny, przed którą całe życie i cały świat i ta perspektywa nagrywania nowego albumu, a mianowicie pojawiające się używki. Używki, które w świecie muzyki popularnej są traktowane jak witaminy, więc to, jak poważna musiała być skala tego problemu, że skłoniło to i jej rodzinę, i jej management do prób wysłania ją na odwyk, zanim ukaże się ta nowa płyta, zanim wystrzeli tam, gdzie wszyscy kibicujący jej wierzyli, że dotrze, no to wszystkie te próby niestety musiały usłyszeć to kategoryczne i powtarzane ciągle nie, nie i nie. Jedynym plusem tego, że Amy zdecydowała się nie iść na odwyk, było to, że Mark Ronson, producent jej nowej płyty, który usłyszał tę historię, mógł na to powiedzieć: Amy, z tego jest materiał, potencjał na kapitalną piosenkę. Siadaj i pisz.

to make me go to rehab. I won't go, go, go. Wersja demo Rehab, pierwszego singla promującego Back to Black. No i jednego z największych hitów, Amy Winehouse, wersja pierwsza. Amy nie poszła do kliniki odwykowej, napisała o tym piosenkę, że tam iść nie chce. Poszła za to do studia, weszła do studia nagraniowego, nawet kilku w Ameryce, na 5 miesięcy z 2 producentami, by nagrać 11 piosenek, jak się okazało, o rozpaczy, bo jej ukochany, jej szalony romans, jej wielkie uczucie, to wszystko okazało się być mrzonką, bo postanowił wrócić do swojej byłej dziewczyny. Zostawił ją z kompletnie spalonym sercem, na czerni, o jakiej śpiewa i jaka dała tytuł temu albumowi, ale także i z myślą szczęśliwą dla nas wszystkich fanów muzyki, że jedyne, co można zrobić z tym cierpieniem, to spróbować włożyć je w muzykę. Reszta, jak to mówią, jest historią. Przed nami strona B płyty Back to Black, Amy Winehouse.

Strona B wydanej w październiku 2006 roku Back to Black, drugiej i niestety ostatniej studyjnej płyty Amy Winehouse. Tears dry on their own, wake up alone, some unholy war, he can only hold her i na finał Addicted. Tak naprawdę na finał będzie jeszcze jedna piosenka. Mam nadzieję, że nie gniewacie się na mnie, że postanowiłam w tym wydaniu półperfekcyjnej płyty skupić się na tym, co było przed ukazaniem się Back to Black, a nie na wszystkim, co stało się później. Może to wybór bardzo osobisty, bo tak się składa, że to ja miałam to straszliwe wyróżnienie od losu ogłosić na trójkowej antenie, że Amy nie żyje. I było to straszne, było to po prostu straszne, więc pomyślałam, że dzisiaj spróbujemy przez tę godzinę udawać, że tego wszystkiego nie było, że była tylko ta świetna dziewczyna i ta fantastyczna, fantastyczna płyta. Jeśli mi się to udało, to brawo Amy i brawo ja. Amy w jednym z wywiadów powiedziała, że miłość w pewnym sensie mnie zabija. I ta najbardziej chyba trafiająca nożem prosto w serce piosenka na finał tego wydania audycji. Pożegnaliśmy się tylko słowami. Umarłam setki razy. Wróciłeś do niej, a ja wracam do czerni, czerni, czerni.

0: Autopromocja.
1: Mały ekran, srebrny ekran, duży ekran, wielki ekran i ekran w Ogrodzie Trójki przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie.
2: Uszanowani!
1: Kino w Ogrodzie. W każdy wakacyjny piątek od 10 lipca.
2: Everything under control.
1: Wejściówki rozdajemy na antenie. Program Kina w Ogrodzie i godziny seansów na stronie trójkapolskieradio.pl i w mediach społecznościowych Trójki.
3: Viva! Viva!
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Onet, Przegląd Sportowy, Cinema City, Cityboard Media, Nasze Miasto. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
9: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
10: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
11: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
12: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
13: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
14: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
13: Pamiętałem o wszystkim.
14: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
13: Dokładnie, kochanie.
14: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
13: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
14: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
15: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Żegnamy reklamy.
16: Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 8 lipca. Jest 20. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Szczyt NATO w Turcji dobiegł końca. Polska zadowolona z ustaleń. Część lekarzy widzi zagrożenia związane z ograniczeniem miejsc ich pracy. To jedna z propozycji zmian w ochronie zdrowia. Później niż

0: Zakładano, mogą odbyć się przedterminowe wybory prezydenta Krakowa. Wszystkie cele Polski na szczyt NATO w Ankarze zostały zrealizowane. Tak efekty spotkania przywódców Paktu Północnoatlantyckiego oceniają szefowie resortów obrony i dyplomacji. O szczegółach Michał Makowski.
1: Polska domagała się rozbudowy rurociągów do transportu paliw, również paliwa lotniczego. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że na szczycie w Ankarze zapadła w tej sprawie konkretna decyzja.
2: O rozbudowie na wschód, z Niemiec zachodnich do Polski, do państw bałtyckich i na południe Europy rurociągów paliwowych dual use, podwójnego zastosowania na czas pokoju i na czas wojny.
1: Natowska inwestycja w infrastrukturę paliwową będzie kosztować nawet 27 miliardów euro. Moskwa nie ma żadnych powodów do radości po zakończeniu szczytu NATO, dodaje wicepremier Radosław Sikorski.
3: Sojusz wychodzi z niego wzmocniony kolejnymi deklaracjami wydatków obronnych i z silnym przekonaniem, że jesteśmy nadal w tej samej drużynie.
1: Polska będzie też jednym z krajów, w których mają być serwisowane pociski PAK-3 do systemów obrony powietrznej Patriot. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Ministerstwo Zdrowia chce ograniczenia zarobków lekarzy, liczby miejsc ich pracy oraz przyspieszenia wdrażania centralnej e-rejestracji. Proponowane zmiany mają poprawić sytuację szpitali. Pulmonolog dr Tomasz Karauda widzi zagrożenia związane z ograniczeniem miejsc pracy lekarzy.
4: Na przykład ja, pracujący w jednym ze szpitali powiatowych, niezależnie od pracy w uniwersyteckim szpitalu, wiem, że wprowadzenie tego rozwiązania będzie obligowało mnie do tego, żeby nie pracować w szpitalu powiatowym, bo nie jestem w stanie być tam w wymiarze połowy etatu. I teraz pytanie, czy będzie mnie miał kto tam zastąpić, czy ludzie tam pracujący będą musieli wziąć więcej dyżurów, żeby zastąpić moją pracę.
0: Resort Zdrowia planuje spotkania w sprawie reformy ze stroną społeczną i Naczelną Radą Lekarską. Nie latem, a jesienią przedterminowe wybory prezydenta Krakowa mogą odbyć się znacznie później niż pierwotnie zakładano. Z powodu nierozstrzygniętych protestów referendalnych pierwsza tura może zostać przeprowadzona dopiero na przełomie października i listopada, a ewentualna druga nawet w listopadzie. Paweł Pawlica.
5: Pierwotnie zakładano, że krakowianie pójdą do urn już w sierpniu. Ten scenariusz jednak jest praktycznie nierealny. Powodem są protesty referendalne, które trafiły do sądu. Premier może ogłosić datę wyborów dopiero po wydaniu prawomocnego wyroku. Ten zapadnie najwcześniej w drugiej połowie sierpnia. Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że ustawa o lokalnym referendum zawiera odniesienia do nieobowiązującej już ordynacji wyborczej do rad gmin. Choć kodeks wyborczy przewiduje przeprowadzenie wyborów w ciągu 90 dni od referendum, zastosowanie może mieć inny przepis, tłumaczy sędzia Zbigniew Zgód z Sądu Okręgowego w Krakowie.
6: Można interpretować, że w takim razie wybory na prezydenta miasta Krakowa powinny się odbyć w ciągu 60 dni od uprawomocnienia się rozstrzygnięcia o proteście referendalnym.
5: Mieszkańcy Krakowa czekają na wybór nowego prezydenta po referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Silne porywy wiatru i sztorm na Bałtyku powodują potężne straty w pasie nabrzeża. Ratownicy z Ustki musieli zabrać sprzęt z budek ratunkowych, bo żywioł zabrał znaczne fragmenty plaż i niszczył wszystko, co się na nich znajdowało, mówi kierownik ratowników wodnych w Ustce Piotr Wasilewski.
7: Z dwóch wież musieliśmy ewakuować, wynieść sprzęt, ewakuować ludzi. Wieże groziły przewróceniem się. Pogoda jest bardzo niebezpieczna, warunki w morzu są bardzo ciężkie.
0: Służby ratunkowe apelują do turystów o ostrożność i przypominają o zakazie wchodzenia do wody. Pogoda zacznie się stabilizować późnym wieczorem. Barwny korowód Kapel rozpoczął jubileuszowe 60. sabałowe bajania w Bukowinie Tatrzańskiej. Do niedzieli w Bukowiańskim Centrum Kultury będą trwały konkursowe przesłuchania, zapowiada Piotr Kuruc z centrum.
8: Przesłuchania konkursowe każdego dnia. Jest to ogólnopolski konkurs gawędziarzy, instrumentalistów, śpiewoków, drużbów i starostów weselnych. W tym roku ta wyjątkowa edycja ubogacona jest jeszcze występami, potańcówkami. Meza wsego do mezy, sabałowe bajania. To jest najdłuższa noc w roku, od środy do niedzieli. I w tym roku naprawdę Bukowina nie pójdzie spać ani na chwilę.
0: Festiwal Kultury Regionalnej jak co roku przyciąga tłumy mieszkańców i turystów. To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Nadchodząca noc i czwartek pochmurne z opadami deszczu i burzami. Miejscami opady będą intensywne. W nocy na Podlasiu 10 stopni, w centrum 12, na Dolnym Śląsku 13. Jutro od 13 do 23.
10: Autopromocja.

0: lecimy w dół z szaloną prędkością!
1: Młodzi wkraczają do Teatru Polskiego Radia. Przedstawiamy dwie miniatury przygotowane przez

0: Andrzej Brzoska
1: i
2: Łukasz Lewandowski.
1: W sobotę po 19:00. Barbara Marcinik, polecam.
3: Autopromocja.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Na program zaprasza sponsor PKO Bank Polski.
6: Fest Program. Audycja festiwalowa w Trójce.
7: Pogoda, Boże, mało festiwalowa, ale nas to w ogóle nie odstrasza. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór, Ania Lalka.
7: Gosia Jakubowska, audycję realizuje Krzysztof Sagan i przez najbliższą godzinę gramy festiwalowo.
8: A na początek kawałek niebios, czyli Just Like Heaven. A powiem już, że niebo nie oszczędzało festiwalowiczów na nieziemskim koncercie The Cure.

0: Jak okropnie wiało. Jak zimno było.
1: Jak gdzieś nad polskim morzem.
0: Jak wtedy nad polskim morzem. Właśnie w połowie koncertu The Cure na festiwalu Open Air w Gdyni. W ostatni piątek, kiedy słuchaliśmy Just Like Heaven. Odpowiadam, było bardzo zimno i bardzo wiało. Pogoda nie zniechęciła jednak legend i choć delikatnie skrócili swoją setlistę, to wciąż grali rewelacyjnie i w świetnej formie przez te ponad 2 godziny.
2: Tak, my za nią jeszcze żyjemy tym, co działo się w Gdyni tydzień temu na Openerze. Kto był? Proszę pisać fest@polskieradio.pl. A kto jeszcze nie rozpoczął tego sezonu festiwalowego, to dzisiaj będzie kilka okazji do tego, aby zgarnąć karnety, bilety, wejściówki. O tym wszystkim w swoim czasie. Natomiast jeszcze pozostając przez chwilę przy Openerze tegorocznym, to ja się podzielę swoim wspomnieniem. Zespół, który sprawił, że po raz pierwszy w życiu przekroczyłam próg Openera. Umówmy się, prędzej czy później musiało do tego dojść.

0: Bardzo linczowski w brzmieniu Infinity, utwór, który pojawił się mniej więcej w środku całego koncertu, a po którym zmieniła się narracja w bardziej imprezową, scenografia minimalistyczna, w sumie tak samo jak muzyka, a mimo to emocji był nadmiar, przynajmniej dla mnie. Bardzo ważny zespół i wspaniale zagrany koncert. Oliver Sim ze sceny wspominał, że nie koncertowali jako DXX już od 8 lat, jest nadal zdziwiony, że tu jesteśmy, no ale trudno, żeby było inaczej, bo to ich dosyć charakterystyczne brzmienie jest tak mocno wpisane w początek drugiej dekady lat 2000, że budzi sentyment, ale też pokazuje, jak bardzo cieszymy się, że po latach te zespoły chcą grać nasze ulubione piosenki.
1: A ja jeszcze po ludzku powiem, że Gosia tańczyła tak, jak nigdy nie widziałam, jak tańczy razem z paroma osobami z radia.
0: I płakałam nawet.
1: Więc emocji nie brakowało. W Fest programie dzielimy się też tymi szansami na zbieranie własnych festiwalowych wspomnień. Rozdamy karnety dzisiaj na Audio River, czy na festiwale takie jak Ostruda.

Reggae Festival czy Festival Young Arts w Krośnie. Ale wspomnimy inne brzmienia i teraz jeszcze też openera, o którym cały czas mówimy. Choć zachwycająco wybrzmieli DXX czy The Cure, to dobrze wspominamy też Ethel Kane, zespół Idols, Viagra Boys, no i oczywiście mistrza Nicka Cave'a and the Bad Seeds.

0: Prosto z maila Fest Programu taka wiadomość od pana Konrada. Że tak odważę się spytać, czy będzie jakaś wzmianka bądź piosenka z Openera 2018, gdzie grali Depeche Mode. Ale panie Konradzie, przecież zaczęłyśmy Fest Program od The Cure i myślę, że to mógłby być pewien muzyczny mezalians, więc odpowiadam, nie będzie dzisiaj Depeszów. Za to jest gęsto, my z Gdyni wybieramy się prosto do Lublina.
1: No właśnie, no bo gdy trwał opener w najlepsze i pogoda nie sprzyjała, tak w Lublinie pogoda jednak bardziej dopisała, gdzie odbyły się kolejna edycja, odbyła się Festiwalu Wschód Kultury i Inne Brzmienia, a na jednej z cenie korony, złote stroje, niebieskie usta, energia, która mam wrażenie, że chwilami przybywała z kosmosu. Zdecydowanie Sanra Orkiestra dała jeden z najlepszych koncertów tegorocznego Festiwalu Wschód Kultury i Inne Brzmienia i też mam wrażenie, że najbardziej wyczekiwany był to koncert. No ale cóż się dziwić, bo muzyka jest autentyczna, tworzona z takim ogromnym zaangażowaniem, a jednocześnie tak naturalnie. No i chwilami zastanawiałam się, na ile była ona improwizowana, na ile wszystko było tam przemyślane, ale to z czasem nie miało większego znaczenia, bo liczyło się to, o czym ta muzyka po prostu jest, a jest między innymi o jednoczeniu się w trudnych czasach i poszukiwaniu w sobie i w bliskich tego światła, które daje nadzieję. Ale też i Festiwal Wschód Kultury i Nabrzmienia nie stroni od trudnych tematów i o tym między innymi opowiadał nam na antenie Rafał Chwała.
2: To jest zawsze debata publiczna, czy wewnątrz festiwalowa, czy festiwal powinien zabierać głos w sprawie, czy muzyka powinna zabierać głos w sprawie. Różne są zdania na ten temat. Naszym zdaniem jednak mimo wszystko powinna, bo jest to jakaś platforma do wyrażania opinii, przekazywania również informacji. Żyjemy w dobie, gdzie jest ogrom fake newsów. No więc artyści, muzycy, artystki też to widzą. Niektórzy oczywiście nie chcą się wikłać w takie rzeczy, ale wielu z nich jak najbardziej tak, więc mają swoje zdanie, swoją opinię, dzielą się tam z fanami. My jako festiwal też jesteśmy otwarci, dajemy taką możliwość, żeby swobodnie wymieniać poglądy i też pokazywać rzeczy, które są no, po prostu złe i trochę to piętnować. Więc tak, to się zmienia. Festiwale też są zaangażowane, więc jak każdy element życia społecznego. Więc to jest potrzebne tak naprawdę w dzisiejszych czasach. A festiwal też jako takie zjawisko, no jednak jednoczy ludzi, łączy ludzi. Wszyscy ludzie w tym samym czasie, w tym samym miejscu słuchają tej samej muzyki, dobrowolnie przychodząc na teren festiwalu. No więc tworzą to takie to community, tą taką społeczność, rodzinę festiwalową, można rzec. No więc w tej społeczności łatwiej mówić o pewnych sprawach, poruszać pewne sprawy. Także ja jestem zadowolony z tego, że to jest możliwe.
1: A ty jak myślisz, Ania? Myślisz, że faktycznie powinno być tak, że festiwale również poruszają tematy polityczne i ważne społeczne?
0: W dobry, może nie w dobry sposób, tylko w przemyślany sposób, myślę, że tak.
1: To był Rafał Chwała, organizator Festiwalu Wschód Kultury i Inne Brzmienia. Ja się całkowicie zgadzam i z tym, co mówił Rafał i też z tym, co ty powiedziałaś przed chwilą. Jeżeli ktoś byłby ciekawy całej rozmowy, to oczywiście jest ona dostępna na naszej stronie internetowej Trójki. Zachęcamy do zaglądania do podcastów Tygodnika Muzycznego.
3: Trójka.
1: To było, a co przed nami?
0: Teraz czas na grupę, która choć może nie bezpośrednio odnosi się do polityki, to można odczytywać

jej muzykę jako sprzeciw wobec establishmentu, norm społecznych, kultury takiej wygładzonej, bo to zespół Prodigy, który wystąpi już w ten weekend w Łodzi na festiwalu Audio River.

0: The Prodigy zagrają już w najbliższy weekend na festiwalu Audio River. Jestem przekonana, że utwór Breath również się pojawi. Podobno grają go teraz w skróconej wersji, oczywiście bez charyzmatycznego wokalisty Keitha Flinta, którego pożegnaliśmy kilka lat temu. Ale zespół, z tego co czytałam, bo nie miałam okazji być na tym zespole po tych wydarzeniach, no podobno dalej oczywiście nieziemsko grają. Wszyscy mają okazję zobaczyć to na żywo, ponieważ mamy zaproszenia na festiwal Audio River. Wystarczy do nas napisać właśnie z hasłem tego festiwalu na adres fest@polskieradio.pl.
1: Już pierwszy mail przyszedł, co prawda nie w sprawie Audio River, ale pan Tomasz pisze: pięknie was się słucha w ten wietrzny czas. Suwałki pozdrawiają. Panie Tomaszu, Warszawa również pozdrawia, a pięknie się słucha również waszych wspomnień i przygód z festiwali. Zachęcamy zatem do wysyłania głosówek na adres fest@polskieradio.pl. Ale oczywiście teraz przyjmujemy wszystko, jeżeli chodzi o festiwale, bo tych karnetów będzie jeszcze dzisiaj przybywać.
0: A ty jakie masz wspomnienia z Audio River?
1: No właśnie, jedno z moich ulubionych wspomnień to to, że na tym Audio Riverze kilka lat temu festiwal, na którym w ścianie deszczu

0: Festiwal Audio River świętuje w tym roku swoje 20-lecie, a 40-lecie świętuje również album Nowa Aleksandria, Siekiery. Będziemy to świętować z kolei na OFF festiwalu Ludzie Wschodu, tak nazywa się projekt Jurka Sienkiewicza z zespołu Alarme. Oni wykonają 40 lat po wydaniu tego legendarnego albumu właśnie materiał Siekiery.
1: No właśnie, po raz kolejny na OFF festiwalu The Line-upu dołącza projekt specjalny. 2023 rok i zespół Udary z Dawidem Podsiadło na wokalu, gdzie grali The Strokes. W 2019 roku Pablo Paweł i Ludziki, naprawdę duży zespół. Kto to wszystko pamięta, może śmiało się tym dzielić. My te wspomnienia, przypominam, zbieramy na adres fest@polskieradio.pl. Śmiało o każdej porze dnia i nocy ta skrzynka pocztowa funkcjonuje, jeżeli chodzi o głosówki, więc zachęcamy tam do wysyłania właśnie swoich nagrań. A przed nami nie tylko projekty specjalne, ale również powroty do wspaniałych zespołów, wśród nich Hate Rock.

0: To będzie koncert, na którym ja się rozpłynę.
1: Mam nadzieję, że i ja. Choć zgadzam się z panem Piotrem, który napisał do nas rano z taką wiadomością. Z tym się akurat nie zgadzam, bo byłam, ale on napisał. Nigdy nie byłem na OFF-festiwalu, byłem na innych, ale chciałbym skonfrontować rzeczywistość z opiniami przyjaciół, że na OFF-ie nie musisz znać wykonawców, a i tak będzie ci się podobać. Ja na przykład nie znałam zespołu Hate Rock przed ogłoszeniem ich w line-upie, a jednak myślę, że właśnie będzie mi się podobać.
0: No właśnie, to tak jest z OFF-festiwalem i też gratulujemy, bo jest to wiadomość, która zostanie nagrodzona podwójnym karnetem na tegoroczny OFF-festiwal. Mam nadzieję, że pan Piotr nas teraz też słucha, bo uważnie słuchał również dzisiaj rano. Podczas poranka zapraszamy do Trójki. Tam była szansa zgarnięcia karnetu na OFF-festiwal, ale też będzie taka okazja za tydzień w Fest programie. Proszę już teraz, zachęcam do zapisywania i zachęcam do tego, żeby nas słuchać. A dzisiaj rozdajemy karnety nie tylko na Audio River, ale także i na festiwale, które Trójka objęła swoim patronatem.
1: Między innymi Ostruda Reggae Festival.

0: Congos, jeden z ostatnich jamańskich zespołów, który od lat 70. pozostał w oryginalnym składzie. No i jak organizatorzy zapewniają, jedność i spójność są niezaprzeczalnie odczuwalne podczas ich koncertów. A to się wydarzy już między 23 a 26 lipca. Zachęcamy serdecznie, żeby pisać do nas w sprawie karnetów na Ostruda Reggae Festival. My objęliśmy ten festiwal swoim patronatem, a ja tylko dodam, że coraz więcej wpływów muzyki reggae możemy również usłyszeć w setach DJ-skich. To jest bardzo ciekawe połączenie. Jeżeli ktoś jeszcze nie miał okazji, to zachęcam do wybierania się na te mniejsze wydarzenia.
1: O reggae jeszcze powiemy, myślę, w przyszłym tygodniu, kiedy będzie zbliżała się Ostruda, ale jeszcze wcześniej inny festiwal, czyli festiwal Young Arts między 17 a 18 lipca w Krośnie. Mówiłyśmy o tym więcej tydzień temu, jeszcze pewnie będzie okazja. Na ten festiwal również zapraszamy. W line-upie między innymi Paktofonika z orkiestrą. Trochę sentymentalnie, ale kto by nie chciał powspominać tych czasów. Myślę, że będzie też okazja na poszerzenie horyzontów muzycznych, bo tam również Dobrawa Czocher, minimalistyczna muzyka klasyczna, czy też Bolero Marcina Maseckiego i Soul Ladysi. Więc duże spektrum muzyczne, jeszcze raz przypominamy, Ostruda albo właśnie Krosno, na te festiwale można

0: się wybrać, wystarczy do nas napisać na fest@polskieradio.pl.
1: A tymczasem dobiegliśmy do końca w tym tempie. Ja się zmęczyłam.
0: Trochę zadyszka.
1: Tak, ale bardzo się cieszymy, że to był kolejny fest, program, który przechodzi do historii. Przed nami kolejne wrażenia. Gosia Jakubowska.
0: Ania Lalka.
1: Audycję zrealizował Krzysztof Sagan. Dziękujemy bardzo. Odpowiemy na wszystkie maile w swoim czasie, a my życzymy udanego wieczoru. Do usłyszenia za tydzień. To był fest program. Dziękujemy i do usłyszenia.

0: Na program zaprosił sponsor PKO Bank Polski.
1: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
2: Jestem historyczką średniowiecza i przez większość życia zajmowałam się kulturą dworską. Tym razem jednak postanowiłam zejść do zwykłych chat i zwykłych kamienic mieszczańskich i wyszukiwałam w źródłach, ale też w literaturze naukowej postaci kobiet, które wydawały mi się frapujące z różnych powodów, które bardzo często potrafiły o siebie zawalczyć i dzięki temu spotykamy je w źródłach, które potrafiły pójść do sądu, jeśli się z czymś nie zgadzały, ale też napisać uczony traktat przeciwko temu, w jaki sposób kobiety są przedstawiane w literaturze. Zapraszam, autorka.
3: Pierwsza wakacyjna lektura w Trójce.
4: Anna Brzezińska.
3: Cierpliwe Genowefy.
4: Bezwstydne Magdaleny. Przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet.
3: Czyta Katarzyna Dąbrowska. Łukasz Borowiecki. Muzyka.
5: Christine de Pizan konstatuje z przykrością, że gdyby kobiety pisały książki, fakty byłyby inne. Fragment drugi, przedostatni. Christine sięgnęła po książkę. Właściwie należy o to obwinić jej ojca. Większości kobiet skąpiono wówczas edukacji, nie miały więc szansy samodzielnie oddawać się lekturom, narażając się tym samym na przykrą irytację. Christine tworzyła po francusku, w języku królewskiego dworu i arystokracji po obu stronach kanału La Manche. Na początku pisała poezję. Wykorzystywała swoje wykształcenie, talent, znajomość literackich mód i kodów kulturowych, a także kontakty w dworskim otoczeniu. Nie poprzestała na pochlipiwaniach i skrobaniu w kąciku rzewnych ballad upamiętniających minioną miłość. Wręcz przeciwnie. Dokładała starań, by jej twórczość trafiała do odbiorców. Znając zasady dworskiej gry, aktywnie szukała patronów. Rozsyłała swe dzieła władcom i wpływowym książętom rozmiłowanym w sztuce i skłonnym docenić jej talent. Założyła nawet własne skryptorium, gdzie kopiowano i ilustrowano jej pracę. Sama nadzorowała produkcję manuskryptów, wychwytywała i korygowała błędy kopistów. Wszystkie te zabiegi musiały być skuteczne, bo w La Vision de Christine napisała, że dyskutowano o jej książkach i krążyły w wielu różnych krajach. Dokonała rzeczy niezwykłej. Stopniowo, krok po kroku, ta młoda wdowa, obarczona wieloma osobami na utrzymaniu, stworzyła siebie na nowo, wkraczając w przestrzeń zdominowaną przez mężczyzn. Francuską koronę nosił wówczas Karol VI, który nie bez powodu zapisał się w annałach pod przydomkiem Szalony. Im bardziej osuwał się w obłęd, tym zajadlej rywalizowały ze sobą dwa arystokratyczne stronnictwa skupione wokół królewskiego brata Ludwika, księcia Orleanu i królewskiego kuzyna Jana Beztrwogi, księcia Burgundii i jednego z najpotężniejszych wasali królestwa. Ambicje potężnych feudałów stopniowo niweczyły autorytet monarchii i ostatecznie doprowadziły do dwóch politycznych zabójstw na przywódcach zwaśnionych stronnictw. W 1407 roku zamordowano Ludwika, a w 1410 roku Jana Beztrwogi, co ostatecznie utorowało angielskiemu królowi Henrykowi V drogę do Paryża. Tłem całego dorosłego życia Christine były właśnie zamęt i wojna. Nie był to najbardziej budujący okres w dziejach francuskiej monarchii. Damy mogły służyć za obiekty uwielbienia szczerego bądź wyrachowanego i cenne trofea w dworskiej grze o miłość, najlepiej taktownie przy tym milcząc. Ale nie oczekiwano od nich zaangażowania w debatę publiczną, ani nie obsadzano nimi dworskich urzędów. W królewskiej administracji królowali klerkowie ukształtowani w specyficznej męskiej kulturze szkół katedralnych oraz uniwersytetów, posiadający zazwyczaj

0: co najmniej niższe święcenia, wychowani w kulcie słowa pisanego i dumni ze swojej edukacji i ze znajomości tekstów łacińskich klasyków i chrześcijańskich ojców Kościoła. Właśnie z nimi niebawem miała się zmierzyć Christine. Klerkowie bowiem nie oddawali się wyłącznie nabożnym lekturom, choć wielu z nich było ludźmi kościoła i łączyło pracę w królewskiej biurokracji z funkcjami i beneficjami kościelnymi. Lubili też rozrywki, najlepiej modne, bo mieli swoje ambicje i chcieli się cieszyć życiem. Nic więc dziwnego, że niezmiernie popularna była wśród nich powieść o róży Guillaume de Lorris, symboliczny poemat w dobrze znanej średniowiecznym czytelnikom w formie wizji sennej. Guillaume nie zdołał dokończyć dzieła. Jakieś 40 lat później jego poemat doczekał się kontynuacji pióra Jeana de Men, pełnej dygresji na najrozmaitsze tematy i gęsto przetykanej parafrazami tekstów dawnych mistrzów. Ogromna erudycja przydawała tekstowi Jeana de Men czarownego powabu w oczach paryskich klerków. Darzyli go taką rewerencją, że jeden z nich, Jean de Montreuil, niegdyś królewski sekretarz, stworzył traktat, w którym opiewał literackie przewagi Jeana de Men. Następnie wysłał swoje dzieło Christine de Pizan, a w każdym razie tak później twierdziła, skłaniając ją tym samym do rozpoczęcia fascynującej korespondencji, znanej dzisiaj jako spór opowieść o róży. Poemat Jeana de Men bezceremonialnie zrywał z ideałami miłości dwornej, uwielbieniem dla wyidealizowanych, subtelnych dam i adoracją niedosiężnych ukochanych. Zamiast tego, nie bez inspiracji Owidiuszem, dostarczał swym męskim czytelnikom praktyczny przewodnik, jak zwieść i wykorzystać kobietę, sypiąc radami w rodzaju: niechże więc czuli kochankowie nie boją się fałszywych przysiąg, niech nie drżą święci i świątynie, wszak to bogowie przykład dają. Albo: jeśli dowodów nie ma żadnych, choćby odkryła całą prawdę, niechże kochanek bez wahania wszystkiego wyprze się stanowczo. A gdyby bardzo nalegała, zmuszając go, by wszystko wyznał, niech ją przekona w jakiś sposób, że był przez tamtą przymuszony, że w żaden sposób nie mógł umknąć i w końcu razem się pokładli. Lecz tylko raz tak się zdarzyło. Nie dość zatem, że zachęcał, by kobiety okłamywać, to jeszcze przedstawiał je jako istoty irracjonalne, z gruntu cielesne, pozbawione rozumu i cnoty, grzeszne i skłaniające mężczyzn do grzechu zgodnie z wielowiekową mizoginistyczną tradycją. Możliwe jednak, że Christine irytowała także hipokryzja zachwyconych dziełem Jeana de Men klerków. Ciąg dalszy nastąpi.
1: Katarzyna Dąbrowska czyta nową książkę w Trójce.
0: Anna Brzezińska. Cierpliwe Genowefy, bezwstydne Magdaleny. Przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet. Fragmenty.
1: Łukasz Borowiecki. Muzyka.
0: Książkę opublikowało wydawnictwo Marginesy. Polecamy.
1: I zapraszamy.
2: Autopromocja.
3: Nowości. Muzyka sprzed dekady, sprzed dwóch, sprzed...
4: Najpiękniejsza. Muzyka, która nie zna pojęcia czasu.
3: I on.
4: A czy już mówiliśmy o nowościach?
3: Paweł Kostrzewa. Trójkowy ekspres. I jego pojemne wagony.
4: Zapraszam w każdą sobotę, przez całe lato, między 10 a 13.
2: Autopromocja.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 lipca. Jest 21. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Konstruktywna, tak prezydenci Polski i Ukrainy oceniają rozmowę w Ankarze przy okazji szczytu NATO. Stopy procentowe bez zmian, Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła je na dotychczasowym poziomie. Maturzyści poznali wyniki majowego egzaminu dojrzałości. Większość, ponad 80%, zdała.
6: Dobrze, jestem zadowolona.
7: Teraz już tylko rekrutacja i wakacje.
5: Różnice w sprawach historycznych, ale świadomość wspólnego współczesnego wroga. Tak rozmowę z Wołodymyrem Zełenskim ocenił prezydent Karol Nawrocki. O konstruktywnym spotkaniu mówił też ukraiński prezydent. Obaj przywódcy spotkali się przy okazji szczytu w Ankarze. Eksperci w Kijowie wskazują, że sam fakt spotkania jest pozytywny w kontekście napiętych ostatnio

0: stosunków między Kijowem a Warszawą. Paweł Buszko.
1: Spotkanie obu prezydentów trwało około godziny. Karol Nawrocki podkreślał, że są kwestie, co do których nie ma zgody, czyli sprawa UPA i oceny rzezi wołyńskiej. Są jednak też sprawy współczesne, w tym największe zagrożenie.
2: Federacja Rosyjska jest zagrożeniem zarówno dla Ukrainy, jak i dla Polski. Kwestie, które są nienegocjowalne, nie powinny zamykać drogi do konstruktywnego dialogu w odniesieniu do spraw, które nas łączą.
1: Cytowany przez swoje biuro prasowe prezydent Zełenski zaś stwierdził, że rozmowa z polskim prezydentem miała pogłębiony oraz merytoryczny charakter i omówione zostało wszystko, co było konieczne.
3: Zełenski, Nawrocki rozumieją, że...
1: Zarówno Zełenski, jak i Nawrocki rozumieją, że wspólnych problemów jest więcej niż tylko te wynikające z historii. Tak spotkanie ocenił Wadym Truchan, były ukraiński dyplomata i ekspert do spraw międzynarodowych. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Mimo wojny na Bliskim Wschodzie członkowie Rady Polityki Pieniężnej postanowili nie zmieniać wysokości stóp procentowych. Było to możliwe, bo ceny w Polsce rosną coraz wolniej. Analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski podkreśla, że na malejącym prawdopodobieństwie podwyżek stóp procentowych korzystają też osoby, które zamierzają wziąć kredyt ze stałym oprocentowaniem.
4: Banki w ostatnim czasie mocno obniżyły te stawki oprocentowania stałego w ofertach, no bo oczywiście oprocentowanie stałe w spłacanych już kredytach się nie zmienia i te stawki oprocentowania stałego właściwie już powróciły mniej więcej do poziomów zbliżonych do tego, jaki ten poziom był przed wojną na Bliskim Wschodzie, czyli ponownie można liczyć na stawki oprocentowania poniżej 6%.
0: Podstawowa stopa NBP wynosi 3,75%. W Krynicy Morskiej trwa usuwanie skutków wichury. Najbardziej ucierpiały nadmorskie bary i place zabaw. Mieszkańcy miejscowości położonych na Mierzei Wiślanej proszą turystów, żeby nie bali się i przyjeżdżali. Jak mówią, każda złotówka pójdzie na remont uszkodzonych budynków i urządzeń. W Krynicy Morskiej jest nasz specjalny wysłannik Maciej Jastrzębski.
5: Wichura zerwała dachy i powaliła drzewa, a wysokie fale podtopiły część nadmorskich barów i placów zabaw. W Krynicy Morskiej trwa usuwanie skutków nawałnicy.
6: Sprzątamy bałagan. No, co mamy zrobić? Wydarzyło się. Myślę, że damy radę. Mam fajną ekipę, więc sobie poradzimy.
7: Próbujemy opanować sytuację po wichurze. No niestety, poniszczyło. No niestety, troszkę jeszcze pracy przed nami, to na pewno. Wichura zabrała plażę i sporą część dobytku tu, nie jednego z właścicieli krynickich beach barów.
5: Wiatr już osłabł, ale jeszcze porywa piach z plaży i sypie w oczy. Fale też wyglądają groźnie. Według prognoz pogody nad Bałtykiem może jeszcze powiać z prędkością w porywach do 70 km na godzinę. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: 81% maturzystów zdało egzamin dojrzałości. To dane Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prawo do poprawki w sierpniu ma 12% absolwentów, prawie 7% nie zdało więcej niż jednego egzaminu. Maturzyści z Katowic, z którymi rozmawiała nasza reporterka, mówili, że są zadowoleni z wyników.
8: Po napisaniu matur nie sprawdzałem sobie wyników, żeby nie stresować się tym właśnie, tylko odpocząć ten miesiąc wakacji. I dzisiaj rano, kiedy je zobaczyłem, byłem siebie bardzo zadowolony, bo napisałem tę maturę bardzo ładnie.
9: Znaczy dobrze, jestem zadowolona, podstawy wszystko bardzo fajnie. Teraz czekamy na wyniki rekrutacji i mam nadzieję, że się uda do Krakowa dostać.
10: A teraz już tylko rekrutacja i wakacje.
11: No właśnie, najdłuższe wakacje w życiu, prawda? Jakie macie plany, jeżeli można wiedzieć?
12: Praca i tylko praca. Studia, własne mieszkanie. Trzeba wszystko opłacać, niestety tak się żyje w tym państwie.
11: Czyli dorosłość nadeszła.
12: Na to wygląda, no.
0: Z maturzystami rozmawiała Eliza Meger z Radia Katowice.
13: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 38% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Instytut Meteorologii ostrzega przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych na wybrzeżu Bałtyku w województwie pomorskim. Na Zalewie Szczecińskim możliwe gwałtowne wzrosty stanów wody. To był Serwis Trójki.
14: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas już na serwis sportowy. Dariusz Urbanowicz.
15: Na Wimbledonie wyłoniły się już czołowe czwórki turniejów singlowych. U mężczyzn znaliśmy od wczoraj pierwszą parę. Jannik Sinner zagra z Nowakiem Dżokowiczem, pojedynek asów. Dziś miejsce w półfinale zapewnili sobie zwycięzca Rolanda Garrosa, Aleksander Zwieriew i 114 w światowym rankingu ATP Brytyjczyk Arthur Ferry. U pani już wczoraj prawo gry o finał wywalczyły Czeszka Karolina Muchowa i Amerykanka Coco Gauff. W drugim pojedynku zagrają Marta Kostiuk i Linda Noskowa. W ćwierćfinale turnieju deblistek odpadła dziś Katarzyna Piter. W Londynie grała w parze z Anną Siskową z Czech. Polskie siatkarki przegrały pierwszy mecz turnieju Ligi Narodów w Osace górą Turczynki 3-1. Jutro nasze zagrają z Amerykankami. Początek o 6 rano. Doskonale znany polskim kibicom kolarstwa, Holender Olaf Kooij wygrał piąty etap 113 edycji Tour de France. Pięciokrotny zwycięzca etapowy Tour de Pologne wygrał, jak to ma w zwyczaju, po

0: finiszu z grupy.
1: Każda drużyna tam ustawiała ten swój pociąg przed tymi technicznymi, wąskimi zakrętami. Ten ostatni zakręt, no Olaf Kohl tam miał chyba najlepszą pozycję, bo tam z przodu był. No i po prostu wykorzystał to, że ten Tim Melier i Jasper Philipsen, ci no, faworyci można powiedzieć, byli troszeczkę no, pogubieni i z tyłu. I ruszył po prostu, postawił wszystko na jedną kartę, no i nie

0: Jeszcze zaproszenie na jutro na wyścig polskich lekkoatletów na diamentowej lidze w Monako. Może ktoś żegluje w okolicy i zechciałby się tam wybrać. Pia Skrzyszowska pobiegnie na setkę przez płotki.
1: Już 10 lipca startuję na kolejnym meetingu diamentowej ligi, tym razem w Monako. Jest to okazja sprawdzić się z najlepszymi na świecie tak naprawdę. Czuję się bardzo dobrze, ponieważ w ostatnich swoich startach uprawiałam najlepszy wynik w sezonie, dlatego tutaj liczę na to samo. Mam nadzieję, że pojawią się coraz szybsze czasy i będzie to jak najbardziej udany start.
0: Oprócz Skrzyszowskiej na 1000 metrów w Monako wystartuje też Patryk Sieracki.
2: Słonecznie jutro na zachodzie i południowym zachodzie. Nad resztą regionów może się chmurzyć. Miejscami, szczególnie na wschodzie, może przelotnie padać. Na północnym wschodzie oraz południowym wschodzie niewykluczone burze. W czwartek od 15 stopni w Suwałkach do 23 w Zielonej Górze.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Stare Powązki to narodowa nekropolia. Tysiące nagrobków Polek i Polaków, którzy tworzyli naszą kulturę, naukę i wolność. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami ratuje bezcenne zabytki tego wyjątkowego cmentarza.
5: Kwestuję dla Powązek od 50 lat. Wiele nagrobków uratowano, ale jeszcze więcej jest do zrobienia.
4: Wejdź na www.komitetpowązkowski.pl i zobacz, jak wesprzeć Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami imienia Jerzego Waldorfa.
5: Za twój gest podziękują ci przyszłe pokolenia. Zachęcam. Olgierd Łukaszewicz, aktor.
3: Ogłoszenie społeczne.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Minęła 21:08.
3: Klub Trójki.
7: Witamy w kolejnym Klubie Trójki. Program legendarny, ale tematy też w sumie legendarne. Niestety się powtarzają, bo dzisiaj będzie o kryzysach humanitarnych, ale w kontekście tego najnowszego, tego o skali bezprecedensowej, tego, który dotknął Amerykę Południową, dokładnie Wenezuelę. Dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego w ogóle się zdarzają takie tragedie. No wiadomo, nie mamy na nie wpływu, bo trzęsienia ziemi było od zawsze i pewnie będą jeszcze długo, długo, bo są zjawiskiem naturalnym. Natomiast to, że ginie mnóstwo ludzi, najczęściej wynika z tego, że po pierwsze dotykają losowo miejsc, gdzie jest nas po prostu dużo jako gatunek Homo sapiens. Z drugiej strony od niedawna, co akurat jest pozytywne, potrafimy szybko dostarczyć pomoc w ramach Solidarności Międzynarodowej. I o właśnie Solidarności Międzynarodowej w obliczu katastrof naturalnych porozmawiamy, bo one są różne. Od trzęsień ziemi, tsunami, powodzi, suszy, pożarów. To te właśnie, do których jesteśmy bezradni niekiedy jako ludzie z racji ich skali. Natomiast to, że potrafimy się zgromadzić, zebrać sprzęt, ludzi, ekspertów, fundusze, to jest coś absolutnie nowego i rzeczywiście pokazuje, że multilateralizm, że działania wspólne i ta solidarność mają znaczenie. Kto dzisiaj w studiu? Po pierwsze, bym chciał serdecznie podziękować wszystkim Państwu, że osobiście w studiu. Także rzeczywiście mamy dzisiaj sytuację bardzo dla nas wygodną, dla zarówno osoby takiej jak ja, która prowadzi, jak i dla realizatorów i wydawców, że możemy sobie patrzeć w oczy i rzeczywiście tę dyskusję prowadzić przy jednym stole. Z nami jest dzisiaj Draginia Nadaszdin, dyrektorka Lekarze Bez Granic. Także bardzo serdecznie witamy. Mamy panią dyrektor Katarzynę Smyk, która jest szefową przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.
8: Dzień dobry.
7: I mamy pana Jacka Szczypiorskiego, który, bo miałem to obiecać, że powiem, jest strażakiem, jest starszym brygadierem, obecnie na emeryturze już, ale przy okazji ekspertem unijnego mechanizmu ochrony ludności i uczestnikiem międzynarodowych misji ratowniczych. Więc i mamy pana Jacka, przy okazji założycielem think tanku StratPoint, gdzie wiedzą tą unikalną się dzieli z innymi.
9: Witamy. Dzień dobry, witam serdecznie.
7: No i o czym porozmawiamy? No porozmawiamy oczywiście w modelu, który w Klubie Trójki najbardziej lubimy, czyli także z państwem, czyli zapraszamy słuchaczy do zabrania głosu. Przypomnę, numer 2273, tu się nic nie zmieniło, także bardzo serdecznie zapraszamy, żeby podzielić się swoją opinią, zadać pytanie. No i oczywiście muszę przywitać także Krzysztofa Sagana, realizatora, i oczywiście wydawcę Wojtka Dorosza, bez których to nasze spotkanie nie miało miejsca. Prowadzi Kamil Wyszkowski, czyli ja. No dobrze, to teraz zacznijmy od tego, czy takie katastrofy naturalne mają szansę zostać właściwie zaopiekowane przez społeczność międzynarodową i czy ta solidarność międzynarodowa istnieje. I tu

0: zacznę od pani Katarzyny Smyk, przypomnę, przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Pani Kasiu, jak to jest?
1: No, Unia Europejska powstała po to, żeby pomagać słabszym. To jest w naszym DNA. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, w 2014 Unia Europejska dostała pokojową Nagrodę Nobla, też za ochronę praw człowieka. Jesteśmy największym donorem pomocy rozwojowej, pomocy humanitarnej. To jest 42% światowych środków pochodzi z Unii Europejskiej. I dzisiaj to jest wartość coraz to większa, bo mam wrażenie, że globalne poparcie dla takiej bezinteresownej pomocy jest coraz mniejsze. I Unia Europejska, myślę, że od co najmniej 25 lat rozwija te zdolności zarządzania kryzysowego, czyli takiej pomocy, która przekracza granice jednego państwa, która powoduje, że solidarnie chcemy i potrzebujemy udzielić sobie nawzajem pomocy, i mówię tu o państwach członkowskich Unii Europejskiej, ale mamy mechanizmy jak taki unijny mechanizm ochrony, czy europejski mechanizm ochrony ludności cywilnej, gdzie do którego też należą państwa sąsiedzkie i mamy zdolności do praktycznie udzielania pomocy i reagowania w wymiarze globalnym. I jesteśmy obecni w tych największych konfliktach, tam, gdzie ludzie po prostu wzywają pomocy. Od 25 lat uruchomiliśmy co najmniej 830 razy te mechanizmy pomocy. To są dziesiątki rocznie, 64 w zeszłym roku. Dzisiaj to jest nasza obecność nieprzerwalnie na Ukrainie. To jest największa operacja pomocy, jaką Unia Europejska przez te lata, jak i Unia Europejska i państwa członkowskie, bo tu się dodajemy, udzieliły. Ale byliśmy i jesteśmy obecni w Wenezueli. Mamy aktywację już uruchomioną, bo rozpoczął się ten tragiczny sezon też pożarów na terenie Unii Europejskiej. I cały czas, bo to w kryzysach chodzi, staramy się je przewidywać, staramy się na nie przygotowywać i staramy się z nich wyciągać wnioski, więc te zdolności są cały czas rozwijane.
0: To może dorzucę, że pani dyrektor także odpowiadała za mechanizm solidarności Unii Europejskiej, dobrze powiedziałem? I w ramach niego chociażby były realizowane działania wsparcia powodzian w roku 2024. Oczywiście odpowiadała z racji funkcji, którą pełni w Polsce jako przedstawicielka Komisji Europejskiej tutaj u nas w kraju.
1: Tak, miałam taką przyjemność pracować w Brukseli przez 4 lata w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Radzie Unii Europejskiej i byłam w samym środku cyklonu, jak rozpoczął się i trwał COVID, ale też jak trwała, już zaczęła się wojna w Ukrainie i gdzie państwa członkowskie, bo to jest po prostu bardzo ważne, móc się skutecznie koordynować i w sumie rola Unii Europejskiej też polega na tym, że jesteśmy takim punktem kontaktowym. To znaczy do nas przychodzi strona, państwo członkowskie czy partner, który oczekuje pomocy. My jesteśmy w stanie 24/7 udzielić tej pomocy. Zawsze jest ktoś, kto odbiera telefon. Dostajemy listę, jakiego typu pomoc jest potrzebna, czy to są zespoły ludzkie, czy to jest sprzęt, czy to są środki medyczne, czy to są generatory, czy to jest ewakuacja ludności i po prostu wzywamy na pomoc wszystkie państwa, które mają tego typu zasoby. Wspieramy finansowo, organizujemy całą logistykę. Jesteśmy w stanie nawet pokryć w 100% środki, znaczy koszty związane z transportem, bo mamy ku temu już umowy, cały ten zasób, doświadczenie, bo to jest też, często mówimy po prostu o sprawie życia i śmierci, gdzie liczą się minuty, godziny, więc to myślenie, czy funkcjonowanie w kategoriach jakby kryzysu jest tutaj bardzo ważne i niestety te umiejętności widzimy, że są potrzebne, cały czas są potrzebne, a wojna w Ukrainie nam to też w Polsce bardzo uprzytomnia, więc rozwijamy też współpracę w Polsce i może będziemy mogli o tym porozmawiać, ale jest też, i to dlatego dziękuję też za tą audycję, bo dzisiaj przygotowanie do kryzysu to jest też przygotowanie społeczeństw, nie budowanie odporności psychicznej, budowanie, przygotowywanie się, umiejętność zniesienia presji, to jest potrzeba edukacji, to jest potrzeba zwiększenia świadomości, więc im więcej o tym mówimy, oswajamy, tym myślę lepiej, zwłaszcza, że no, jesteśmy w strefie zagrożenia.
0: Jeszcze wrócę do pani.

0: dyrektor i sobie jeszcze porozmawiamy o dyrektoriacie generalnym ECHO, tak. Tam gdzie zresztą mamy Polaka na czele, Macieja Popowskiego. Pozdrawiamy serdecznie pana Maćka. Jeszcze do DG ECHO wrócimy, ale też no, bardzo dziękuję za tą wypowiedź, bo ona udowadnia, że Komisja Europejska, Wspólnota Europejska działa nie tylko na zewnątrz Unii w przypadku kryzysów, ale też do wewnątrz i też w Polsce. I także w Ukrainie, to także wszystkie wątki bardzo ważne. To teraz przejdziemy do pana Jacka Szczypiorskiego, do naszego starszego brygadiera, który długie lata, bo ponad 20 lat spędził w Państwowej Straży Pożarnej, zna się jak nikt na pożarach na pewno, ale też nie tylko, czyli na koordynacji, na tym jak w sytuacji stresowej, sytuacji trudnej zarządzać kryzysem. Był w Libanie, był w Turcji, był w Grecji, czyli w miejsca, gdzie te konflikty, czy te kryzysy humanitarne miały miejsce. I panie Jacku, zanim oddam panu głos, tylko przypomnę, że to, co mamy w tej chwili w Wenezueli, jest no właśnie taką sytuacją, z którą trzeba sobie umieć radzić. Przypomnę, mamy ponad 3,5 tysiąca ofiar. Mamy ponad 17 tysięcy osób rannych. Mamy ponad 18 tysięcy ludzi, którzy straciły dach nad głowę, plus długą listę osób zaginionych. Nie wiadomo do końca, jaka to jest, jakie to są wartości, bo danych pewnych nie ma. Tutaj akurat podaję za ONZ-owską agencją UN OCHA te informacje. Panie Jacku, pan długo się starał, żeby być ekspertem właśnie unijnego mechanizmu ochrony ludności. Jak pan był w tych trzech krajach, gdzie pan świadczył pomoc w sytuacji kryzysu, to jakie umiejętności te zdobyte na treningach, warsztatach były dla pana najważniejsze?
1: No na pewno przy tak złożonych kryzysach jest umiejętność utrzymania świadomości sytuacyjnej. To jest klucz w takich złożonych sytuacjach. To, co pan właśnie powiedział, czyli koordynacja. Na przykład tutaj w Wenezueli, ale też wcześniej, parę lat do tyłu, jak było trzęsienie ziemi w Turcji, to jest niezliczone ilości osób poszkodowanych, zmarłych. Tutaj mamy ponad 3,5 tysiąca. Przypomnę, że w Turcji mieliśmy ponad 50 tysięcy. Więc udzielenie szybkiej pomocy, adekwatnej do danego zagrożenia i złożonej sytuacji jest niezwykle kluczowe, żeby tych ludzi uratować. A do tego wszystkiego jest potrzebna koordynacja. Obecnie z Europy 14 krajów jest zaangażowanych. No, część już z tych ekip wróciła, bo ta faza ratownicza w większości została zakończona. 14 krajów zaoferowało oferty w różnych obszarach, bo to są grupy poszukiwawczo-ratownicze, są to grupy medyków, ale są też dostawa sprzętu, czyli generatorów, ponad 10 tysięcy różnego rodzaju takiej pomocy rzeczowej, jak namioty, czy też wyposażenie do spania. To są wreszcie też eksperci, inżynierowie strukturalni, którzy pomagają lokalnym władzom oszacować, czy budynki, które ostały się tym trzęsieniom ziemi, mogą być spokojnie używane dalej przez obywateli danego kraju.
0: Pozwoli pan, panie Jacku, że tylko przytoczę dane, o których pan wspomina właśnie w oparciu o United Nations OCHA. Więc od początku dramatu, który ma miejsce w Wenezueli, dostarczono na miejsce 2431 osób specjalistycznego personelu ratunkowego w 67 zespołach, bo tyle dokładnie zostało wysłanych, w tym 188 psów poszukiwawczych, one mają taki symbol K9, tak. To pewnie pan rozjaśni dlaczego i jak to się rozszyfruje. No i kraje, które udzieliły tej pomocy technicznej, jest ich w sumie już teraz 29, więc rzeczywiście taka no, duża skala wsparcia i solidarności międzynarodowej. Ja tą listę w ogóle krajów mam, więc rzeczywiście wygląda imponująco. Ale wracając do pana doświadczeń, tych 243 i jedna osoba, które tam trafiły, to nie są przypadkowe osoby. To muszą być osoby świetnie przygotowane.
1: Dokładnie tak. I tu mówimy o tych wszystkich grupach ratowniczych, ludziach, którzy udzielają tej pomocy. Ale właśnie w ślad za tymi grupami międzynarodowymi ratowników, ekspertów, muszą jechać zespoły koordynujące, tak? Zarówno z poziomu Organizacji Narodów Zjednoczonych, i to jest z biura OCHA, która mieści się w Genewie, natomiast w ślad za zespołami europejskimi jedzie tak zwany zespół EUCPT, czyli Civil Protection Team, który ma zadanie wspomóc lokalne władze w świadomości, co przyjechało i jakiej pomocy mogą szybko udzielić, czyli żeby połączyć potrzeby do możliwości. I wtedy możemy mówić o jakiejkolwiek koordynacji i o tym, że efektywnie udzielamy pomocy, efektywnie.

0: efektywnie ratujemy tych ludzi. Bez tej takiej komórki koordynacyjnej tak naprawdę kraj objęty katastrofą no nie wie, co za eksperci przyjechali, czym dysponują, no bo przypomnijmy sobie, że chociażby grupa poszukiwawczo-ratownicza, ciężka grupa poszukiwawczo-ratownicza składa się z około 78-80 osób i tam są właśnie grupy, cztery takie podgrupy, które jednocześnie mogą pracować na gruzach. Są eksperci właśnie inżynierowie strukturalni, są też medycy, lekarze i ci ludzie, którzy jadą w ślad za grupami koordynować, to wspomóc ten rząd objęty katastrofą, no mają tą przekrojową wiedzę. Dodatkowo jeszcze też wiedzą, co zostało w krajach europejskich, co może być w danej sytuacji jeszcze podpowiedzieć, tak? Właśnie szacują, rozmawiają z tymi, z rządem objętym katastrofą, czego jeszcze potrzebujecie, co jeszcze możemy ściągnąć dla was z Europy. Więc te komórki koordynacyjne są kluczowe, tak jak powiedziałem, dla efektywności udzielania pomocy, żebyśmy w ogóle mogli mówić, że udzielamy pomocy.
1: To w takim zespole ciężkim, to jaką funkcję pan wypełnił?
0: Ja byłem głównie przewidziany właśnie do tych zespołów koordynujących, czyli w ślad za grupami, tak? Taką rolę też miałem, jak byliśmy w Turcji, tam 22 dni spędziłem właśnie z tym europejskim zespołem Civil Protection Team i tam byłem odpowiedzialny za przepływ informacji, wypracowywanie decyzji na podstawie tego, co się dzieje, plus też pewne działania operacyjne, czyli żeby dopasować w danym regionie, jakie władze mają potrzeby, ile budynków trzeba sprawdzić, gdzie te grupy wysłać, dopasować do aktualnie możliwości tych grup.
1: Czyli należy to sobie wyobrazić w ten sposób, że jest pan w takim sztabie, który wysyła grupy poszukiwawczo-ratownicze w konkretne lokalizacje, oznacza to na mapie i idzie, posuwa się systematycznie dalej, żeby nikogo nie pominąć w tym wsparciu.
0: W dużym uproszczeniu, tak.
1: No, niestety, ta audycja to duże uproszczenie, bardzo nam przykro, ale mamy tylko godzinę, tylko bądź aż. No dobra, to teraz przechodzimy na chwilkę do Dragini Nadaždin. Draginia jest osobą, która prowadzi organizację no, znaną, szanowaną, globalną Lekarze Bez Granic. Rozumiem, że jesteście w Wenezueli, jesteście tam od dawna, czyli byliście już na miejscu, zanim to potworne trzęsienie ziemi się wydarzyło. To powiedz proszę, co robią Lekarze Bez Granic w Wenezueli, no i jak zmieniła się ten charakter waszego wsparcia w momencie, kiedy wydarzyło się trzęsienie ziemi?
2: Tak, my byliśmy przed trzęsieniem ziemi ze względu na to, że Wenezuela już wcześniej była krajem dotkniętym właściwie ubóstwem. Duża część populacji doświadczała ubóstwa, ale przede wszystkim system ochrony zdrowia potrzebował dużego wsparcia, więc my przede wszystkim trafialiśmy do tych osób, które były w największej potrzebie. Natomiast w momencie, kiedy doszło do trzęsienia ziemi, to nasza ekipa od razu się momentalnie zwiększyła, czyli wysłaliśmy tam nową zalogę osób, które mają właśnie doświadczenie w takich szybkim reagowaniu. I to, co się zadziało, to jest właściwie dostarczenie pomocy właśnie władzom lokalnym na przeróżnych poziomach. Zaczynając od kostnicy, gdzie dostarczyliśmy właśnie materiały takie, które służą do ochrony, żeby nie dochodziło do rozpowszechniania jakiejś infekcji, ale przede wszystkim nasze działania są skierowane do infrastruktury medycznej i infrastruktury wodnej, ponieważ w takich miejscach po trzęsieniu ziemi, po tym pierwszym właśnie działaniach ratowniczych wychodzą na jaw już po prostu różne takie sekundarne skutki tego trzęsienia ziemi. Czyli mamy po prostu duże zagrożenie, jeżeli chodzi o choroby wywołane chociażby przez komary albo spowodowane zanieczyszczoną wodą do picia, jak również tym, że ludzie są w takich prowizorycznych warunkach właśnie. Nie ma takiej możliwości, żeby normalnie, godnie żyli i utrzymali higieny. Nasze zadanie też jest teraz nie tylko medyczne, ale również dostarczanie takiej infrastruktury, która właśnie dzięki też wsparciu inżynierów wodnych, żeby po prostu szybko zainstalować ubikacje w takich miejscach, gdzie ludzie są teraz w dużym zgromadzeniu i żeby dostarczyć przede wszystkim lekarstwa i sprzęt medyczny. I do tej pory udało nam się dostarczyć pomoc, która objęła ponad 10 tysięcy osób. Mówimy o 8,5 ton lekarstw i tego sprzętu medycznego, czyli to jest w tym momencie o wiele więcej niż do tej pory dostarczyła chociażby Światowa Organizacja Zdrowia, a to jest możliwe też dlatego, że jesteśmy jednak organizacją pozarządową. Dużo

0: międzynarodową organizacją pozarządową, która siłą rzeczy szybciej może reagować niż właśnie instytucje międzyrządowe. I dzięki też takiej szybkiej reakcji i szybkiej możliwości przekazania zasobów na te miejsca i do tych ludzi, którzy są w największej potrzebie, udało nam się tak szybko zareagować i dostarczyć tą pomoc w takiej dużej skali. I mamy też właśnie dlatego, że nie ma w wielu miejscach już infrastruktury medycznej. Mamy też swoje zespoły mobilne, czyli takie kliniki mobilne, które objeżdżają chociażby w stanie La Garia, objeżdżają tych ludzi, którzy są najbardziej dotknięci.
1: Stan La Garia to właśnie ten stan, który najbardziej został zniszczony wskutek trzęsienia ziemi w Wenezueli. Tylko przypominamy. Czyli powiedziałeś bardzo ważną rzecz, czyli wy będąc tam na miejscu, jesteście z jednej strony w stanie dostarczyć pomoc długofalowo, tą, która jest potrzebna po tym pierwszym szoku, natomiast to, co robi pan Jacek i inni ratownicy, to tak zwany rapid assistance, to szybkie dostarczenie wsparcia, ratowanie ludzkiego życia, zdrowia, wyciąganie ludzi spod ruin, spod gruzowisk i z miejsc, które po prostu zagrażają im życiu. I rozumiem także, tu jeszcze do pana Jacka na chwilkę wrócę, no też w waszych tych zespołach ratowniczych nie tylko są strażacy i ciężki sprzęt, ale też muszą być medycy, czyli tacy, którzy są w stanie rzeczywiście podjąć decyzję w bardzo trudnej sytuacji, gdzie ktoś jest pod gruzami, jest bardzo mało miejsca, jest wyścig z czasem, często są potężne krwotoki, obrażenia wewnętrzne. No, trzeba tych ludzi szybko ratować, więc trzeba, musi być ta umiejętność, zdolność szybkiego zadziałania. Jak to wygląda?
2: Zdecydowanie tak jak pan zauważył. Grupy, ja to zawsze postrzegałem tak, że grupy poszukiwawczo-ratownicze są najbardziej kompletnymi, takimi złożonymi, mogę nazwać to organizmami, tak? Bo to nie tylko ta umiejętność przebijania się przez te niezliczone tony gruzów, tak? Różnymi narzędziami ciężkimi, ale też stabilizowania tego, czyli tutaj ta wiedza budowlana jest niezwykle ważna, no bo jednak ratownicy mają być ratownikami, mają bezpiecznie na tyle, ile to możliwe, dotrzeć do tej ofiary, a potem ją wyciągnąć. Ale słusznie pan zauważył, że muszą być medycy. I to nie ratownicy medyczni, tylko wręcz lekarze, tak? Grupy poszukiwawcze ratownicze mają odpowiednie lekarstwa też ze sobą. To też jest przedmiotem ustaleń przed misją, tak jak z rządem objętym katastrofą, jak stosować tych lekarstw, bo wiadomo, że to są dodatkowe obostrzenia i te osoby, które niejednokrotnie mają ciężkie obrażenia, trzeba ustabilizować pod gruzami medycznie i dopiero potem wyciągnąć. Ja przypomnę tylko, że podczas działań w Turcji, to też były artykuły w Przeglądzie Pożarniczym, z tego co pamiętam, opisywane, najdłużej wyciąganą jedną z osób była, którą nasza polska grupa wyciągała prawie 23 godziny. Finalnie się skończyło tak, że musiała być ustabilizowana medycznie. Skończyło się to amputacją ręki i dopiero wtedy została wyciągnięta, bo nie było fizycznie innej możliwości. Także te grupy to nie tylko strażacy, którzy gaszą pożary. To są wieloletnie, wielogodzinne treningi praktyczne, teoretyczne ze stabilizacji gruzowiska, dotarcia do osób, stabilizacji medycznej, więc i lekarze, umiejętności wydobycia takiej osoby, niejednokrotnie też z umiejętnościami alpinistycznymi, wysokościowymi, bo i takie się sytuacje zdarzają. Więc to jest kompleksowo złożona grupa z wielu umiejętności.
1: No, ciężko sobie wyobrazić operację tak skomplikowaną wśród ruin, jak amputacja chociażby, więc to rzeczywiście muszą być też potworne wybory. Zaraz wrócę jeszcze do wsparcia psychicznego dla samych ratowników, bo to nie musi być, no, to nie może być łatwe zadanie. Zderzyć się z taką falą cierpienia i niekiedy właśnie tej bezradności. Ja tylko przypomnę dla słuchaczy, że to trzęsienie ziemi z 24 czerwca, ono było o sile 7,2, a chwilę później 7,5 w skali Richtera, bardzo silne, natomiast ono później po nim jeszcze było ponad 1000 mniejszych wstrząsów i to stabilizowanie tego miejsca, gdzie są ludzie, gdzie trzeba ich uratować, jest absolutnie ważne, no bo zwyczajnie te wstrząsy wtórne mogą spowodować zawalenie i pogrzebanie także samych ratujących. Wrócimy jeszcze do pana, panie Jacku, jeszcze dopytamy o te kwestie techniczne, ale przesuniemy się z powrotem do pani Katarzyny Smyk. No, historia DG Echo Jak to w ogóle z tą dyrektoriatem generalnym było i jaka jest skala w ogóle tego wsparcia, które... Skala, ale też formy wsparcia, które Komisja Europejska poprzez właśnie DG ECHO robi.
3: Tak, rozszyfrujmy, co to jest DG ECHO. To jest Dyrekcja Generalna do Spraw Europejskiej Ochrony Ludności.

0: i operacji pomocy humanitarnej, że mamy taką dyrekcję, to też pokazuje, jak ważna to jest zdolność. Ona odpowiada właśnie za ten unijny mechanizm ochrony ludności. Jednym z takich kluczowych funkcji, bo o to pan pyta, to jest to serce, czyli Centrum Zarządzania Kryzysowego, które funkcjonuje 24 godziny przez 7 dni. To jest centrum operacyjne, bardzo nowoczesne, gdzie mamy do czynienia ze stałym monitoringiem sytuacji, bo to są zdarzenia klimatyczne, właśnie pogodowe, to są kwestie bezpieczeństwa, zagrożeń też takich powiązanych trochę z wojnami, z konfliktami. Więc to jest przede wszystkim zdolność do monitorowania i do udzielania natychmiastowej pomocy poprzez właśnie koordynowanie tych, którzy potrzebują pomocy, z tymi, którzy tą pomoc mogą dać. To są środki finansowe, które możemy bardzo szybko uruchomić, żeby opłacić pewne koszty związane z udzielaniem pomocy natychmiastowej. W przypadku Wenezueli praktycznie 5 milionów było dostępne natychmiastowej pomocy w przeciągu godzin. Uruchomiono ponad 52 miliony już pomocy takiej związanej z odbudową, czy już z radzeniem sobie ze skutkami tego trzęsienia ziemi. Też europejskie państwa członkowskie w ramach mechanizmu, było ich 14, również fizycznie uczestniczyły w ratowaniu. Z jednym z takich bardzo ważnych zasobów to jest coś, co nazywamy RescEU, czyli na terenie Unii Europejskiej gromadzimy różnego typu zasoby, które są potrzebne, aby skutecznie zarządzać kryzysami. I to są, czy to są lekarstwa, sprzęt medyczny, ale różnego typu sprzęt gaśniczy, generatory, więc budowanie takich hubów logistycznych i posiadanie sprzętu, do którego możemy sięgnąć natychmiast, to jest też ta zdolność, którą rozwijamy.
1: Jeden z tych hubów jest w Polsce.
0: Dokładnie. Też chciałam o tym powiedzieć, że Polska pełni bardzo ważną rolę strategiczną ze względu na położenie geograficzne względem Ukrainy. W związku z tym bardzo ważne huby znajdują się też w Polsce i współpracujemy bardzo blisko z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych na terenie ośrodków czy tych magazynów też przechowywany jest europejski sprzęt i on jest transportowany i dostarczany potrzebującym. Także wielkie operacje logistyczne praktycznie organizujemy właśnie cały czas. I są jeszcze jedne, gromadzimy te zdolności, one dotyczą też bardzo takiej intensywnej współpracy z organizacjami pozarządowymi, bo rzeczywiście to są nasi podstawowi partnerzy, bo oni są najbardziej elastyczni, są w stanie bardzo szybko reagować, więc to jest wieloletnia współpraca.
1: Z zwinności organizacji pozarządowych wrócimy.
0: I to jest wielki zasób i kapitał, ale też chcę powiedzieć o jednej zdolności. Nie wiem, czy państwo macie świadomość, ale zbudowaliśmy w Unii Europejskiej taki system, który nazywa się Copernicus. To jest system analizy danych satelitarnych, ale też lotniczych czy naziemnych. Ma on parametry właśnie nieporównywalne z innymi i ma ogromne znaczenie dla działań ratunkowych, bo są to dane gromadzone przez nas i udostępniane darmowo wszystkim potrzebującym i z tych map też korzystali ratownicy w Wenezueli, bo na potrzeby poszczególnych miejsc takie mapy i takie dane były udostępniane, żeby jak najbardziej skutecznie tej pomocy udzielać i to jest nasz wielki kapitał, jaki mamy też, żeby nieść pomoc właściwie na terenie całej kuli ziemskiej.
1: I to pewnie warto przypomnieć tylko, że program naukowy Copernicus jest realizowany przez Europejską Agencję Kosmiczną, w której częścią jest Polska Agencja Kosmiczna, a gdzieś tam w tle mam naszego Sławosza Wiśniewskiego Uznańskiego, czyli naszego astronauta, który właśnie był na orbicie okołoziemskiej, no też po to, żeby badania naukowe robić. I gdzieś tam w tle jest jeszcze coś, co bym chciał dzisiaj trochę tego dotknąć, czyli właśnie kwestia konsensusów naukowych, wiedzy o tym, że monitorowanie zagrożeń no, może ratować ludzkie życie. Zresztą przykład Wenezueli jest absolutnie ciekawy, to, że każdy z nas ma w tej chwili w zasięgu ręki smartfona, spowodował to, że bardzo wiele osób uratowało swoje życia i swoje zdrowie dzięki temu, że dostało alarm że nadchodzi trzęsienie ziemi. I to jest ta nowa rzecz, która się dzieje w naszej współczesności, czyli dzięki rozwojowi technologii, dzięki programowi Kopernikus i innym narzędziom jesteśmy w stanie szybciej, lepiej, efektywniej prognozować zjawiska dramatyczne, ale też ostrzegać. I to jest absolutnie ważne, co pani dyrektor powiedziała. To jeszcze wrócimy do tego, pani dyrektor pozwoli. Przesuniemy się do Dragini.

0: na Darcie. Tylko przypomnę szanownym słuchaczom, że można dzwonić, a nawet należy. Zapraszamy. Przypomnę, 2 2 7 3 telefon do naszego studia. Droga Draginio, pytanie do ciebie jest takie, żebyś opowiedziała trochę więcej na temat tego, co się dzieje po katastrofie. Czyli no, mamy, schodzą powoli z tych ruin, z tych zgliszcz ekipy ratunkowe. Już zaczyna się akcja bardziej uprzątnięcia tego gruzowiska no i zadbanie o żywych, no bo wiadomo, że już szanse na odnalezienie osób pod gruzami no z każdym kolejnym dniem spadają coraz bardziej do zera. No i później pojawiają się te potrzeby właśnie. Dostęp do wody, dostęp do lekarstw, dostęp do jedzenia, dostęp do miejsca, gdzie można po prostu usnąć. No akurat dostęp do domów. Ja już wspomniałem, że tam na miejscu ponad 18 tysięcy ludzi nie ma domu, bo on został zniszczony. Trzeba te domy im zabezpieczyć. Parę zdań na temat tego, co robicie w kontekście tych dalszych etapów, no i o tej zwinności, o której wspomniała pani dyrektor Katarzyna Smyk chwilę wcześniej.
1: To może podkreślę tylko, że bardzo jest też widoczne, kto jakim domu mieszkał, bo po prostu niektóre całe grupy, cała duża część populacji, jeżeli mieszka w takich prowizorycznych domach, to one są po prostu o wiele bardziej, czyli osoby, które są de facto uboższe, walczą z tym ubóstwem, to one o wiele bardziej są narażone. Czy to jest właśnie trzęsienie ziemi, czy to jest jakakolwiek inna katastrofa naturalna. Natomiast tutaj w Wenezueli to bardzo dobrze widać, że te osoby, które przeżyli, z czym się mierzą? Mierzą się właśnie z tym, że tak jak wspomniałeś przed chwilą, ta pomoc psychologiczna, którą my wiemy, że trzeba zapewnić osobom, które ratują, ale tą pomoc psychologiczną też trzeba zapewnić osobom, które przeżyli. Bo możemy sobie tylko wyobrazić, jak te osoby się mogą czuć, czyli osoby, które stracili dom, stracili swoich bliskich, nie wiedzą, co się z nimi jutro stanie. Kwestia czystej wody jest tutaj też kluczowa. Kwestia też dostępu w ogóle do lekarzy, do opieki medycznej jest absolutnie kluczowa. Dlatego też z naszego punktu widzenia ten wątek dotyczący tej zwinności w terenie jest wyjątkowo ważny. Że my mamy ekipę, która siada do takiej kliniki mobilnej, czyli pojazdu, który ma wszystkie funkcje takiej małego SOR-u, powiedziałabym, i jeździ po tych właśnie wioskach i tych obszarach, które są dotknięte. I tam oprócz lekarza i pielęgniarza jest oczywiście też psycholog. Jest też osoba, która ocenia, jaka jest skala zanieczyszczenia samego środowiska, która jest skutkiem właśnie tego trzęsienia ziemi. I też kwestia właśnie szybkiej budowy takiej infrastruktury, która pozwoli na miarę normalne funkcjonowanie. Natomiast dostęp do tej pomocy łączy się właśnie też z tym, że wyjątkowo ważne jest też to, czego trochę mi zabrakło do tych częściowych wypowiedziach naszych, bo my rozmawiamy jako właśnie duża organizacja pozarządowa, Komisja Europejska i właśnie ratownictwo, które przyjeżdża ze zewnątrz, ale tak naprawdę bardzo jest ważne też to społeczeństwo obywatelskie. To ono też ogromne rzeczy wykonuje dzięki tej solidarności. To też jest kwestia odporności całego społeczeństwa, jeżeli zadbamy o to społeczeństwo obywatelskie.
0: No na pewno wielkim bohaterem jest społeczeństwo Wenezueli i jak wielka jest ta ich ofiarność w wyciąganiu sąsiadów, znajomych i rodzin spod ruin, to wszyscy obserwujemy. No też upomnę się na chwilę, zwłaszcza w kontekście też nastrojów antyukraińskich w Polsce, że no, dzieje się katastrofa w Wenezueli, ale dosłownie przecież 2-3 dni temu mamy zmasowane ataki na Kijów, ponad 50 osób zginęło i tam też mamy zniszczone budynki i ci ludzie zginęli, niekiedy całe rodziny pod gruzami i także tam specjalistyczne służby musiały świadczyć pomoc i jeszcze świadczyć ją pod ostrzałem rakietowym, bo niestety Rosja stosuje haniebne metody atakowania w to samo miejsce, gdzie wcześniej uderzyli, licząc na to, że właśnie zginą ratownicy i lekarze świadczący pomoc. Panie Jacku, przechodzimy do pana. Przy okazji było pytanie ze strony słuchacza, tu mam przekazane informacje od naszego wydawcy Wojtka Dorosza, że jest, no pytanie było, ilu było ratowników z Polski i czy mamy tą informację? Ale jeżeli przy okazji mogę spytać, to ile jest w ogóle ekip ratowniczych w Polsce

0: kryzysowych natychmiast wyruszyć do kraju, gdzie jest potrzeba? Jak to wygląda? Ile jest takich gotowości, takich zestępów, zespołów, które są gotowe do wyruszenia jutro?
1: Jeśli mówimy o grupach poszukiwawczo-ratowniczych, bo rozumiem, że tak, w kontekście Wenezueli, to mamy jedną grupę ciężką. Ona się składa tak jakby z czterech podzespołów, czyli takich czterech zespołów, które mogą niezależnie prowadzić działania w różnych miejscach na gruzowiskach, więc tak naprawdę jedna taka grupa 78 dokładnie strażaków, no, z tymi wszystkimi komponentami, o których mówiliśmy, plus minimum 8 psów, jest w stanie no, w ciągu 6 godzin od zaalarmowania być gotowa do wyjazdu, więc...
0: To bardzo szybko.
1: Takie są czasy, bo tu cały czas mówimy o tym czasie, tak? Czas jest głównym przeciwnikiem.
0: Czyli można powiedzieć, że trzeba być spakowanym.
1: Trzeba być dobrze przygotowanym i wiedzieć, dobrze poukładanym może, tak? I wiedzieć, gdzie co się ma. No bo spakowanie to nie do końca jest właściwy kierunek, bo musiałbym to co jakiś czas przepakowywać, czy mam te wszystkie rzeczy, które powinny być, czy nie starczyły jakieś rzeczy ważności. Więc poukładanie tych wszystkich rzeczy, też sprzętu, ale też wyposażenia osobistego, wiedza, jak ten system działa, pozwala nam bardzo szybko być gotowym do wyjazdu. A ja przypomnę tylko jeszcze, że w Polsce oprócz grup poszukiwawczo-ratowniczych mamy pompy wysokiej wydajności. Tak? To są dwa zespoły, które dyżurują non-stop. One są w stanie w ciągu 12 godzin na kołach się przemieścić w dowolny region w Europie i udzielać pomocy na no, duże ilości wody, pompować na przykład po powodzi. Mamy też strażaków do gaszenia pożarów lasów, tak, z użyciem samochodów. Nowy moduł powstał, zespół ratowniczy do gaszenia bez samochodów, tak, czyli takie lekkie czynności wykonują, więc tych zespołów jest trochę w Polsce i wszystkie mają właśnie takie czasy między 6 a 12 godzin bycia do dyspozycji, do ruszenia z kraju, no żeby jak najszybciej znaleźć się na miejscu objętym katastrofą.
0: To żebyśmy odpowiedzieli na pytanie słuchacza, Polacy ruszyli, czy bardziej ekipy europejskie ruszyły?
1: Ekipy europejskie ruszyły, Polska w tym wypadku do Wenezueli nie dostarczyła grupy ratowniczej.
0: Ale były, rozumiem, inne zespoły europejskie, które to zrobiły, czyli tak, Unia Europejska jest reprezentowana.
1: Tak dokładnie może. Tak.
0: Dobra, to dziękuję bardzo, panie Jacku. Jeszcze jak nam starczy czasu, jeszcze mamy dobre 15 minut, to sobie jeszcze wrócimy do tej pomocy psychologicznej i o tym chwilę porozmawiamy. Przechodząc do pani dyrektor Katarzyny Smyk, przypomnę przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Jeżeli byśmy się przyjrzeli temu fenomenowi Komisji Europejskiej i Wspólnoty Europejskiej, to ona oparła się na w ogóle idei solidarności. Też działa do wewnątrz, nie tylko na zewnątrz, ale też do wewnątrz Wspólnoty Europejskiej. No też wiemy, że w Polsce tak, była aktywna wielokrotnie, jak mieliśmy kłopoty. Gdyby mogła pani dyrektor przybliżyć słuchaczom przykładowe zaangażowania właśnie Dyrektoriatu Generalnego ECHO w Europie.
2: Tak, my jesteśmy obecni w Polsce, bo interesują nas oczywiście Polaków, jak ta pomoc realizowana jest przy polskim udziale, ale też na rzecz Polski, bo dzisiaj pomagamy, a jutro sami potrzebujemy pomocy.
0: Na tym polega solidarność.
2: Dokładnie, idea solidarności. I tak jak już mówiłam, w przypadku Polski bardzo dużo współpracy na rzecz pomocy Ukrainie i to jest nie tylko Rescue i THB, o którym mówiłam, ale na przykład też bardzo fajne miejsce w Rzeszowie w Jesionce, to jest Centrum Medawak, gdzie przy współpracy też z polskimi władzami wielka pomoc finansowana przez nas, gdzie transportujemy z Ukrainy poszkodowanych, chorych, wymagających hospitalizacji oferowanej przez państwa europejskie też w takim duchu solidarności. I w tym centrum udzielamy pomocy i następuje rozdysponowanie i ci chorzy potrzebujący wyjeżdżają do innych krajów. Od czasu wojny przez to centrum przewinęło się blisko 5000 osób. Natomiast pan wspomniał o zasadzie solidarności. Ja pamiętam, i to było też moje osobiste doświadczenie, dosłownie moje pierwsze dni pracy po objęciu mojego stanowiska, no doszło do tej tragedii związanej z powodziami w Kotlinie Kłodzkiej i Polska też uruchomiła mechanizm właśnie prosząc o pomoc jak najszybciej i ta pomoc

0: też solidarnie została udzielona. Uruchomiony został właśnie Fundusz Solidarności, aby pomóc osobom poszkodowanym i takich, zresztą nie tylko Polsce, bo też kraje sąsiedzkie zostały dotknięte i ostatecznie tam ponad 280 milionów euro zostało wypłacone tym wszystkim krajom, aby móc właśnie pomóc, bo to są często ogromne straty też, nie tylko mienie, życie, ale ogromne straty też infrastrukturalne i wybudowanie, czy odbudowanie, a to jeszcze lepsze odbudowanie, też wymaga ogromnych środków finansowych i tutaj mogliśmy się wykazać. Ale to nie tylko 2024 rok. Przypomnę, że Polska też aktywowała, podobnie jak innych, łącznie 18 państw Unii Europejskiej, aktywowało mechanizm wzywając o pomoc do ewakuacji ludności, która utknęła głównie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w marcu w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie, w Iranie. I łącznie przywieźliśmy 8 tysięcy ludzi. I też powiem Państwu, jeżeli mówimy o tej współpracy i naszych partnerach, to partnerem DG Echo, jeśli chodzi o ewakuację, były Polskie Linie Lotnicze LOT i to LOT przewoził i ratował ludzi właśnie.
1: Jaka to była skala?
0: Łącznie 8 tysięcy ludzi było do przewiezienia. I to było też, nie, to byli to Polacy, byli to Europejczycy, ale tak jak w takiej sytuacji, wszyscy obywatele czy państwa, niezależnie od tego, czy są w Unii, czy są poza Unią, mogą liczyć na wsparcie, bo nie każdy ma taką możliwość, żeby wysłać przystosowany samolot w miejsce zagrożenia i ratować ludzi. Więc tą solidarność realizujemy na co dzień. Zresztą dosłownie dzisiaj, w tych dniach, my bardzo intensywnie przygotowujemy się do pożarów w Europie, bo to jest ta lekcja, którą z roku na rok staramy się odrabiać i ponad 770 strażaków będzie na dniach rozdysponowanych właściwie w głównych krajach południa Europy, ponieważ obserwujemy sytuację, te pożary już się zaczynają i chcemy być na nie gotowi i polscy strażacy też praktycznie każdego roku widzimy ze sprzętem, że odpadają na pomoc i jadą też ratować te mienie ludzi, bo te pożary zaczynają się coraz wcześniej, bo to jest zmiana, widzimy to, obserwujemy i są bardziej, skutki są bardziej tragiczne czy dewastacyjne.
1: Bardzo dziękuję. To ja tylko dorzucę w kontekście tego, o czym chwilę wcześniej rozmawialiśmy, o tej europejskiej solidarności, że z państw europejskich do Wenezueli Czesi wysłali zastęp ciężki, Francuzi 3 zastępy, w tym jeden ciężki, Niemcy 3 zastępy, jeden średni, pozostałe lekkie, Włosi 1 zastęp, Litwa 1 zastęp, Holandia 1 ciężki zastęp, Portugalia 2 zastępy, Hiszpania aż 6, z czego 2 średnie, Szwajcaria 1 ciężki, Wielka Brytania 1 ciężki, a liderem jest Meksyk. Meksyk wysłał aż 12 zastępów i jest niekwestionowanym liderem tej smutnej, bo to wiadomo, smutna statystyka. To jeszcze na chwilę do tej Polski wróćmy i do powodzi w Kotlinie Kłodzkiej, bo i tutaj mieliśmy zaangażowanie ze strony Komisji Europejskiej i ECHO, prawda?
0: Tak jest, tak jak powiedziałam, pani przewodnicząca przyjechała, to chyba było 19 września, też oglądała i zwiedzała te tereny dotknięte powodzią, też ogłosiła taki pakiet pomocowy, ale też powiem, bo my się uczymy na tych kryzysach i wiemy, że środki, na przykład środki finansowe, one są potrzebne szybko, potrzeba ich więcej. Jesteśmy w środku negocjacji kolejnej perspektywy finansowej i ten element elastyczności, czy przygotowania się na to, co trudno przewidzieć, musimy wziąć to pod uwagę. Więc tego typu doświadczenia, my się na nich uczymy, że coraz więcej pieniędzy musimy mieć dostępnych na te okoliczności, które nam trudno przewidzieć. I myślę, że też to doświadczenie w Kotlinie Kłodzkiej było tutaj ważne. Ale powiem, bo pamiętacie Państwo, że to nie była pierwsza powódź, ale udało się ograniczyć jej skutki także dzięki z funduszem strukturalnym czy inwestycją, na przykład w ten zbiornik Racibórz. W związku z tym myślenie o kryzysie to jest pomoc natychmiastowa, to jest pomoc, aby odbudować, ale wyciągnąć wnioski i zabezpieczyć się na przyszłość. Nie? Czyli każdy kryzys ma nas czegoś uczyć. Więc jak pyta mnie pan o kompetencje DJ Echo, to jest też przygotowywanie, wyciąganie wniosków, przygotowanie się

0: na kolejne kryzysy. I ostatnie zdanie. Podczas polskiej prezydencji w zeszłym roku, bo pamiętamy, że mówiliśmy o bezpieczeństwie przez różne przypadki, przyjęta została strategia takiej gotowości, czyli właśnie myślenia o tym, jak my jako Europejczycy powinniśmy się wspólnie, bo to są kompetencje często państw członkowskich, przygotować do kryzysów, jak powinniśmy się uczyć, jak powinniśmy się dostosowywać, żebyśmy byli bardziej odporni.
1: To tylko o tym Raciborzu pani wspomniała, to tak w ramach wspominek, ja sam pracuję dla ONZ od ponad 20 lat, to ten konkretny zbiornik wraz ze zbiornikami wspierającymi został zaprojektowany no, po tej tragicznej powodzi z 1997 roku. Został zaprojektowany przez Global Environment Fund, czyli przez program środowiskowy ONZ, współfinansowany przez Bank Światowy, a sfinansowany finalnie większościowo właśnie przez Komisję Europejską, czyli przez no, wszystkich Europejczyków.
0: Przez wszystkich Europejczyków,
1: po to, żeby nas
0: tak,
1: chronić przed powodzią. To jest
0: tak
1: piękny jest. Symbol właśnie tej solidarności europejskiej i przy okazji warto się nad tym zastanowić, gdy czasami krytykujemy Unię Europejską, bo uważam, że chyba jednak nie warto, jeżeli się więcej wie na temat tego, ile robi, po to, żeby nam się po prostu bezpieczniej żyło. To teraz przejdźmy na chwilę do Dragini Nadażdin i do pieniędzy. To od razu mówię, no bo wiadomo, organizacje pozarządowe, takie jak Lekarze Bez Granic, potrzebują finansowania. To od razu apel, żeby państwo wspierali organizacje pozarządowe, wspierali Lekarzy Bez Granic, wspierali też inne organizacje, które świadczą pomoc też w Wenezueli, bo bez państwa zaangażowanie takie no, po prostu zwyczajnie ludzkiego odruchu no, niewiele dobrego się na świecie będzie działo. Też wspierają państwa. Ja tylko przypomnę, że dla Wenezueli ruszyły środki finansowe po to, żeby móc tą pomoc humanitarną świadczyć. One trafiły do ONZ z 5 państw, które są liderami. To są Niemcy, Hiszpania, Szwecja, Republika Korei i Irlandia. Czyli znowuż mamy no, 4 z tej piątki to są państwa europejskie. Tak? Więc rzeczywiście i na tym polu państwa europejskie nie zawodzą. A wy jako Lekarze Bez Granic, gdybyście dostali takie duże pieniądze, to jak byście zaplanowali ich wydanie właśnie pod kątem tego, co się tam w Wenezueli dzieje i co trzeba zrobić w perspektywie kolejnych lat? Bo to wiadomo, że ta katastrofa nie zniknie magicznie i skutki nie znikną magicznie po miesiącu.
2: Tak, to jest nasz sposób finansowania właśnie polega na tym, że można nas wspierać takimi pieniędzmi przeznaczonymi na konkretny kryzys albo przeznaczonymi na to, co jest w tym momencie potrzebne i co nam pozwoli właśnie reagować, kiedy faktycznie do kryzysu nieprzewidzianego jeszcze dojdzie. Jeżeli chodzi o Wenezuelę, gdybyśmy mieli więcej pieniędzy niż mamy teraz, a potrzebujemy dużo pieniędzy na pewno, żeby tam wszystkim pomóc, którym możemy, no to jest przede wszystkim wzmocnienie tych działań, które docierają do ludzi, którzy normalnie nie mogliby liczyć na nikogo innego, bo my jesteśmy... Też jest ważne, my mamy po prostu dostęp do wielu miejsc, do których inne organizacje nie mają dostępu i mamy też możliwość szybkiego reagowania, szybkiego zbudowania szpitala, szybkiego dostarczenia tej pomocy w postaci lekarzy, które są potrzebne dla osób przewlekle chorych, ale też do osób, które rozchorują się skutek właśnie nieodpowiednich warunków do życia, które powstali teraz. Druga rzecz, która wydaje mi się też bardzo ważna, bo ja tutaj będę jednak, nie chciałabym, żebyśmy osiadli na laurkach, że my jesteśmy jako Europa super, bo moglibyśmy zrobić dużo więcej. Ja jednak zachęcam, żebyśmy i jako osoby prywatne, i jako państwo, i jako organizacje międzynarodowe i międzyrządowe jednak życzyli ten miesiąc solidarności, bo on to żyjemy w czasach, kiedy mamy do czynienia z wieloma bardzo dużymi kryzysami wywołanymi klimatem, ale też takimi kryzysami, które są wynikiem trzęsienia ziemi, ale też ogromną liczbą konfliktów zbrojnych. W związku z tym ta nasza pomoc tu i teraz jest wyjątkowo ważna i tak naprawdę to jest pomoc też dla samego siebie. To zawsze jest momentem, który wraca i który nam daje też siłę sprawczą. Więc jeżeli mówimy o ewakuacjach medycznych, to też pomyślmy o tych ewakuacjach medycznych chociażby i z Gazy, a nie tylko właśnie z innych miejsc.
1: No, takich miejsc, gdzie jest potrzebna pomoc, no właśnie system ONZ liczy, to jest kilkadziesiąt lokalizacji niestety na dziś, na 193 państwa świata. Mniej więcej 50 z nich to są państwa wysoko rozwinięte, gdzie jest bogato i gdzie relatywnie sobie radzimy świetnie. Przypomnę, Polska jest w tym gronie według wskaźnika HDI, takiego ONZ-owskiego wskaźnika, który mierzy jakość życia. My jesteśmy na pozycji 34, czyli naprawdę bardzo wysoko. Natomiast ta reszta, czyli około 150 państw, ma na

0: prawdę pod górkę, mówiąc kolokwialnie. Przypomnę, że w Wenezueli, o której dzisiaj rozmawiamy głównie, prawie 8 milionów ludzi potrzebuje wsparcia humanitarnego i to są dane sprzed tego dramatu związanego z trzęsieniem ziemi. 40% populacji jest w skrajnym ubóstwie i mamy ponad 8 milionów Wenezuelczyków, które uciekło ze swojego kraju właśnie z tego powodu, że było tam tak bardzo źle. Więc te ogromne są liczby i trzeba z tą Wenezuelą być po prostu solidarnym. Jeszcze mamy 2 minuty, więc na chwilę do pana Jacka i o tej pomocy psychologicznej o to dopytam. No, sam byłem na misji w Iraku, więc pamiętam, że te obrazy ze stref wojny są straszne. I to się trudno zapomina i one są wryte w naszą pamięć, no zwłaszcza, że są tego typu sytuacje, jak pan opisał, łącznie z amputacją, która ratuje życie, ale jest no, też traumatyczna dla samych ratowników, którzy muszą to zrobić, no bo trzeba ratować czyjeś życie. Jaki jest ten system wsparcia psychologicznego dla ekip tych właśnie ratunkowych?
1: No tak, słusznie zauważone, że jednak no, te obrazki zostają, tu nie ma co ukrywać i na szczęście od wielu lat ten system jest budowany też w ramach Państwowej Straży Pożarnej, tego wsparcia psychologicznego i też ratownicy, którzy przychodzą ten cały długi, kompleksowy program szkoleń. W trakcie tych szkoleń jest ta tematyka poruszana i wiedzą, jakby nie wstydzą się o tym rozmawiać już po całej sytuacji kryzysowej, kiedy wracają do domu, że chowanie tego, zamykanie w sobie, no nic dobrego na dłuższą metę nie przyniesie. Także na szczęście ten system psychologiczny funkcjonuje, on z roku na rok coraz lepiej funkcjonuje i coraz większa jest też świadomość wśród ratowników, że jest to temat oczywiście do przepracowania, a nie do wstydu.
0: No właśnie, szanowni państwo, zostało nam 30 sekund, więc pozostaje tylko się z państwem pożegnać, przypomnieć, kto był dzisiaj z nami. Mieliśmy bardzo, bardzo dobrych, wspaniałych gości. Draginia Nadaźnik, dyrektorka Lekarze Bez Granic. Dziękuję. Katarzyna Smyk, dyrektorka przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.
2: Dziękuję bardzo.
0: Jacek Szczypiorski, ekspert unijnego mechanizmu ochrony ludności, uczestnik międzynarodowych misji ratowniczych. Program prowadził Kamil Wyszkowski. Chcę też podziękować jak zawsze realizatorom Krzysztofowi Saganowi i wydawcy Wojciechowi Doroszowi i państwu za to, że postanowiliście posłuchać ten Klub Trójki. Trudny, smutny, ale też pełen nadziei uważam, bo przecież ta solidarność w obliczu tragedii jest czymś, co pokazuje humanizm i to, że jako ludzie jesteśmy w stanie zjednoczyć się na bazie tragedii i pomoc świadczyć tam, gdzie ona jest potrzebna. Także dziękuję bardzo i do usłyszenia następnym razem.
3: Autopromocja.
4: Uwaga, uwaga, nadajemy z Dolnego Śląska.
5: Trójka na festiwalu Góry Literatury.
4: W czwartek o 21:00 w Klubie Trójki o tym, co w rzeczywistości nas kształtuje. Język, narodowość czy terytorium? Na to pytanie odpowie noblistka Olga Tokarczuk. W piątek od 6:00 do 9:00 o Sudetach, dla wielu miejsc utraconym i o naszych ulubionych szlakach. W niedzielę o 20:00 we Wszystkich Książkach Świata o tomie opowiadań I wszystko stało się księżycem z gościem specjalnym festiwalu, zdobywcą międzynarodowego Bookera Georgim Gospodinowem. Zapraszam i polecam. Michał Nogaś.
3: Autopromocja.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 8 lipca. Jest 22. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Śledztwo w sprawie afery w szpitalu południowym pod nadzorem ministra sprawiedliwości możliwe, że zajmie się też sprawą z Mogilna. Kilkaset interwencji strażaków, ewakuowane obozy harcerskie nad Warmią i Mazurami, burzowy front. Jak nie przymrozki, to susza albo grad. Sadownicy skarżą się na szkody wyrządzone przez ekstremalne zjawiska. Minister Sprawiedliwości nie wyklucza ścisłego nadzoru nad śledztwem w sprawie zarobków lekarzy w szpitalu w Mogilnie. Wirtualna Polska opisała działalność spółki neurochirurgów, którzy mieli zarabiać 26 tysięcy złotych za godzinę. Szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek mówił w TVP Info, że prokuratura, która zajmuje się tą sprawą, czeka na opinię ekspertów.
7: Myślę, że także to śledztwo będzie objęte takim moim ścisłym nadzorem. Spotkałem się też z prokuratorami, którzy prowadzą różne sprawy tak zwanego szpitala południowego i poznałem, jak przebiega śledztwo, jakie są plany prokuratury. Te sprawy muszą być bardzo precyzyjnie, bardzo rzetelnie wyjaśnione i mam nadzieję, że zakończą się stosownymi aktami oskarżenia i osoby, które

0: ponoszą odpowiedzialność za takie patologie, staną przed sądem.
1: W Szpitalu Południowym miało dochodzić do nieprawidłowości na SOR-ze, którym kierował lekarz i były już radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk. Miał przyjmować się na oddział pacjentów poza kolejką, w tym polityków KO. Sprawę bada prokuratura, ABW i NFZ. Produkcja rakiet do systemu Patriot musi być zwiększona, ocenia minister obrony. Po przylocie ze szczytu NATO w Ankarze wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że Polska jest gotowa, by przyjąć część produkcji rakiet od Stanów Zjednoczonych.
2: Wojna na Bliskim Wschodzie pokazała, jak szybko można zużyć zapasy, jak trudno jest wytwarzać tylko w jednym miejscu w Stanach Zjednoczonych. I Stany Zjednoczone przyjechały na szczyt w Ankarze z jasnym przesłaniem. Chcemy więcej transatlantyckich inicjatyw gospodarczych, czyli chcemy przenosić produkcję również naszego sprzętu do Europy. Polska może być i będzie największym hubem tego typu.
1: Donald Trump zapowiedział na szczycie w Turcji, że Stany Zjednoczone zgodzą się na współprodukcję przez Ukrainę systemów obrony przeciwrakietowej Patriot. Burze nad Warmią i Mazurami, pada i mocno wieje, w porywach do 85 km na godzinę. Do tej pory strażacy wyjeżdżali ponad 650 razy. Usuwali powalone drzewa i konary z dróg i posesji. Konieczna była ewakuacja trzech obozów harcerskich w okolicach Fromborka, Rucianego Nidy, a także w Piaskach w powiecie ełckim. Do mieszkańców i turystów służby mają apel.
3: W czasie przechodzenia burz i silnego wiatru przypominamy, aby unikać przebywania na otwartych przestrzeniach. Nie parkujmy również pojazdów pod drzewami. Zabezpieczmy przedmioty znajdujące się na balkonach, posesjach, które mogą potencjalnie stwarzać zagrożenie w wyniku przeniesienia przez silny poryw wiatru na dalszą odległość.
1: Mówił Łukasz Wróblewski z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej. Według prognoz silny wiatr i ulewne deszcze mają utrzymać się na Warmii i Mazurach do jutra. Pogoda w tym roku mocno daje się we znaki sadownikom. Przymrozki, grad, susze i upały niszczą rośliny, przyznaje prezes Związku Sadowników Mirosław Maliszewski.
4: Grad jest tym zjawiskiem niestety, które w przypadku owoców nie tylko zatrzymuje plonowanie, ale przede wszystkim pogarsza jakość. Nie ma dzisiaj na rynku przyzwolenia, żeby jabłka uszkodzone przez grad, gruszki uszkodzone przez grad czy inne owoce zdeformowane skierować do sprzedaży, więc tacy producenci mają problemy z uzyskaniem atrakcyjnych cen.
1: Zdaniem Mirosława Maliszewskiego powinna zostać uruchomiona specjalna pomoc dla sadowników. Powinno też dojść, jego zdaniem, do reformy systemu ubezpieczeń. Sześć kulików wielkich, które wykluły się pod okiem ornitologów, trafiło na wolność. Przyrodnicy próbują zwiększyć populację tych ptaków. Projekt reklamuje też jego ambasador, czyli zespół Szeptucha. Muzycy i przyrodnicy wypuszczali kulики na łąkach koło Grądów Woniecka na Podlasiu.
5: Numer 60, ole się wyrywa. O, jaki wariat!
6: Kulik do niedawna był gatunkiem, u którego notowaliśmy bardzo gwałtowny spadek liczebności. W Polsce zostało około 200 par tych ptaków.
7: Dominika Piotrowska, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.
6: Konieczne były działania, żeby zatrzymać ten spadek.
8: Od razu tak chcemy to robić.
7: Katarzyna Antosiewicz z zespołu Szeptucha.
8: Czyli być podczas poszukiwań na tych polach. Jeden z tych ptaków został nazwany Szeptucha i mogliśmy go dzisiaj wypuścić na wolność.
6: Podbieramy jajka z tych zagrożonych gniazd, bo największym zagrożeniem jest drapieżnictwo. Trafiają do inkubatora. Kuliki, które się wyklują, trafiają do woliery. Karmimy i kiedy są już zdolne do lotu, wtedy je wypuszczamy w miejscach, z których podbieraliśmy jaja.
1: Przyrodnicy zabezpieczają też gniazda kulika przed drapieżnikami, żeby jak najwięcej młodych przetrwało. To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Na zachodzie i południowym zachodzie jutro słonecznie, w innych regionach więcej chmur i może przelotnie padać. Na północnym wschodzie oraz południowym wschodzie niewykluczone burze. Będzie od 15 stopni w Suwałkach do 23 w Zielonej Górze.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem mikrofalówką na oddziale dziecięcym, ale widzę wszystko. Pierwszy ciepły posiłek po 20 godzinach czuwania przy jego łóżeczku. Mleko, które może pomoże mu zasnąć. Zupę, która pewnie i tak nie przejdzie przez ściśnięte gardło. Stres, frustracje i pierwszy uśmiech od tygodnia. W trudnych chwilach liczy się każda drobnostka. Zobacz, czy będę na dziecięcym oddziale na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
10: Ogłoszenie społeczne.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
13: Dobry wieczór Państwu. Są Państwo, mam nadzieję, już przyzwyczajeni do mojej obecności środowej o tej właśnie porze, o 22. No i dziś, taki przekładanie.

Wielka jest przyjemność słuchania tego utworu w wykonaniu Grażyny Łobaszewskiej, ale przypomniałem ten utwór dlatego, że urodziny obchodzi autor tekstu Jacek Cygan, którego serdecznie pozdrawiam i przybijam piątkę. No i teraz będzie duet męsko-męski. Paul McCartney, Ringo Starr.

Taki wieczór, a w zasadzie taka noc. Teraz się muszę trochę przesunąć, bo w studiu cała banda wykonawców, a wraz z nimi Wanda, czyli Banda i Wanda.

Banda i Wanda dziś w nocy. Teraz zajrzymy sobie troszkę do kalendarza i sprawdziłem to. Dziś swoje urodziny obchodzi Joan Osborne.

0: Piękne urodziny, pięknie zaśpiewała. To jest utwór ponadczasowy. A jeśli chodzi o urodziny, to jeszcze patrzę w te swoje notatki.
1: Bon Scott.

Uległem zbiorowemu zeschwilowaniu, jeśli chodzi o zespół AC/DC. Uwielbiam. Ale co tu teraz zagrać? No to wyciągam pierwszą płytę z pudełka i to będzie zespół Simply Minds.

W niedzielę, jeśli Państwo sobie przypominają, słuchaliśmy tego koncertu, który odbył się w Szwajcarii, zespół Simply Minds. No, ja się zastanawiam...

Co teraz powiedzieć? Czasy są takie zwariowane, to państwo o tym wiedzą, że czasem nie zauważamy, że ludzie obok odchodzą. 2 lata temu odszedł Tadeusz Woźniak.

Smak i zapach pomarańczy. Tadeusz Woźniak 2 lata temu odszedł. Pamiętamy. Panie Tadeuszu, wszystkiego najlepszego po tamtej stronie. Sięgam po kolejną płytę i to będzie zespół The White Stripes.

No i bardzo dziękujemy. Rozglądam się po zakamarkach swojej walizeczki i został mi jeszcze jeden polski zespół i jeszcze jedna polska płyta. Kombi.

To noc nam mija i teraz będzie płyta o tyle specjalna, że prawdopodobnie pierwszy raz odtwarzam z tej płyty utwór. Nie wiem skąd ją mam, w każdym razie gdyby ktoś z Państwa przyznawał się do tej płyty, to bardzo serdecznie dziękuję, bo dostałem ją pocztą. Artysta nazywa się Mark Almond.

Wieczór nam się zrobił. Chcę jeszcze Państwu powiedzieć, że w sobotę swoje urodziny będzie na pewno hucznie świętował Richie Sambora.

wcześniej impreza będzie w zespole Pet Shop Boys. Neil Tennant obchodzi swoje także urodziny. I w związku z tym, że ja lubię Pet Shop Boys, nigdy nie klasyfikowałem tego na pierwszą dziesiątkę, ale na pewno w pierwszej dziesiątce jest ten utwór.

Sebebia po raz pierwszy usłyszałem z anteny radiowej w programie Zapraszamy do Trójki, popołudniowym programie. I cóż, to tyle z mojej strony. Pewnie część z Państwa się ucieszy. Skończymy dziś utworem z albumu, który w sobotę skończy 26 lat. Nagrał go 26 lat temu zespół Coldplay.

0: Autopromocja.
1: Nowości. Muzyka sprzed dekady, sprzed dwóch, sprzed...
2: Najpiękniejsza. Muzyka, która nie zna pojęcia czasu.
1: I on.
2: A czy już mówiliśmy o nowościach?
1: Paweł Kostrzewa. Trójkowy ekspres i jego pojemne wagony.
2: Zapraszam w każdą sobotę przez całe lato, między 10 a 13.
0: Autopromocja.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 8 lipca. Jest 23. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Amerykanie atakują cele w Iranie. Ma to zmusić Teheran do odblokowania ruchu w cieśninie Ormus. Mało konkretów. Lekarze czekają na szczegóły ogłoszonego planu reformy ochrony zdrowia. Stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła je na dotychczasowym poziomie. Stany Zjednoczone wznowiły ataki na Iran. Dowództwo Centralne Armii Amerykańskiej poinformowało w mediach społecznościowych, że uderzenie ma na celu przywrócenie ruchu statków w cieśninie Ormus. Nie podano, jakie cele zostały zaatakowane. Koniec z salonikami VIP, ogromnymi wypłatami dla lekarzy i ich pracą na kilku etatach. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła propozycję w odpowiedzi na kryzys w systemie ochrony zdrowia. W ostatnich dniach na jaw wyszły nieprawidłowości w wielu placówkach, w tym przypadki medyków pracujących po 100 godzin tygodniowo i zarabiających nawet 300 tysięcy złotych miesięcznie.
4: Szefowa resortu zdrowia twierdzi, że z perspektywy pacjenta najbardziej odczuwalne będzie przyspieszenie o 2 lata wdrażania systemu centralnej rejestracji. Do końca przyszłego roku ma on objąć 39 nowych specjalizacji. Jolanta Sobierańska-Grenda poinformowała też o planie ograniczenia wysokich wynagrodzeń lekarzy.
5: Chcemy zaproponować przelicznik do 240 zł brutto za godzinę.
4: To w przeliczeniu na miesiąc ma dawać kwotę maksymalnie 40 tysięcy złotych. Resort zamierza też ograniczyć sytuacje, w których lekarze pracują w kilku szpitalach.
5: Pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy.
4: Dodam, że część tych pomysłów pojawiła się już w ubiegłym roku, ale rząd się z nich wycofał, najprawdopodobniej obawiając się sprzeciwu medyków. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.

0: Radio.
1: Wywołani medycy komentują plan reform. Dr Piotr Pisula z Naczelnej Rady Lekarskiej.
2: Nasze wątpliwości budzi oczywiście kwestia limitu wynagrodzenia i stawki godzinowej, bo boimy się, że ona uderzy w te najmniejsze podmioty, małe szpitale powiatowe, gdzie zawsze brakuje personelu i ten personel trzeba ściągać z dużych miast, a żeby to zrobić, najczęściej trzeba zaproponować stawki. Tak jak mówię, to na razie czekamy na konkrety. Trudno komentować akty, których na razie nie widać i nie ma.
1: Jutro spotkanie ministra zdrowia z Naczelną Radą Lekarską. Szczyt NATO w Ankarze zakończył się wspólnymi uzgodnieniami w kluczowych kwestiach. Mimo początkowych problemów i ostrej krytyki europejskich sojuszników przez prezydenta USA, wszyscy opuszczali turecką stolicę w dobrych nastrojach z przesłaniem jedności. Szczyt na miejscu w Ankarze obserwowała Beata Płomecka.
3: Prezydent USA Donald Trump po szczycie był wyraźnie zadowolony, że jego apele o zwiększenie wydatków na obronę przyniosły skutek. Niektórzy naprawdę odpowiedzieli na wezwanie, inni wprowadzają duże zmiany i też odpowiedzą na to wezwanie. Europejczycy są zadowoleni, bo na piśmie mają zobowiązanie do kolektywnej obrony w myśl zasady atak na jeden kraj jest atakiem na wszystkich.
4: Ta siła Sojuszu Północnoatlantyckiego oparta o współpracę Europy ze Stanami Zjednoczonymi wybrzmiewa po dzisiejszym szczycie.
3: Podsumował obrady prezydent Karol Nawrocki. Europejczycy zrobili wiele, by uniknąć gniewu Donalda Trumpa. Nie dość, że zwiększają wydatki na obronę, to jeszcze chcą realizować wspólne projekty zbrojeniowe, na których amerykańskie firmy tylko skorzystają. Z Ankary Beata Płomecka, Polskie Radio.
1: Przy okazji szczytu doszło do spotkania prezydentów Polski i Ukrainy. Rozmowę można podsumować tak, bez przełomu w sprawie historii, ale konstruktywna w sprawie rosyjskiego zagrożenia. Karol Nawrocki zaznaczył, że kwestie, które są nienegocjowalne, nie powinny zamykać drogi do konstruktywnego dialogu w sprawach, które łączą oba państwa. O wydarzeniach ostatnich godzin i najnowsze komentarze jutro w Bez Uników rozmowie politycznej trójki. Renata Grochal o 8.13 porozmawia z Radosławem Foglem z PiSu. Oprocentowanie kredytów i lokat w złotych się nie zmieni. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała dotychczasową wysokość stóp procentowych. Decyzja nie jest zaskoczeniem, mówi Jarosław Niedzielewski z Investors TFI.
5: Mogą one być na tym poziomie jeszcze przez kolejne miesiące i na razie Rada Polityki Pieniężnej nie ma żadnego powodu ku temu, żeby robić nagłe ruchy ani w jedną, ani w drugą stronę. Nie ma spadku konsumpcji w Polsce, żeby trzeba było obniżać stopy procentowe, żeby wesprzeć trochę gospodarkę, ani też nie ma powodu, patrząc na odczyty ostatniej inflacji i perspektywy na najbliższe miesiące, być może trochę wyższej, ale jednak w tym górnym ograniczeniu celu się trzymającej.
1: Podstawowa stopa NBP wynosi 3,75%. 81% maturzystów zdało egzamin dojrzałości. To dane Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prawo do poprawki ma 12% absolwentów. Prawie 7% nie zdało więcej niż jednego egzaminu. Jak na tle kraju wypadli uczniowie z 16 liceum w Poznaniu? O to pytał Maciej Szafer.
6: O wiele lepiej niż myślałam, że będą. Także bardzo dobrze. Z matematyki 74 z rozszerzonej, także bardzo dobrze. Jestem zadowolona.
7: W skali krajowej wypadłem bardzo dobrze.
8: Co to znaczy bardzo dobrze?
7: Z matematyki rozszerzonej uzyskałem 82% punktów.
9: Ogólnie dobre wyniki, ale gorsze niż się spodziewałem.
10: Trochę było zaskoczeń, ale nie przejmujemy się, ważne, że zdane i do przodu.
8: Zaskoczenia to znaczy, że poszło trochę gorzej niż się spodziewałeś?
10: Czy gorzej? No nie było żadnych większych oczekiwań, no tak naprawdę do wyników to oczekiwań nie ma żadnych. Trudno, nie? Mówi się.
8: Co dalej?
10: Teraz prawdopodobnie po tych wynikach rok przerwy i za rok poprawka.
1: Matura nie może być łatwym egzaminem, zaznacza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
11: Te egzaminy będą trudne, bo są to egzaminy do szkół wyższych, więc one są rzeczywiście trudne. Matematyka jest przedmiotem trudnym, ścisłe są również przedmioty trudne. WOS również trzeba się wykazać pewnymi umiejętnościami i pewną wiedzą. To nie jest tylko kwestia, że czytam gazety i oglądam wiadomości i wszystko wiem, bo muszę mieć również umiejętności argumentowania, wyciągania wniosków czy projektowania pewnych rozwiązań.
1: Egzaminy poprawkowe pod koniec sierpnia. Justin Bieber, Madonna i Shakira. Gwiazdy wystąpią w przerwie finałowego meczu piłkarskich Mistrzostw Świata, który odbędzie się 19 lipca. Przerwa ma potrwać nieco dłużej niż zwykle, ponad pół godziny. Jest to wspólna inicjatywa FIFA i organizacji charytatywnej Global Citizen. Jej celem jest zebranie 100 milionów dolarów na dostęp do edukacji i gry w piłkę nożną dla dzieci z najbiedniejszych regionów. To był Serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Serwis sportowy, Dariusz Urbanowicz.
0: Finalistka Rolanda Garrosa, Marta Kostiuk.

Gra w półfinale Wimbledonu. Tymczasem Ukrainka z niesmakiem przyjęła decyzję władz MKOL-u o zniesieniu zakazu nałożonego na rosyjski komitet olimpijski, torując mu drogę do powrotu do zawodów międzynarodowych. To okropne. Myślę, że to bardzo, bardzo daleki od fair play dla wszystkich zaangażowanych krajów, nie tylko dla Ukrainy.

0: Marta Kostiuk wyeliminowała Jasmine Paolini w półfinale, zagra z Karoliną Noskową. Z kolei wyrzuciła za turniejową burtę Elise Mertens. W półfinałach londyńskiego szlema ATP zagra sensacyjny posiadacz dzikiej karty, 114 rakieta świata Arthur Ferry z Wielkiej Brytanii. Czeka go pojedynek z Aleksandrem Zwieriewem. Obaj dziś odprawili z kwitkiem odpowiednio Ferry Fabio Cabollego, a Zwieriew Taylora Fritza. W ćwierćfinale debla odpadła Katarzyna Piter, grająca na wimbledońskich kortach w parze z Czeszką Anną Siskową. Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magdalena Fręch oraz Magdalinet znalazły się na liście startowej sierpniowego turnieju w Toronto, pierwszego ważnego sprawdzianu przed US Open. Polskie siatkarki przegrały w Osace z Turczynkami 1-3, a jutro o 6 rozpoczną drugi mecz Ligi Narodów w Japonii. Zagrają z Amerykankami. 16-krotny uczestnik Mistrzostw Świata, wychowanek Podhala Nowy Targ, w którym debiutował w wieku 15 lat, hokeista Marcin Kolusz, zakończył zawodniczą karierę. Kolusz ostatnio grał w Unii Oświęcim, a w 2003 roku został wybrany w drafcie NHL przez Minnesota Wild. I na koniec jeszcze żeglarstwo. To dopiero początek Mistrzostw Europy w olimpijskiej klasie 49er, ale postawa polskich załóg budzi optymizm. Jak zwykle zresztą w tej specjalności. Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch zajmują trzecie miejsce wśród pań. W klasie 49er FX Gabriela Reichert i Anna Czapska są szóste, a wicemistrzynie Europy i brązowe medalistki Mistrzostw Świata Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak 11. Do końca regat jeszcze 4 dni ścigania.
1: Najlepsza pogoda jutro na zachodzie i południowym zachodzie. Tam sporo słońca. W innych regionach więcej chmur i może przelotnie padać. Na północnym wschodzie oraz południowym wschodzie niewykluczone burze. Będzie od 15 stopni w Suwałkach do 23 w Zielonej Górze.
2: Autopromocja.
3: Mały ekran, srebrny ekran, duży ekran, wielki ekran i ekran w Ogrodzie Trójki przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie.
4: Uszanowani!
3: Kino w Ogrodzie. W każdy wakacyjny piątek od 10 lipca.
5: Wiwat! Wiwat!
3: Wejściówki rozdajemy na antenie. Program Kina w Ogrodzie i godziny seansów na stronie trójkapolskieradio.pl i w mediach społecznościowych Trójki.
6: Wpierw trzeba mi się z hetmanem rozmówić.
2: Autopromocja.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Ten sygnał już pewnie Państwo znają, a jeśli nie, to podpowiadam, że to znak, że zaczynamy Białe Szumy. Przy mikrofonie Justyna Grabasz, dobry wieczór, będę tutaj do północy.

Przyznam Państwu, że ja bardzo często w prywatnym życiu narzekam na media społecznościowe, na to, że nam zabierają strasznie dużo czasu, że odciągają od prawdziwego życia. No właściwie wszystko to prawda, ale gdyby nie media społecznościowe, to możliwe, że nigdy nie trafiłabym na tę panią. A trafiłam dzięki algorytmom Instagrama. Zoe Blue Santos, dziewczyna o absolutnie przepięknym głosie, aksamitnym, ale dźwięcznym zarazem. Trochę w stylu Mitski, trochę w stylu Ways Blood. No to jest brzmienie, które sprawia, że człowiek się czuje rozłożony na łopatki, kupiony. Zakochany, wszystko naraz. In the Market for a Muse, tym utworem rozpoczynamy dzisiaj Białe Szumy w ramach wyciszenia i przygotowania na to, co nas czeka przez tę godzinę, bo wcale tak spokojnie nie będzie. Będzie natomiast wspominkowo i trochę płacząco, chociaż będą to łzy wzruszenia, a ten kącik wspomnień zaczniemy od zeszłego tygodnia i minionej środy.

Już nieraz mówiłam na trójkowej antenie o mojej miłości do grupy Talking Heads, ale teraz będę mówić o tym prawdopodobnie jeszcze częściej, bo doświadczyłam koncertu Davida Byrne'a na Openerze i było to coś, co będę pamiętać naprawdę całe życie, z pewnością, a pamięć mam raczej średnią. No, genialnie przygotowane show, tancerze, muzycy, chórzyści, wszyscy byli jednym takim wielkim organizmem, to był po prostu spektakl, no i Byrne w roli głównej, w znakomitej formie głosowej, a każdy jego ruch rozczulał mnie niesamowicie. Oglądałam uśmiechnięta od ucha do ucha cały występ, zresztą specjalnie się ustawiłam pod sceną wcześniej, żeby absolutnie niczego nie przegapić, ale jak wybrzmiało Slippery People, które też chwilę temu pojawiło się w szumach, no to po prostu zalałam się łzami z takiego poczucia, że widzę legendę, że słucham na żywo piosenek, których słuchałam namiętnie przez lata, a ich sprawca stoi właśnie tutaj przede mną. No, niesamowite przeżycie. I te łzy wzruszenia od Slippery People, czyli mniej więcej od połowy koncertu, były ze mną do samego końca występu. A czy na innym koncercie na Openerze też płakałam ze wzruszenia? Owszem, dokładnie na tym utworze.

No bo jak tu się nie wzruszyć, kiedy stoi przed tobą Robert Smith i śpiewa I Will Always Love You. Chociaż wiadomo, że te słowa przenosimy na nasze osobiste przeżycia i właśnie często przez to czujemy wzruszenie i silne emocje. Tegoroczny open air to naprawdę wiele znakomitych koncertów. David Byrne, The Cure, Nick Cave, fenomenalny, z przepięknym kontaktem z publicznością, ale także świetne koncerty Viagra Boys, The XX czy Ethel Kane. Wśród moich najbardziej wyczekiwanych był także koncert grupy Idols i kto doświadczył ich na żywo, wie, że potrafią grać znakomicie, chociaż przyznam, że byłam trochę mniej zachwycona niż na przykład podczas ich koncertu na Inside Seaside 2 lata temu. Może dlatego, że nie zagrali genialnego Kolosusa, a czekałam naprawdę bardzo, bardzo długo i cierpliwie. W każdym razie tak sobie pomyślałam, że skoro mówię dzisiaj o wzruszeniach, to opowiadam trochę więcej o koncertach, które wywołały we mnie kiedyś potoki łez, bo mimo, że teraz na koncercie Idols tak nie było, to 2 lata temu, przyznaję się, płakałam na Idols, bo po prostu uwielbiam ich pasję, energię, swobodę. A ten utwór, który przed nami, no, wgniata w podłogę, co tu dużo mówić. Car Crash.

W tym utworze chyba najbardziej porusza mnie moment, w którym Michał Wiraszko śpiewa "Zatańczymy jak owady przy zakurzonej żarówce". No, absolutnie wspaniały jest tutaj. I to jest kolejny utwór do mojej kolekcji płaczącej. Next Fest w Poznaniu, rok temu, koncert Much w klubie Tama. Absolutnie nie spodziewałam się, że aż tak mnie poruszy, że będę go przeżywać tak mocno. Chociaż właściwie można się było tego spodziewać, bo te dźwięki towarzyszyły mojemu dojrzewaniu i pierwszym miłościom. Przepiękna sprawa. No i tak chyba jest, że to, czego słuchamy w czasie nastoletnim, w swoich latach dwudziestych, tych wczesnych szczególnie, jest tym, co nas wzrusza najbardziej. Nie wiem, jak to wygląda u Państwa, ale chętnie się dowiem. justyna.grabasz@polskieradio.pl. To mój adres mailowy. A w międzyczasie nam zaśpiewa i zagra ten oto pan, King Król.

King Król i The Us, to tak jeszcze pozostając w strefie wzruszeń, a raczej muzycznego katarzis, bo koncert tego pana na festiwalu w 2023 roku sprawił, że oczyściłam chyba cały organizm z toksyn, płacząc rzewnie, bo wszystko, co robił, ta jego pasja, autentyczność, no poruszyły mnie do głębi. To znaczy, nie chcę wyjść na jakąś płaczkę, chyba aż tak źle ze mną nie jest, po prostu taki sobie wybrałam temat audycji i zaraz zmienimy wątek z tego płaczącego na jakiś inny, ale zanim to, jeszcze jeden zespół, którego koncert sprawił, że nie mogłam przestać płakać, a to głównie przez to, jak bardzo kochają muzykę, ile w tej muzyce jest wolności i jak znakomicie się tym bawią. Grupa Współgłosy, a to ich nowy singiel.

Nie dość, że współgłosy, to jeszcze Błażej Król. Trudno o lepsze połączenie. Za nami usta. Jeśli chcą państwo się powzruszać trochę, to będzie taka okazja całkiem niedługo na OFF Festiwalu, bo wtedy współgłosy zagrają koncert na scenie głównej. Absolutnie nie można tego przegapić. No i tym sprytnym sposobem, dzięki ustom, przeskoczyliśmy do kącika nowości, które ukazały się w ciągu ostatnich kilku tygodni i na które chciałabym zwrócić państwa uwagę. Wśród takich piosenek, oprócz nowego utworu współgłosów, jest utwór Pin Up Boys grupy West Side Cowboy.

Niby The Smashing Pumpkins, a to jednak Tame Impala. Albo na odwrót. W każdym razie Kevin Parker wziął na tapet piosenkę Hammer z 93 roku i stworzył naprawdę udany cover. Mam nadzieję, że się Państwu podobało, a jeśli nie, to przepraszam. Mnie naprawdę ten utwór zauroczył. No i tak sobie pomyślałam, że na koniec wrócimy jeszcze na moment do openera. Loud Places. Ten utwór Jamiego XX wybrzmiał ku mojej wielkiej uciesze na koncercie The XX. No i stworzył naprawdę wspaniały klimat. Dziękuję za dziś. Nazywam się Justyna Grabasz, a to były Białe Szumy. Dobranoc.

0: Autopromocja.
1: Latem w Trójce mnóstwo muzyki. Od 12 do 14 Muzyczna Poczta UKF i Państwa ulubione utwory.
2: Ja myślę, że to byłby czas na utwór Last Christmas George'a Michaela.
3: Śnieg. A może być Snow Patrol?
1: Zapraszają Mariusz Owczarek i Tomasz Żonda. Także od poniedziałku do czwartku, od 14 do 16 najciekawszy autorski wybór dziennikarzy muzycznych Trójki. W tonacji Trójki zapraszają
4: Agnieszka Szydłowska,
5: Piotr Metz,
6: Jacek Hawryluk,
7: Grzegorz Hoffman.
1: A o stałej porze, czyli o 15, tonacja w piątek zaprasza Michał Margański i w sobotę zaprasza Piotr Kaczkowski. Muzyka w Trójce. Polecamy latem.
0: Autopromocja.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już czwartek, 9 lipca. Minęła północ. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Nowa fala amerykańskich ataków na Iran. Teheran grozi uderzeniami na bazy USA na Bliskim Wschodzie. Reforma prawa pracy już obowiązuje, ma pomóc w walce z fikcyjnym zatrudnianiem pracowników na umowy cywilnoprawne. Ponad połowa mieszkańców Krakowa chce wydłużenia nocnej prohibicji. Stany Zjednoczone wznowiły ataki z powietrza na cele w Iranie. W portowym mieście Bandar e-Abbas nad cieśniną Ormus odnotowano 8 eksplozji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
9: Zgodnie z poleceniem naszego naczelnego dowódcy, siły Stanów Zjednoczonych rozpoczęły przeprowadzanie dodatkowych ataków na Iran w celu dalszego osłabienia jego zdolności do zagrażania swobodzie żeglugi w cieśninie Ormus, poinformowało Centralne Dowództwo Sił USA CENTCOM. Według komunikatu dowództwa ataki są odpowiedzią na, jak napisano, niedawną nieuzasadnioną agresję wobec statków handlowych i cywilnych załóg swobodnie poruszających się po tej kluczowej międzynarodowej drodze wodnej. Nową falę ataków zapowiedział wcześniej prezydent Donald Trump. Amerykański przywódca dodał, że chodzi o wywarcie presji na Teheran. Trump poinformował też, że Stany Zjednoczone rozważają przywrócenie blokady morskiej Iranu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
8: Tymczasem irańska armia grozi przeprowadzeniem w najbliższym czasie ataków na amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie. Państwowa Inspekcja Pracy ma nowe narzędzia do walki z fikcyjnym zatrudnianiem pracowników na umowy cywilnoprawne. Weszła w życie reforma, która pozwala też egzekwować prawa osób pracujących w jednym miejscu, które zostały zmuszone do założenia działalności gospodarczej. Główny inspektor pracy Janusz Krasoń podkreśla, że inspekcja będzie reagować tylko w uzasadnionych przypadkach.
10: My nie chcemy wywracać, czy nie mamy zamiaru wywracać do góry nogami relacje, jakie dzisiaj w polskiej gospodarce funkcjonują. My chcemy wrócić, wracamy do tego, że człowiek, Polak, zgodnie z konstytucją ma prawo do bezpiecznych, higienicznych warunków pracy. Praca jest pod ochroną.
8: Inspektor pracy zapowiada, że pracodawcy, którzy podczas kontroli przekształcą umowy pracowników, unikną kary. Marcina Romanowskiego nie ma w Chorwacji, może być w całej Europie, twierdzi minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek w TVP Info przekazał, że prowadzi rozmowy z prokuratorami generalnymi różnych krajów.
11: Jeśli chodzi o pana Romanowskiego, mamy dzisiaj informację od prokuratora generalnego Chorwacji, że nie poruszał się po terenie Chorwacji, nie przekraczał granicy, nie ma go na terenie Chorwacji. Rozmawiałem już z prokuratorem generalnym Serbii, także węgierskim prokuratorem generalnym. Oczywiście

0: Może być w całej Europie, ale mamy wobec niego prawomocny europejski nakaz aresztowania. Nie zazdroszczę mu takiej sytuacji procesowej. Jest ścigany w całej Europie.
1: Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski jest poszukiwany w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości za rządów PiS-u. Kraków pracuje nad wydłużeniem nocnej prohibicji. Zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie godzin obowiązywania zakazu sprzedaży alkoholu. Teraz w mieście nie można kupić trunków od północy do godziny 5:30, a większość z 1000 mieszkańców biorących udział w konsultacjach opowiedziała się za wydłużeniem tego czasu, mówi Tomasz Popiołek z krakowskiego magistratu.
2: 67% opowiada się za tym, aby wydłużyć nocny zakaz sprzedaży napojów alkoholowych z dotychczasowej godziny 24:00-5:30 na godzinę 22:00 do 6:00 rano. Pozostały procent jest przeciwny, czyli około 33%. Nie ma osób, które jakby nie wyraziły swojego zdania w tych konsultacjach.
1: W Krakowie w godzinach obowiązywania zakazu sprzedaży alkoholu o połowę zmniejszyła się liczba interwencji policji i straży miejskiej. Kolejne miejsce z akademickiej mapy Łodzi przechodzi do historii. Rozpoczęło się wyburzanie dawnego klubu Tygrys. Budynek od lat stał pusty i popadał w ruinę. Sprawę komentują studenci.
3: Grupa studentów jest tak kreatywna, że nawet bez tych miejsc są w stanie się spotkać i nie wiem, nawet na głupie jakieś ławeczki posiedzieć i pogadać, ale myślę, że wtedy mogą się pojawić jakieś problemy na zasadzie, że sąsiadom przeszkadza coś takiego.
4: Totalnie brakuje, powinno być ich więcej i widzę też, że to wszystko się zaczyna zamykać.
5: Na osiedlach akademickich zdecydowanie tak naprawdę jest boisko z akademikami, indeks i to co tam wyjdzie.
1: Nie wiadomo, czy w tym miejscu powstanie nowy obiekt. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Noc i czwartek pochmurne z opadami deszczu i burzami. Miejscami opady będą intensywne. Słonecznie i bez opadów na zachodzie i południowym zachodzie. A w nocy na Podlasiu 10 stopni, w centrum 12, a na Dolnym Śląsku 13. W ciągu dnia od 13 do 23.
7: Autopromocja.
8: Ludzie listy piszą, a my czytamy te listy i rozmawiamy z Państwem.
9: Te piosenki wiele mówią o mnie.
10: Mój tata zabrał mi antenę od radia.
11: Słucham Trójki od pierwszego wydania.
12: Lista przeboju kształtowała mój gust muzyczny.
13: Miłość na całe życie.
14: Dzień dobry. Love countdown.
15: Dobrze?
16: Ale cudowne to było.
8: Listy na M. Wakacyjna audycja w Trójce. Miłe wspomnienia, mili prowadzący, miła dla ucha, muzyka, słowem, słoneczne przedpołudnie w dobrym towarzystwie. Od poniedziałku do czwartku, od 9 do 12. Zapraszają
17: Agnieszka Szydłowska, Justyna Grabasz,
18: Mateusz Tomaszuk
19: i Michał Nogaś.
7: Autopromocja.
8: Onko Story.
1: Agnieszka Trzeciakiewicz, witam pięknie i zapraszam na kolejne spotkanie z cyklu Onkostory. Odważnie podejmujemy tematy związane z onkologią, będącą trochę jeszcze tematem tabu w najróżniejszych mediach, ale nie u nas. Naszymi gośćmi są pacjenci, ich rodziny, przyjaciele, którzy opowiadają o metodach leczenia akademickiego i czasami również o tych niekonwencjonalnych metodach leczenia. Zaproszenie przyjmują również specjaliści, znakomici znawcy tematu, którzy opowiadają o nowych metodach leczenia, nie stresują, a dają nadzieję, no i podpisują się pod naszym mottem, że rak to nie wyrok, tylko długofalowa lub też przewlekła choroba. Moim pierwszym gościem dzisiaj jest pani doktor nauk medycznych Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, onkolog kliniczny. Witamy pięknie, panią doktor.
20: Witam.
1: Pani jako onkolog kliniczny zawsze w ostatniej chwili jeszcze jakiś wypis do szpitala, wypis ze szpitala i nawet biegnąc do studia kolejny telefon trzeba odebrać.
20: Tak, to prawda. Jest trochę pacjentów. W związku z tym ciągle coś się dzieje, bo to tak jest z tymi pacjentami onkologicznymi, że czasami są sytuacje absolutnie nieprzewidywalne. Trzeba na nie szybko reagować. Tak to wygląda.
1: Tak to wygląda. Dzisiaj będziemy rozmawiać o bardzo nietypowej sprawie i nietypowym leczeniu. O leczeniu kobiet w ciąży, które zachorowały na raka. Czy możliwość leczenia onkologicznego u kobiet w ciąży to nadal nowość?
20: To znaczy pacjentki, które do nas trafiają i są w ciąży, nam się wydaje, że już wszyscy powinni wiedzieć, że że to jest możliwe, żeby pacjentki w ciąży

leczyć onkologicznie, ale wciąż się zdarza z niektórych regionów Polski, wciąż się zdarzają telefony rozpaczliwe albo maile, że moja żona jest w ciąży, na przykład, tak? Okazało się, że ma raka, co mamy robić, tak? Szczególnie w takich mniejszych ośrodkach onkolodzy też wydają się bezradni.

0: Chorują na nowotwory, będąc w ciąży, i w związku z tym nie jest to już takie nowum, jak jeszcze powiedzmy 20 lat temu.
1: A my jesteśmy, rozumiem, w tej czołówce krajów europejskich w leczeniu onkologicznym, bo dla nas to też już nie jest nowum.
0: Dla nas to też już nie jest nowum. Od wielu lat leczymy pacjentki w ciąży. Najczęstszym takim nowotworem właśnie, który występuje u kobiet w ciąży, to jest rak piersi, ale również inne nowotwory występują u tych pacjentek.
1: Na przykład może się zdarzyć rak jajnika?
0: Na przykład może się zdarzyć rak jajnika, może się zdarzyć rak szyjki macicy, mogą się zdarzyć nowotwory przewodu pokarmowego, glejaki, no właściwie wszystko się może zdarzyć.
1: Pani doktora, ja wyczytałam, że takim najrzadszym rakiem, który może się zdarzyć kobiecie w ciąży, to jest rak płuc. Z tym, że liczba tych zachorowań właśnie na raka płuc rośnie.
0: Tak,
1: u kobiet
0: bo w ogóle,
1: w ciąży.
0: Bo w ogóle rośnie liczba zachorowań na raka płuc u kobiet.
1: Ale dlaczego? Dlatego, nam się wydaje, że, przepraszam, że wejdę tak w słowo, nam się wydaje, że kobiety w ciąży albo kobiety planujące ciąże, no to wiadomo, zero alkoholu, daleko od papierosów, daleko od dymu papierosowego.
0: Tak, to prawdopodobnie się zgadza, że już jak ta kobieta wie, że jest w ciąży, no to oczywiście nie pali, przestaje palić. Zachorowanie na raka to nie jest coś, co się dzieje z dnia na dzień. Więc zasadniczo czasami się tak zdarza, że ta kobieta wcześniej przez, nie wiem, 10-15 lat paliła i w momencie, kiedy ona zachodzi w ciążę, to już jej jakby historia tego palenia jest na tyle długa, że niestety mogła zachorować na raka płuca.
1: I to, że nastolatki coraz częściej palą, nieważne czy to są e-papierosy czy inne, to owocuje tym, że te młode kobiety zachodzące w ciąży coraz częściej chorują na raka płuc.
0: Tak, aczkolwiek cały czas, tak jak pani powiedziała na początku, to jest bardzo rzadki nowotwór u kobiet w ciąży i tutaj no, nie należy popadać w jakąś skrajność i bardzo się przejmować tym rakiem płuca u kobiet w ciąży, bo jest to nadal rzadkość, natomiast no, niewątpliwie liczba tych kobiet wzrasta.
1: Dlaczego wielu neonatologów nie słyszało, że można leczyć kobiety w ciąży? Ja specjalnie zapytałam kilku znajomych neonatologów i to takich z bardzo długim doświadczeniem i oni byli mocno zdziwieni.
0: Być może to wynika z faktu, że te kobiety, które są leczone z powodu choroby nowotworowej, trafiają do określonych ośrodków położniczych. I właściwie tylko neonatolodzy, którzy pracują w tych ośrodkach, no mają tę wiedzę. No i być może stąd ta wiedza jest tak mało powszechna.
1: A dużo jest ośrodków w Polsce, które przyjmują kobiety w ciąży do leczenia onkologicznego?
0: Na pewno Warszawa, ale w Warszawie też jest kilka ośrodków onkologicznych. Nie wszystkie ośrodki onkologiczne zajmują się leczeniem kobiet w ciąży. Na pewno Kraków, na pewno Gdańsk, Białystok. Chyba też Poznań, może jeszcze jakieś ośrodki, których nie wymieniłam, bardzo z góry te ośrodki, przepraszam, trzeba szukać. Myślę, że to głównie zależy od tego, jak lekarze onkolodzy pracujący w tych ośrodkach, jak się czują na siłach z leczeniem właśnie pacjentek w ciąży, bo tutaj nie ma żadnych z góry narzuconych przepisów. No i poza tym trzeba też mieć dobrze współpracujących ginekologów położników, no bo ta pacjentka jednak będąc w tej ciąży musi być pod kontrolą dobrego położnika, który też w razie potrzeby służy pomocą i po prostu tą ciążę monitoruje, no bo jest to niewątpliwie ciąża podwyższonego ryzyka.
1: Czy pacjentki mamy są bardziej zdyscyplinowane, bardziej zadaniowe od takiego pacjenta onkologicznego?
0: Wydaje mi się, że tak, bo tutaj te pacjentki, no im zależy nie tylko jakby na sobie, ale powiedziałabym, że nawet przede wszystkim zależy im na tym, żeby to dziecko było zdrowe i żeby je urodziła i żeby potem mogła je wychowywać, czyli generalnie jej stopień zaangażowania w to leczenie onkologiczne jest dwa razy większy niż kobiety, która nie jest w ciąży.
1: I można powiedzieć, że ta energia i siła do tego, że muszę być zdrowa, jest o wiele większa.
0: Tak, i na pewno też mają duże wsparcie rodziny. Nie mówię tutaj tylko o partnerze, o ojcu dziecka, ale również przyszli dziadkowie, babcie, też cała ta rodzina dopinguje, tak, tą kobietę.
1: To pani doktor, jako osoba zajmująca się kobietami w ciąży, musi mieć taką podwójną cierpliwość. No, i spokój i za siebie, i za mamę, i za to dziecko.
0: No pewnie tak, bo też

0: tutaj chyba ważne jest to, żeby niepotrzebnie nie denerwować tej pacjentki, prawda? Żeby ona mogła liczyć na tego lekarza, bo wszyscy są pełni napięcia, wszyscy są nerwowi wokół, cała ta rodzina. Pacjentka też często jest zdenerwowana oczywiście. No i w związku z tym gdzieś musi być jakaś kotwica.
1: Pani doktor Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld jako ta kotwica dzisiaj będzie nas przeprowadzać przez te meandry choroby onkologicznej kobiety w ciąży, żebyśmy się dowiedzieli, jak bardzo jest zdyscyplinowana pacjentka onko w ciąży, to najlepiej zapytać bezpośrednio taką właśnie bohaterkę. I teraz zostawiam panią doktor z naszymi słuchaczami, a sama idę po kolejną bohaterkę.
2: Onko Story.
1: Witamy pięknie naszą bohaterkę dzisiejszego spotkania i kolejną osobę, a właściwie dwójkę bohaterów, pani Agnieszka Dąbkowska, ale nie sama.
3: Nie sama, słychać. Jestem synkiem, Kubą. W sumie to on jest bohaterem dnia dzisiejszego, bo to o niego się rozchodzi.
1: I o niego panie tak się starały, o Kubę.
0: No tak, żeby był zdrowy i żeby się tutaj nam zdrowo chował.
1: A czuje się pani taką trochę wielopokoleniową drugą mamą?
0: Matką chrzestną, matką czy coś chrzestną. Takiego.
1: Panie widziały się dawno temu?
3: Nie, niedawno. Ja cały czas się leczę u pani doktor.
1: Pani doktor, ile przeprowadziła pani pacjentek w ciąży? Także jest pani tą matką chrzestną 20, 30, a może ho-ho, trudno
0: nie, no,
1: zliczyć.
0: Może trudno zliczyć, to nie, ale tak pewnie około 30 pacjentek przeszło przez moje ręce, jak to się mówi.
1: Patrzę się teraz na panią Agnieszkę. Jak to wszystko się zaczęło u pani?
3: Ja jestem akurat tym przykładem, gdzie profilaktyka nie zadziałała, bo ja chodziłam jak nienormalna dosłownie, co pół roku na badania, ponieważ moja mama umarła na raka piersi. A jak zaszłam w ciążę, to zobaczyłam, że moja pierś się bardzo zmieniła. Zrobiła się sina i zgrubienie się zrobiło. Znaczy tego guza, który w rezultacie okazał się rakiem, miałam już kilka lat i przez cały czas lekarze powtarzali, że to jest tłuszczak, że nie należy się tam przejmować. Mówię, zeszłam w ciążę i pierś się zrobiła sina i on się zrobił jak kamień twardy ten guz i zaczął rosnąć bardzo szybko. Więc na CITO pobiegłam do lekarza.
1: No to już było stresujące.
3: Tak, to znaczy ja wiedziałam, że coś się dzieje, coś niedobrego się dzieje. Ja już po prostu wiedziałam, co to jest, tylko potrzebowałam potwierdzenia. O ironio, żaden lekarz nie chciał mi zlecić badań. Proszę pani, piersi w ciąży się zmieniają. Takie rzeczy słyszałam, ale na szczęście jestem uparta i wytrwała i nie wyszłam z gabinetu bez skierowania na badania. To niestety wszystko musiało potrwać, ale jak dostałam wynik badań, to już nie poszłam do ich onkologów, którzy przez ostatnie dwa lata mi mówili, że to są tłuszczaki, tylko pojechałam na ursynów.
1: Pojechała pani prosto do pani doktor?
3: Nie, do pani doktor trafiłam po konsylium.
1: W którym miesiącu pani była?
3: Między 5 a 6.
1: Dostała pani badania, jedzie pani na ursynów i ma w pani w głowie mnóstwo scenariuszy, co to będzie. Czy pani już wtedy wiedziała, że kobiety w ciąży się leczy?
3: Wiedziałam, że kobiety w ciąży się leczy. Moja wiedza onkologiczna była już dość spora, aczkolwiek nie wiedziałam, jak to wygląda dokładnie. Nigdy się nie zagłębiałam w temat osób chorych onkologicznie w ciąży. Ja trafiłam bardzo źle, jeżeli chodzi o przekazanie diagnozy, ponieważ trafiłam do pani doktor, która mi powiedziała, że ja muszę usunąć ciążę, ponieważ ja nie dożyję porodu.
1: I powiedziała to pani prawie w 6 miesiącu ciąży.
3: Tak. Po czym... No nie, na moje nieszczęście był to piątek, ale już w poniedziałek miałam konsylium, gdzie pan profesor mnie przytulił i powiedział, niech się pani nie martwi, zaopiekujemy się i panią, i pani dzieckiem. Nic się z dzieckiem nie wydarzy. I to już było takie odwrócenie o 180 stopni. Ja w tym momencie zobaczyłam dopiero światełko w tunelu. Przepłakałam cały weekend i byłam w tak tragicznym stanie psychicznym przez ten weekend, że nie wyobrażam sobie, że jestem w stanie być w takim stanie. Ja wybrałam Kubę. Dla mnie nie było w ogóle dyskusji. To był 5. miesiąc, to było dziecko. On już miałby prawo przeżyć. Wszyscy mi mówili, urodzisz następne dzieci. Dla mnie nie, to było moje dziecko, na które ja czekałam, którego ja chciałam.
1: Kubuś tutaj biega między nami prześlicznym dzieckiem, które w tej chwili widzi, że jest czerwone światełko i chce bardzo jego dotknąć. Pani Agnieszko, a jak zareagowała pani onkolog?
3: Powiedziała, że jestem głupia, że sobie urodzę następne dzieci. Kazała sporządzić notatkę w mojej dokumentacji medycznej, że anestezjolog odmawia operacji kobiecie w ciąży, ponieważ jest w ciąży, którą można usunąć. Anestezjolog powiedziała, że ona nie widzi operacji na Ursynowie w trakcie ciąży. Tego

0: typu warianty mi przedstawiła, aczkolwiek dobrze, powiedziała, że taką decyzję podejmie lekarz prowadzący. Na jej oko operacja powinna się odbyć po porodzie, a wcześniej powinna przejść chemioterapię, ale że jest anestezjologiem, a nie onkologiem, to ona zostawia tą kwestię lekarzowi prowadzącemu.
1: I tak trafiła pani od razu na konsylium w poniedziałek.
0: Tak.
1: I na konsylium od razu pani doktor przechwyciła panią Agnieszkę, jeśli można tak powiedzieć.
2: Tak, bo pani Agnieszka została zakwalifikowana do chemioterapii przedoperacyjnej z uwagi na to, że guz był duży w piersi. No i żeśmy rozpoczęli chemioterapię.
1: Jeżeli pani widzi na konsylium kobietę w ciąży przerażoną informacją taką, że inny onkolog radzi jej usunąć ciążę, bo inaczej się nie wyleczy, no to co pani myśli?
2: No to ja sobie myślę, że ten onkolog właśnie jest niedouczony, tak? Bo już od dawna leczy się chemioterapią pacjentki w ciąży. Oczywiście z wyjątkiem pierwszego trymestru, ale naprawdę bardzo rzadko się zdarza, żeby kobieta w pierwszym trymestrze się zgłosiła do nas z rozpoznaniem raka piersi. No z racji tego, że...
1: Te wszystkie dźwięki to jest kubuś, proszę państwa.
2: Tak, z racji tego, że po prostu, no jeżeli coś się dzieje w tej piersi, no to za czym ta kobieta w ogóle sobie zda sprawę, że chce jakąś diagnostykę podjąć, no to już mija jakiś jeden miesiąc, drugi. No naprawdę rzadko się zdarza, żeby pacjentka w pierwszym trymestrze ciąży zgłosiła się do nas z rozpoznaniem nowotworu. Oczywiście kilka takich sytuacji miało miejsce i wtedy ta pacjentka, jej rodzina musi podjąć decyzję, czy decydujemy się właśnie na aborcję, czy decydujemy się na poczekanie do momentu, aż będzie można zastosować chemioterapię.
1: Ten u pani Agnieszki już można było od razu.
2: Tak, można było od razu, bo już jakby to dziecko było na tyle dojrzałe, ten płód był na tyle dojrzały, że można było bezpiecznie zastosować chemioterapię. Od czego zależy to bezpieczeństwo? Mhm. To bezpieczeństwo zależy od tego, żeby było już ukształtowane łożysko. I to łożysko zaczyna dojrzewać właśnie mniej więcej koło 12 tygodnia ciąży, czyli po tym pierwszym trymestrze. Jeżeli łożysko jest wykształcone prawidłowo, to cytostatyki, czyli ta chemioterapia, którą podajemy pacjentce w leczeniu onkologicznym, w bardzo niewielkim stopniu przenika do płodu. Mówi się, że niektóre cytostatyki wręcz w ogóle nie przedostają się do płodu, niektóre w bardzo niewielkim stężeniu. Chemioterapia jest wtedy zupełnie bezpieczna.
1: Odwiedzają nas również członkowie różnych fundacji wspierających pacjentów onkologicznych na ścieżce leczenia, a potem, jak ja to nazywam, na ścieżce zdrowienia. Anna Krakus-Dąbrowska, witam cię pięknie.
3: Witaj, Agnieszko.
1: Czym się zajmujesz na co dzień?
3: Na co dzień pełnię bardzo ważną rolę matki trójki moich dzieciaków. Dzieciaki by się pewnie obraziły, bo jedno już jest dorosłe, więc moich dzieci. Pracuję w korporacji, tam zarabiam na życie, a interesuję się przede wszystkim życiem. Bo to trochę jest tak, że po chorobie onkologicznej masz drugie życie, nowe życie i zaczyna cię ono zdecydowanie bardziej interesować.
1: Kiedy ten świat się zatrzymał dla ciebie, żeby potem spojrzeć na niego zupełnie z innej perspektywy?
3: Mój świat się zatrzymał w październiku 2017 roku, kiedy zupełnie przypadkiem otrzymałam wynik, na którym było napisane nowotwór piersi. Zupełnie przypadkiem, dlatego że została mi zlecona biopsja cienkoigłowa, dlatego że w trakcie rutynowego praktycznie USG piersi pani doktor wykryła guz, który od razu nie podobał się jej i zleciła mi pilne wykonanie biopsji, a wynik biopsji był już jednoznaczny, nowotwór złośliwy piersi.
1: A może się pomyliła?
3: Tak. W moim przypadku było tak, że pierwsze, co sobie pomyślałam, to ponieważ pani doktor, dziś świętej pamięci pani doktor Frieszkę, znakomita specjalistka, ultrasonografistka z Łodzi, powiedziała mi: nie piszę tu pilnie, ale proszę, zrób tą biopsję pilnie. A ja wtedy byłam zaganiana, praca, dzieci. Ja mówię: dobrze, zrobię. On mówi: ale proszę, zrób to jak najszybciej. I pamiętam, że kiedy zrobiłam, a zadzwoniła pani położna, która jak gdyby później wzywa pacjentki, zadzwoniła, że bardzo proszę przyjechać no jeszcze dzisiaj, żeby omówić ten wynik, no bo tutaj mamy taki problem, to pierwsze, co pomyślałam: zgubili ten materiał, albo jest jakiś kłopot.
1: Trzeba powtórzyć.
3: Trzeba
1: badanie.
3: Powtórzyć, a drugi raz się ukłuć nie dam. Natomiast kiedy przyjechałam, pani doktor, już moja prowadząca ginekolog, no powiedziała: słuchaj, to jest nowotwór piersi, wynik jest jednoznaczny, musisz kończyć.

0: koniecznie zgłosić się do kliniki chirurgii piersi. No i de facto na drugi dzień się zgłosiłam do tej kliniki. Oczywiście pierwszą osobą, której powiedziałam, był mój mąż. Natomiast wtedy pomyślałam, że dzieciakom na razie nie powiem. Zobaczymy, no bo jednak nowotwory są chorobami cywilizacyjnymi w tej chwili, ale to jest trochę inaczej niż z innymi chorobami cywilizacyjnymi. Jak przychodzisz do domu i mówisz, no, wykryto mi nadciśnienie czy cukrzycę, to wszyscy mówią, okej, no to się leczy, tutaj trzeba brać leki i tak dalej. A w momencie, kiedy mówisz, mam nowotwór, tudzież mam raka, niezręczna cisza, tak? No bo co dalej, tak? Co dalej? Miałam szczęście, bo trafiłam bardzo szybko na stół operacyjny, bo to był niecały miesiąc po otrzymaniu wyniku. W urodziny mojego synka miałam zabieg kwadratektomii. Później okazało się, że muszę wziąć jeszcze chemioterapię i radioterapię, więc to leczenie było długie. No i ta moja początkowa wersja, dobra, ja nikomu nie powiem, no to później się nie sprawdza, no bo czas płynie, leczenie onkologiczne jest dość długie, więc w pewnym momencie...
1: I widoczne.
0: I widoczne. I w pewnym momencie jak gdyby wszyscy zaczynają wiedzieć, że chorujesz na raka. No i to jest zawsze takie... Z jednej strony poklepują cię po plecach. Będzie dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze.
1: Przyjemne słowo, będzie dobrze, będzie dobrze? Czy raczej irytujące? Bo skąd oni mogą wiedzieć, jak będzie?
0: To trochę jest irytujące, ale jak gdyby no... Aczkolwiek gdzieś w swojej głowie masz, a co jeśli umrę jutro? Tak, bo jest to choroba śmiertelna, jak każda poważna choroba. Nowotwór jest również chorobą śmiertelną i nie wszystkim i nie zawsze się udaje. Ale wszystkim pacjentom, którzy być może teraz nas słyszą, albo wszystkim, którzy właśnie odebrali wynik i nie wiedzą, co z nim zrobić, no to warto powiedzieć to, co powiedziałaś, Agnieszko, na początku. Rak nie musi być wyrokiem. Raka się leczy. Tylko trzeba odważnie zacząć go leczyć najszybciej, jak się da.
1: Czy pani doktor czuje taki ciężar, że właściwie leczy, czy odpowiada... No za dwie osoby,
2: no
1: za
2: tak,
1: mamę i dziecko.
2: Tak, bo co tu dużo mówić, jednak podczas tego leczenia kobiety w ciąży, no zdarzają się różne potknięcia, których u kobiet nieciężarnych, nie można w ogóle się spodziewać. Zaraz powiem, jakie to są sytuacje. Albo też są z kolei takie sytuacje, które zdarzają się zarówno u kobiet ciężarnych, jak i u tych nieciężarnych, ale u kobiet ciężarnych, boimy się wtedy o jednak zdrowie płodu. U pani Agnieszki zresztą też była taka sytuacja.
3: Znaczy ja się bałam o dziecko na pewno, aczkolwiek byłam w bardzo dobrych rękach, więc wychodziłam z założenia, że ja nie mam się czego bać. Ja muszę dbać o siebie i o to, żeby moje dziecko się w miarę dobrze w tym wszystkim odnalazło. Zresztą na koniec ciąży się dowiedziałam, że on praktycznie nie zauważył tej chemioterapii. To dla mnie było chyba najlepszym dowodem na to, jak medycyna poszła do przodu i co można robić w tym momencie w ciąży, jak można leczyć kobiety w ciąży.
1: Czy od początku szukałaś pomocy na zewnątrz lub też wśród innych kobiet? Rozglądałaś się, kto mógłby cię wesprzeć, kto ma już jakąś wiedzę na ten temat?
0: Nie. Ja jestem zadaniowcem, więc podeszłam do tego zadania z jednej strony pragmatycznie i robiłam to, jak kierował mnie najpierw pan profesor z kliniki, później onkolog, który prowadził moją chemioterapię, później radioonkolog. Starałam się nie czytać, nie zaglądać, nie googlować. Nie było na początku o tyle trudniej, że ja pracuję w firmie farmaceutycznej. W związku z tym znam system trochę inaczej, inaczej na niego patrzę. Ale powiedziałam sobie, dobra, teraz jesteś pacjentem. I tak naprawdę dołączyłam do onkodziewczyn dopiero w 2021 roku, czyli już po chorobie, bo czułam jak gdyby potrzebę, miałam wrażenie, że inni ludzie mnie nie rozumieją.
3: Jest możliwość korzystania z psychoonkologów, aczkolwiek ja nie skorzystałam z różnych powodów, przede wszystkim chyba ze względu na swoje samopoczucie, ale też mam kierunkowe wykształcenie, więc moja świadomość, znaczy na pewno potrzebowałam. Ale nie skorzystałam. Podejrzewam, że ze względu na moje samopoczucie, bo ja się bardzo źle czułam. Jeżeli tylko ktokolwiek czuje potrzebę, to radzę korzystać, bo jest to ważne w leczeniu, żeby samopoczucie było na odpowiednim poziomie.
2: Tutaj bez jakby zgody pacjentki
1: nic się nie da zrobić.
2: Nic się nie da zrobić. I wydaje mi się, że to też jest trochę taka sytuacja, że korzystanie z psychologa wciąż jeszcze w Polsce nie cieszy się takim
1: zrozumieniem.
2: Zrozumieniem, o właśnie, brakowało mi tego słowa.

0: bo często po prostu ludzie sobie wyobrażają, że tylko naprawdę osoby, które mają jakieś choroby psychiczne, mają prawo skorzystać z tego psychoonkologa i ten psychoonkolog tam jest w stanie pomóc. Tak naprawdę no to jest po prostu sytuacja kryzysowa, tak? Sytuacja kryzysowa dla osoby, która ma rozpoznaną chorobę nowotworową. Jeszcze tutaj dodatkowo ta ciąża, to naprawdę powoduje, że ludzie nawet najzdrowsi na świecie i tacy, którzy potrafią sobie radzić z kryzysem, no mogą niestety przepaść i tutaj ten psychoonkolog jest potrzebny po prostu.
1: Czy zdarza się, że ten psychoonkolog również potrzebny jest partnerowi, rodzinie?
0: Bardzo często.
1: Czy tobie jako biologowi, Aniu, było trudniej, bo miałaś w głowie najróżniejszą wiedzę, plus jeszcze farmakologia czy farmacja i koledzy, którzy mogą pomóc, albo może mi zmieszacie jakąś skuteczną mieszankę?
2: Ja pamiętam po pierwszej mojej chemioterapii. Strasznie mnie przeczołgała ta chemioterapia i nie jestem przyzwyczajona do leżenia w łóżku, tak? A tutaj nagle po prostu, wtedy sobie tak pomyślałam, no zaraz. Ale przecież może ja w ogóle nie potrzebuję tej chemioterapii, tak? No, mam usuniętego raka. I pojechałam do tego mojego lekarza i z takimi wątpliwościami, że być może mi ta chemioterapia nie jest potrzebna. I on wtedy powiedział tak, gdyby moja żona miała twoje wyniki, zaleciłbym jej taką chemioterapię. Ja też miałam pomysł, jakieś ziołolecznictwo. Nie, nie. I wtedy pamiętam, mój mąż mówi, ale ty, biolog, tyle lat w farmacji, ty w ogóle masz wątpliwości co do leczenia? Ale w trakcie choroby przychodzą takie wątpliwości. I cieszę się, że to mnie tak postawiło na nogi. Skończyłam całą tą chemioterapię, najpierw czerwoną, później białą, później radioterapię. I później, kiedy spotykałam inne dziewczyny, które miały wątpliwości, to mówiłam tak, trzeba. Jest to trudne do przejścia, bo tracimy włosy, bo tracimy rzęsy, bo teraz już jak gdyby chyba w standardzie zakłada się tak zwane porty, przez które podaje się chemię. Ja nie miałam tego portu, zaczęły mi pękać żyły, ale to leczenie trzeba przejść. Ono jest trudne, natomiast po nim wraca się do życia. Myślę, że przede wszystkim pacjent, pacjentka musi zrozumieć, że game is over, że się kończy i żeby poukładać siebie na nowo. Myślę sobie, że w wielu przypadkach taki permanentny, długotrwały stres może być katalizatorem i wywoływać chorobę nowotworową. Jest nawet taka teoria biologii totalnej, tak? Natomiast sam fakt chorowania, leczenia, to też jest permanentny stres związany z permanentnym strachem, bo jednak jesteś ciężko chory. Ja mam trójkę dzieci, natomiast dwójka była wtedy mała. Dla nich chyba na szczęście, bo nie do końca pamiętają ten moment, tak, moment. No, trwało więcej niż pół roku i to później trzeba poukładać. I myślę, że fajnie jest, że są takie miejsca jak Fundacja La Cinta. Dla mnie najbardziej wymownym projektem był projekt, który się nazywał Czas na spadochronienie. To był moment, kiedy zrealizowałam jedno ze swoich wielkich marzeń o skoku ze spadochronem, ale ten projekt pokazywał coś jeszcze, że takie spadanie nie musi się skończyć z katastrofą. Spadasz z kimś, jest ktoś, kto cię złapie, a z drugiej strony, kiedy już nauczysz się oddychać wtedy, kiedy ktoś cię łapie, ty sam możesz być dla kogoś spadochronem, ty sam możesz kogoś złapać, tak? I wydaje mi się, że właśnie w takim miejscu jak Fundacja La Cinta my jesteśmy w stanie siebie nawzajem łapać, bo przychodzą różne momenty, jak to w życiu, tak? Część dziewczyn ma nawroty, części dziewczyn się nie udaje, ale jesteśmy po to, żeby się nawzajem złapać.
3: Przed porodem musi być okres 3 tygodni przerwy w chemioterapii, ale ja je odbyłam tą karencją szpitalną leczenia neutropenii. W międzyczasie jeszcze COVID-a wymazano i później kazano mi go urodzić. Po prostu chciano wcześniej trochę, ale ja się nie zgodziłam, bo on był jeszcze trochę za mały i chciałam go trochę podtuczyć. I dopiero później powiedziałam, że możemy go rodzić, jak przyjdzie ten 37 tydzień, żeby to już był ten najbezpieczniejszy moment.
1: Jak reagowali neonatolodzy?
3: To jest ciężki kawałek chleba, bo to było bardzo trudne. To było chyba nawet trudniejsze od tego leczenia onkologicznego. Kobę zostawiono w szpitalu, bo rodziła go kobieta w ciąży. Jest to zdecydowanie nie doinformowanie tych lekarzy, że na pewno to dziecko jest teraz chore. On miał drgawki, ale jest to normalne dla dzieci urodzonych trochę wcześniej, bo jest niedokształcony układ nerwowy. Ja to teraz wiem. Nie mam nic wspólnego z medycyną.

0: No, na to ludzie tego nie wiedzieli. Jego zostawiono, że on ma niby padaczkę, podawano mu na to leki jeszcze w dodatku. Co jest dla mnie
1: ciężkie.
0: Bez komentarza. Usłyszałam od dwóch neonatologów, że jestem wyrodną matką, ponieważ brałam chemioterapię w ciąży. I teraz moje dziecko może umrzeć przez to, co nie miało nic wspólnego ze stanem rzeczywistym. To było chyba najtrudniejsze psychicznie doznanie. Ja wtedy byłam w podobnym stanie psychicznym, jak po tym, jak usłyszałam, że mam go usunąć. To było straszne, a to trwało bardzo długo. Przez miesiąc leżał w szpitalu, najpierw w jednym szpitalu, w tym, w którym rodziłam, a później go przewieziono do Centrum Zdrowia Dziecka.
1: A widziała go pani?
0: Tak, byłam z nim cały czas. Znaczy w tym szpitalu, w którym rodziłam, to on leżał na sali takiej dla wcześniaków i tam mogłam tylko do niego przyjeżdżać.
1: A mogła go pani karmić?
0: Nie. Nie, on od samego początku był na sztucznym pokarmie. A później go przewieziono do Centrum Zdrowia Dziecka i tam jedna była bardzo dobrze poinformowana. Od razu poprosiła mnie o wykaz chemioterapii. Posprawdzała wszystko, powiedziała, że to nie miało najmniejszego wpływu na to dziecko. Niestety ta pani doktor musiała gdzieś pilnie wyjechać w Polskę z jednym dzieckiem i przejął nas ktoś inny. I od tej neonatolog też słyszałam, że byłam wyrodną matką, że jestem wyrodną matką, bo śmiałam brać chemioterapię w ciąży. No i ta właśnie pani trzymała go przez 3 tygodnie w Centrum Zdrowia Dziecka i wypuściła go z wielką łaską.
2: No cóż, to jest właśnie to, o czym mówiłyśmy na początku, tak, że są lekarze, którzy no, są absolutnie niedoinformowani, nie są na czasie.
1: Nie ma telefonu do pani doktor, wiedzy. Żeby pogłębić swoją wiedzę, żeby się dopytać ale lekarza prowadzącego.
2: Żeby pogłębić wiedzę i żeby zadzwonić, to trzeba się wyzbyć własnego przekonania o nieomylności. A niestety większość moich koleżanek i kolegów uważa się za osoby nieomylne.
1: Pokutuje to pojęcie, no jesteśmy bogami.
2: Tak, jesteśmy bogami, oczywiście. I nie wypada zdjąć przecież tej aureoli, prawda? Myślę, że trochę już z tego się wyrasta, tak? Ale pokolenie jeszcze musi minąć, żeby tę aureolę zdjąć. Bo nikt z nas nie jest nieomylny. Ja też nie jestem nieomylna i też często dzwonię do jakichś swoich kolegów czy koleżanek, jeżeli nie wiem, co zrobić. Też przede wszystkim można wziąć po prostu internet, bo teraz się nie bierze książek, tylko bierze się internet i poszukać wiedzy aktualnej na dany temat. I to jest przykre, że ludzie, którzy zasadniczo zajmują się profesjonalnie właśnie takimi noworodkami urodzonymi przez kobiety, które są leczone onkologicznie w trakcie ciąży, no tej wiedzy sobie nie pogłębiają.
1: Miały panie kontakt?
0: To znaczy kontakt miałyśmy, wysłałam pani doktor zdjęcie Kuby, jak się urodził, a później w trakcie tego, jak on był jeszcze w szpitalu, to ja już byłam u pani doktor na wizycie i rozmawiałyśmy na ten temat.
1: Czy pani doktor miała prawo czy możliwość, no bo rozumiem, że są takie pewne zależności lekarskie, zadzwonić tam i powiedzieć
2: nie,
1: hej.
2: Nie, to tak nie działa. Nie to działa. Tak nie działa, no przecież ten ktoś by się na nią obraził, tak?
1: Ja tak się uśmiecham, ale to brzmi jak jakiś paradoks, czarna komedia, nie wiem co. Nawet nie komedia.
2: Im człowiek bardziej zadufany w sobie, tym bardziej broni się rękami i nogami przed krytyką. W przypadku właśnie takich raków hormonozależnych. My stosujemy leczenie sekwencyjne, które się składa z 4 cykli tak zwanej czerwonej chemii, czyli stosuje się doksorubicynę i cyklofosfamid co 2 albo co 3 tygodnie, a później stosuje się paklitaksel co tydzień. No i myśmy ten paklitaksel miały już po porodzie. Więc to było 12 tygodni jeszcze leczenia chemioterapią po porodzie.
1: Wiedząc, że Kuba jest zdrowy, bezpieczny i wszystko zakończyło się dobrze, jeśli o niego chodzi. Miała pani więcej siły na tą kolejną chemię?
0: Na pewno. Przede wszystkim mój organizm zaczął inaczej reagować na wszystko.
1: To znaczy?
0: Na leczenie również. Ponieważ wcześniejsza chemia tylko zatrzymała tego guza, a później on się zaczął zmniejszać do tego stopnia, że miałam mieć pełną mastektomię i nie było dyskusji na ten temat, że mogłabym mieć częściową usuwaną pierś. A po porodzie zaczął organizm bardziej walczyć. No tak to walczył od dziecko, żeby jego utrzymać i jego wychować i go nie odrzucić. A później dopiero zaczął walczyć o mnie. No i ja zdecydowanie lepiej zaczęłam znosić to leczenie. Ono było też inne, no ta czerwona chemioterapia to jest bardzo silna i po niej się człowiek najgorzej czuje. A później była biała chemia, więc ona jest też lżejsza. To było też inne leczenie po prostu.
1: Pani doktor, czy jak pani widzi, że kobiety kończą swoje leczenie już, to jest takie uf, udało się.
2: Oczywiście, że to jest uf, udało się, dlatego że pomimo tego, że wielokrotnie się udaje, to jednak zawsze istnieje jakieś ryzyko, że coś się że coś się

0: wydarzeń no, niedobrego, tak? Każda kobieta, która skończy to leczenie i skończy jakby z sukcesem, to jest jakiś tam dodatkowy zadowolenie z pracy.
1: Na jakim etapie teraz pani jest, ja to nazywam ścieżką zdrowienia już, pani Agnieszko?
2: Na kolejnym etapie.
0: Tak, hormonoterapia, goserelina to jest taki lek, który powoduje zatrzymanie czynności jajników, żeby w organizmie kobiety nie tworzyły się estrogeny. No i oprócz tego jeszcze tabletki letrozol i abemacyklip, bo u pani akurat była taka sytuacja, że były przerzuty do węzłów chłonnych, więc pani została jeszcze zakwalifikowana do leczenia uzupełniającego, takiego wzmocnionego. To jest inhibitor CDK4, CDK6.
1: I jak długo takie leczenie będzie trwało?
0: No, hormonoterapia minimum 5 lat, a ten abemacyklip 2 lata. To już niedługo będziemy kończyć w sumie. Nie, jeszcze trochę.
2: Jeszcze trochę.
1: Czy pani Agnieszka przyjeżdża z Kubą na wizyty?
0: No
1: zdarza
0: tak,
1: się?
0: Często.
2: Bardzo często. Zazwyczaj.
1: I pani doktor czuje się taką matką chrzestną?
0: Wiele moich pacjentek przesyła mi takie aktualne zdjęcia swoich dzieci. Też nawet dzisiaj dostałam od takiej pacjentki z Wybrzeża zdjęcie akurat córeczki. Jestem, powiedzmy sobie, na bieżąco.
1: A są takie sytuacje, kiedy pacjentka chciałaby zajść w ciążę, a jest w trakcie leczenia, też rakiem hormonozależnym. Mm-hmm. Czy ma taką szansę?
0: Oczywiście, że ma taką szansę. To znaczy, no w trakcie chemioterapii, no to raczej nikt tutaj nie zaleca zachodzenia w ciążę. Też w trakcie leczenia lekami anty-HER2 nie powinno się zachodzić w ciążę. Natomiast no, w trakcie hormonoterapii to trudno jest zejść w ciążę, bo jest po prostu blokada jajników. Aczkolwiek w tej chwili są takie wytyczne, które mówią, że można zawiesić hormonoterapię, zejść w ciążę, urodzić dziecko i po tym urodzeniu dziecka wrócić znowu do hormonoterapii. W ogóle zaczęto pracować nad tym pomysłem, dlatego że na całym świecie kobiety coraz później zachodzą w ciążę. Tak? W Polsce też jest to widoczne. W tej chwili no, nikt się nie dziwi, że kobieta w wieku lat 40 chce zajść w ciążę, prawda? Co jeszcze te powiedzmy 20 lat temu było dosyć szokujące dla wszystkich. No i wiadomo, że niestety te kobiety powiedzmy w okolicach tych 40 lat.
1: Są bardziej narażone na
0: raka. Są bardziej narażone na choroby nowotworowe. W związku z tym może się okazać, że kobieta jeszcze nie zrealizowała swoich planów rodzicielskich, a już zachorowała na raka. Na raka piersi to jest o tyle mało korzystne, że często te pacjentki wymagają tej długoletniej hormonoterapii. No i w związku z tym może się okazać, że jak ta pacjentka zakończy tą hormonoterapię, to niestety już ten moment na zajście w ciążę no może po prostu minąć. Dlatego właśnie przeprowadzono na świecie badania kliniczne, które wykazały, że taka opcja z zawieszeniem hormonoterapii na jakiś czas i w tym czasie zrealizowanie tych planów macierzyńskich jak najbardziej nie odbija się negatywnie na wynikach leczenia raka piersi, czyli to jest bardzo pozytywna informacja, bo bardzo wiele kobiet jest w takiej sytuacji.
3: I jak przyjechałam po wynik ten już histopatologiczny, zobaczyłam ten wynik i mówię, o, ale fajnie, ujemne. I na dole był jakiś tylko taki, jakieś takie procenty. A ponieważ zrobiłam się pod pachą takie zgrubienie, no to pan profesor zaprosił mnie do gabinetu, żeby to obejrzeć, bo ja się leczyłam w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Uważam, że doskonały ośrodek. Zaprosił mnie do gabinetu i mówi, no tak, no faktycznie, ponieważ jesteś dość szczupła tutaj w klatce piersiowej, no to nie było jak podkuć i tak troszeczkę ten szef może być taki uciążliwy. Więc ja taka zadowolona, ale mówię, ale mam wynik histopatologii już taki szybko zrobiony. A pan profesor popatrzył, mówi, musi być chemia. Mówi, ale jak to?
1: Ja przecież w ogóle mam ujemne.
3: Przecież tu jest wszystko ujemne. I wtedy pan profesor powiedział, no ale zwróć uwagę na te procenty, tak? 98%. To znaczy, że cały, że twój głos, mimo tego, że rdzeniasty i teoretycznie jak gdyby taki okolony, zamknięty, no to świadczy, że on w całości jak gdyby rozsiewał. Tak? Więc chemia musi być. Ja pamiętam, że w trakcie leczenia też zaproponowano mi udział w badaniu klinicznym. I tutaj być może dla słuchaczy też taka ważna wiadomość. Warto, jeśli jeśli jest propozycja uczestniczenia w badaniu klinicznym, to warto, dlatego że to jest najnowocześniejsze leczenie. Ja się wtedy nie zakwalifikowałam do tego badania, bo właśnie ja nie mam mutacji. Z trójujemnym nowotworem, ale również z tą mutacją BRCA1.
1: Trójujemny nowotwór to jest

0: który jest poza tym leczeniem hormonalnym.
1: Tak, nowotwór, który nie ma receptorów, nie jest hormonozależny. Spora większość nowotworów piersi to są nowotwory hormonozależne.
0: I wiadomo, że kiedy się odetnie hormony, kiedy się je zacznie regulować, to wtedy da się to wszystko poukładać.
1: HER2 ujemny. HER2 to również są receptory, które sprawdza się, czy występują w komórkach nowotworowych i też wtedy jest dedykowane leczenie, jeśli jest dodatni. Tu mamy ujemny, więc myślę, że to co najistotniejsze, ten nowotwór trzeba po prostu wyciąć. I wszystkim dziewczynom, które nas słuchają, panom też, bo u panów też się czasami zdarza, warto uświadamiać, że naprawdę nie ma się czego bać i im szybciej, tym lepiej. Z marginesem i z węzłami chłonnymi, kiedy został wykryty nowotwór i czy są już przerzuty do węzłów, czy węzły są czyste, czy są zajęte, to bardzo często są rzeczy, które dzieją się na przykład w trakcie operacji, czy tuż po, dlatego że tego czasami nie da się sprawdzić wcześniej. Urodziny obchodzę w marcu i kiedy miałam 40 urodziny, zawsze miałam mały biust i, no i wszyscy, no jaka tam impreza na 40, co sobie kupisz i tak dalej. I ja sobie kiedyś tak dla żartu powiedziałam, to ja sobie cycki zrobię. No i od tamtej pory wiem, że wszystkie marzenia i wszystkie życzenia trzeba wypowiadać bardzo precyzyjnie. Bo ja owszem, zrobiłam sobie cycki. W cudzysłowie cycki, ale nie tak jak chciałam. I oczywiście kobiety są różne. Każdy człowiek jest inny, każdy człowiek podchodzi zupełnie inaczej do swojego ciała. Ale dla mnie to wtedy, jak gdyby to nie był zasadniczy problem, tak? Że będę miała jeszcze mniej tej małej piersi. Aczkolwiek wiem, bo z takimi dziewczynami spotkałam się też na oddziale chirurgii, że piersi u kobiet to jest ogromna wartość. I dla wielu kobiet jest to trauma. Natomiast myślę, że to, co trzeba zawsze podkreślać, to jest operacja ratująca życie. Zresztą w ogóle uważam, że w momencie, kiedy jest diagnoza, że jest to guz nowotworowy, w kręgu leczenia, jako pierwszy, w takim tym pierwszym rzucie usunięcie tego guza, to trzeba się na to decydować. Wiem, że być może to jest dla części osób trudne, ale guza trzeba po prostu wyciąć, tak? Jak najszybciej. Każdy przypadek nowotworu, czy piersi, czy... Jest inny i czasami podaje się najpierw chemię, aby guza zmniejszyć, jeśli on dobrze reaguje, po to, żeby też operacja była bardziej skuteczna. Bo nowotwór taki jak gdyby zawężony też łatwiej jest usunąć.
0: Niesamowicie, jak ta medycyna się rozwija, dotycząca onkologii i odpowiadająca na zapotrzebowania społeczne, które się zmieniają. No i my musimy o tym mówić, bo jak widać, to niedoinformowanie dotyka również niektórych lekarzy czy całe grupy społeczne. Co teraz? Pani jest skupiona na leczeniu, czy skupiona na Kubie i patrzy pani z taką siłą i nadzieją w przyszłość?
2: To znaczy ja przez cały czas byłam skupiona bardziej na życiu niż na leczeniu. To leczenie było sobie gdzieś tam z boczku. I uważam to za moją siłę, że ja nie siedziałam na korytarzu i nie płakałam z tymi pacjentkami, które opowiadały sobie o tym, jakie to one mają leki, jakie to one mają hormony nie takie. Bo ja to zostawiam pani doktor. To pani doktor po to studiowała tyle lat i się dalej dokształca, żeby się pani doktor tym zajmowała. Ja się mam zajmować swoim życiem. A co ja biorę i w jakich dawkach? Ja tego nie zmienię, bo nie mam po co. I ja się na tym nie znam. I ja jestem zdecydowanie skupiona na swoim życiu i na swoim dziecku i na tym, żeby wrócić normalnie do pracy i do życia.
0: Czy zgadza się w związku z tym pani z takim naszym mottem, które sobie przyjęliśmy, żeby nie straszyć, a informować i mówić, że rak to nie wyrok?
2: Zdecydowanie. Tak, rak to nie wyrok, zdecydowanie pozytywne myślenie bardzo dużo daje. Trzeba sobie, nie wiem co, zwizualizować, że to jest zwierzątko, które jest chwilowo ze mną, później ono sobie pójdzie gdzieś, wytną je, ono sobie zostanie w szpitalu, a ja żyję bez niego dalej. Obam.
0: Ale nic się nie stało. Idealna pacjentka?
3: Pewnie tak, idealna. Ja mam dużo idealnych pacjentek. Ale to, co tutaj padło o tym, żeby nie straszyć, to jest, myślę, bardzo ważne, bo ja mam wrażenie, że w Polsce lekarze wciąż mają tendencję do straszenia. I to onkolodzy z wieloletnim doświadczeniem, z wieloletnią praktyką ciągle właśnie mają taką tendencję, żeby tą pacjentkę przestraszyć.
0: Czy nie ma pani doktor wyrażenia, że jak przestraszę pacjentkę, to ona będzie tak przestraszona, że podda się bez zadawania pytań, bez myślenia?
3: Myślę, że tak jest

0: takiego straszenia.
1: Bo no, ale, będzie łatwiej taką leczyć.
0: Bo będzie łatwiej taką pacjentkę, znaczy nie będzie trzeba jej za dużo tłumaczyć, tak? Bo już się tak przestraszy, że już ona się o nic nie będzie pytała. I tak, że taka jest etiologia tego straszenia. Ale to oczywiście nie jest dobre, dlatego że to nie jest dobre społecznie. Bo już nawet ja pomijam kwestię tej konkretnej przestraszonej na śmierć pacjentki. Ona z tym swoim strachem wyjdzie do ludzi, opowie wszystkim swoim znajomym, będzie się skarżyła na jakimś Facebooku i tak dalej, i tak dalej. I w rezultacie potem dojdzie do takiej sytuacji, że jak przychodzi do mnie jakaś tam kolejna pacjentka, to wchodzi i właściwie umiera na progu ze strachu. I potem, jak już je tam wszystko wytłumaczę, to ona płacze ze wzruszenia, że ona będzie żyć. I to wszystko wynika nie z racji tego, że ona dostała ten wynik, że ma tego raka piersi i jej się wydawało, że ona od razu umrze. Ona te informacje skądś dostała, że to jest bardzo złe rozpoznanie, że właściwie wszyscy z takim rozpoznaniem to już w ogóle nie żyją i że to wszystko, co się będzie działo, będzie straszne. I naprawdę ja to widzę na co dzień, że te pacjentki, które do mnie przychodzą, no czasem płaczą faktycznie z powodu tego, że mają rozpoznanie raka, ale one często płaczą z tego powodu, że im spada ten lęk, że się okazuje, że one mają dużo szansę na to, żeby się z tej choroby nowotworowej wyleczyć. Czyli ktoś musiał im wcześniej, musiał ktoś się wcześniej nastraszyć, tak? Czyli nakłaść do głowy, że ta choroba to wyrok.
2: I to jest tak, jak zaczęłyśmy, tak? Przychodzisz z chorobą, z diagnozą nowotwór i wszyscy albo cię poklepują po plecach, albo nic nie mówią, albo zaczynają cię traktować jak takie dziecko, tak? Tego nie rób, bo to ci zaszkodzi, tego nie jedz, bo nie jedz czekolady, bo cukier karmi raka, a po co ty tam idziesz, tam się przeziębisz? Przecież ci ludzie chcą żyć. Tak jak wspomniałyśmy, leczenie jest długie.
1: Chciałyście żyć?
2: Cały czas chcemy żyć.
1: Ja zacytuję, to jest myśl z waszej strony. Choć usłyszałaś diagnozę, zegar się zatrzymał, a czas na chwilę stanął w miejscu, świat zawirował, ziemia osunęła się spod stóp, ty straciłaś równowagę i nastała cisza. Dopiero po chwili wskazówki ruszyły do przodu. Okazało się, że świat nadal istnieje, choć wydawało się, że twój właśnie się skończył. Niby nic się nie zmieniło, a jednak wszystko było inne.
2: W każdym projekcie, i myślę, że to jest też znamienne, czas na spadochronienie, czas na poruszenie, to czas, kiedy z jednej strony poruszamy same siebie, a z drugiej strony staramy się poruszyć tych, którzy chorują, tych, którzy być może stracili nadzieję, tych, którzy towarzyszą osobom, które chorują, no właśnie w tym, żeby nie było takiego poklepywania, będzie dobrze, będzie dobrze.
1: W jaki sposób to robicie?
2: Wiesz co, mamy świetną fotografkę, która uchwyciła każdą z dziewczyn w miesiącu, w którym ta zachorowała. I powstał przepiękny kalendarz. Ja jestem październikiem. Ale każda z nas nagrała filmik, gdzie odpowiadała na konkretne pytania z takiej retrospektywy. Czego potrzebowałaś? Czego ci zabrakło? O czym marzysz?
1: To my, onkostory, nie straszymy, pokazujemy, że rak to nie wyrok i że trzeba trafić do dobrego lekarza. Jak trafić do pani doktor?
0: Boże, nie, nie powiem, bo przecież wszyscy do mnie przyjadą. Nie, no oczywiście żartuję. Generalnie rzecz biorąc, to nie trzeba koniecznie trafiać do mnie. Myślę, że jest bardzo dużo dobrych onkologów i dobrych ośrodków onkologicznych leczących raka piersi. To się dzieje, takie ośrodki się rozwijają. Natomiast ja też w razie potrzeby zawsze służę konsultacją, bo jest też wiele takich pacjentek, które skonsultowałam w którymś momencie właśnie ich przygody z rakiem w ciąży. Jest też kilku lekarzy, kilku onkologów w Polsce, którzy po prostu do mnie dzwonią albo piszą maile.
1: I nie boją się pytać.
0: I pytają się właśnie, jaką drogę wybrać, jak się zachować w jakichś określonych sytuacjach. Bo niewątpliwie, no jeżeli ktoś do tej pory miał jedną, dwie pacjentki w ciąży pod opieką, to może się wahać, może mieć jakieś problemy, chcieć jakiejś pomocy. Tak jakoś sobie radzimy.
1: To teraz tak, ostatnie słowo. Pani Agnieszka Dąbkowska, pacjentka i mama, do słuchaczek, słuchaczy. Co by pani powiedziała tym, którzy właśnie zadają sobie pytanie, potrzebują w tej chwili właśnie takiego wsparcia?
3: Jak masz raka, to idź się leczyć.

0: jak masz raka i jesteś w ciąży, to idź się tak samo leczyć. Zadbaj przy okazji o swoje dziecko i nie myśl o tym raku codziennie. Choroba nie jest fajna, nie jest przyjemna w leczeniu, ale też nie jest straszna. Da się z nią żyć przede wszystkim. Da się ją wyleczyć na pewno. I da się urodzić dziecko, będąc chorym onkologicznie i być przy tym pozytywnym życiowo dalej.
1: Pani Agnieszka Dąbkowska, a teraz do pani doktor Agnieszki Jagiełło-Gruszfeld, onkologa klinicznego. A co by pani doktor powiedziała lekarzom, onkologom, neonatologom, którzy mają problem z kobietami w ciąży?
2: No przede wszystkim trzeba tutaj uaktualniać swoją wiedzę. Leczenie raka w ciąży to jest bardzo duża wiedza i ją trzeba sobie na bieżąco uaktualniać. I nie można podchodzić do tych kobiet, które zgłaszają się do onkologów w ciąży, jak do jeża, tylko po prostu zabrać za to leczenie. Względnie, jeżeli no, konkretny lekarz nie czuje się na siłach, bo nie ma do tej pory doświadczenia z takimi pacjentkami, to po prostu należy tą pacjentkę odesłać do ośrodka referencyjnego, czyli do ośrodków takich, w których są breast unity. Tam są lekarze, którzy na pewno sobie jakoś poradzą. Względnie, jeżeli będą mieli problem, to zadzwonią do kogoś, kto będzie mógł im doradzić.
1: Czyli nie czuć się Bogiem.
2: Czyli nie czuć się Bogiem, bo tak jak mówiłam, no my nie jesteśmy Bogami. I no może to przykre, ale to prawda. No i druga sprawa, no to nie straszyć tych pacjentek, tak? Bo zawsze uważam, że lepiej jest nawet być bardziej optymistycznym niż to wynika z danej konkretnej sytuacji, niż być bardziej pesymistycznym. Bo któż ma być tutaj w tej sytuacji trudnej większym optymistą niż lekarz? Przecież wszyscy naokoło, czyli ta rodzina, pacjentka, wszyscy bardzo się boją. I tutaj optymistą musi być lekarz i musi wskazywać, że damy radę, że z tej sytuacji są wyjścia. No i że jakoś to jesteśmy w stanie opanować tą chorobę i jakoś tą sytuację ogarnąć.
1: Rzucam hasło i zadaję to pytanie tradycyjne, które jest naszym mottem. Mimo wszystko, rak to nie wyrok?
3: Rak to sytuacja, z którą musisz się zmierzyć, która nie przekreśla twoich marzeń. Nie można przestać marzyć tylko dlatego, że się zachorowało. Nie każdemu się uda, ale trzeba podjąć tą rękawicę, bo medycyna stoi teraz na takim poziomie, że nie ma czasu na to, żeby się oglądać. Jest czas, żeby się leczyć i czas, żeby później żyć.
1: Mówi biolog.
3: Mówi biolog.
1: I kobieta, która z naprawdę bardzo trudnym nowotworem, czyli potrójnie ujemnym rakiem piersi, dała radę.
3: I teraz ma czas na życie, cieszy się, a jej największym marzeniem jest to, żeby jej dzieciaki były szczęśliwe. Ja chyba nie mam innych przyjaciółek kobiet, poza Fundacją Lacinta.
1: Powiedziałaś, że szukałaś kogoś, kto cię zrozumie.
3: To nie jest tak, że inni mnie nie rozumieli, tylko nagle okazało się i też zauważyli to, zauważył to mój mąż, zauważyli to ludzie dookoła mnie, że się zmieniłam, że teraz więcej chcę. I to tak faktycznie jest, a fundacja, taka jak Fundacja Lacinta, dodaje ci też wiary w to, dobrze, chcesz skoczyć ze spadochronem?
1: To skoczysz.
3: Jesteśmy. Skacz.
1: Bardzo wam pięknie dziękuję.
4: Bażancie serce.

Utwór, który brzmi jak rozpływanie się w letni dzień. Brazylijska piosenkarka Gal Costa i Caetano Veloso. Pod koniec lat 60. wypuścili utwór, który uderzał w brazylijskie harmonie i tę melodykę charakterystyczną dla regionu. Ten język portugalski też wybija się tutaj i zaznacza swoją tożsamość, ale to wszystko łączy się z tematyką wkraczania Brazylii w amerykańską kulturę masową i nawet językiem, czasami zahaczając o te angielskie, sztampowe wręcz skojarzenia. Ale i tak głównie możemy skupiać się na słodyczy głosu Gal Costy i wręcz ekstatycznym słowem baby. Pozostaje przy miłości. I teraz fragmenty z niestety niemal proroczego filmu Her.

Song on a Beach, autorstwa Arcade Fire z filmu Spike'a Jonze'a Hair, który ponad dekadę temu wyobrażał sobie, jakby to było zakochać się w sztucznej inteligencji czy jakiejś formie wyobrażenia.

określenia sobie właśnie AI, uciekając przed rzeczywistością, bo to właśnie robi główny bohater tego filmu. Bardzo polecam powrót do tego science fiction, choć bliżej mu już obecnie do rzeczywistości, ale dobrze zobaczyć, jak te wyobrażenia właśnie wtedy wyglądały. Też w zestawieniu z tak delikatnym utworem jak Song on the Beach i wiele innych, które przewijają się przez film. Zdecydowanie nie będziemy dzisiaj jednak tonąć w brzmieniach pianina. Przygotowałam

Nowojorski zespół Water From Your Eyes, czyli miks gatunkowy alternatywnego rocka, określanego też przez zespół konkretnie jako dance punk. Gitarzystą zespołu jest Nate Amos, znany jako This is Lorelei. Zaczynaliśmy nim dzisiaj audycję, ale jeszcze jeden powód, żeby go dzisiaj słuchać, właśnie wydał nowy singiel Billy Came Back.

0: know I'm always here for you, baby. Hypothetically speaking.
1: Poor Carl.
2: Po polsku mówimy hipotetycznie rzecz biorąc, a po angielsku hypothetically speaking. Czarny humor wschodzącej gwiazdy country Willow Avalon i towarzyszącej jej Caitlin Butts. Old school i taki południowy amerykański klimat, narracyjnie kojarzący się z takimi artystkami jak Dolly Parton, czy też filmem Thelma i Louise. Ja daję się w tym sezonie porwać współczesnym mieszankom z country, między innymi irlandzkiej gwieździe Simat. Niech nam opowie tym razem When a Good Man Cries.

Zaczęłam ostatnio lekturę książki Będziesz wrzeszczeć Magdaleny Czubaszek i choć opowiada o polskiej scenie alternatywnej lat 80., to pojawia się tam wątek koncertu zagranicznego, który zmienił życie wielu polskim odkrywcom punku. Był 1 kwietnia 78 roku, a w warszawskim klubie Riviera zagrał zespół The Raincoats. Przed chwilą ich utwór No One's Little Girl. Wrócimy jeszcze do tej książki i do tego koncertu, do tych niesamowitych wspomnień, które zmieniały oblicze i polskiej muzyki. Już teraz ciekawostka. Koncertem zachwycał się również młody Robert Brylewski i Tomasz Lipiński, późniejsi założyciele Brygady Kryzys.

Wrócimy jeszcze do książki Będziesz wrzeszczeć, która mnie akurat dzisiaj w audycji zainspirowała do powrotu jednego z wielu do Brygady Kryzys. Ale zapewniam, że ta książka inspiruje przede wszystkim do odkrywania muzyki gitarowej z artystkami na czele. Artystek nie zabraknie dzisiejszej nocy. Oto Beth Orton.

Choć ta artystka wróciła właśnie z nową płytą, to na początek mały wehikuł czasu do lat 90. Beth Orton, Stolen Car, przypomina, za co pokochali ją fani jej pierwszych albumów, a The Ground Above pokazuje, że wciąż potrafi zachwycać i zdobywać nowych słuchaczy.

Beth Orton wróciła z pierwszym od 4 lat albumem The Ground Above. Łączy folk, subtelną elektronikę, jazz i taki kameralny art pop z różnymi eksperymentami i przede wszystkim opowieściami o przemijaniu. Ja w weekend zanurzałam się w polskich tekstach, też o przemijaniu, choć części o miłości, na pierwszym dniu festiwalu Zew się budzi w Bieszczadach. Wystąpił tam zespół Fish Emade Tworzywo. Przypomnijmy sobie wspólnie ich ślady.

Artysta działający na styku country, amerykany i indie folku, ale nie typowego country w stylu Nashville, tylko może bardziej literackiego i melancholijnego country z Chicago, z takim dość specyficznym tematem tożsamościowym w jego tekstach, bo śpiewa między innymi o doświadczeniach z byciem osobą queerową. To będzie trochę kameralna część audycji. Zaczęliśmy od Andrew Saa, bo to właśnie jego utwór Under You słuchaliśmy przed chwilą, ale teraz melancholia w stylu jazzowym Wayne Shorter.